0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Dobry wieczór, rozpoczynamy audycję. Oczywiście nie jestem w studiu sam. Razem ze mną jest ksiądz Marcin Marsolek. Dobry wieczór i szczęść Boże.
2: Dobry wieczór, szczęść Boże. Witam Państwa, wszystkich słuchaczy Radio Opole.
1: Ksiądz Marcin jest między innymi, ale to jest ta najważniejsza dziś interesująca nas zajęcie właściwie, diecezjalnym duszpasterzem trzeźwości, między innymi.
2: Tak.
1: No i o tej trzeźwości będziemy rozmawiali w bardzo szerokim kontekście, aczkolwiek żeby pewnych rzeczy nie powielać, to poprosiłem, bo sam pamiętam i tutaj pozwolę sobie na odrobinę prywaty, bo kiedy byłem na terapii już blisko 25 lat temu, między innymi właśnie z księdzem Marcinem miałem zajęcie. Jedne z wielu, bo byli różni terapeuci, różni prowadzili różne rzeczy. I to, co zapamiętałem, to między innymi taka jedna z zajęć, takie relaksacyjne. Takie, że ja przyznaję, że prawie, że posnęliśmy. Mieliśmy leżeć, ksiądz nam włączył jakąś muzykę, opowiadał coś i pamiętam, że dawno nie czułem się tak wypoczęty, tak zrelaksowany, więc jeżeli ktoś później mnie pytał, czy te wszystkie relaksacje, medytacje, czy one coś dają, to o ile wcześniej byłem bardzo sceptyczny, to tu przekonałem się, że tak. I teraz możemy się oczywiście zastanawiać, na ile i dlaczego to jest istotne. Bo najczęściej, kiedy rozmawiamy o uzależnieniach, no to mówimy, pierwszy krok, najważniejsza rzecz to wytrzeźwieć, żeby móc podjąć terapię. No i to oczywiście jest prawda. Rzeczywiście z osobą pod wpływem narkotyków, alkoholu i tak dalej trudno się porozumieć i trudno oczekiwać, żeby ona racjonalnie podejmowała decyzję. Ten moment, zobaczymy, czy ksiądz się oczywiście z tym zgodzi, jest potrzebny najpierw przede wszystkim, żeby rzeczywiście wytrzeźwiał. Czyli detoksykacja, jeżeli nie jest w stanie sam wytrzeźwieć, jakieś kroplówki, oczyszczenie organizmu. No i kiedy już dojdzie względem do siebie, wtedy możemy zacząć z nim w ogóle rozmawiać. To jest rzeczywiście ten pierwszy krok, prawda?
2: Tak, to jest, można powiedzieć, jedna z składowych tego pierwszego kroku. Ja tylko dopowiem, że jestem też psychoterapeutą, dlatego z panem Witkiem się znamy. Gratuluję tego trzeźwego stylu życia i że pan podjął ten wysiłek. To zawsze wzbudza we mnie taki ogromny szacunek do ludzi trzeźwiejących, ponieważ wiem, jaki to jest wysiłek. I wiem, ile ludzie, którzy są uwikłani w nauk, ile muszą włożyć wysiłku, samozoparcia, stoczyć walki. No i to oczywiście nie dzieje się w 5 minut. To jest praca rozłożona na lata, bardzo często do końca życia. Ale żeby to dla kogoś nie zabrzmiało jakoś tak przytłaczająco, to zaczniemy od tego, że kiedy człowiek jest w nałogu, nie myśli prawidłowo. My bardzo często myślimy, że ten ktoś uzależniony myśli tak samo jak my. Czyli kiedy popełnia błędy, kiedy rani siebie, szkodzi sobie i rani innych, no to jest oczywiste, że powinien wyciągnąć taki wniosek, że tak nie powinien robić. Natomiast pierwszą rzecz, którą zabiera nauk, zwłaszcza te nałogi związane z substancjami chemicznymi, to zabiera zdolność prawidłowego myślenia, a w tym wnioskowania. Czyli człowiek uzależniony traci zdolność prawidłowego rozumowania. Choć swoją inteligencję wykorzystuje też do tego, żeby w nałogu pozostać. Kłamie, oszukuje, manipuluje, więc tutaj te sprawności jego głowy służą nie jemu, tylko bardzo często, żeby nauk w nim nadal mieszkał. No i teraz od czego zacząć? No zaczyna się ta droga od zatrzymania tego paskudnego zachowania, które człowieka niszczy. Czyli wszystko robimy, żeby człowiek chory, uzależniony, jeżeli to są substancje chemiczne, jeżeli nie umie przerwać tego czynnego nałogu, żeby dotarł na detoks. To jest odtrucie i on trwa od około tygodnia do 2 tygodni, zależy jak ten organizm jest wyczerpany, jak bardzo jest zniszczony, więc tu jest takie oddziaływanie farmakologiczne, oczyszczające, wzmacniające organizm. No i oczywiście pan Witek też tak dzisiaj zaczął. Bardzo często ludzie w nałogu i też ludzie obok mówią, że zaczyna się trzeźwość. To jeszcze trzeźwość nie jest. To jest zatrzymanie zachowania destrukcyjnego, czyli można powiedzieć, pierwszy etap zdrowienia, od którego się zaczyna, to jest abstynencja wymuszona, czyli zatrzymuje picie, ćpanie czy jakieś inne zachowanie nałogowe, no po to, żeby swój organizm nie wykończyć. Natomiast choroba nie tkwi w biochemii człowieka, tylko tkwi w jego psychiczności. Mianowicie człowiek nauczył się regulować stany emocjonalne tym czymś atrakcyjnym, polepszać sobie stany emocjonalne. No i w ten sposób zmienia swoje stany psychiczne. Więc żeby zacząć zdrowieć, musimy tego kogoś doprowadzić do abstynencji dobrowolnej, czyli sam uznaje, że warto to odstawić i że to służy jego zdrowieniu, a potem dopiero się zaczyna droga, którą nazywamy trzeźwością, czyli musimy nauczyć człowieka prawidłowo myśleć, prawidłowo wybierać, korzystać z własnego sumienia, odbudować system wartości. Jeżeli to uzależnienie zaczynało się w takiej niedojrzałości, powiedzmy ktoś miał naście lat, nie był dojrzałą osobą, no to też nie rozwinął wielu umiejętności życiowych, więc kiedy my zatrzymamy tą destrukcję, ktoś przestaje pić, no to cały świat i jego rodzina mają oczekiwanie, że on będzie odpowiedzialny, rozsądny, mądry, pracowity. On taki nie będzie, ponieważ kiedy on zaczynał pić, to on taki nie był. On wielu umiejętności życiowych nie miał, on ich nie osiągnął. Dlatego też ta droga zdrowienia skupiona na samym nałogu, ona jest stosunkowo krótka. Natomiast ta droga skupiona na życiu, czyli na nauce sztuki życia, jest dość długa. No ja jako terapeuta, filozof, duszpasterz, mam dużo doświadczenia życiowego, wiedzy, ale nie mogę powiedzieć, że ja już posiadłem wszystkie umiejętności życiowe. Czyli także ja, pomagający innym, ciągle tych umiejętności się uczę. I jeżeli tego się chcemy uczyć, to oczywiście bardzo dobrze, no bo świat jest dynamiczny, on się zmienia i my się musimy w tym świecie odnaleźć. Nie ma też życia bez kryzysów. Każda faza życia kończy się kryzysem. Nie ma życia bez konfliktów, kłopotów. No świat nie jest idealny. Każdy z nas jest odrębną planetą i my jako te planety, spotykając się, jakoś się przenikamy, albo zderzamy, albo wymieniamy. Więc życie to jest jedna wielka, niekończąca się przygoda.
1: No, to prawda. Ja rzeczywiście też, chociaż rzeczywiście lat już minęło sporo, to cały czas uważam, że muszę nad sobą pracować, patrzeć na siebie, kontrolować swoje emocje, to co się dzieje. Cały czas jestem ostrożny i w tyle głowy mam w pamięci ciągle po tych wszystkich latach, że jestem, nie wygram z alkoholem, z żadną używką i o tym wiem, bo się o tym przekonałem po prostu, bo gdyby ktoś mnie zapytał, no a dlaczego piłeś, to ja nie wiem. Było coś, co mnie pchało, coś, co sprawiało, że szedłem ulicą, niby wszystko było okej, okay, nagle myślałem, a co tam, chlast. No przecież bez sensu zupełnie. Tak. Byłem racjonalnym, w miarę wykształconym, poukładanym człowiekiem. Co to znaczy, a chlast, a co tam? Jakieś takie, no to się wymyka w ogóle zdrowemu rozsądkowi i to mnie przeraża. Przeraża mnie ta siła, która jest nieracjonalna. Wszystkie książki filozoficzne, wszystko co zrobiłem, miało się nijak do tego wewnętrznego tak. głosu i poczucia, które mówiła, świat jest bez sensu, życie jest bez sensu. Tak. I to jest rzeczywiście ten proces, o którym ksiądz mówi, dlatego rzeczywiście wiele osób ma później taki kłopot, zwłaszcza jeżeli wywodzą się ze środowisk patologicznych. W rodzinie wszyscy piją. Jeszcze dochodzi do tego bardzo często, o tym też już wielokrotnie mówiłem. Niestety przestępczość, bo jak nie ma kasy, no to zaczynają się kradzieże, pobicia i tego typu rzeczy, więc ta droga nigdy nie skupi się tylko i wyłącznie na alkoholu, że a przestałem pić, to już teraz będę rzeczywiście fajnym, dobrym człowiekiem. No to nie jest taki jeden do jeden, bo trzeba pójść do pracy, skoro wcześniej kradłem, kombinowałem, nie pracowałem, to trzeba się nauczyć poszanowania innych. Chciałbym mieć przyjaciół, ale oni też nie rosną na drzewach. To nie jest tak, że podejdę do kogoś na ulicy, chciałbyś być moim przyjacielem, bo ja właśnie przestałem pić i szukam kumpli takich, z którymi mógłbym teraz tak. na trzeźwo się. A oni, oczywiście, tak, bo nie mam nic innego do roboty. No tak to nie działa niestety. I to wszystko rzeczywiście jest czasochłonny proces. A czasami, bo ksiądz mówił, rzeczywiście rodziny mają oczekiwania i znajomi. My sami też czasami mamy oczekiwania. I najprawdopodobniej bardzo często na wyrost, to pamiętam też przy końcu terapii, te wielkie nadzieje, którymi niektórzy się dzielili, och, teraz wrócę, prawda, do dzieci, do żony, ale nie ma pewności, że żona ci od razu zaufa, że dzieci przestaną się bać, skoro wcześniej latami wracałeś pijany, przewracałeś się, a one się bały. To nie jest tak, że tatuś wrócił z terapii i już jest nagle innym, cudownym tatusiem, zwłaszcza, że za chwilę dojdzie do konfliktu jakiegoś, a to dwuja w szkole, a to dziecko odpyskuje, zaczynają nerwy puszczać. Trzeba się nauczyć nie tylko nie pić, ale radzić sobie z tymi nerwami, z emocjami, z tym wszystkim.
2: No i to jest właśnie trzeźwość, tak? Moja definicja trzeźwości to jest sztuka życia, to jest życie oparte na prawidłowo funkcjonującym rozumie i prawidłowo funkcjonującym sumieniu. Czyli prawidłowo funkcjonujący rozum jest zdolny do analizy rzeczywistości, wyciągania wniosków, podejmowania decyzji. Prawidłowo funkcjonujące sumienie to, że ja odróżniam, co jest dobre, co jest złe, co mi szkodzi, że ja pod wpływem głosu sumienia też się koryguję, czyli kiedy przeżywam poczucie winy, wstyd, zażenowanie, to ja naprawiam swoje życie, podejmuję wysiłek, nie zapijam tego, nie racjonalizuję, bo to gwarantuje jakąś równowagę, to, że my będziemy żyli jako porządni ludzie, a nie jako ludzie zwichrowani. Nasi słuchacze mogą mieć takie myślenie, że nałogowość, uzależnienia dotyczą właśnie, tu padł ten termin, patologii. Ja bardzo rzadko ten termin używam. Zastępczo mówię o ludziach cierpiących, nie radzących sobie z cierpieniem. Bo kiedy nazwiemy to patologią, no to sklasyfikujemy to. Oczywiście, że w literaturze naukowej, medycznej, socjologicznej takie terminy będą, tylko one powodują, że my zawężamy to doświadczenie tylko do określonej grupy ludzi. Tymczasem, drodzy Państwo, z uzależnieniem, z nałogami jest tak jak z alergią. Ileś ludzi będzie chorych na alergię, ileś ludzi będzie chorych na cukrzycę, ileś ludzi będzie miało nadciśnienie. To jest choroba. Badania, takie wczesne badania pokazywały, że na 100 ludzi sięgających po alkohol, 20 na pewno się uzależni. Były jakieś takie badania. Myślę, że dzisiaj ten procent ludzi, którzy się uzależnią, będzie większy. Dlaczego? Dlatego, że człowiek nałogowy dzisiaj stosunkowo wcześnie powstaje, już w przedszkolu. Kiedyś on powstawał po 20 roku życia, potem w nastoletnim okresie się to przesuwało, a dzisiaj w nastoletnim. Kto to jest nałogowy człowiek? Nałogowy człowiek to jest taki człowiek, który kiedy źle się czuje, dąży do tego, żeby się czuć dobrze i w tym nie ma nic złego. Natomiast dąży do tego, żeby dobrze się poczuć poprzez zaserwowanie sobie określonej przyjemności. I teraz, drodzy Państwo, mały przedszkolak albo niemowlak, tak, który jeszcze nie mówi, dostaje smartfon, dostaje tablet i, drodzy Państwo, tu już się zaczyna narodziny nałogowego człowieka. Ten mały nie ma kontaktu z mamą, z otoczeniem, ale ma z filmem, z tym, co się rusza na ekranie. I następuje związanie emocjonalne i psychiczne bardzo głęboko. Przecież wielu słuchaczy, który nas teraz słucha, dokładnie wiedzą, że mają problem z małym dzieckiem, kilkuletnim albo przedszkolakiem, bo on nie chce oddać tego smartfonu, czy nie chce się odkleić od tabletu, ponieważ to urządzenie wpisało się wiele potrzeb tego dziecka. Więc mały człowiek, zamiast biegać za piłką, tak, moje dzieciństwo było na podwórzu, to był sport, to było bieganie, to było bycie w grupie. Dzisiaj mały człowiek się tak nie rozwija. Dzisiaj mały człowiek siedzi przed ekranem, nie rusza się, nie ma relacji, te relacje są bardzo ubogie, czerpie ogromne pokłady przyjemności i to już na wczesnym etapie rozwoju. No i od tej przyjemności się uzależnia, czyli relacja ze środowiskiem dzieje się przez tablet, smartfon. Poczucie nudy dzieje się przez tablet, smartfon, tak, rozrywka. Czerpanie jakiejś radości. Wszystko przez te urządzenia. Więc bardzo głębokie związanie i tak jak powiedziałem, powstaje człowiek nałogowy. Drodzy Państwo, musimy pomyśleć, że nasze dzieci do 21 roku życia to jest plac budowy. Do 21 roku życia rozwija się ich mózg. Więc kiedy my w trakcie tego placu budowy wyprodukujemy nałogowe zachowania, a nie nauczymy dziecka pościelić łóżka, wynieść śmieci, podlać kwiatków. Jeżeli my nie nauczymy pewnej dyscypliny, umiejętności i tak dalej, tylko damy tą zabawkę, no to ta zabawka jak odkurzacz go wchłonie, ale zaburzy też jego rozwój. Dlatego dzisiaj ludzi uzależnionych przybywa. Drodzy Państwo, żeby nie myśleć o tym, że tylko jest patologia, to warto zrobić sobie rachunek sumienia, każdy ze słuchaczy niech sobie to zrobi, czy słuchając nas teraz, możecie Państwo wyłączyć telefon no, na 2 dni, na 3 dni, nie? Wyłączcie, spróbujcie, już się dowiecie, czy wy macie problem, czy też nie macie problemu, czy jesteście ludźmi wolnymi, czy też nie. Czy możecie nie oglądać Facebooka, TikToka, Instagrama i tak dalej i tych różnych portali społecznościowych. Czy, drodzy słuchacze, możecie pójść do toalety i naprawdę wykorzystać toaletę do tych celów, do których ona jest stworzona, a nie do celów schowania się z zabawką cyfrową. No ja znam takich pacjentów, którzy pod prysznic wchodzą z telefonem, bo mają taki telefon i się nie odrywają w ogóle. Wielu ludzi śpi z telefonem, więc ten telefon, algorytmy nas nieustannie monitorują, no i nam podsuwają, tak, robią profil naszych potrzeb, no i nam podrzucają różne informacje, od których my się nie oderwiemy. I to, drodzy Państwo, warto sprawdzić. Drugie pytanie. Drodzy Państwo, czy gdy byliście na zakupach, czy zdarzyło Wam się coś kupić, czego nie potrzebujecie, tak? Czy coś takiego kupiliście? No, drodzy Państwo, zakupy są przyjemne. Coś nowego kupujemy. To się na pewno przyda. Ile rzeczy mamy? Jakbyśmy nasze piwnice, strychy i szafy przejrzeli, to zobaczylibyśmy, ile tam jest rzeczy, których nie potrzebujemy. I to jest, drodzy Państwo, właśnie opowiadanie o nałogowości. Idąc dalej, drodzy Państwo, przecież jesteśmy użytkownikami dróg, jesteśmy kierowcami. Ile razy nam się zdarza odpalić tak emocjonalnie na kogoś, czyli reagujemy impulsywnie, czyli nie znosimy, jak droga nie przebiega tak, jakbyśmy chcieli, albo ile razy my się spotykamy z kimś w kolejce czy na drodze, kto się odpala impulsywnie. Czyli, drodzy Państwo, emocje nie funkcjonują prawidłowo. Nie wytrzymujemy frustracji. Zaraz musi być po mojemu, tak jak ja chcę. Mój stan jest najważniejszy. No to jest właśnie, drodzy Państwo, wszystko opowiadanie o nałogowym człowieku. No i oczywiście z tej nałogowości potem rodzą się ciężkie uzależnienia. Alkoholowe, narkotykowe, cyfrowe, zakupowe. No dzisiaj, drodzy Państwo, od tatuaży. No spójrzmy na piękne kobiety chodzą po ulicach, wytatuowane, te tatuaże są straszne, okropne. Oczywiście

0: Panie Witku, ja kiedyś miałem wykład do studentów w jesiennym czasie, to była wczesna jesień, i kiedyś przyszła młoda pani na te zajęcia. W spodniach, na kolanach miała dziury. Ja byłem zaszokowany. Ja ją pytam, czy coś się stało, nie, bo ma podarte spodnie. No, cała aula w śmiech. Ja nie wiedziałem, że taka jest moda. Ja byłem zaszokowany. Drodzy Państwo, dziury na kolanach świadczą o wartości człowieka. No to jest jakiś absurd. Nie jego uczciwość, pracowitość, inteligencja, wiara, oddanie, tylko dziury na kolanach świadczą o wartości człowieka. No i tu idę, brnę dalej w tą nałogowość. No iluż ludzi jest uzależnionych od mody? Iluż ludzi jest uzależnionych od opinii? Drodzy Państwo, więc to jest w ramach takiej autodiagnozy, żebyście nie myśleli, że tylko jest jakaś grupa, która jest dotknięta nałogiem czy uzależnieniami. Drodzy Państwo, tak naprawdę każdy z nas ma jakiś element nałogowego zachowania. Tylko być może to nałogowe zachowanie nie zaburza jakoś mocno naszego życia, albo już zaburza. Jakby ktoś chciał sprawdzić, czy ma tą nałogowość, czy nie, to może mnie poszukać. Ja chętnie porozmawiam i pokażę, że taka nałogowość jest. Jeżeli my z tą nałogowością nic nie robimy, to oczywiście to jest otwarta ścieżka potem w uzależnienia. Bo kiedy przyjdą jakieś bolesne doświadczenia, kryzysy, osamotnienie, coś się z nami niedobrego dzieje, no to kiedy my mamy tą nałogowość w sobie, no to my potem szukamy różnych możliwości, żeby siebie pocieszyć, żeby się lepiej poczuć. No i to jest oczywiste też. Ale bardzo często wtedy się wpakujemy w coś, co jeszcze bardziej zaburzy nasze życie.
1: O tak, ja tutaj oczywiście mam kilka spostrzeżeń, natomiast nie wiem, czy księdza zaskoczę i państwa też zaskoczę, ale akurat tatuażami jestem też przerażony. Ich skalą, bo kwestia estetyczna, jestem bardziej, powiedzmy, odporny i no ja bym sobie czegoś takiego nie zrobił, ale rozumiem, że komuś się to może i podoba. Natomiast uważam, że ich skala, to jak wyglądają, to nie jest kwestia już podobania tylko i mody, o której ksiądz wspomniał, ale też manifestu. To jest jak dla mnie częściowo to jest chęć zaznaczenia swojej wyjątkowości, bycia super, luzakiem. To jest cały czas mówienie do ludzi, pokazywanie im, jaki to ja nie jestem.
0: Ale to jest właśnie...
1: Ale w sposób straszny, bo to jest taki dziecinny bardzo sposób, taki jak ja na spodniach sobie malowałem AC/DC, Scorpions i tak dalej, chodziłem po wsi, dzieci się za mną oglądały, a ja czułem się taki wow. Nic nie wiecie, nie słuchacie porządnej muzyki, tylko jakiegoś disco pola. Ja jestem prawdziwym metalowcem. To jest dokładnie dla mnie taki sam sposób myślenia. Dziecinny, tylko ja miałem wtedy lat 15 i mogę siebie jeszcze zrozumieć jako 15-latka, który czuł się gdzieś tam odrzucony, chciał zaznaczyć swoją obecność, tak. Chciał się wyróżnić, to był rodzaj buntu. Natomiast w tej chwili, no a tatuaże kojarzyły mi się oczywiście, mieli je kryminaliści, oni mieli tatuaże, marynarze, słynne kotwice, prawda, czasami na kotwicy tak. Jakaś roznegliżowana pani, ale były takie różne środowiska, zresztą pamiętam, prace naukowe powstawały na temat tatuażu, to jednak były konkretne grupy społeczne, środowiska, które gitowcy jeszcze wcześniej, i to były kody, konkretne kody, kojarzą nam się z jakuzą, jak myślimy, prawda? Raczej grupy przestępcze, raczej patologia, a nie coś, co jest modne i co się nosi. No jedynym takim pozytywnym bohaterem z tatuażem to był pewien Maorys w filmie Fortepian, grany przez Harvey'a Keitela, i niektórzy zaczynają tak powolutku wyglądać, ale ja nie sądzę, żeby to było takie nawiązanie kulturowe i żeby tatuujący się akurat mieli na myśli Harvey'a Keitela. Natomiast rzeczywiście jest to przerażające i zaczynam się zastanawiać, kiedy zacznie się obniżać też ta granica, bo raczej dzieci jeszcze na szczęście nie widuje, jakoś się jeszcze rodzice powstrzymują, ale zakładam, tak jak z tymi tabletami, z tym wszystkim, o czym ksiądz mówił, że za chwilę będziemy widywali wytatuowane przedszkolaki, no, bo to do tego zmierza, my no gubimy tak. Taką czujność, i ta czujność za każdym razem, i to pokazuje całe życiowe doświadczenie, nigdy nie idzie ku dobremu. Jeżeli tracimy czujność, przymykamy oczy, nic nie robimy, to niestety raczej ciągnie nas to jako społeczeństwo i ludzi w dół. Niestety.
0: Panie Witku, nawiązał pan do tych nieszczęsnych tatuaży i mam świadomość, nie, że tu może być rezonans, bo ci, którzy je noszą, to oczywiście będą ich bronić, ale dokładnie te tatuaże mieszczą się w tym naszym temacie.

0: macie rozważań, właśnie uzależnienia. To jest zależność od reakcji innych, od opinii. Ja się chcę podobać, ja chcę zwrócić uwagę. To jest ta forma wpływu, chcę wyróżnić się. Ale to też pokazuje, jakie jest to poczucie własnej wartości, że to poczucie własnej wartości próbuje zbudować jakimś wyróżnikiem, chce siebie zaznaczyć. I oczywiście za chwilę się moda zmieni i już tego poczucia własnej wartości nie będę miał. Znam pacjentów, którzy już nie mają wolnego kawałka ciała, tak? Już tak są obtatuowani wszędzie, mają te tatuaże. Co do treści tych tatuaży, to no, też można się temu przyjrzeć, to nie są treści piękne. Tak jak powiedziałem, ja nie widziałem takich, to jest raczej wyjątek, jeżeli jest coś tam, można to jakoś z jakimś pięknym kojarzyć. Natomiast no, nie mamy świadomości, że to zostanie na całe życie, że kiedyś będziemy starszymi ludźmi, że kiedyś nasze poglądy się zmienią, że kiedyś będziemy chorzy, że kiedyś będziemy na łóżku, że kiedyś przyjdzie lekarz i będzie miał wątpliwość, czy nam podać lek, jakąś substancję, czy nie, ponieważ to coś, co mamy w organizmie, no wejdzie w reakcję. To są takie dalekosiężne konsekwencje. No warto to rozważyć. To jest takie łatwe wyróżnienie siebie i łatwe budowanie poczucia własnej wartości, ale bardzo łatwo jest je utracić.
1: Zwłaszcza, że są tego typu techniki i materiały, które jeżeli chcemy okazjonalnie na przykład sobie coś ładnego narysować, to można to zrobić i jest to zmywalne. Dowodem niektórzy aktorzy, którzy tak występują wytatuowani też po całości, a później widzimy ich w innym filmie, no i nie są wytatuowani, więc albo jest tak, że ich zamazali, albo no bo nie dali się wytatuować od stóp do głów, to trwa jednak latami, więc po prostu wiemy, że można to zrobić. Dzieci sobie naklejają. Ja mówię dlatego, dlaczego mówiłem o dzieciach, bo ktoś się może teraz też oburzać. A skąd moda na naklejane tatuaże? Przecież to jest taki pierwszy krok, prawda? Uczenie, że naklejanie sobie na ciało, to się nazywa tatuaż wodny, tatuaż zmywalny. Okej, możemy sobie dopowiadać, ale jest tatuaż i dziecko już jest uczone, że noszenie ozdób na ciele, na nagim ciele jest czymś super, jest czymś fantastycznym, prawda? Całe na kinderbalach, prawda, całe zeszyty naklejanek i naklejamy się, no to jak już tylko czekam później, kiedy będę mógł sobie zrobić tą pierwszą prawdziwą dziarę, bo już nie jestem dzieckiem, prawda, nie będę sobie naklejał jakiejś kaczuszki czy motylka, tylko sobie chcę wydziarać kaczuszkę czy motylka. Właśnie tutaj gdzieś gubimy tę czujność, nie?
0: Ale analogicznie do tego, o czym pan powiedział, zaczynało się z szampanem Piccolo. Dziecko miało 5 lat, tak, czy tam mniej, czy więcej. Szampan Piccolo, czyli atrybut życia dorosłego, wprowadzamy do życia dziecięcego. Oswajamy to dziecko z spożywaniem alkoholu, czyli wprowadzamy w jego świadomość, że to jest normalne, że to jest taki element kulturowy, że wtedy jest świetna impreza, wartościowa, kiedy jest szampan, kiedy są trunki. Natomiast no, drugi koniec tego kija jest taki, że za tym spożywaniem alkoholu no, stoją dramaty, że ktoś oswojony z takim podejściem, no łatwiej mu będzie rozpocząć inicjację alkoholową, mając naście lat, 14, 15, 16, bo tak dzieciaki rozpoczynają tą inicjację alkoholową. Natomiast osiemnastki sławne, no wyglądają no strasznie, tak, że czasami po takich imprezach młodzi ludzie są półprzytomni albo potrzebują pomocy lekarskiej. Zapewne nie wszystkie osiemnastki, ale no jest taka moda, bo mam wiek dorosły, który nie jest równoznaczny z dojrzałością człowieka. To samo z energy drinkami, nie? Puszki, z Red Bullem. No właśnie to było oswajanie z potem już tak zwanym mocnym alkoholem. Od tej puszki do tej puszki bardzo łatwo przejść. No dzisiaj ta dostępność jest ogromna, więc to jest takie miękkie wprowadzanie w doświadczenie Bachusa.
1: I regulowanie też sobie emocji, bo umówmy się, a jestem zmęczony, nie mam siły, no to dam sobie takiego dopalacza, dowalę sobie cukru, gazowanych napoi, tych wzmacniających, różnych innych, a jak już jestem dorosły, to teraz może to być jeszcze z procentami, prawda? Dlatego to jest, ja bardzo się cieszę, że o tym wszystkim rozmawiamy i że w taką właśnie stronę to poszło, bo rzadko spotykam się ze zrozumieniem, pamiętam kiedyś na jakiejś uroczystości, właśnie otwarcie czegoś tam. Rozdawano oczywiście lampki szampana. Mówię, jestem alkoholikiem, trzeźwym, nie piję, więc nie będę pił. Ale weź potrzymaj przynajmniej w ręce, nie? Bo to symbol. Ja mówię, ale dla mnie to nie jest symbol niczego dobrego i nie będę niczego trzymał w ręce i potem odstawiał. Nie wezmę tego nawet do ręki. Było to strasznie źle odebrane, że będzie dziwnie, że będziemy, nie będzie dziwnie. No właśnie dziwne jest to, że ciągle jest uznawane, że to jest naturalne i że trzeba tak robić, podczas gdy naprawdę tysiące ludzi, jak nie setki tysięcy ludzi i ich rodzin cierpią z powodu alkoholizmu. Więc mówię ja, nie, nawet do ręki nie wezmę. I tak latami, latami, jeszcze do dzisiaj bardzo często zdarza mi się spotykać takie dziwne właśnie reakcje, prawda? Oswajanie zresztą dzieci, jeżeli chodzi o obecność alkoholu, to też jest, nawet jeżeli są urodziny dzieci, moim zdaniem tego alkoholu nie powinno w ogóle być nawet wśród dorosłych, bo to nie jest impreza. Zrobiliście dziecku imprezę, no to zróbcie te 3-4 godziny, niech będzie tort, niech będą zabawy. Ale po co jest ten alkohol? Naprawdę nikt z was nie wytrzyma, ale to jest tak zakodowane, że jak, no impreza, urodziny, no to wiadomo, dorośli muszą się napić. No właśnie, skąd to przekonanie, że muszą? Przerażające to jest. I to...
0: No tak, i to jest głęboko zakorzenione w świadomości społecznej i znowu tutaj taki apel do naszych słuchaczy, żeby znowu poddali się takiemu autotestowi i sprawdzili swoją nałogowość, kiedy nasi słuchacze, słuchający nas teraz, są na jakiejś imprezie i spożywają alkohol i ktoś się pojawi niespożywający alkohol, to jak, drodzy Państwo, na tą osobę reagujecie? Ze spokojem, z podziwem, gratulujecie tej osobie, czy też tą osobę próbujecie zmusić do tego, żeby ona się napiła? Czy chodzicie jak ten natręt, przysłowiowy rzep czepiający się ogona, i nie odpuszczacie i używacie różnego rodzaju argumentów. Ze mną się nie napijesz. I taki rodzaj tyranii stosujemy wobec tych, którzy nie spożywają alkoholu. I to jest bardzo paskudne. No i możemy sprawdzić, czy my sami potrafimy spożywać ten alkohol w umiarze, czyli spożywam jedną porcję, góra dwie, maks trzy, bo trzy już się zaczyna nadużywanie. Czy też no, piję tyle, ile jest na stole, a jak ja jeszcze na stole zabraknie, to jeszcze się domagam. Możemy też sprawdzić, bo ktoś powie, no nie jestem alkoholikiem, ale też nie jesteś zdrową osobą, bo kiedy korzystasz z alkoholu, to wypijasz za dużo, wypijasz szkodliwie, tak zwane picie weekendowe, grillowe, urodzinowe. Czy był ten przysłowiowy toast i koniec, tak? Jedna porcja alkoholu wystarczyła mi na cały wieczór, tak? Czy też potem po takiej uroczystości tydzień się muszę leczyć. Odczuwam skutki tego spożytego alkoholu. Jestem rozbity psychicznie, jestem słaby, jestem niewyspany, jestem drażliwy, czuję się zatruty, ból głowy, osłabiony i tak dalej. To są te wszystkie dodatkowe dobrodziejstwa. Ale ktoś słuchający nas powie, ale ja tego nie mam i to ja jestem super zdrowy. To chcecie, drogi słuchaczu, niestety tutaj zasmucić. Ci, którzy nie mają tych wszystkich paskudnych objawów po spożyciu alkoholu, ci są najbardziej narażeni na uzależnienie. Bo to, drodzy Państwo, działa w taki sposób. Samochód ma system kontrolek, czyli jeżeli brakuje paliwa, coś się niedobrego dzieje w naszym samochodzie, zapalają się kontrolki. My w naszym organizmie mamy też takie kontrolki, czyli to są te paskudne objawy awersyjne, kac, wymiotowanie, biegunka, ból głowy, to są te kontrolki. Te objawy nam pokazują, że to, co żeśmy spożyli, nie było zdrowe i nie było dobre. I teraz, kiedy my spożywamy ten alkohol i go spożywamy w nadmiarze, a nie mamy tych objawów, to, drodzy Państwo, te kontrolki po prostu nie działają. czyli nasz organizm przyjmuje coś szkodliwego, coś, co go zatruwa, ale nasz organizm się nie broni. Do naszej głowy nie dociera, że to jest niedobre. No i to są część ludzi z tak zwaną mocną głową, mogą dużo spożyć, jeszcze wrócą do domu, wiedzą, jak się nazywają.
1: Niestety wsiądą za kierownicę, tak. No bo skoro się świetnie czuję następnego dnia, nie mam kaca, nic mnie nie boli, no to przecież mogę jechać, prawda, niestety.
0: I to jest największe nieszczęście. Drodzy Państwo, co roku Kościół katolicki w Polsce zwraca się do polskiego społeczeństwa o dobrowolny dar abstynencji, czyli do zdrowych ludzi, żeby się powstrzymali od spożywania alkoholu, i to powstrzymanie ofiarowali za tych, którzy niestety już się nie powstrzymają i nie radzą sobie z alkoholem, żeby, drodzy Państwo, była grupa społeczna ludzi trzeźwych. Badania, możecie to, drodzy Państwo, sprawdzić na stronach policyjnych, rządowych, badania co roku w sierpniu pokazują, że najwięcej wypadków, drodzy Państwo, nomen omen, właśnie w sierpniu, najwięcej wypadków pod wpływem alkoholu jest w sierpniu. Najwięcej ofiar nad wodą, za kierownicą. Nikt z nas, drodzy Państwo, nie chciałby spotkać człowieka po spożyciu za kierownicą. My możemy nie mieć problemu, drodzy Państwo. Pijemy, spożywamy okazjonalnie, w ogóle nie mamy problemu, ale kiedy wjedzie w nas kierowca, który jest po spożyciu alkoholu i kiedy my z połamanym kręgosłupem będziemy leżeli w szpitalu, to, drodzy Państwo, nasza świadomość, nasze myślenie w tym temacie natychmiast się zmieni. Zobaczymy to w inny sposób.
1: I być może przypomni się wujek, któremu machnęliśmy ręką, a
0: no
1: też
0: tak.
1: Po imprezie wsiadł.
0: No
1: prawda?
0: Tak, dokładnie tak.
1: A sami żeśmy kogoś odwozili. Nagle się okaże, że byliśmy również nieodpowiedzialni. I tutaj, kiedy już padło, my nie będziemy dzisiaj mieli niestety czasu, żeby rozwinąć tę kwestię sumienia, ale sumienie to jest właśnie ten wewnętrzny głos, który nam mówi, że coś robimy dobrze albo źle. I normalnie sumienie działa też jak taka lampka, czyli ja wiem, czy kogoś krzywdzę. Kolejnym ważnym wątkiem byłoby też to poczucie takie społeczeństwa egoistyczne, które nam rośnie, bo z tych wszystkich rzeczy, o których rozmawialiśmy dzisiaj, i to też wiele osób podkreśla, że mamy do czynienia z bardzo dużą dozą myślenia tylko i wyłącznie o sobie. Ja chcę zaspokoić swoje potrzeby, to ja się czuję źle, to sobie sięgnę, ale to się przekłada na całe relacje społeczne. Czyli jeżeli chcę sobie poprawić nastrój, albo odnieść awans, albo sukces, kosztem kolegi, koleżanki, dlaczego nie? To się zaczyna wszystko wtedy łączyć. To nie są odrębne rzeczy, to bycie w nałogu, nałogowe myślenie, człowiek nałogowy, tak jak go zrozumiałem z księdza wypowiedzi, to będzie człowiek, który będzie w ten sposób traktował wszystko. To, żeby było tak, to jasne. I na tak. Tym polega też wielkie nieszczęście.
0: Tak. Nie tylko w obszarze spożywania, tylko jak się staniemy nałogowcami, to dotyczy władzy, pieniądza, różnych relacji, funkcjonowania zawodowego, społecznego, domowego. To jest prawda. Ja tylko cofnę się jeszcze na chwilę do tyłu. Drodzy Państwo, niestety naród polski to jest naród alkoholików. Myśmy przez lata komuny byli rozpijani. Alkohol był taką walutą obiegową. Za butelkę alkoholu można było wszystko załatwić. Więc w Polsce, w mentalności polskiej na wszystko się pije, drodzy Państwo. Zdech kot, to się pije. Kupiliśmy samochód, pijemy. Ktoś oblał egzamin, pijemy. Ktoś zdał egzamin, pijemy. Można zadać sobie pytanie, na co my nie pijemy. Dlatego, drodzy Państwo, jest bardzo ważne, żeby były grupy ludzi, które są abstynentami, które nie używają substancji psychoaktywnych do tego, żeby regulować swoje stany emocjonalne, tylko mają zdrowy styl życia. I to, o czym Pan wspomniał, Panie Witku, no tak, dzisiaj taką najważniejszą wartością staje się wygoda, komfort, przyjemność, tak? No i tu jest ten egoizm. My dzisiaj nie znosimy frustracji, jakiejś niewygody, niedogodności. No ja się tak zastanawiam, co by się stało, gdyby nagle Łączność cyfrowa padła, nie? Gdyby nagle wyłączono prąd na kilka dni czy tygodni, co by się z nami stało?
1: Można przeżyć, ja od razu księdzu powiem, chociaż to oczywiście nie spotkało się ze zrozumieniem tych, którzy chcieli bardzo się ze mną skontaktować, bo spędzając czas na urlopie, ja po prostu zostawiałem telefon w pokoju, podobnie jak partnerka, braliśmy rowery, inne rzeczy, spędzaliśmy czas ze sobą, bo po to mam urlop, nie chcę, żeby mi ktokolwiek dzwonił, a później, a bo nie oddzwaniałeś przez 2 dni, ja mówię, no bo jestem na urlopie i odpoczywam, nie noszę ze sobą telefonu wtedy, nie jest mi do niczego potrzebny, ktoś oczywiście powie, a gdyby coś się stało, ale to gdybym miał w ten sposób myśleć, gdyby coś się stało, no to mówię, no są ludzie, gdybym się wybierał może w jakąś dzicz, że potrzebuję mapy, Google'a i tak dalej, pewnie wtedy bym miał, ale to też nie oznacza, że on ciągle jest przy uchu i ja za każdym razem tylko zerkam, czy ktoś napisał, czy nie, albo jak siadamy podczas wędrówki w góry, bo to mnie też przeraża, idziemy w góry i a to odpocznijmy i telefony, dziab, no to po co mi te góry? To zupełnie bezsensowna zupełnie rzecz. No, mamy cieszą mnie widoki, tak. Wędrówka. To są te doznania, których pragnę.
0: Te góry są po to, żeby zrobić sobie selfie, żeby sobie zrobić fotkę, do której potem już nie wrócimy. Ale żeby tak czarno nie brzmiało, to drodzy Państwo, niezwykle ważny jest trzeźwy styl życia. A trzeźwość nie jest zaadresowana tylko do nałogowców, ludzi już uzależnionych, ludzi już sponiewieranych nałogami. Trzeźwość jest zaadresowana do każdego człowieka, drodzy Państwo. Trzeźwość, czyli używajmy rozumu, używajmy sumienia, chciejmy żyć zdrowo, ale nie tylko zdrowo biologicznie, ale też psychicznie i duchowo. Ta rozmowa się trochę zaczęła od medytacji, od takiej dotknięcia sfery duchowej. Właśnie w ośrodku, w którym pracowałem, miałem grupę. Grupę, to była grupa duchowości, gdzie pokazywałem pacjentom, że oprócz ciała i psychiki mają także sferę duchową. No i w tej sferze duchowej, drodzy Państwo, bo bardzo często ona nam się kojarzy bezpośrednio z religijnością i ona ma związek też z religijnością, ale sferę duchową ma każdy człowiek. W tej sferze duchowej jest zawarta największa wrażliwość człowieka, system wartości, właśnie sumienie, sens życia, po co my żyjemy, drodzy Państwo, to wszystko się znajduje w sferze duchowej. I my dzisiaj bardzo karmimy swoje ciało, czasami to, czym karmimy, też jest różnie. Dbamy o to, żeby się dobrze czuć i to dobre samopoczucie możemy dzisiaj kupić bardzo łatwo. Natomiast, drodzy Państwo, jak obserwujemy siebie, to brakuje nam sprawnej woli, to brakuje nam systematyczności, wytrwałości, cierpliwości, otwartości, zrozumienia na siebie, współpracy, wierności, uczciwości. I mógłbym taki cały katalog tutaj,
1: wymienić. Ale ja powiem brutalnie, że najpewniej zrobimy to po prostu w jakimś kolejnym programie, bo tyle nam się otworzyło ciekawych różnych wątków, że jeżeli tylko ksiądz znajdzie w najbliższym czasie jakąś wolną chwilę, to ja z przyjemnością księdza ponownie zaproszę, bo czas biegnie nieubłaganie. Jako filozof również i teolog wie ksiądz, że nie pokonamy czasu w tym przypadku, bo musimy po prostu kończyć. Natomiast rzeczywiście o tej medytacji i tym wyciszeniu zacząłem i duchowości. Bardzo bym chciał o tym jeszcze więcej porozmawiać. To możemy, drodzy Państwo, naprawdę robić. Każdy. I to nam pomoże i w nałogach, i we wszystkim. W niebyciu człowiekiem nałogowym. Żeby dać sobie czas zastanowić się, czy potrzebuję, czy to na pewno jest dla mnie ważne, jaki jest mój system wartości, czy kogoś kocham, czy jestem kochany, bo może w tym pędzie, w tym wszystkim, tylko mi się wydaje, że tak jest. Czy jestem, krótko mówiąc, szczęśliwym człowiekiem? To może być bolesne zderzenie na początku, ale niezbędne, żeby zacząć rzeczywiście szczęśliwie żyć. I od razu powiem, żeby nie było, że po tych 25 latach trzeźwości wszystko mi w życiu wyszło. Nie wszystko. Ale jeżeli cokolwiek mi się udało, to tylko i wyłącznie dlatego i pokonać różne trudności, że nie sięgałem po używki, alkohol i nie szukałem tutaj zaspokojenia. To na pewno załatwiłoby mnie na amen już w tym przypadku. Musimy kończyć teraz. Staram się puentę postawić. Tak.
0: Panie Witku, ja tylko na koniec chcę panu pogratulować, bo już to raz robiłem i chcę pogratulować każdej osobie, która nas słucha, która może się też buntuje na to, co słyszy, ale która podejmie jakąś dobrą decyzję, jakiś umiar, jakiś rozsądek, czegoś sobie odmówi, pójdzie pobiegać, zatrzyma się, przemyśli swoje życie, może wstąpi też do kościoła, wróci do tego, co jest bazą wartości. Zawsze, drodzy Państwo, na szczęśliwe życie nie jest za późno, też na mądrość też. Całe życie się uczymy, więc warto się rozwijać i tego rozwoju i takich dobrych refleksji Państwu życzymy.
1: Ja do tych życzeń dołączam. Przypomnę, ksiądz Marcin Marsolek, diecezjalny duszpasterz trzeźwości, między innymi psychoterapeuta, również był moim i waszym gościem. Możecie w internecie sprawdzić. Można też na terapię udać się do mojego gościa. Wszystko bez trudu dzisiaj sprawdzicie. Jeżeli macie coś sprawdzać w internecie, niech to będą pożyteczne rzeczy, właśnie informacje takie jak te. Bardzo, bardzo księdzu dziękuję za spotkanie. Mam nadzieję nie ostatnie. A Państwu życzę też już dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.
2: Radio Opole na 103,2 FM w Prudniku.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
4: Podróżowanie.
0: Podróżowanie z radiem.
5: Dzień dobry. Jesteśmy w samym sercu Kielc, ale nie widzę samochodów ani bloków. Przed oczami mam za to potężne ściany dawnego kamieniołomu, a na głowie kask. Pod stopami zaś 40 metrów przepaści. Czuję się jednak bezpiecznie, bo jest ze mną Bartosz Świtek, współtwórca Tyrolki na Kadzielni, pasjonat spinaczek. Witamy cię, Bartku. Co my tu właściwie robimy na takiej wysokości?
6: Witam na Kadzielni. Właśnie ruszamy na Via Ferrate Dwie Skałki. Pierwszą taką trasę w mieście w Polsce. Ale spokojnie, to poziom trudności AB, także amatorzy dadzą radę, choć nogi mogą zadrzeć, bo pod nami rzeczywiście przepaść.
5: Czy to tu kościelny zbierał jałowiec, żeby zaoszczędzić na kadzidle?
6: Tak ponoć głosi legenda o kadzielniku, choć historycy wolą wersję o dymie z pieców wapienniczych, który dusił mieszkańców Kielc. A wiesz, że zimą, gdy mróz chwyci, na tej ścianie członkowie Świętokrzyskiego Klubu Alpinistycznego budują potężny lodospad?
5: Słyszałam i widziałam. Patrzę na te skały i muszę przyznać, że wyglądają jak z innego świata.
6: Tak, to prawda. To dno tropikalnego morza sprzed 360 milionów lat. Ta ściana to tak naprawdę fragment dawnej rafy koralowej.
5: A widzę skamieniałości. Czy to ryby?
6: Tak, można znaleźć ślady ryb pancernych, ówczesnych, groźnych drapieżników. Jeśli nam się znudzi wspinaczka, pod nami jest system trzech jaskiń. To jaskinie odkrywców, prochownia i szczelina. Połączone są w 140-metrową podziemną trasę turystyczną. Kadzielnia w ogóle jest niezwykła. A wracając do Ferraty, jak już ją przejdziemy, czeka nas gigantyczny zjazd Tyrolką. 600 metrów lotu.
5: Wow, Tyrolka, to był lot. Teraz jesteśmy w jaskini odkrywców. To jest jakoś ciszej?
6: I chłodniej. Stała temperatura to około 10 stopni. Jak już mówiłem, na Kadzielni mamy system trzech połączonych jaskiń. Ale jeśli chcesz zobaczyć prawdziwy raj geologów, musimy podjechać dalej, 10 kilometrów do jaskini Raj.
5: Słyszałam, że tam stalaktyty liczy się w dziesiątkach tysięcy.
6: Dokładnie, 47 518 form naciekowych. To najpiękniejsza jaskinia w Polsce.
5: Tylko będąc w województwie świętokrzyskim, możesz trafić do raju. Ale obok raju mamy też piekło. Chodźmy tam. Z raju do piekła jest całkiem blisko, prawda?
6: Dokładnie. Pasmem zalejowskim przejdziemy do jaskini Piekło pod Skibami. Nie znajdziemy tu takich nacieków jak w raju, ale za to z tej 57-metrowej szczeliny, według legend, wylatywały całe chmary diabłów, by czynić zło na świecie.
5: Nasz region to prawdziwy raj dla geologów i miłośników jaskiń. To może jeszcze coś dla fanów wspinaczki.
6: Zapraszamy na stokówkę.
5: To oferta dla fanów pionu. Kamieniołom stokówka. Te ściany mają po 18 metrów.
6: To wspinaczkowy raj. Mamy tu około 70 dróg. Od łatwych trójek po ekstremalne 6-5. Stokówka oferuje świetne tarcie na krawątkach i dziurkach. Możemy tu spędzić cały dzień, a na koniec rozpalić ognisko w samym środku wyrobiska. Warto wiedzieć, że region kielecki to geopark UNESCO. To jedyne miejsce, gdzie w jeden dzień możesz być grotołazem, alpinistą i odkrywcą prehistorii.
5: Tylko nie zapominajcie kasku i latarki. Do usłyszenia na kieleckich szlakach.
6: Do usłyszenia.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
4: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
0: Podróżowanie z radiem.

na lądzie. Już nie widać nas, trzymam ją za rękę, bo się boi fal. Jak się zgubisz, no to w moje oczy patrz, w oczy.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Na końcu języka.
1: W opór mi się chce. Takie zdanie pojawiło się w reklamie znanego napoju energetycznego i trochę mi to przypomina naszą rozmowę o zdaniu umieć albo nie umieć w coś. Na przykład nie umiem w wypieki.
2: Nie umiem w politykę.
1: Z konstrukcją coś jest nie tak. Przez lata bowiem mówiliśmy nie umiem czegoś, umiem coś. A więc powinno się powiedzieć nie umiem piec, umiem matematykę. Natomiast słownik PWN zaznacza, wyrażenie umiem w coś jest poprawne w polszczyźnie potocznej i młodzieżowej, ale nie należy do oficjalnego książkowego języka polskiego. I tu mam taką dygresję. Mam wrażenie, że takie określenia jak język oficjalny, poprawny, książkowy działają na Polaków jak płachta na byka i zniechęcają do używania takiego języka, więc należałoby tutaj użyć jakichś innych zwrotów, na przykład język bardziej elegancki, modny.
2: Ja bym użył sformułowania taki bardziej normalny język.
1: O właśnie, bo normą powinno być coś, co jest poprawne i książkowe, tylko niestety czasy są trochę inne. Ale wracam do tematu, czyli zwrotu w opór, który oprócz wspomnianej na początku reklamy został odnotowany przez Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży w zdaniach. Super przekaz, Mati, jaram się w opór. To komentarz do filmiku na YouTubie. Drugi przykład. Hej, dzisiaj już jesteśmy napieczone w opór. Na Facebooku. W opór modne botki workery. Oferta na Allegro.
2: To jakiś zupełny neologizm. No rozumiem, o co chodzi, rozumiem intencje, natomiast jakoś cały czas mi to...
1: Ale jaka jest intencja właśnie?
2: Podkreślenia, że już bardziej się nie da.
1: A, dotychczas znałam formę robić coś do oporu, czyli do osiągnięcia jakiejś granicy. Na przykład wbijam gwóźdź do oporu, pracować do oporu, to znaczy tak, że już prawie, że padamy, ale jak to się ma do zdania w opór mi się chce? Obserwatorium wyjaśnia to tak. Wyrażenie w opór występuje zarówno w funkcji przysłówka bardzo, jak i liczebnika nieokreślonego dużo. Jest slangowym przekształceniem ogólnego określenia do oporu, czyli do osiągnięcia jakiejś granicy. No i tutaj znowu jakby jest zaczyn do dyskusji, pewnie bez rozwiązania, czy reklamy są zwolnione z obowiązku poprawności językowej. Czy ta chęć przypodobania się młodym, którzy często piją energetyki, usprawiedliwia ich coraz bardziej slangowy język.
2: Chociaż często też jest tak, że reklama kreuje pewne zjawiska językowe, które się później utrwalają i stają się częścią codziennego obrotu językowego. No i nie wiem, czy to tutaj też tak nie będzie, że autor tej reklamy zainspirowany językiem młodzieżowym nie wprowadził nam właśnie jakiegoś konia trojańskiego.
1: Swoboda, kreatywność są to bardzo pozytywne cechy, ale jeżeli chodzi o język, to ja bym troszeczkę była ostrożniejsza. Tym bardziej, że kiedyś polska reklama słynęła z odwołań do literatury. Ojciec prać. Jest bardzo wielkie pole do popisu i nie trzeba sięgać ani do żargonu młodzieżowego, ani do żargonu więziennego, nie uważasz?
2: A mamy taki zwrot, mam tego już po kokardę.
1: I boję się, że niestety ten w opór zmiecie tamte do kąta.
0: Na końcu języka.

0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia. Salon Naukowy Radia Opole.
1: Mówi Krzysztof Rab, to jest audycja Salon Naukowy, a dziś moim gościem jest dr Miłosz Mazur z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Pan się zajmuje owadami, ale od razu wyjaśniam, no nie tymi wszystkimi, chodzi bardziej o owady, uwaga, trudne słowo będzie, saproksyliczne. Ja od razu sobie sprawdziłem, od czego już mamy internet, sapros to zgnilizna, ksylos drewno, czyli takie owady, rozumiem, bytujące gdzieś w okolicy drewna, w drewnie może samym, lubiące. I pytanie od razu może tak na początek, w ogóle skąd pasja do tych owadów, skoro i magisterka, i praca doktorska powstały o nich?
2: To tak może uściśle. Ja zajmuję się chrząszczami, a chrząszcze saproksyliczne to jest taka grupa ekologiczna tych chrząszczy i to jest jedna z wielu rzeczy, którymi się zajmuję. Natomiast taki temat też zaproponowałem panu i państwu na dzisiaj, dlatego że jest to w moim przekonaniu temat ciekawy, trochę niedoceniony, trochę mało znany i dość ważny.
1: Przyznam szczerze, ja tę nazwę po raz pierwszy usłyszałem, jeszcze kiedy umawialiśmy się na rozmowę, owady saproksyliczne, chociaż jak później zaczytałem się w te gatunki, jak one się tam nazywają, do czego jeszcze dojdziemy, no to faktycznie coś tam w głowie świta i myślę, że wielu z nas, słuchaczy i nie tylko, wiedziałoby, ale ta nazwa może być trochę myląca i rzeczywiście taka niespotykana na co dzień.
2: Naukowa nazwa owady saproksyliczne odnosi się do owadów, które są na różnym etapie swojego życia związane z martwym drewnem. No i kiedy ktoś słyszy, że to są owady, które żyją w drewnie, to już coś gdzieś tam świta.
1: Tak? Pierwsza myśl pewnie kornik jakiś.
2: Pewnie kornik i to jest trochę mylące, tak. Dlatego że właśnie korniki, one są saproksyliczne, bo są gatunki związane z martwym drewnem, tylko że kornik rzadko kiedy je drewno.
1: A my go o to posądzamy głównie.
2: Tak, my go o to posądzamy, natomiast większość korników drewna nie je w ogóle albo wypluwa je ze wstrętem i żywi się głównie kambium, a więc tą taką warstwą, która jest pomiędzy drewnem a pomiędzy korą. Zresztą sama nazwa kornik bardziej nam się powinna kojarzyć z korą niż właśnie z drewnem. Natomiast są oczywiście gatunki żerujące w drewnie, natomiast praktycznie nie ma korników, albo jest ich bardzo mało, które jedzą samo drewno. One sobie prędzej będą drążyć tym drewnie różne chodniczki po to, żeby, uwaga, hodować w nich grzyby. A żywią się właśnie tymi grzybami.
1: O, i proszę, już od razu wartość edukacyjna audycji, proszę bardzo. No tak, a poza tym tak sobie też szybko pomyślałem, że jak już, to słynny najbardziej chyba kornik drukarz, przez którego połowę jesienników się wycięło, tych lasów w Górach Opawskich, no to jak już to na żywym organizmie lubi pracować, a nie na tym, co tam gdzieś spadło, wyschło i butwieje w gąszczu gdzieś na dnie lasu.
2: Tak, akurat ten kornik, który żeruje głównie na świerku, on bardzo lubi drzewa, lasy, które mają problemy, które są trochę przesuszone, gdzie są jakieś zakłócone stosunki wodne, takie, które mają problem z zanieczyszczeniami atmosferycznymi i są nieco osłabione i on faktycznie takie osłabione drzewa opada. No i w przypadku takim, gdy mamy las składający się niemal wyłącznie z tego, co on po prostu lubi, no to nic mu nie przeszkadza w tym, żeby się mnożyć bardziej niż my byśmy chcieli.
1: Tak, rozpanoszył się swego czasu, przeszedł też do naszych południowych sąsiadów i generalnie efekt jest taki, że mamy, tak, i choćby od począwszy od kopy poprzez inne szczyty, takie no łyse góry nam się zrobiły.
2: Tak, troszkę tam się pozmieniało, natomiast no, leśnicy teraz ostro pracują nad przebudową tego drzewostanu i pomni tego, co się stało, nauczyli się, że już nie można wszystkiego obsadzać tylko tym, co ten kornik lubi najbardziej, ale niech ta stołówka będzie troszkę bardziej zróżnicowana, tak żeby również jego wrogowie naturalni mieli czym się posilić.
1: No tak, ale żeby nie było to wszystko mylące, absolutnie nie o korniku będziemy dziś rozmawiać, no ale właśnie, no to powiedzmy, bo tak, kornik został przedstawiony teraz tak troszeczkę w niekorzystnym świetle, ale te owady, o których my będziemy mówić, to rozumiem, że mają dobry wpływ na lasy. Tylko wytłumaczmy, jak to możliwe.
2: To znaczy, również musiałbym tutaj troszkę powiedzieć...
1: Sprostować pana redaktora, śmiało.
2: Nie tyle sprostować pana redaktora, co przedstawić punkt widzenia przyrodnika, biologa. Mhm. W biologii, w ekologii, w przyrodzie nie ma czegoś takiego jak szkodnik.
1: Chyba, że kleszcze. Nie, dobra, to jest taki mój żart.
2: Myślę, że to nawet biolog by tego nie nazwał w pełni szkodnikiem, czy komara. Dlatego, że każdy gatunek ma jakąś funkcję w ekosystemie. Jest to system, który po prostu działa. To, że czasami niektóre gatunki będą nam wyrządzały szkodę, które są istotne w sposób gospodarczy, no to jest problem jakby człowieka, a nie problem dla przyrody. W przyrodzie, tak jak mówiłem, szkodników nie ma. Nawet jeżeli jakiś gatunek mnoży się ponad miarę, to zaraz ponad miarę będzie się mnożył jego drapieżca, jego pasożyt, jakieś liczne choroby będą powstawać u niego. I zaraz ta gradacja, jak to mówimy w gospodarce leśnej, zostanie no, przerwana. I w takich naturalnych, zdrowych ekosystemach takie masowe pojawy różnych gatunków zdarzają się stosunkowo rzadko. To właśnie takie zaburzone ekosystemy, czy to przez działalność człowieka bezpośrednio, czy pośrednio, zmiany klimatu, wiele innych czynników prowadzą do tego, że jakiś gatunek, niekoniecznie owada, będzie nam się nadmiernie mnożył. Natomiast no, takie pojęcie szkodnika funkcjonuje w społeczeństwie jako gatunku, który no, w jakiś sposób nam szkodzi bezpośrednio czy pośrednio. Nawet jeżeli są to szkody, które prowadzą powiedzmy niekoniecznie do strat materialnych, ale choćby do strat jakichś takich krajobrazowych albo estetycznych, gdyż są to też na przykład szkodniki, nie wiem, zjadające kwiaty, no to może być to problem dla hodowcy kwiatów, choć no niekoniecznie, ponieważ w ogródku, a niech tam sobie troszkę tego kwiatka zje.
1: No tak. Tak sobie myślę, że no właśnie, tak już zacząłem mówić, no to odejdę od tej terminologii, że są dobre i złe owady. Oczywiście to takie było trochę dziecięce. Natomiast no my będziemy teraz wyliczać chyba te plusy, tak? Co te owady dokładnie robią? Czy one jakoś to drewno właśnie, czyli już zasady martwe, przerabiają? To jest jakiś ich ekosystem? To się dzięki nim coś dzieje? Coś lepiej rozkłada? To jest pożywienie? To jest dom dla innych gatunków? Wyjaśnijmy, na czym polega właśnie no to, żeby zadbać o te owady, że nam zależy, żeby one, rozumiem, były.
2: Tak, no, z punktu widzenia jakby funkcjonowania ekosystemów, zdrowych ekosystemów, które powinny być maksymalnie różnorodne, dlatego że ta różnorodność ekosystemu gwarantuje jego odporność na różne czynniki stresujące, na różne różnego rodzaju zaburzenia. Więc może od początku, co my w ogóle mamy na myśli, mówiąc martwe drewno? Bo to jest takie troszkę niejednoznaczne, bym powiedział.
1: Ja już tłumaczę, ja wejdę w rolę tego laika i ja będę odpowiadał jak to dziecko.
2: Bardzo proszę.
1: Tak, no jakieś uschnięte drzewa, jakieś połamane konary, jakieś pieńki, które zostały po wycięciu drzewa butwiejące. Wszystko co, to, co już nie rośnie i nie, zielonych pędów nie generuje, że tak powiem.
2: Zgadza się. I to jest dobra definicja. Chociaż jakbyśmy chcieli być bardzo ściśli, to drewno, sama tkanka drzewna, to jest właśnie martwa tkanka rośliny. Dlatego, że drewno to są martwe komórki, które oczywiście dla tej rośliny mają znaczenie, gdyż przewodzą wodę, mają jakieś takie znaczenie mechaniczne. Natomiast no, jest to tak naprawdę martwa komórka. No więc, natomiast my w biologii, w ochronie przyrody traktujemy martwe drewno jako, tak jak pan powiedział, jako drzewo, które zakończyło swoje procesy życiowe. I czy stoi, czy leży, czy jest złamane, traktujemy to jako po prostu martwe drewno. I to jest takie troszkę słowo wytrych, słowo klucz, którym się posługujemy dla jasności sytuacji. No ale też wyjaśnimy, być może jakiś słuchacz bardzo dociekliwy, żeby nam później nie zarzucił, że przecież drewno to jest martwa tkanka, więc to jest tak, martwe drewno i to oczywiście będzie miał rację.
1: No dobrze, no to teraz tak, no to mamy teraz to martwe drewno, no i mamy te owady saproksyliczne i... Jaka tu jest ta zależność?
2: Ta zależność jest taka, że kiedy idziemy do lasu, obserwujemy pewien ekosystem, tak? I widzimy kwitnące rośliny, widzimy liście, widzimy drzewa, które stoją, drzewa, które są złamane, drzewa, które leżą, pięki, które pozostały po jakichś wycinkach i traktujemy las jako taki duży ekosystem, tak? Czyli jako bardzo wiele gatunków roślin, zwierząt, mikroorganizmów, które w pewnych zależnościach pomiędzy sobą występują w tym środowisku. Natomiast kiedy takie drzewo sobie żyje i rośnie i ma sobie listki, kwiatki i jest to wszystko tak jak powinno być, to w tym momencie żyje na tym drzewie pewna pula organizmów, które no, pożywiają się nim, ukrywają się w nim, albo polują właśnie na tym drzewie. Natomiast w momencie, kiedy takie drzewo zamiera, umiera, to w takim momencie ono się staje takim malutkim ekosystemem. W jednej z książek, które traktowały właśnie na ten temat, bardzo ładnie powiedziano, że to jest taki mikrokosmos w lesie. Dlatego, że takie leżące, duże drzewo w lesie stanowi osobny ekosystem, który jest jednocześnie częścią tego dużego ekosystemu leśnego. Ekosystem leśny nie funkcjonuje prawidłowo, kiedy nie ma w nim martwego drewna.
1: O, to jest ważne.
2: Tak, to dlatego, że
1: ważny element.
2: Organizmy, które żyją na tym martwym drewnie, czy tym martwym drzewie, będziemy sobie pewnie zamiennie używać tego pojęcia, one niekoniecznie żywią się tym drewnem. Dlatego, że kiedy drewno się rozkłada, to nie rozkłada się samo z siebie. To drewno jest rozkładane przez bardzo liczne mikroorganizmy. Głównie grzyby, pewnie jakieś bakterie, wiele innych maleńkich stworzeń. I jakby struktura tego drewna się zmienia. I zależnie od tego, jak długo ono tam leży, czy ma tam dostęp do światła, czy jest tam mniej lub bardziej sucho, czy tam słonko świeci, czy nie, to zaczynają to drewno zasilać bardzo różne organizmy. I teraz to drewno, które jest przetworzone przez te właśnie mikroorganizmy, staje się pożywką dla kolejnych organizmów. Mm-hmm. No więc możemy sobie wyobrazić, że kiedy na przykład rośnie nam chuba, czyli taki duży grzyb, który sobie będzie rosł na takim zwalonym pniu jakiegoś drzewa, no to wyobraźmy sobie, że to drzewo jest siedliskiem dla tego grzyba. A na tym grzybie żyje mnóstwo różnych gatunków innych stworzeń. I te stworzenia potrzebują tego grzyba, a ten grzyb potrzebuje tego drewna. A następnie te stworzenia na przykład mają swoich drapieżników wyspecjalizowanych. A więc znowu drapieżnik potrzebuje swojej ofiary, ta ofiara potrzebuje grzyba, grzyb potrzebuje drewna, a drewno potrzebuje właściwego siedliska, żeby się rozłożyć w odpowiedni sposób, żeby były spełniane jakieś warunki na przykład wilgotnościowe, bo inaczej ten grzyb w ogóle nie wyrośnie. Więc powstaje nam taka bardzo wielopiętrowa i niesamowicie skomplikowana sieć zależności pomiędzy różnymi tymi organizmami.
1: I tak mnie teraz zaciekawiło, przepraszam, wejdę tylko w słowo, czy więcej tego życia, umownie rzecz ujmując, na tym drzewie martwym jest, czy na tym rosnącym jeszcze? Bo teraz się zacząłem zastanawiać.
2: I to jest bardzo dobre pytanie i nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć w sposób precyzyjny. Natomiast na pewno na martwym drewnie żyje dużo więcej gatunków niż na tym żywym drzewie.
1: O, proszę.
2: I jeżeli chcielibyśmy to jakoś oszacować, to różne szacunki były. Natomiast ocenia się, że tylko i wyłącznie w naszym kraju jest samych chrząszczy około 1500 gatunków,
1: wow,
2: które żyją na martwym drewnie albo w jakikolwiek sposób są związane z martwym drewnem. Bo to nie tylko są te, które żyją na drewnie, ale na przykład żyją na tym grzybie. Tak?
1: Mm-hmm.
2: Czy są jakimiś drapieżnikami wyspecjalizowanymi, a może są pasożytami, które polują na inne gatunki saproksyliczne. Więc to są skomplikowane zależności. Natomiast ciekawą jest również informacja, że ocenia się, że w ogóle prawie połowa różnorodności chrząszczy w lasach jest w jakiś sposób związany z martwym drewnem. Około 30% wszystkich gatunków w ogóle organizmów żywych w lesie jest związanych z martwym drewnem. Więc no brak tego martwego drewna w lesie jest właściwie ograniczaniem tej różnorodności biologicznej, która jest dla nas wartością samą w sobie i którą staramy się chronić.
1: Wręcz katastrofą jakąś ekologiczną. Ja znalazłem też takie gdzieś mądre zdanie w internecie, że jedno martwe drzewo w trakcie jego rozkładu może zasiedlać nawet kilkaset właśnie gatunków organizmów.
2: Powiedział nawet kilka tysięcy.
1: Wow.
2: Dlatego, że organizmów, no to kilkaset to na pewno, na pewno gatunków chrząszczy, mm-hmm, tak, na przykład. Ale do tego jeszcze mamy wiele innych gatunków owadów, tak. Są motyle, które na przykład larwy żyją w martwym drewnie, płonkówki, muchówki, a jak do tego jeszcze dodamy grzyby, dodamy jakieś nicienie, bakterie, to już nam się robią jakieś astronomiczne, po prostu różnorodne liczby. I tak, te wszystkie organizmy są związane właśnie z tym martwym drewnem. No i teraz zależnie od tego oczywiście, jaki to jest gatunek drewna, tak? Dlatego, że jedne drzewa będą się rozkładać stosunkowo szybko, szczególnie te o takim miękkim drewnie, jak na przykład lipa czy brzoza, to właściwie kilkanaście lat i takie drzewo znika nam ze środowiska leśnego, ale takie gatunki drewna, które mają drewno twarde, które się bardzo długo opiera, można powiedzieć, temu rozkładowi, no to w Puszczy Białowieskiej prowadzono takie badania, że znajdowano resztki rozkładających się drzew, które miały około 200 lat.
1: Zależnie od klimatu i zdaje się temperatury też znalazłem takie informacje, kilkaset lat może się tak drzewo rozkładać.
2: Czyli niektóre drzewa, można powiedzieć, rozkładają się dłużej niż żyją. Więc dłużej pozostają w tym środowisku jako osobniki, no właściwie martwe, nie prowadzące swojej własnej jakby fizjologii, ale dające wiele pożytku innym organizmom.
1: No tak, to domyślam się, że tak dalej jakby analizując ten łańcuch pokarmowy, no to właśnie martwe drzewo, w którym żyje tyle, taka mnogość tych organizmów, one są pożywieniem albo właśnie dla jakichś pewnie innych gatunków, tak, ptaków, to jest wszystko jakoś powiązane. Tak sobie hipotetyzuję, no gdyby rzeczywiście prowadzić nie las, tylko taką hodowlę, taką bardzo taką czyściutką i każdą połamaną gałązkę wywozić albo, nie wiem, od razu brać na meble jakieś drzewo, każde wycięte, no to czego nam wtedy w takim lasie zabraknie? Znaczy to w ogóle, nie wiem, pozbawimy je życia, będzie takie wyjałowione, to jakaś plantacja będzie, a nie las, tak?
2: No, wiele lasów przypomina troszkę plantację, tak?
1: No bo
2: teraz to się pewnie troszkę zmienia, natomiast jak ja z wykształcenia jestem leśnikiem, dlatego, że skończyłem technikum leśne, więc troszkę po tych lasach te ponad 20 lat temu się połaziło i wtedy gospodarka leśna wyglądała zupełnie inaczej. Wtedy była taka praktyka, że najpierw chodziło się do takiego lasu, aby wyciąć wszystko, co jest na dole, kiedy prowadziłeś tak zwane zręby zupełne, kiedy zostawialiśmy duże połacie całkowicie wyciętego lasu, ścinano wszystkie małe drzewa, pozostawiano taki czysty plac, można powiedzieć, a następnie ścinano te duże. Te drzewa były wywożone, a cały materiał, który pozostał po tej wycince, w postaci tych gałęzi i tego wszystkiego, palono. Mhm. Dlatego, że uważano, że taki materiał stanowi posusz, który jest, stanowi pewne zagrożenie dla lasu. Raz, że zagrożenie pożarowe, dwa, że zagrożenie jako siedlisko właśnie tych, w cudzysłowie, szkodników. I taką praktykę stosowano, ale łatwo zauważyć, że dzisiaj te lasy już wyglądają troszkę inaczej. Jednak się nie wszystko z tych lasów wywozi.
1: Tak.
2: Jednak to, że czasami, kiedy leśnicy prowadzą zabiegi gospodarcze w lasach i widzimy część drzew ściętych i po prostu pozostawionych, to nie jest tylko aspekt ekonomiczny, bo po prostu obecnie nie bardzo się to być może miejscami opłaca wywozić, ale to jest także ten aspekt ekologiczny, dlatego że zróżnicowane środowisko leśne łatwiej opiera się różnego rodzaju zaburzeniom. I wspomnieliśmy na początku tego kornika, no, kiedy mamy do czynienia z lasem, który jest całkowicie obsadzony jednym gatunkiem drzewa, kiedy jest prowadzony w taki sposób, żeby maksymalizować przyrost tego drewna, to tam jest mało miejsca na inne organizmy, mało miejsca na inne gatunki, bo to jest po prostu typowy las gospodarczy, który jest czymś w rodzaju takiego pola uprawnego. To jest taka fabryka desek, można powiedzieć. I taki las jest bardzo ubogi w różnorodność wszelaką i taki las jest także bardzo mało odporny. Nie tylko na szkodniki, ale także na pożary i wiele innych czynników. No i na szczęście dzisiaj już trochę się to zmienia i ten model gospodarki leśnej jest taki bardziej, no, nie lubię tego słowa, ale eko, byśmy powiedzieli.
1: Ja się czasem zastanawiam, bo ja bardzo lubię jeździć rowerem sobie z Opola do Zawady właśnie przez te słynne lasy tam. Ja już pomijam, że one faktycznie, mam wrażenie, na piachu rosną, to też leśnicy często podkreślają, tam jest prowadzona regularna wycinka, co akurat mnie trochę drażni, bo się martwię, czy jeszcze moje dziecko wjedzie do lasu, czy już trzy drzewa tam zostaną, ale oni to jakoś zawsze potrafią uzasadnić, że to wszystko dla dobra tego lasu. Ale tak czasami na tych takich miejscach, gdzie ten był ten zręb ewidentnie robiony, ja widzę takie pojedyncze duże drzewa. Jakieś, nie wiem, jakby takie chorągwie wywieszone, nie wiem, dla rozpoznania czegoś, to tak z ciekawości przy okazji pytam, po co się coś takiego robi, że się zostawia duże, dorodne jakieś drzewo, no takie często przechylone, no takie jedno sobie zostało spośród setek wyciętych.
2: Część takich zabiegów ma aspekt taki właśnie bioróżnorodnościowy, żeby nie wycinać wszystkiego, ale żeby coś zostało. Powinno się pozostawiać drzewa dziuplaste, czyli takie, gdzie ptaki sobie żyją, jakieś dzięcioły, coś takiego i takich drzew nie powinno się według sztuki leśnej obecnie wycinać. Czasami pozostawia się tak zwane nasienniki, które później swoimi nasionami troszkę dosiewają tak bardziej naturalnie tego lasu, poza tym, który posadził leśnik w rządkach. No więc to na pewno jest coś w rodzaju czatowni, czyli takich powiedzmy miejsca dla ptaków drapieżnych, żeby wypatrywały jakieś gryzoni i czegoś, co ewentualnie może
1: punkt obserwacyjny,
2: tak jest, uszkadzać sadzonki czy wyjadać nasiona. Więc takie drzewa mają wiele funkcji i prawidłowo, że się je pozostawia. Z punktu widzenia oczywiście przyrody, no i jest to także uzasadnione z punktu widzenia gospodarki leśnej współczesnej. Jak pan tak dużo jeździ po lesie, to też pewnie pan zauważył, że nie tylko czasami pozostawia się pojedyncze drzewa, ale kępy drzew.
1: Też.
2: Takie właśnie bioróżnorodne, żeby tam nie wycinać jednak wszystkiego, żeby nie zostawiać takich tych dużych połaci wyciętego lasu. Zresztą tego rodzaju gospodarka się już coraz rzadziej prowadzi. A bardziej się skupia na tym, żeby to było takie bardziej zróżnicowane, żeby jednak ten wiatr tam nie hulał, to słońce tak nie wysuszało.
1: Gałęzie też się zostawia raczej. Widzę, że to nie jest tak czyszczone do gołej ziemi jakoś.
2: Dokładnie. No i ma to uzasadnienie współcześnie i ekonomiczne, no bo jednak są to pewne koszty dla leśników, ale także no, z punktu widzenia tej różnorodności biologicznej ma to duże znaczenie. No, także dzisiaj we współczesnej gospodarce bardzo się liczy wszelkiego rodzaju normy, certyfikaty i tym podobne. No i także tak samo jest w gospodarce leśnej. Gdy leśnicy chcą sprzedawać drewno pewnym odbiorcom, oni wymagają pewnych certyfikatów i przy certyfikacji również wymaga się, aby to było, znowu w cudzysłowie, ekologiczne gospodarstwo leśne i jednym z tych kryteriów jest pozostawianie pewnej ilości martwego drewna. Jedne certyfikaty wymagają konkretnych wartości, inne nie określają tego w sposób bardzo ścisły, ale generalnie ci certyfikatorzy, którzy chodzą po lasach i wydają te certyfikaty pod poszczególnym nadleśnictwom, zwracają uwagę również na ilość tego martwego drewna w lesie jako tego komponentu bioróżnorodności.
1: Czyli, jeśli by tak wrócić do tego, od czego zaczęliśmy ten wątek, że zmienia się ta gospodarka leśna, to rozumiem, że na plus, no bo właśnie nie ma już tej wycinki do gołej gleby, tylko tak bardziej eko, czyli no te miejsca bytowania dla tych naszych bohaterów odcinka, czyli owadów saproksylicznych, powtórzę to raz jeszcze, są zostawiane.
2: Tak. W porównaniu z tym, co było kilkadziesiąt lat temu, ten model gospodarki leśnej się bardzo zmienił. Nie jest to model idealny, żaden model nie jest idealny. Natomiast tam, gdzie się da, leśnicy faktycznie starają się pogodzić ochronę przyrody z gospodarowaniem właściwym drzewostanie. Nie zawsze się to udaje pełni, jednak no, te starania jednak widać, przynajmniej w porównaniu z tym, co było kilkadziesiąt lat temu.
1: I leśnicy się starają, a jak drogowcy się starają, jakiś już ładnych lat temu kilka, no duże sensacje wywołała informacja, że no jadąc powiedzmy z Opola do Prudnika mamy Łąkę Prudnicką i tam kiedyś była taka słynna aleja, bodajże lipowa po prostu, takie stare drzewa rosły pewnie, nie wiem, tam dziesięciosetletnie, które niestety się troszkę sypały, zwłaszcza jak mocniej wiatr wiał, ale nie wycięto ich, drogę zostawiono. No to jest teraz malownicza ścieżka rowerowa. Obok poprowadzono zupełnie nową drogę. No wiele osób pukało się wtedy w głowę bez przesady. Dla pachnicy dębowej budujemy drogę ileś tam 10 metrów obok, osobną, bo jakiś chrząszcz w drzewach mieszka? Przecież szkoda pieniędzy. A to jest jeden z naszych bohaterów, prawda? Pachnica dębowa.
2: Tak, pachnica dębowa lub pachnica próchniczka, jak ona się

0: Jakiś bezcenny owad jest, się okazuje.
1: No to jest owad, który wcale nie jest rzadki w Polsce, się okazuje.
0: No to ciekawe.
1: On jest chroniony prawem Unii Europejskiej. Jest chroniony również prawnie w naszym kraju. Tak jak w całej Unii Europejskiej mamy ten program Natura 2000, słynną dyrektywę siedliskową, która bardzo zwraca uwagę na ten gatunek, ale nie tylko ten, bo tam jest wiele innych jeszcze gatunków chronionych. I ideą jakby... Założeniem takim teoretycznym do ochrony tego gatunku jest to, że tutaj wcale nie chodzi o ten gatunek.
0: O.
1: Dlatego, że mamy w ochronie przyrody takie pojęcie jak gatunek parasolowy. I gatunek parasolowy to jest taki gatunek, który spełnia kilka kryteriów. Po pierwsze, musi być to gatunek, który jest łatwy w identyfikacji, który najlepiej, żeby był atrakcyjny, żeby... Społeczeństwo mówiło, o jaki ładny, zostawmy go, tak?
0: Bardzo merytoryczne. Okay.
1: To musi być gatunek, który do tego jest, no nie jest gatunkiem jakimś bardzo pospolitym w środowisku i bardzo dobrze, żeby ten gatunek był, uwaga, wybredny. To znaczy, żeby on żył w takich specyficznych uwarunkowaniach siedliskowych i wtedy tak naprawdę my... chroniąc tego owada bezpośrednio, pośrednio chronimy cały ekosystem. To proszę sobie wyobrazić sytuację, że na przykład mamy jakiegoś ptaka. Powiedzmy, nie, niech to będzie łabędź. Ładny? Ładny. Duży, pewnie. Biały, wszyscy go lubią.
0: Niemy.
1: Tak, niemy, jeden niemy, drugi krzykliwy.
0: Tak.
1: No i mamy te łabędzie. No i wyobraźmy sobie, że chcemy chronić łabędzia. No i teraz pytanie, czy da się chronić łabędzia, nie chroniąc zbiornika wodnego, gdzie
0: on żyje? Słusznie.
1: No nie. A chroniąc tego łabędzia, mówi, dobrze, no to nie zasypmy tego zbiornika, bo on musi mieć gdzie pływać. No ale jak już ma mieć gdzie pływać, no to zostawmy mu troszkę tego szuwaru. Tak, żeby sobie gdzieś tam to gniazdko łowił. Jak już mamy ten szuwar, no to mamy i ryby, mamy i ślimaczki, mamy i wiele innych organizmów, a więc sama obecność tego ptaka chroni nam ten cały ekosystem. Podobnie jest z tą pachnicą. Tutaj nie mogę powiedzieć, że nie chodzi o pachnicę, bo to jest też owad, którego chcemy mieć w tym środowisku, bo on jest po prostu piękny. I każdy ze słuchaczy może sobie wygooglować pachnicę dębową czy pachnicę próchniczkę i zobaczy, że jest to duży owad, tak na pół kciuka, zielony, bardzo ładny, ładny chrząszcz. I on żeruje w bardzo specyficznych warunkach, dlatego że on żeruje w próchnie. Natomiast to nie jest szkodnik, ja od razu to zaznaczę, bo od razu, o, jak żeruje w drewnie, to zżera to drewno. Nie, nie, nie. On żeruje w próchnie, które powstaje w drzewie w sposób naturalny na skutek działalności grzybów i różnych innych mikroorganizmów. Tylko jest on gatunkiem specyficznym, dlatego że on bardzo lubi miejsca ciepłe, dobrze nasłonecznione, duże, stare drzewa i kiedy tam powstaje w sposób naturalny pustka w tym drzewie i tworzy się odpowiedni rodzaj próchno, to jest dla niego dobre siedlisko. I to nie jest siedlisko dobre tylko dla niego. Tylko to jest siedlisko dobre dla bardzo wielu organizmów. A my, widząc, że tam on występuje, to w tym momencie, no, musimy zachować choćby tę aleję. Tak? Nie wycinamy jej. Nie było tam akurat takiego zabiegu, żeby go gdzieś przenieść. Czasami się to stosuje, kiedy już nie ma jakby odwrotu. Kiedy już trzeba to drzewo przenieść i wiemy, że tamten gatunek występuje. Zgodnie z prawem, no, nie chcemy go zabijać, tak? Bo jest to gatunek chroniony. W związku z tym... wówczas wybieramy ten gatunek i przynosimy go w nowe siedlisko i dopiero wtedy można nam takie drzewo legalnie wyciąć. A więc no, ta idea tych gatunków parasolowych nam się bardzo dobrze sprawdza, bo kiedy mamy taki gatunek, który dla społeczeństwa jest atrakcyjny, tak, kiedy możemy powiedzieć, zobaczcie, jakiego pięknego motyla chronimy, tak, niech on sobie lata, jakiś niepylak Apollo czy coś, albo jakiś inny piękny modraszek, no to te gatunki też potrzebują specyficznych siedlisk, kwietnych łąk, albo jakichś specyficznych bagnisk, albo tak jak modraszki żyją w symbiozie z odpowiednimi gatunkami mrówek, które opiekują się tymi larwami. No więc znowu chronimy nie tylko samo siedlisko i samą różnorodność biologiczną, ale chronimy procesy ekologiczne, które zachodzą nam w przyrodzie, a w dobie i zmian klimatu, i tej presji człowieka na środowisko, ta różnorodność jest po prostu coraz bardziej zagrożona. I to są też konsekwencje dla nas, dlatego że różnorodność, ja to studentom zawsze tłumaczę w ten sposób, że ta różnorodność biologiczna to jest taki wielki hipermarket. Że możemy sobie iść do tego hipermarketu i na półce z keczupami mieć jeden gatunek keczupu, ale to nie każdemu pasuje. My lubimy mieć wybór. I tak samo jest w przyrodzie. Dlatego, że różnorodna przyroda to jest potencjał. To jest potencjał na nowe substancje użytkowe, nowe leki, nowe jakieś środki chemiczne służące nam do bardzo wielu celów. Bardzo wiele leków, które dzisiaj mamy, antybiotyków, pochodzi z natury, tak? Oczywiście dzisiaj już uzyskujemy w sposób sztuczny, natomiast pierwotnie one były z tej natury pozyskiwane. A więc ta natura i ta różnorodna natura to jest taki skarbiec, z którego możemy czerpać, ale który wciąż musimy poznawać. A niestety tempo zaniku tej natury jest dużo szybsze niż tempo jej poznawania. No i stąd

0: staramy się tą przyrodę chronić, jak się tylko da.
1: No to fenomenalnie wyjaśniliśmy fenomen właśnie pachnicy dębowej i tejże alei. A ja bym jeszcze przeszedł do innego przedstawiciela tej grupy owadów. Też myślę, że zaraz uśmiech się wywoła u wielu słuchaczy. No jelony grogacz. To tak. Strasznie popularny owad i taki fajny, bo właśnie, no dorodny, no, duży, solidny.
0: Dokładnie,
1: okaz,
0: taki właśnie ikoniczny.
1: Spektakularny taki.
0: Taki znowu w ochronie przyrody, powiedzieliśmy, taki gatunek taki charyzmatyczny.
1: Tak,
0: tak, czyli taki, którego każdy zna.
1: Każdy wie, jak to
0: tak,
1: wygląda.
0: Że jest tak. duży. Mało kto go widział w naturze.
1: Prawda.
0: Natomiast ten zarys tych żuwaczek, tak samce wyglądają, faktycznie wychodzi, jest dość spektakularny. I tak, i to jest akurat gatunek, który żeruje znowu głównie w dębach, ale nie tylko, i żeruje blisko szyi korzeniowej w martwym drewnie, tam sobie składa swoje jaja, tam żerują jego larwy.
1: Czyli on też nie niszczy drzewa, jeśli ono rośnie.
0: To znaczy on tak troszkę pośrednio.
1: On
0: troszkę pośrednio faktycznie, bo on też zasiedla drzewa, które są żywe.
1: Aha.
0: Jeszcze sobie rosną. Zresztą pachnica też zasiedla drzewa żywe, dlatego że no, drzewo z takim wypruchnieniem czy z taką pustką, w której znajduje się próchno, idzie to życie.
1: To trzeba lat, żeby to powstało.
0: No właśnie, to drzewo cały czas stoi. Ja powiem szczerze, jestem czasami zadziwiony, dlatego że czasami zdarza mi się uczestniczyć w takich nadzorach przyrodniczych, gdzie pilnujemy właściwego zadbania o te gatunki chronione w przypadku bezkręgowców. No i przychodzimy i patrzymy na to drzewo, no i się zastanawiamy, o co właściwie chodzi, dlaczego nie chcą je wyciąć. No przecież no piękne, no zielone, no nic nie widać. A po przecięciu się okazuje, że to drzewo jest całkowicie puste w środku.
1: Mm.
0: No ale tak jak mówię, ten środek tego drzewa to nie jest żywa tkanka. Ono nie potrzebuje tego do życia, ono potrzebuje do tego, żeby stać prosto, kiedy mocno wieje. Natomiast w momencie, kiedy faktycznie po przecięciu widzimy, jak to drzewo jest puste, no tak, to drzewo mogło stwarzać zagrożenie. Decyzja była słuszna. Czasami też działa w drugą stronę, że kiedy mamy informację, że drzewo gdzieś tam na górze troszkę zasycha i tutaj wypadałoby się już go pozbyć, no i się okazuje, że po przecięciu, że to drzewo jest tam na dole, które jest najważniejsze z punktu widzenia statyki drzewa, ono jest całkowicie zdrowe, natomiast faktycznie z koroną był jakiś problem.
1: Mnie tak na osiedlu dwie wierzby wycięto, bo się wspólnota mieszkaniowa przejęła, że zaraz gdzieś to się poprzewraca, a to jest tak wzięta roślina też, no faktycznie było tam podeschnięte, tam były już takie suche, dosyć duże konary, no tylko, że z tego, no taki wysoki pień zostawiono, muszę przyznać,
0: tak.
1: A z niego drugie drzewo już prawie wyrosło, solidne, porządne, tam tych wici jest, tych liści, no mnie to cieszy, bo mnie było szkoda akurat. Tak.
0: Czyli drzewa są mocne i się potrafią długo trzymać. Natomiast też to jest taka praktyka dzisiaj, jeszcze troszkę mało popularna, mam wrażenie, miejscami, że jednak wycięcie drzewa jest proste. Tak, no bo to pozbywamy się praktycznie problemu, ścinamy drzewo, frezujemy tą karpę, która zostaje, że tam nic nie zostaje śladu po tym drzewie.
1: Tak, tak.
0: Natomiast w wielu miejscach możemy już zobaczyć taką praktykę, że na przykład drzewa się jedynie, tak to się ładnie nazywa, pielęgnuje, tak? Czyli redukuje się tą koronę, żeby jeżeli na przykład to drzewo przerasta na jedną stronę i tak trochę wisi, trochę nam skrzypi, trochę ten wiatr dociska je do ziemi, odciążmy tą koronę, obetnijmy je troszkę, tak? Trochę je skróćmy, ale nie wycinajmy go całkiem. Jeżeli ktoś kiedyś będzie w jednym z wielu parków wrocławskich, to być może zauważy, że tam w wielu miejscach drzew się ścina, tych starych, bardzo takich opomnikowych rozmiarach, tylko redukuje się im koronę, po to, żeby wiatry nie spowodowały jakiegoś łamania się i zagrożenia dla osób, które są gdzieś tam na ścieżkach rowerowych czy innych spacerowych, i się je pozostawia po to, żeby one naturalnie mogły się rozłożyć. Ja w jednym z parków widziałem nawet taką ciekawą instalację, że byłem ciekawy, co to jest. I się okazuje, że drzewa, które zamarły i które miały w sobie akurat koziologa dębosza, nie wywieziono tego drewna, tylko ułożono te drewno w takie ogromne stosy, daną tabliczkę informującą, bo ludzie się dziwili, cóż to jest, takie gigantyczne, bo
1: no tak.
0: 4-5-metrowe kłody ułożone w dziwny sposób. I była informacja dla przechodniów, że tutaj, prawda, sobie żyje taki fajny owad.
1: Można to jest osobne podziwić. Państwo i tam są. Tak,
0: niech on sobie
1: mieszkają.
0: To drewno zje.
1: Okay.
0: Nikomu to nie przeszkadza, a on może sobie cały czas trwać w środowisku. Dlatego no, dążmy do tego rodzaju działań, żeby nie likwidować tych drzew całkowicie, tylko naprawdę w jakiejś absolutnej konieczności, a jak najwięcej tych drzew po prostu pozostawiać do naturalnego rozkładu, gdzieś w jakimś środowisku. Nawet w parku można to zrobić i zrobić z tego fajną akcję edukacyjną.
1: Ja jeszcze sięgam do mojej ściągi, bo tak, powiedzieliśmy o pachnicy, o jelonku. Mam jeszcze tutaj konarek tajgowy i borodziej próchnik. Z tych takich chronionych mam jeszcze przynajmniej trzy gatunki niechronione. Ciołek matowy organiczek większy i baldurek pręgowany.
0: Ogniczek.
1: Urocze są te
0: Tak, polskie nazwy są tak.
1: Fenomenalne.
0: Ja powiem szczerze, że często słysząc polskie nazwy, ja w ogóle nie wiem, z czym ja mam do czynienia, bo jednak czuję tej łaciny.
1: I to pan fachowiec, tak? To tak, co ja mam powiedzieć?
0: Jednak czuję się jakoś do tej łaciny.
1: Ogniczek, tak, przekręciłem, tak. No pewnie, że ogniczek.
0: Tak, to są akurat stosunkowo niewielkie chrząszcze, które żyją sobie w takich wyjątkowych lasach, dlatego, że one często, może już nie będę się rozwodził na temat poszczególnych gatunków.
1: Jasne,
0: troszkę by mi to zeszło. Natomiast wyobraźmy sobie na przykład...
1: Chociaż zakładam, że ciołek matowy jest jakieś matowe ma ubarwienie.
0: Ciołek matowy jest gatunkiem saproksycznym i akurat on nie jest specjalnie rzadki. Kiedyś dawno był pod częściową ochroną, obecnie
1: no już nie, nawet, wygląda na to, chyba nawet tak nie podpowiada jest. Internet, że nie.
0: Natomiast jest naprawdę atrakcyjnym, ładnym chrząszczem, którego nawet w Opolu możemy zobaczyć i wygląda troszeczkę jak taka miniaturka jelonka rogacza, bo to jest ta sama rodzina, więc też samce mają takie dość fajne żuwaczki. Nie jest absolutnie groźny, jest całkiem atrakcyjny. Natomiast proszę sobie wyobrazić na przykład jakiś taki dziwny ekosystem leśny, gdzie na przykład rosną specyficzne gatunki drzew jak jodły, którego stosunkowo niedużo jest w Polsce. I wyobraźmy sobie kilkusetletnie jodły leżące w zimnych lasach wilgotnych. Więc jest to niezwykle specyficzne środowisko i tam będzie żyła niezwykle specyficzna fauna, bo będą gatunki wyspecjalizowane do życia właśnie na przykład grzybach, które rozkładają drewno jodły i żadnego innego. I teraz likwidując tego rodzaju lasy, pozbywając się jakikolwiek ich, nie zachowując jakby ciągłości lasu, bo to też jest ważne. Tak samo jak mamy ciągłość alej, kiedy bardzo często jest tak, że mamy aleję jakąś przy drodze i właściwie zarządca tej drogi, mam wrażenie, czasami tak czeka, kiedy ona naturalnie już dojdzie do momentu, kiedy trzeba już ze względów bezpieczeństwa się tego pozbyć.
1: Drogę się poszerzy,
0: dokładnie. I to jest jakby zły moment, bo alei mają bardzo dużo funkcji, jeśli chodzi o jakby nie tylko bioróżnorodność, ale także jeśli chodzi o nawiewanie jakichś tam rzeczy, czy pyłu, czy śniegu, no teraz coraz mniej gdzieś na drogi. Dają cień, troszkę obniżają temperaturę, mają bardzo dużo takich ekologicznych i także społecznych funkcji, bo są po prostu piękne. Natomiast...
1: Ale nie wybaczają błędów tym kierowcom.
0: Ale to już jest nasza wina, więc to już mamy im pretensje do siebie, a nie do tych alej. No i teraz wyobraźmy sobie sytuację, że czekamy i mamy stuletnią aleję. No i mamy stuletnią aleję, w sposób naturalny ta aleja będzie zamierać, bo się kończy jakby żywotność już czasu ważności, można powiedzieć, tych drzew. Więc należy tę aleję odtwarzać w ten sposób, żeby sadzić te drzewa. Tak? Posadzić nowe drzewa z takich samych gatunków.
1: Gdzieś, tak,
0: no bo drzewa wypadają, posadźmy nowe drzewo. Za 20 lat to drzewo nam podrośnie i wtedy znowu jakieś drzewa zamierające będziemy wycinać i znowu posadźmy jakieś młode, tak? Ciągłość. Ta ciągłość jest bardzo ważna, dlatego że wielu z tych gatunków, które żyją właśnie w martwym drewnie, one są bardzo mało mobilne, te gatunki. Dlatego, że one są przyzwyczajone do tego, że potrafią bardzo wiele pokoleń spędzić
1: w jednym drzewie. Gdzie będą się wyprowadzać?
0: No dokładnie, albo w jednej alei.
1: Albo w jednej alei.
0: Ta nasza pachnica, już tutaj wspomniana kilka razy, jej zdolność dyspersji to jest zaledwie kilkaset metrów. Ona nie jest w stanie dalej przelecieć. To są poza tym duże owady. Na te owady polują nietoperze, ptaki, bo to jest jednak kawał mięska do zjedzenia. Więc ich żywot tych dorosłych osobników jest bardzo krótki. To larwy żyją kilka lat w tym próchnie i tam sobie powolutku. Tak, wiercą drewnie albo jedzą to próchno. Natomiast osobnik dorosły żyje często parę tygodni, albo nawet krócej, kiedy nie mamy trochę mało szczęścia, jakiś ptak go dopadnie. Więc ta ciągłość jest ważna nie tylko w przypadku tych alej, ale ta ciągłość jest też ważna w przypadku na przykład lasów. Dlatego przyrodnicy lubią, kiedy lasy są wielowiekowe. Leśnicy mniej to lubią, bo jednak gospodarkę leśną prowadzi się łatwiej, kiedy wszystko jest dość równiutkie.
1: Tak, no takie od rządka posadzone. Tak.
0: Natomiast las, który trwa, to jest las, który ciężko na przykład określić jego wiek, no bo on po prostu jest.
1: Drzewo... No bo tam jest ileś pokoleń. No
0: dokładnie,
1: tak.
0: Więc ciężko powiedzieć, ile lat ma ten las. No jak leśnik posadzi las w danym roku, to on wie, ile ten drzewostan sobie liczy. Natomiast taki prawdziwy, w cudzysłowie, las po prostu trwa. I przez stulecia. I teraz jeszcze wracając do tych alej, to taki przykład. Być może słuchacze znają piękną aleję czereśniową, która jest, jak się wie, na Zdziszowic, w Górę Świętej Anny.
1: Kto tam poleciał zdjęć robić?
0: Dokładnie.
1: Tak.
0: No, przepiękna aleja. No i teraz ta aleja w sposób naturalny, ona zamiera. No bo taki jest los tych drzew, po prostu.
1: Natomiast czereśnie chyba nie są jakieś długowieczne też, prawda?
0: One i tak bardzo długo żyją.
1: No tak, chyba też tak mi się
0: one
1: wydaje,
0: i tak bardzo długo żyją, jak na drzewa czereśniowe. Natomiast łatwo zauważyć, jak się jedzie tą aleją, że tam już są młode pokolenie sposadzone. I zrobiono z tego bardzo fajną akcję, Park Kraju Brazylii Świętej Anny,
1: Było,
0: że drzewka nie. mają swoje tabliczki, swoich sponsorów i tak dalej. To jest świetny zabieg, tak? I teraz te drzewa sobie dokonają swojego żywota z tą całą bogatą fauną, która na nich żyje, ale jednocześnie to młode pokolenie będzie tam wzrastać, tak? Więc małe są szanse na to, że nasze wnuki sobie też będą tam robić zdjęcia i nie będzie tam w ogóle tych drzew. Chociaż podejrzewam, tu będę może trochę złośliwy, że nie ten drogowiec z chęcią przytuliłby taką informację, że w końcu tą spadające gałęzie, coś z tym w końcu zróbmy. To jest niestety bardzo duży problem.
1: No tak, ale generalnie no tak, chciałbym, żebyśmy tak jakoś optymistycznie zakończyli, czyli tak, widzimy, że jakby zaczęli leśnicy, bo to głównie o nich chodzi, bo naukowcy wiedzą, zresztą pan jest dwa w jednym, naukowiec leśnik, tak, to panu jest łatwo.
0: Trochę tak.
1: Ale rozumiem, że to środowisko słucha was, bierze pod uwagę te uwagi, czyta i stosuje. No ja rozumiem, że pewnie mogłoby być lepiej, ale no też klimat pewnie nie pomaga.
0: Ja myślę, że na temat dyskusji pomiędzy leśnikami, praktykami, a naukowcami, to moglibyśmy do sobą audycję zrobić.
1: I zaprosić tutaj jednych i drugich.
0: Bo czasami te rozmowy są naprawdę, naprawdę ostre. Tutaj pan powiedział, że tu politycy się spotykają, mogłoby być...
1: W tym studiu, tak
0: mogłoby być podobnie.
1: I się często panowie kłócą.
0: Natomiast mi się wydaje, że leśnicy też są przecież naukowcami. Tak. Mhm. Bardzo często. I mi się wydaje, że ta zmiana, która nastąpiła, to nie jest zmiana wynikająca jakby z tego, że leśnicy zaczęli słuchać naukowców, tylko że oni sami zauważyli, że ich ten stary model gospodarki trochę przestaje się sprawdzać. Troszkę pewnie w tym, żeśmy im pomogli, zwracając uwagę na pewne rzeczy. Pewnie trochę pomogły regulacje Unii Europejskiej, certyfikacje obowiązkowe i tym podobne, wiele innych czynników. Natomiast jest to tylko i wyłącznie z pożytkiem dla naszych polskich lasów i tylko z pożytkiem dla społeczeństwa, które z tych lasów korzysta, gdyż zgodnie z tym, co prawidłowo uważamy i co mówi ustawa o lasach, las jest dobrem narodowym. To nie jest własność leśników, czy nadleśnictwa, czy kogoś, tylko jest to nasze. Tak?
1: Oczywiście, a jakbyśmy tu jeszcze mieli jakichś przedstawicieli branży, nie wiem, zdrowotnej i to nie tych takich farmaceutycznych, tych takich tabletkowych, aptekowych, tylko takich, którzy, nie wiem, radzą przytulić się do drzewa i wcale nie szydzę, to by jeszcze wymienili całą masę psychologów różnych.
0: Kąpiele leśne bardzo popularne
1: dokładnie,
0: się robią.
1: Tak. Ile las daje tak naprawdę człowiekowi wytchnienia i jak dobrze działa też na głowę, a nie tylko powiedzmy na nogi, bo przeszliśmy się i spalili trochę kalorii.
0: No widzi pan, więc pan też zwrócił uwagę na jeszcze jeden aspekt, który moglibyśmy długo rozmawiać, a mianowicie właściwie po co my chronimy przyrodę? No właśnie.
1: To cały cykl audycji.
0: Ale do czego chciałbym nawiązać? Do tego, co pan powiedział o tym, że o tych kąpielach leśnych i tego rodzaju zabiegach i o tym naszym psyche, które potrzebuje tego wytchnienia, to są tak zwane usługi ekosystemowe. Ekosystem świadczy nam pewne usługi, te usługi są za darmo, właściwie. I są to usługi, które jest niezwykle trudno wycenić, czego nie znoszą ekonomiści, bo oni lubią wszystko policzone. No ale jak tu wycenić spacer po lesie? Tak? Jak tu wycenić wytchnienie, kiedy ktoś idzie w góry albo, nie wiem, na piękną łąkę albo cokolwiek innego? Tego się właściwie nie da wycenić. No może co najwyżej, ile jesteśmy w stanie zapłacić za to, żeby tam pojechać.
1: Tak.
0: To tak pośrednio można to wycenić. Oczywiście dla jednego wyprawa w góry to będzie za karę, a dla drugiego będzie w nagrodę.
1: Więc to się dorasta, to
0: więc
1: z wiekiem
0: to również...
1: kiełkuje w głowie. Wiem po sobie.
0: Tak, ja również. Więc to również jest jakby bardzo subiektywne. Natomiast tak, przyroda świadczy nam pewne usługi, daje nam pewne wytchnienie i jednocześnie dzięki temu jesteśmy też bardziej produktywni, bo człowiek wypoczęty pracuje skuteczniej, bo znowu czeka, kiedy pójdzie do tego lasu, czy do tej góry.
1: No i pięknie. I tym optymistycznym akcentem dziś zakończymy. Piękne dzięki za rozmowę, za bardzo wiele wartościowych treści. Przypomnę, kto był gościem audycji Salon Naukowy, dr Miłosz Mazur, Instytut Biologii Uniwersytetu Opolskiego, a bohaterami były owady saproksyliczne. Zapamiętajcie tą nazwę, bo to nasi przyjaciele.
0: I nie tylko. Bo także o paru innych rzeczach myśmy wspomnieli.
1: To prawda.
0: Bardzo państwu dziękuję, bardzo panu dyrektorowi dziękuję.
1: Dzięki również piękne. I cóż, przyjdzie mi już mówić dobranoc i zapraszać na kolejne Salony Naukowe, jak zwykle w poniedziałki po 22. A teraz już dobranoc mówi Krzysztof Rapp.
2: Salon Naukowy Radia Opole.

0: tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: Gościem porannej rozmowy Radia Opole jest dziś senator Tadeusz Jarmuziewicz, Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie senatorze.
2: Witam serdecznie.
1: Panie senatorze, od jakiegoś czasu przekonuje nas pan, że polscy właściciele aut objętych Dieselgate przez lata byli krzywdzeni brakiem adekwatnych odszkodowań za tę słynną aferę sprzed wielu, wielu lat, bo to już 2015 rok.
2: Dobra, może zdążę wytłumaczyć, bo to wypadałoby trzema zdaniami poprzedzić. 2008-2015 Volkswagen produkuje, grupa Volkswagen, czyli Skoda, Seat, Audi, oczywiście Volkswagen i Porsche, pięć marek, produkują silniki 1.2, 1.6, 2.0 TDI, silniki obarczone świadomie sfałszowanym przez Volkswagena oprogramowaniem. To znaczy tak wprowadzone takie elementy oprogramowania, że kontrolując zużycie, emisję NOx-ów szczególnie, bo to przy związkach azotu miało szczególnie znaczenie, na aparaturze pokazują się zupełnie niewiarygodne wyniki, straszliwie zaniżone. Czyli inżynierowie z Volkswagena wprowadzili takie elementy oprogramowania, trochę mało czasu, bo ja bym powiedział
1: I po prostu oszukali.
2: A ewidentnie. Mhm. Pierwsi Amerykanie zorientowali się, że jak to możliwe, że przy tak niskich poziomach NOx-ów oni osiągają takie wyniki? Proszę pana, wprowadzili bardzo prosty mechanizm. Stacja kontroli pojazdów jechała za samochodem. Czyli wszystkie elementy, które były wprowadzone w oprogramowaniu, sprowadzały się do tego. Kręci się jedna oś, ktoś robi przy światłach włączony silnik kierownicą, nikt nie rusza. Mnóstwo takich elementów wprowadzono, Amerykanie stwierdzili i pierwsi Amerykanie zaczęli sądzenie się z Volkswagenem. 18 miliardów dolarów sami Amerykanie wysądzili od Volkswagena. Na poziomie użytkownika, dealera, stanu, rządu federalnego, zdjęli im skórę przez głowę. Po prostu ich znokautowali. Cały świat się zorientował, w tym Niemcy, że przekroczono absolutnie granice przyzwoitości. 32 miliardy euro są wyroki w stosunku do Volkswagena zapłacone, notabene. W Polsce od 15 roku dociera do nas informacja o tym, że tego typu proceder miał miejsce na świecie. Pojawiają się pierwsze pozwy, odrzucane. W związku z tym kancelarie prawne próbują szykować pozwy zbiorowe. Polskie sądy mówią, co wy żartujecie, to nie jest do sądzenia w Polsce. Ziobro skonstruował aparat sprawiedliwości, prokuraturę i sądy w ten sposób, że całość roszczeń była automatycznie odrzucona. Chcę powiedzieć z pełną świadomością. PiS chronił interesy firm niemieckich w Polsce. W tym Volkswagena.
1: No dobrze, ale co się wydarzyło nowego, że wracamy do tej sprawy? To jest szansa,
2: że
1: też dostaną odszkodowania?
2: Spotkałem się między innymi z prokuratorią generalną. Prokuratura generalna to jest taki twór, rodzaj kancelarii prawnej państwa. Czyli jeżeli państwo miałoby roszczenia, to poprzez kancelarię pod tytułem prokuratora generalna. Okazuje się, że z tych 600, bo tu mówimy o bardzo dużej ilości tych samochodów, około 600 tysięcy, około 5, może 7% to są samochody kupione za pieniądze podatników. Czyli zamówiono towar o określonych parametrach, a dostali inny towar. W związku z tym, czy Najwyższa Izba Kontroli, czy Krajowa Izba...
1: Poszkodowanym jest tutaj państwo de facto.
2: Tak, de facto. Jakieś fragmenty w rozmaitych wcieleniach, prawda, w rozmaitych formach. W związku z tym, panowie z prokuratorii generalnej mówią tak, to daj nam te samochody, a my wytoczymy proces przeciwko Volkswagenowi. W związku z tym, ja jestem w stałej korespondencji ze wszystkimi samorządami w Polsce, z ministrem spraw wewnętrznych, z komendantem głównym Straży Pożarnej, komendantem głównym Policji. Ja już mam w tej chwili kilkaset tych samochodów. Mhm. Ja już jestem przygotowany do tego, żeby dać na stole prokuratorii generalnej materiał do wszczęcia procesu.
1: W imieniu instytucji, ale co z prywatnymi użytkownikami?
2: To bardzo dobre pytanie. W związku z tym, że skoro nam się zatkało na etapie instytucji prywatnych właścicieli, ja potrzebuję tarana do rozbicia tej zmowy w polskich sądach. W sytuacji, kiedy otworzy mi te drzwi prokuratora generalna, sytuacja jest jasna. Pyta pan, że to było tak dawno. To jest przestępstwo. To nie ulega przedawnieniu. To jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to nie ja wymyśliłem, w 25 roku, to jest bardzo świeżutka sprawa, stwierdził, że to nie ulega przedawnieniu i jeszcze jedna sentencja z tego, wynikająca mniej więcej z tego, że przestańcie dyskutować winny czy niewinny, płaćcie. Zarząd Volkswagena się publicznie przyznał do tego.
1: Czy jest szansa, że polscy użytkownicy, ci, którzy nabyli samochody z grupy Volkswagena, dostaną odszkodowania?
2: Tak.
1: Po latach, ale jednak
2: po latach. Ja dostaję pytanie, ja powiem panu jeszcze jedną rzecz. Skoro ty od 7 czy 8, blisko roku przeciwko Volkswagenowi wytaczasz takie ciężkie działa, dlaczego nie ma procesu o zniesławienie? Dlaczego Volkswagen nie próbuje przeciwko mnie wytaczać jakichkolwiek dział?
1: No mam nadzieję, że nie będzie takiego porozmawiania.
2: No nie, ale ja mówię o tym z dumą. To znaczy, ja naprawdę trafiłem chyba w czułe miejsce, skoro ja mówię o tym, że oszukali polskich kierowców i to na takie ciężkie pieniądze. Ja mówię o 2,5 miliarda euro.
1: Panie senatorze, to tak nawiązując trochę tematycznie, program CPN do końca wakacji, a co później?
2: No, przechodzimy pewnie do warunki rynkowe ponownie. Znaczy, to jest takie wyzwanie. Ten pierwszy program CPN, z tego co pamiętam, to było 5 miliardów złotych. To nie są żarty. To znaczy, że prawdopodobnie około miliarda tygodniowo idzie na zapewnienie tego, żeby ta cena była niższa. Tutaj sprawa była ewidentna. Chodziło o to, żeby przy powrotach z wakacji ulżyć tym, którzy wracają, którzy dzieci zabierają z kolonii, którzy wracają gdzieś tam, gdzie z dziećmi byli na wypoczynku. No taki dedykowany akurat temu momentowi.
1: Jasne, ale wysokie ceny paliw to również rosnąca inflacja w dłuższej perspektywie. Czy nie ma po stronie rządu takiej obawy, że no to wpłynie...
2: No jest, ale to jest ponad...
1: To może
2: ponad...
1: bardziej opłaca się jednak dorzucić tych pieniędzy, znaczy, na dopłaty do paliwa.
2: Liczy. Ktoś to pewnie liczy w rachunku ciągnionym, jaki jest efekt tego, że coś tam podrożeje, a w wyniku tego inflacja będzie większa. No nie wiem, ja mam nadzieję, że pan Domański to widzi.
1: Mhm. Agencja Fitch ostatnio przedstawiła swoją ostatnią ocenę perspektyw polskiej gospodarki. No i tutaj są pewne zastrzeżenia co do między innymi wysokości długu państwa i stanu kasy. To oznacza, że co, czekają nas podwyżki podatków?
2: W 2023, kiedy objęliśmy rządy, późno, bo w grudniu, a potem przez kolejne miesiące zaczęły wypadać trupy z szafy. I okazało się, że poprzez różnego rodzaju fundacje, różnego rodzaju pozabudżetowe twory, z budżetu jest wyprowadzonych tak dużo pieniędzy, że myśmy dojechali nagle do 47% w tej chwili, jeżeli chodzi o poziom zadłużenia publicznego.
1: I rośnie.
2: W związku z tym myśmy zastali stan fatalny. W związku z tym ja się nie dziwię, że Unia Europejska trochę zaczyna grozić palcem. Wy Polacy opanujcie się, bo powyżej 50% zaczną się kłopoty.
1: Mhm. Ale z drugiej strony wchodzimy w rok wyborczy. Panie senatorze, i w tej ocenie ryzyka ze strony agencji Fitch między innymi też się pojawia ten wątek, że być może pojawi się pokusa do tego, żeby w roku wyborczym jeszcze luzować.
2: Ja myślę, że polityka na całym świecie jest tak samo ułożona, że ci opozycja i ci, którzy rządzą, starają się o to, żeby być jeszcze raz wybrani. Tak samo, czy to jest Rosja, Stany Zjednoczone, czy Polska. Wszyscy tak samo jest, te mechanizmy polityczne działają. W związku z tym nie dziwię się prewencyjnemu narzekaniu ze strony organów unijnych, wy Polacy, żebyście nie mieli pokusy w roku wyborczym przeskoczyć pewnych poziomów. No naturalne, byłbym zdziwiony, gdyby nie było tego grożenia palcem.
1: A ten plan zmian w podatkach to też jest element takiego przedwyborczej gry, pewnej oferty dla części wyborców?
2: Znaczy, jeżeli już gry przedwyborczej, to raczej bym powiedział, że skierowanej do grup wyborczych. Raczej, bo skoro nie ma, bo Domański twierdzi, minister finansów, że nie ma skutku budżetowego, to znaczy, że nie zdejmą z rynku więcej pieniędzy jak do tej pory. To znaczy, że pomysł rządu jest taki, opodatkujmy jednych mocniej, poprzesuwajmy obciążenia. To znaczy, nałóżmy większe obciążenia dla firm i dla podatników, którzy zarabiają dużo więcej pieniędzy, natomiast ci, którzy stanowią klasę średnią, żeby zapłacili nieco mniej. Żeby się nie okazało, że te wszystkie podwyżki, jakie miały miejsce w roku wyborczym, w październiku, okazuje się, że trzeba będzie płacić dużo, dużo więcej. Tak może być.
1: Ale to jest taka zmiana filozofii jakby organizowania tych danin na rzecz państwa. Niech bogaci płacą więcej. To takie trochę mało liberalne, powiedziałbym.
2: No mimo, że i Tusk, i Jarmusiewicz wywodzą się z KLD, prawda? Z Kongresu Liberalno-Demokratycznego. No to chyba jakiś czas temu rozmawiali o tym, że nawet jak się ktoś rodzi liberałem, to potem ma jakieś ciągoty takie lewicowe. To tak... tak wygląda chyba sprawiedliwie ułożone państwa. To znaczy, jeżeli komuś się tak powodzi, że zarabia dużo, dużo więcej, no to powinien z obowiązków więcej się dołożyć do tego, żeby kłopoty w państwie.
1: No, na tapecie jest między innymi opodatkowanie tych wielkich ponadnarodowych korporacji zajmujących się internetem czy nowymi mediami. No, problem w tym, że one w dużej mierze są amerykańskie. No, Amerykanie to nasz ważny...
2: Czytaj prezydent.
1: No też, prawda? Ale ważny sojusznik, prawda, militarny.
2: Znaczy, ja myślę, że w interesach nie powinno być. Znaczy, mam cichą nadzieję, jednocześnie wiele razy się zetknąłem z tym, że rozdział interesów od polityki nie jest taki prosty, że to u nas jest czymś takim nieprawidłowym, że miałby jechać premier czy prezydent i zabiegać o interesy jakiejś firmy. To lobbying, byśmy to słowo zresztą zciochrali, zniszczyliśmy je kompletnie. Natomiast ma pan rację, obawiam się szczególnie ze strony amerykańskiej tego, że ktoś będzie chciał firmom amerykańskim narzucić jakieś większe obciążenie, ale liczę, że to przejdzie.
1: No ale wtedy bez wątpienia zareaguje Donald Trump, który jako prezydent Stanów Zjednoczonych wykazuje się dużą pomysłowością w bronieniu interesów amerykańskich firm.
2: Czekam z niecierpliwością na wyniki listopadowych wyborów. I powiem szczerze, nie życzę specjalnie dobrze Trumpowi.
1: Senator Tadeusz Jarmuziewicz jest gościem porannej rozmowy Radia Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście na stronie internetowej Radia Opole.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: próbuję zobaczyć na tym ekranie, kto to dzisiaj jest w Newsroomie, ale nie mogę tego kanału znaleźć.
1: Ja myślę, że Daniel Klimczak.
0: Mam. A skąd wiesz?
1: Jeszcze go nie widzę.
0: Nie ma go jeszcze, a
1: nie
0: ty
1: ma
0: go popatrz.
1: Widać, ale ja myślę, że to on. No
0: idzie,
1: on.
0: Idzie. Elegancko. Tylko słuchaweczki włożył.
2: Nie wyspałem się w nocy, bo syrena mnie obudziła.
1: Jaka syrena?
2: 3 minuty prawie była.
0: Która syrena?
2: Sygnał modulowany. Ja już szukałem zgodnie z rządowym poradnikiem bezpieczeństwa informacji o zagrożeniu. Nie znalazłem takiego.
0: Ale to takie syreny mieliście w nocy? Te
2: tak,
0: armowe?
2: Mieliśmy, bo mamy, wyobraź sobie, straż pożarną na wsi.
0: A, dobra.
1: Pozdrawiamy strażaków, tak? Oni zawsze są na miejscu i wtedy, kiedy trzeba, to trąbią. Szósta.
2: Jest areszt dla sprawcy śmiertelnego wypadku w Krakowie.
3: Podejrzany zna niektórych świadków, a więc mógłby wpływać na składanie przez nich zeznań.
2: Polskie firmy apelują, by nie finansować reformy podatkowej ich kosztem. O tym w ekonomii. A jeśli jedziecie czwórką w kierunku Dolnego Śląska, dajcie głośniej. Czekają was spore utrudnienia.
4: Wiadomości Radia Opole.
1: Kierowcy, koniecznie zostańcie z nami. Przed mikrofonem już teraz Daniel Klimczak.
2: Dzień dobry. Zaczynamy właśnie od informacji dla kierowców. Mamy zablokowaną A4 w kierunku Wrocławia. Jak podaje punkt informacji drogowej GDDKiA na 174 kilometrze, to między węzłami Brzozimierz i Wrocław Wschód w województwie dolnośląskim samochód uderzył w betonowe separatory. Na skutek tego 3 osoby zostały ranne.
4: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
2: Ważne symboliczne wsparcie, istotne deklaracje pomocy. Tak nad Dnieprem komentowane jest wczorajsze posiedzenie koalicji chętnych, które zorganizowano w Kijowie. Miejsce spotkania było nieprzypadkowe, bo właśnie wczoraj Ukraińcy obchodzili swój Dzień Niepodległości. O szczegółach Paweł Łuszko.
5: Zwiększenie wojskowego i energetycznego wsparcia dla Ukrainy, wzmocnienie jej obrony powietrznej oraz zwiększenie presji sankcyjnej na Rosję. Takie wytyczne zapisano w deklaracji końcowej spotkania. Wizyta przyjęta była jako ważny gest wsparcia. Szczególnie istotna była wizyta brytyjskiego premiera Andy'ego Burnhama. Zapowiedział on przekazanie Ukraińcom licencji na produkcję rakiet Storm Shadow. Na rozpoczęcie produkcji trzeba będzie poczekać. Wciąż palącym problemem na Ukrainie jest deficyt rakiet do wyrzutni Patriot, które jako jedyne mogą strącać rosyjskie pociski balistyczne. W ich zakupie pomóc może 6 miliardów euro europejskiej pomocy, która wczoraj została potwierdzona podczas spotkania koalicji chętnych.
4: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
2: Sprawca wypadku, w którym w Krakowie zginęło małżeństwo, spędzi najbliższe 3 miesiące w areszcie. Zdaniem prokuratury mężczyzna umyślnie zlekceważył zasady bezpieczeństwa i doprowadził do tragedii. Jak wykazali biegli, 26-latek jechał z nadmierną prędkością, stracił panowanie nad samochodem, wjechał na chodnik i potrącił spacerujące małżeństwo. Wypadek przeżył jedynie 8-miesięczny syn pary. Prokuratura wnioskowała o areszt, a sąd podzielił jej argumentację, mówi Maciej Czajka z Sądu Okręgowego w Krakowie.
3: Jako uzasadnienie sąd podał obawę matactwa wynikającą z tego, że podejrzany zna niektórych świadków, a więc mógłby wpływać na składanie przez nich zeznań, a także wskazał na grożącą mu surową karę.
2: A dokładnie 8 lat więzienia.
4: Nowy dzień, nowe wiadomości.
2: Szef Rady Europejskiej rozpoczyna objazd po unijnych krajach, by rozmawiać z przywódcami na temat budżetu wspólnoty na lata 2028-34. Słowacja jest pierwszym przystankiem na trasie podróży. Jeszcze w tym tygodniu Antonio Costa odwiedzi kraje bałtyckie i Czechy, a wizytę w Polsce wstępnie zaplanowano na 9 września. Więcej na ten temat wie Beata Płomecka.
6: Antonio Costa chce poznać stanowiska i czerwone linie. To właśnie na niego spadnie wynegocjowanie budżetu. Powinno to nastąpić do końca tego roku lub na początku przyszłego, byle zdążyć przed wiosennymi wyborami prezydenckimi we Francji. Istnieje obawa przed wygraną skrajnej prawicy, która może wywrócić negocjacyjny stolik. Projekt nowego budżetu Unii Komisja Europejska przedstawiła w lipcu ubiegłego roku. Polska ma otrzymać rekordowe ponad 123 miliardy euro, ale płatnicy netto domagają się znacznych cięć wydatków. To m.in. Holandia, Szwecja czy Niemcy. Po drugiej stronie jest grupa kilkunastu krajów, w tym Polska, która chce utrzymania hojnego wsparcia na rozwój regionów i rolnictwo.
2: Trwa postępowanie wyjaśniające w sprawie dostępności nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Przypomnijmy, w drugi weekend sierpnia punkt miał być zamknięty z powodu braku lekarza, przez co część pacjentów miała być kierowana na SOR. Do tej pory wpłynęły 3 skargi w tej sprawie, mówi Barbara Pawlos z opolskiego NFZ-u.
7: Narodowy Fundusz Zdrowia ma miesiąc na udzielenie odpowiedzi. Skargi do Narodowego Funduszu Zdrowia można składać m.in. przez e-formularz dostępny na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, osobiście, listownie czy też mailem.
2: NFZ przypomina, że podczas godzin funkcjonowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej lekarz powinien być dostępny dla pacjentów.
4: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
2: 4,5 minuty po 6.
4: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
8: Joanna Matlak, dzień dobry. Za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą dziś maksymalnie 6 zł 57 groszy, a benzyny 98 7 zł 40 groszy. Ustalane codziennie ceny maksymalne paliw na stacjach to element nowej odsłony rządowego programu Ceny Paliw Niżej, który będzie obowiązywał do końca sierpnia. Przedsiębiorcy i część ekspertów ostrzegają, że zaproponowane przez rząd zmiany podatkowe mogą zaszkodzić polskim firmom. Jednym ze źródeł finansowania korzystnych dla klasy średniej zmian w PIT ma być podwyższenie podatku dla największych firm. Prezes firmy BTFG Adam Ruciński ostrzega, że podwyższenie podatku CIT z 19 do 22% będzie niekorzystne dla polskich firm, a nie odczują tego międzynarodowi giganci.
9: Ciężar tych kosztów poniosłyby polskie przedsiębiorstwa, ponieważ są w zasięgu ręki polskiego fiskusa. Te duże firmy zagraniczne mają swoje siedziby najczęściej właśnie poza granicami Polski, a po drugie są otoczone bardzo sprawnym, nowoczesnym mechanizmem wsparcia podatkowego. Nawet możemy mówić o przedsiębiorstwach, które mają przychody rzędu kilkuset lub nawet miliarda złotych, a płacą podatku CIT kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy, więc jest to podatek wręcz symboliczny.
8: Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu premier i minister finansów poinformowali o planach podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Chcą też wprowadzić nową 24-procentową stawkę PIT dla zarobków do 150 tysięcy złotych. Po wakacjach Unia Europejska wraca do pracy nad nowym budżetem wspólnoty na lata 2028-34. Jak poinformowała brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka, przewodniczący Rady Antonio Costa dziś rozpocznie objazd unijnych stolic, gdzie będzie rozmawiał z przywódcami europejskich krajów, a wizyty te mają potrwać do 17 września.
4: Pogoda.
1: No to mamy korektę w prognozie pogody. Wczoraj mówiliśmy, że cały tydzień będzie słoneczny i ciepły, a tymczasem na dzisiaj już synoptycy mają zupełnie inne zdanie na temat tego, co będziemy mieć na opolskim niebie. 9 stopni o poranku mamy w stolicy województwa opolskiego i uwaga, dzisiaj maksymalnie tylko do 17 stopni.
0: To się taka jesień przypomni. Ale spokojnie, bo do końca tego tygodnia przypomni nam się lato, bo 25-28 stopni ma być nawet, a w przyszłym tygodniu też 25 stopni i słoneczko. Nie no, super będzie pogodowo.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ta Magda będzie wam mówić, że zimno, w ogóle, że jesień.
1: Przetrwać wtorek, to nie słuchajcie tego. Cały tydzień. Dzień dobry, o poranku w Radio Opole.

0: 12 minut po godzinie 6. Raz jeszcze witamy w Radiu Opole. Magda Szybińska,
1: Kacper Śniegorski
0: i Marcin Głowiankowski. W takim składzie dzisiaj będziemy budzić wszystkich tych, którzy mają kłopoty z porannym wstawaniem. No bo dzisiaj taki dzień, że chętnie by się zostało jeszcze troszeczkę dłużej w łóżku, przytulić się do poduszki, nakryć się kołderką i tak poczuć się już tak,
1: to co ty,
0: że drzemkę tak 17 razy przerzucałeś.
1: Znaczy nie, ja nie mogłem ani razu, bo gdybym zrobił chociaż raz tą drzemkę, to już bym nie zdążył.
0: To byś tutaj tego 9.
1: Tak mniej więcej by to wyglądało, więc nie. Ale dzisiaj bardzo ważny dzień mamy, bo to jest 25 dzień sierpnia i mamy Dzień Polskiej Żywności. Fajnie, a ja zawsze zwracam uwagę. Zwracam uwagę w sklepie.
0: Na truskawki z Nepalu?
1: Tak, jak są z Nepalu, obok są z Polski, to mówię, wy z Nepalu?
0: To z Nepalu.
1: Nie,
0: bo się Nepalu.
1: Dzień zupy błyskawicznej też dzisiaj mamy, słuchaj.
0: I to trochę w sprzeczności z tą polską żywnością stoi.
1: Bo z Nepalu już bym musiał, to bym zjadł.
0: Nie, te zupki chińskie to z Radomia przecież są, wiadomo. Smacznego życzymy, co tam na waszym stole, dajcie nam znać pod 774-541-541.
1: A teraz sobie przypomniałem, bo to hasło zupki chińskie z Radomia to jest z kabaretu.
0: Ani mrumru.
1: Ale to ten kabaret...
0: Ale to pamiętają tylko tacy...
1: To dinozaury. Jak ja. Jakby to... To jest jedna z najstarszych rzeczy, jakie istnieją w internecie. I my ją pamiętamy.

0: Nowa Bryska w Radio Opole. Szklane oczy. Szklane oczy mogą być o tej porze takie zaspane troszeczkę, trochę jeszcze nierozbudzone. 20 minut mamy po godzinie 6. 25 sierpnia to jest wtorek, 237 dzień roku. No i słońce? Słońce to jeszcze też takie trochę zaspane, bo o 5:35 wstało, a już zachodzi o 19:40. Coraz krótsze te dni, coraz bardziej czuć już tę jesień zbliżającą się też w przyrodzie.
1: Z jednej strony chciałbym się z tobą kłócić, ale w tym temacie nie da rady, bo...
0: To z racją, wiesz jak to jest. Najpierw ja mam rację, a potem ty racji nie masz.
1: No wiem, tak to działa na tym świecie. Grzesiek, Józek, dzisiaj możecie świętować, natomiast w 1451 roku między 25 sierpnia a 31 października urodził się Krzysztof Kolumb.
0: Długo się rodził, prawda?
1: Ten poród był rekordowy. Włoski żeglarz i podróżnik, odkrywca Ameryki w 1492 roku.
0: W 1930 roku urodził się Sean Connery, brytyjski aktor pochodzenia szkockiego, odtwórca roli Jamesa Bonda w serii filmów o przygodach agenta 007. No, muszę powiedzieć, że to był mój ulubiony odtwórca roli Bonda.
1: Daniel Craig był najlepszy.
0: A Sean Connery był znakomity. W 2000 roku królowa brytyjska Elżbieta II nadała mu tytuł szlachecki.
1: W 1946 roku powstał Polski Związek Głuchych. To największa w Polsce organizacja zrzeszająca osoby niesłyszące, słabosłyszące lub głuche. Obecnie zrzesza około 100 tysięcy osób.
0: W 1955 w Chamonix we Francji uruchomiono jedną z najdłuższych i najwyższych kolejek linowych na świecie. Kolejka łączy miasto ze szczytem Aiguille du Midi w masywie Mont Blanc.
1: Pięknie powiedziane. Natomiast w 1956 roku zmarł Alfred Kinsey, amerykański biolog, którego badania ankietowe dotyczące życia seksualnego Amerykanów wywołały rewolucję w seksuologii. Raport Kinseya zawiera ponad 500 pytań, a z badań wynikało, że 86% dorosłych ludzi żyje w sprzeczności z kodeksem obyczajowym.
0: A to ciekawostka, prawda?
1: Szok.
0: 1961 w hali Stoczni Gdańskiej rozpoczął się pierwszy międzynarodowy festiwal piosenki Sopot. Obecnie to jest Top of the Top Sopot. Pomysłodawcą konkursu był ówczesny dyrektor działu muzyki rozrywkowej Polskiego Radia Władysław Szpilman.
1: Natomiast Klaudia Schiffer się urodziła w 1970 roku. Niemiecka modelka, aktorka i projektantka mody.
0: No i na koniec naszego przeglądu tego, co wydarzyło się w historii. 2000 rok. Wtedy padł pierwszy klaps na planie serialu M jak Miłość. Emitowany w TVP2 od 4 listopada 2000 roku jest najbardziej popularnym polskim serialem. Według danych w marcu 2005 roku serial osiągnął rekordową widownię, ponad 12,5 miliona widzów.
1: Niesamowite ma wyniki ten serial.
2: Radio Opole. Z nami dzień nabiera rozpędu. Reklama społeczna.
3: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
4: Tak.
3: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
4: Mhm.
3: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
4: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
5: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
3: Już rozumiem.
4: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
6: Pamiętasz tę piosenkę? Jesteś szlekiem. Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzykę?

0: doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
1: Reklama społeczna.

0: do 7.
1: A to idealny moment, żeby posłuchać, co ma do powiedzenia Daniel Klimczak w Wiadomościach Radio Opole.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: 6 zawetowanych przez prezydenta ustaw uszczupli budżet państwa o 8 miliardów złotych, tak pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. Zawetowanie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych to koszt 3 miliardów 800 milionów złotych. Weto do podwyżki akcyzy na alkohol to z kolei 1,8 miliarda złotych mniej do budżetu państwa. Kolejny 1 miliard 200 milionów to koszt zawetowania ustawy o uszczelnieniu podatku VAT. Przepisy zakładały, że obrót betonem znajdzie się w systemie elektronicznego nadzoru transportu. 900 milionów złotych to koszt weta do podwyżki opłaty cukrowej. Zawetowanie zmian w opodatkowaniu fundacji rodzinnych uszczupli budżet o 200 milionów, a brak podwyżki PIT od wygranych o 140 milionów złotych.
2: Poranne wiadomości Radia Opole.
3: Stany Zjednoczone ogłosiły nowy pakiet sankcji, który ma odciąć Iran gospodarczo od świata. Sekretarz Skarbu USA przyznał jednak, że to raczej ostrzeżenie niż decydujący cios. Operacja nosi nazwę Economic Outcast. Sankcjami objęto ponad 60 firm, osób i statków na całym świecie, które pomagają Teheranowi zdobyć technologie nuklearne i rakietowe. Restrykcje uderzają też w kryptowaluty, złoto i lotnictwo. A kolejne wiadomości Radia Opole za niespełna pół godziny, w nich m.in. o kłódkach zakochanych, które wracają na tak zwany zielony mostek w Opolu.
4: Na pewno są inne sposoby wyrażenia miłości bez niszczenia obiektów, które jako Opolanie powinniśmy traktować naprawdę ze szczególnym stosunkiem i pieczołowitością.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Poranek pod chmurką, 10 stopni teraz opolskie termometry pokazują. Czy będą dzisiaj potrzebne parasolki? No, synoptycy jednak zmienili zdanie od wczoraj, bo wczoraj mówili, że dzisiaj piękne słońce i bez deszczu. A tutaj się okazuje, że po 10 to jak się zacznie kropienie, tak się skończy dopiero pewnie jutro.
1: Tak może być. Z tymi opadami deszczu będą dzisiaj przelotnie występować, a może troszkę mocniej i dłużej, maksymalnie 17 stopni. Jutro 22 stopnie na termometrach. W czwartek 25 możemy się spodziewać.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: A ja już wczoraj włączyłam taki guzik z piękną pogodą na ostatni tydzień wakacji. Okazuje się, że tak tylko do połowy ten guzik trzeba było wcisnąć.
1: To do końca Sugar Babes go wciśnie z utworem Push the Button w Radio Opole za 28 minut.

0: Karacymsa faktycznie można słuchać bez końca. Mamy 22 minuty do godziny 7, no i budzicie się razem z Radiem Opole. A jak się budzicie, no to zazwyczaj jest tak, że sięgacie po telefon, przeglądacie społecznościówki. Nie róbcie tego, my to zrobimy za was.
1: O, zdecydowanie, dlatego wchodzimy sobie teraz na Facebooka i czytamy między innymi, że do połowy grudnia na przejściu dla pieszych na ulicy Oleskiej w Opolu naprzeciwko Galerii Handlowej ma powstać sygnalizacja świetlna. Taka mądra, z systemem ITS połączona. Dodatkowo zostanie wymieniona nawierzchnia od strony ulicy Sienkiewicza i zostaną przebudowane te wyspy, które tam teraz mamy. No bo są różne kombinacje, że tam jest przejście dla pieszych, potem jakieś sugerowane przejście dla pieszych, potem takie przejście.
0: Dużo zamieszania było w tej kwestii, bo korkuje się ta część stolicy województwa opolskiego, no i próbowano w jakiś sposób to rozwiązać, ograniczyć trochę ten ruch osób pieszych, żeby te samochody miały większą przepustowość. Ale się okazuje, że to też nie zdaje egzaminu i teraz za 370 tysięcy ma być wybudowana ta sygnalizacja świetlna. Ta kwota, pisze Stefan, to chyba za światła przy wszystkich trzech przejściach dla pieszych przy galerii, bo każdy tam powinno być w ten sposób sterowane. Puścić pieszych kanałami, Marek postuluje, i będzie święty spokój dla autek, nie będą stały w korku. A czekaj.
1: Nie, no ale wiesz co, powiem ci tak, to by było absolutnie genialne rozwiązanie, bo przy dworcu, tutaj naszym głównym, też by się przydało takie przejście podziemne.
0: Były takie plany kiedyś. Pamiętam, że w pierwotnej wersji przebudowy tej części miasta to
1: jest
0: był taki plan.
1: Miejsce jest wszystko, tylko ja zgaduję, że to kosztuje jakiś...
0: Że 370 tysięcy to razy kilka.
1: Naście,
0: albo kilka z ryby trzeba było dopisać. Wakacje się kończą, to trzeba rozkopać centrum miasta, pisze Łukasz. Sama sygnalizacja jak najbardziej tam potrzebna, ale czy nie można tego wszystkiego było zrobić w wakacje, gdzie ruch uliczny jest o wiele mniejszy? No trudno tutaj akurat z tym polemizować. Faktycznie wtedy, kiedy wakacje są, to jest mniejszy ruch, no i to sprzyja remontom, ale widocznie to też wszystko ma swój tryb i trzeba zrobić przetargi i tak dalej.
1: Znaczy ja też przypominam, że mieliśmy tych remontów w wakacje w Opolu, bo nie mało.
0: No, nie
1: pamiętasz
0: mało.
1: Te korki.

0: za kwadrans.
1: Będziemy mieli godzinę siódmą, ale dzisiaj był piękny wschód słońca.
0: No teraz nie patrz, bo teraz to nie ma żadnego
2: wschodu. No właśnie tak zastanawiam, czy było go widać przez te chmury, które
1: były
2: na opuszczonym niebie.
1: Był przepiękny.
2: Skoro tak mówisz?
1: Mówię.
3: A u mnie się dzisiaj dziwne rzeczy dzieją. Drukarka się zepsuła, ale już ją naprawiłem teraz. Ja nie wiem.
2: A ktoś pytał?
3: Daję Ctrl B, czyli chcę pogrubić czcionkę i się wkleja tekst, który wcześniej skopiowałem.
2: A, czyli w wiadomościach będzie o 7:00 to samo,
3: być
2: to było
3: Ctrl
2: o 6:00.
1: Tak, ale to ci zdradzę ciekawostkę, że mi kiedyś Tomek Wojtułko, a co? Niech będzie z imienia. On poszedł, kiedyś mi wszystkie klawisze w klawiaturze wyciągnął i wsadził w randomowe miejsca.
3: A.
1: I pamiętam, że ja stwierdziłem, no nie chce mi się tego obracać.
2: Tak miałeś pisać?
1: Więc i tak pisałem na tym, co tam miałem, ale w końcu któryś z informatyków naszych poszedł, patrzy i tak się śmiał, nie mógł się pozbierać. Mnie zapytał, czy to nową klawiaturę chcę.
3: To ja nie chcę pokazywać palcem, ale przede mną była Agnieszka na moim stanowisku. Tu na tym krześle siedziała i ona drukarkę obsługiwała.
1: Aga.
2: Do Strzeleca Opolskich trzeba będzie wysłać do reklamacji. A w Strzelecach Opolskich dzisiaj będą nasi reporterzy?
3: Nic mi na ten temat nie wiadomo, ale być może tak. Na pewno będą dziś w Urzędzie Wojewódzkim. Tam konferencja prasowa połączona z podpisaniem umów w ramach programu Aktywni Seniorzy ASY. Także seniorzy, aktywni seniorzy w Dobrzeniu Wielkim będą odsłaniać swój mural. A w Opolu, w ratuszu, spotkanie z przedstawicielami polsko-chińskiej głównej izby gospodarczej Sinoham. Mam nadzieję, że dobrze to czytam. I konkurs malowania porcelany dzisiaj w Muzeum Wsi Opolskiej. Tam redakcja kulturalna się wybiera.
2: Muszę powiedzieć, że takie malowanie porcelany to jest super relaksująca sprawa.
1: Naprawdę?
2: Naprawdę. Jak tak się spróbuje malować, to nie
1: wychodzi. Ja uważam, że tłuczenie porcelany jest super relaksujące.
3: Ja znam kogoś też pracującego w Radiu Opole, kto też maluje, ale obrazy, nie na porcelanie.
2: Naprawdę? Kto maluje? Ty malujesz?
3: Ja nie chcę palcem wskazywać, ale...
1: No już palcem wskazaliśmy trzy osoby.
3: Ale ma na imię Kasia.
1: Plewnia czy Zawadzka?
3: Nie Zawadzka, Plewnia.
1: To nie mówię.
3: Ja z kolei kupiłem sobie kiedyś w takim sklepie z owadem w logo taki obraz, który ma przedstawiać pieska i tam jest ponumerowany. Nawet fartki są w zestawie. I jak jest jedynka, to trzeba na czarno. Jak jest dwójka, to trzeba na czerwono.
2: Nie wyszło?
3: Nie, leży od 2 lat. Czeka na lepsze czasy.
1: Muszę przyznać, że my słabo byśmy się nadawali na przykład do CIA, nie? Bo tak, ja powiedziałem, że nie zdradzę, kto to był, po czym zdradziłem. Potem Kasia Plewnia jeszcze Aga Wawer wpadła. No to dramatycznie
2: muszę wam powiedzieć, że z sekretami to jest tak, że nikomu nie mówcie, bo to sekret, a jak no komuś właśnie powiecie, to powiecie, żeby nikomu nie mówił, bo to tajemnica.
1: Nie mówcie nikomu, że o tym gadaliśmy.
3: Dobra?
1: No, dzięki.
3: Proszę.

0: reklama.
1: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa RIS. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
0: Po reklamie.
2: Zbliżamy się do godziny 7. Dziś mamy 25 dzień sierpnia. Jest to wtorek. Czas na najnowsze informacje z kraju, regionu i świata.
3: Od wczoraj w polskich urzędach można dokonywać transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Opole walczy z kłótkami zakochanych na moście w centrum miasta.
4: Pojawiające się nowe kłótki będą co jakiś czas usuwane i tak też się dzieje.
3: W serwisie także o ważnej umowie na produkcję polskich piorunów.
1: Wiadomości Radia Opole.
5: Minęła 7:00, przed mikrofonem Radia Opole Daniel Klimczak.
3: A ten serwis ponownie zaczynamy od informacji dla kierowców. Przypominamy o zablokowanej A4 w kierunku Wrocławia. Jak wiecie z wiadomości, na 174 kilometrze między węzłami Brzezimierz i Wrocław Wschód samochód uderzył w betonowe separatory. Poszkodowane są 3 osoby. Na 281 kilometrze natomiast w okolicach Chechła, to już w kierunku Katowic, na remontowanym fragmencie pojazd uderzył w barierę energochłonną. Ruch odbywa się jednym pasem. Na razie nie ma informacji o ewentualnych poszkodowanych.
1: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
3: Wczoraj podpisano umowę między Agencją Uzbrojenia i przedsiębiorstwem MESCO na dostawę kilku tysięcy sztuk przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun. Kontrakt opiewa na 8 miliardów złotych. Nowe uzbrojenie wzmocni nie tylko polskie wojsko, ale również armie sojusznicze, donosi Agata Król.
6: Piorun jest hitem eksportowym,
7: podkreśliła wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Nasz kraj wychodzi na prowadzenie w kwestii zawierania umów zbrojeniowych. Występuje też w roli pośrednika, sprzedając produkty najwyższej jakości, mówiła. Takiego zakupu MESCO jeszcze nie miało, przyznała prezes przedsiębiorstwa Renata Gruszczyńska.
8: Ta umowa jest efektem pracy i kompetencji polskich inżynierów.
7: Najwięcej pocisków trafi do naszych żołnierzy. Będzie to 80% całego zamówienia. Pioruny stworzone są, by zwalczać śmigłowce, samoloty, drony oraz rakiety z odległości i wysokości typowych dla obrony krótkiego zasięgu. Pokazały, że są skuteczne choćby podczas wojny na Ukrainie.
1: Nowy dzień, nowe wiadomości.
3: Kłódki zakochanych wciąż wracają na tak zwany zielony mostek w Opolu. Rzecznik Urzędu Miasta Adam Leszczyński przypomina, że ich montowanie nie tylko powoduje niszczenie konstrukcji, ale również szpeci ponad 100-letni most.
4: W 2020 roku podczas remontu miejski zarząd dróg usunął kłódki, które ważyły ponad 750 kg i niszczyły ponad 100-letnią konstrukcję. Zostały one sprzedane na złom, a uzyskane pieniądze trafiły na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wówczas zapowiadaliśmy, że pojawiające się nowe kłódki będą co jakiś czas usuwane i tak też się dzieje.
3: A od wczoraj w urzędach stanu cywilnego można dokonywać transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw par jednopłciowych. Umożliwiają to nowe formularze. Pierwsze takie dokumenty udało się już wydać, ale sprawa wciąż budzi ogromne emocje, o czym informuje Piotr Durys.
9: Władze części gmin odmawiają wpisywania zagranicznych aktów par jednopłciowych. Burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz powołuje się na ochronę tradycji i przepisów.
10: Ważnym jest dla nas promowanie tradycyjnego modelu rodziny, ale też według obowiązujących przepisów nie możemy wydawać takich aktów.
9: Rząd przypomina jednak, że nowe formularze to realizacja prawomocnych wyroków sądowych, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
11: Transkrypcja aktów zagranicznych wynika z polskich wyroków.
9: Wnioskodawcom, którzy spotkają się z odmową urzędnika, przysługuje droga odwoławcza.
3: Od 7 godzin, 3 minut i 20 sekund mamy wtorek, 25 sierpnia to 237 dzień roku. Słońce w Nakupanny wstało nad Opolem 9 minut przed 6 i pozostanie na niebie do 19.49. Imieniny obchodzą Patrycja, Luiza i Ludwik. Dziś przypada także Dzień Polskiej Żywności i Dzień Zupki Chińskiej.
1: To przyniesie dzień.
3: Za niespełna 2 godziny w Muzeum Wsi Opolskiej początek 15. wojewódzkiego konkursu malowania porcelany. O 11.00 na ulicy Namysłowskiej w Dobrzeniu Wielkim odsłonięcie muralu, który powstał w ramach projektu Stowarzyszenia Seniorów Aktywni. Także o 11.00 w Urzędzie Wojewódzkim konferencja prasowa połączona z podpisaniem umów w ramach programu Aktywni Seniorzy ASY na lata 2026-2030. O 14.00 po polskim ratuszu spotkanie z przedstawicielami Polsko-Chińskiej Głównej Izby Gospodarczej.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Zmieniła się od wczoraj prognoza pogody. Dzisiaj miało być słonecznie, miało być jeszcze cieplej niż wczoraj, a będzie pochmurno i chłodniej niż wczoraj.
2: No 11 stopni mamy teraz na termometrach. Dmuchawa działa.
5: Cztery pory roku, jak u Vivaldiego.
2: 17 stopni maksymalnie. Dzisiaj do tego możemy spodziewać się opadów deszczu.
5: Ja nie wiem, czy słuchacze Radia Opola słyszą to, co się za naszymi oknami dzieje.
2: Czekaj, nie gadaj nic, to może będą słyszeć.
5: No, akurat no, przestało.
2: Ja idę patrzeć.
5: To ty idź patrzeć, a ja myślę sobie, że może ta dmuchawa chmury rozgoni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: No i co? Zobaczyłeś?
2: Nic nie widać.
5: Nic nie
2: ale
5: widać.
2: Ale tam jest pan od tego placu zabaw.
5: Pan od tego.
2: Tak,
5: to miło.
2: I on tam działa cały rok.

0: Martyna Wrochna w Radio Opole, jej francuskie pocałunki, które nam zaserwowała, nam i wszystkim słuchaczom Radio Opole, między innymi Baśce. Nie wiem, czemu tak o Baśce pomyślałem, ale to dlatego, że ona zawsze całusy wysyła. No, ona robi takie przeciągnięte.
1: A, no to może jeszcze zrobi. Może jeszcze zrobi. Ale myślę sobie, że rodzice to już powoli te całusy w kierunku dzieci wysyłają. Machają już powoli dzieciom do szkoły, a dzieci mówią: mamo, mamo, ale jeszcze tydzień. Spokojnie, ty sobie powolutku już idź w kierunku szkoły.
0: Tak, prezydent ma kilka dni, aby podjąć decyzję w sprawie ustawy wdrażającej bezpłatny pilotaż e-dziennika. A to jest super sprawa. I bardzo na nią liczą wszyscy rodzice, bo na początku ma skorzystać z niego ponad 18 szkół z całej Polski. Darmowy elektroniczny system ma ułatwić prowadzenie dokumentacji, przebiegu nauczania oraz usprawnić kontakt między szkołą a rodzicami i dziećmi.
1: Świetnie.
2: Pilotaż darmowego e-dziennika ma się rozpocząć 22 września. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski ma nadzieję, że prezydent podejmie słuszną decyzję.
3: Jeżeli ustawa zostanie podpisana, to w pierwszych szkołach w Polsce rozpocznie się pilotaż rozwiązania, które będzie ułatwiało zarówno integrację z systemami, jak i współpracę pomiędzy nauczycielami, rodzicami a uczniami.
2: Wiceszef resortu zaznaczył, że pilotaż ma dotyczyć testowania systemu oraz bezpieczeństwa.
3: Te pierwsze wersje pilotażowe dziennika dotyczą informacji o uczniach, wystawianych ocenach, zwolnieniach i będziemy testować te rozwiązania, natomiast zależy nam na spójnym i bezpiecznym rozwiązaniu.
2: Karol Nawrocki na podpisanie ustawy ma czas do 31 sierpnia. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
1: Na czym w ogóle problem polega? Na tym, że teraz rodzice, jeżeli chcą mieć dostęp do e-dziennika, to muszą po prostu za to zapłacić. Jak się ma jedno dziecko, to się za jedno dziecko płaci. Jak się ma dwójkę dzieci, to za kolejne też się płaci. Nie, i tak dalej, i tak dalej.
0: Mieć za darmożkę, ale to tam wtedy masz opcję logowania i wylogowania.
1: Nie, no to wtedy to jest mniej więcej taki system, jak było kiedyś, tak jak to było wtedy, kiedy my chodziliśmy do szkoły. Jak się dostawało słabą ocenę, to jeszcze był czas na to, żeby ją poprawić, zanim się mama dowie. A teraz jak się dostanie pałę, to mama wie szybciej niż sam uczeń.

0: lato i już po lecie. Tak przynajmniej to dzisiaj wygląda w prognozie pogody. Spokojnie, byle do lata. A w Kędzierzynie-Koźlu to właśnie się zaczęła akcja mycia przystanków. Do końca sierpnia oczyszczonych zostanie ponad 100 wiat. To druga taka akcja w tym roku.
1: Kolejna zostanie przeprowadzona jeszcze przed zimą. Po zakończeniu mycia przystanków ekipy sprzątające mają zająć się urządzeniami na placach zabaw.
0: A, urządzeniami na placach zabaw. To ja mam wrażenie, że u nas, w stolicy województwa opolskiego, tuż obok Radia Opole, to zajmowanie się urządzeniami na placu zabaw to trwa cały rok. Posłuchajmy.
1: Ale ja ci powiem, ja już robię aktualizację. Mhm. Bo to nie jest ten pan od Muchawy. Tam remont robią jakiś. I wiercą od godziny 7 rano.

0: ten inteligent, czy jak to było w dniu świra. No, ale wiercą elegancko.
1: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole. Reklama społeczna.
2: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
3: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
2: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
4: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
5: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
1: Reklama społeczna.
6: Reklama.
1: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa RIS. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
7: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje w Dino. Wybierz artykuły marki Gryzmaki, a całą ofertę szkoła sprawdź na marketdino.pl. Dino. Najbliżej Ciebie.
8: Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
9: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
10: Szukasz stabilnej pracy? Posiadasz zdolności manualne? Krause Innowacje w Budownictwie w Naroku zatrudni stolarza lub pomocnika stolarza. Zakres zadań: obróbka materiałów Solid Surface, obsługa elektronarzędzi, przygotowanie i montaż elementów do produkcji. Nie masz doświadczenia z Solid Surface? Wszystkiego Cię nauczymy. Oferujemy szkolenie, możliwości rozwoju, ubezpieczenie grupowe oraz system premiowy po okresie próbnym. Złóż CV na Rok Wiejska 16 lub wyślij na biuro@krause-group.pl. Krause Innowacje. Dołącz do naszego zespołu.
6: Po reklamie.

0: w Radio Wola rozpędzamy ten wtorkowy poranek, także na opolskich drogach. Jak się po nich jeździ, to sprawdzamy na bieżąco. Teraz już jest w pół do ósmej.
1: To czas na najnowsze wiadomości Daniela Klimczaka.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: A ten serwis zaczynamy od ekonomii. Polacy bardziej chcieliby podwyżki kwoty wolnej od podatku niż dodatkowych progów w PIT. Tak wynika z sondażu CBOS dla Dziennika Gazety Prawnej. Premier Donald Tusk wykluczył jednak wprowadzenie kwoty wolnej przynajmniej na półtora roku. Jako powód podał napięty budżet. Na pytanie, który kierunek zmian w PIT popierasz bardziej, 41% ankietowanych odpowiedziało, że wyższą kwotę wolną od podatku. 16% pytanych poparłoby wyższy próg podatkowy dla stawki 32%. Dla 20% 11% badanych uważa, że niczego nie trzeba zmieniać, a 10% nie ma w tej sprawie zdania.
2: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
3: 3 osoby zginęły w nocnych rosyjskich atakach na Zaporoże i Charków. O 2 ofiarach poinformował szef zaporowskiej administracji wojskowej Iwan Fiodorow. W wyniku ataku rosyjskiego drona uszkodzony został budynek mieszkalny. Z kolei w Charkowie rakieta trafiła w strefę przemysłową, gdzie zginęła jedna osoba. Dron uszkodził także budynek mieszkalny w Kijowie. Kolejne wiadomości Radia Opole już o 8, a to za niespełna pół godziny. W nich m.in. o niedawnym treningu czworonożnych mundurowych z regionu.
4: Jednym z zadań była interwencja wobec agresywnego pasażera wewnątrz pociągu. Zadaniem przewodnika i psa było skuteczne obezwładnienie agresora.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Chyba do pociągu to trzeba wpuszczać w krawatach. Taki pasażer w krawacie to jest mniej awanturujący się.
1: Takie fakty. Takie są fakty. No to teraz przedstawimy kilka faktów pogodowych. Teraz na termometrach mamy 12 stopni, maksymalnie dzisiaj 17 możemy się spodziewać.
0: Spodziewam się także, że będzie padać, ale to dopiero w stolicy województwa, gdzieś po godzinie 11.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Jutro troszkę cieplej do 22, a w czwartek i w piątek to już powrót lata, 25, a nawet 28 stopni.
1: Za 28 minut 8.

0: 22 minuty pozostały do godziny 8. Poranny program Radio Opole powoli nabiera rozpędu. Irek Prochara razem z nami.
1: Dzień dobry.
0: Studio.
1: Czołem, Irku.
0: Pogoda się zepsuła. Oj, się zepsuła ta pogoda. Coś narobił. Wczoraj cię nie było, to na naszej,
1: to coś kombinował.
0: Naszej rozmowie, tak, dopiero na porannej rozmowie byłeś. Ja myślę, że
2: musi
0: tam w chmurach grzebałeś. No dobra,
2: to
0: ale
2: ta
0: to się...
2: Na cały tydzień wygląda tak dosyć, no, niejednoznacznie, bo
0: ale
2: dzisiaj...
0: Ale wczoraj wyglądała świetnie, a dzisiaj wygląda już zupełnie inaczej.
1: Nie no, Irek ma rację, bo tak, czwartek, piątek, 25-28 stopni ze słoneczkiem. W przyszłym tygodniu też ma być dużo słoneczka, to może jeszcze ta moja trawa mi urośnie.
0: Na to bym akurat nie liczyła.
2: W przyszłym roku, być może.
1: Być może, to jest dobre stwierdzenie.
2: No generalnie pogoda jest, jaka pogoda jest, każdy widzi, tak jak słynnego konia, prawda? Opisanego w encyklopedii wiele, wiele lat temu. I nic z tym nie zrobimy. Na to nie mamy wpływu.
0: Ale może gdyby tak w jakichś modelach, gdzieś tam w cyberprzestrzeni trochę pogrzebać.
2: Trzeba byłoby zhakować jakiś system od pogody. Zresztą są podobno też takie próby sterowania pogodą poprzez na przykład rozpylanie różnego rodzaju substancji chemicznych, ale to po to, żeby właśnie wywołać raczej deszcz, niż go powstrzymać.
0: Kasper ma taką teorię, że to takie pasy, co się pojawiają na niebie, takie białe. To jest co?
1: Nie wiem.
0: Ty już zapomniałeś. Że to wpływa na pamięć. Te pasy, co się pojawiają na niebie.
2: Ale to wiedzą tylko ci, co noszą czapeczki z folii.
1: Aha, o to ci chodzi.
0: O to mi chodzi.
1: Nie, to,
0: tak,
1: to nie jest moja teoria. To jest teoria tych, co wierzą w płaską ziemię, że to jest chemitrial. Jak tak to się nazywa? O, właśnie.
2: Takie, ale ślady chemiczne po prostu. No. No, że rozpylanie jakiejś substancji. Ale to tak jedna z ulubionych teorii spiskowych, tych, którzy wierzą w tego rodzaju zakulisowe działania. Ale wracając, proszę Państwa, do tego, czy można coś z tym zrobić, czy można zhakować. No można podobno wszystko zhakować, bo dzisiaj na każdym kroku spotykamy się z komputerami, które...
0: A to jest szalenie niebezpieczne, jeżeli chodzi o nasze dane osobowe i nasze w ogóle dane.
2: Tak, dlatego to jest niebezpieczne właśnie, bo na każdym kroku spotykamy się z komputerami, które te nasze dane zbierają po to, żebyśmy mogli się zalogować i korzystać w sposób taki bardzo sprawny z różnego rodzaju programów. No i tak trochę też było z tym najgłośniejszym ostatnio wyciekiem danych od operatora MyDoctor, który obsługiwał oprogramowanie wykorzystywane przez około 12 tysięcy placówek medycznych w kraju. I te dane, proszę sobie wyobrazić, wyciekły. No i chyba nie do końca też wiadomo, dokąd wyciekły i co się dalej z nimi będzie działo. I o tym będę rozmawiał z moim dzisiejszym gościem. W porannej rozmowie odwiedzi nas doktor inżynier Wiktor Sędkowski z Politechniki Opolskiej, który o hakowaniu i odpieraniu tego rodzaju ataków wie wszystko, więc rzeczywiście jest w tym względzie autorytetem. Będę też pytał o zagrożenia cybernetyczne w tym wymiarze globalnym, o to, jak NATO przygotowuje się do cyberwojny.
0: Jak NATO jest na to gotowa, tak?
2: Co NATO, NATO?
1: No to wiesz co, ja się czuję zachęcony i ja będę słuchał porannej rozmowy Radio Opole.
0: A która... będziesz oglądał?
1: Będę, nie będę oglądał. Będę słuchał.
0: Bo można też pooglądać na YouTubie Radio Opole, na naszej stronie internetowej www.radio.opole.pl.
1: Za 19 minut będzie 8. Dzięki, Irku.
2: Dziękuję.

0: Najsłynniejsza piłka na świecie ma nowego właściciela. Ja wiem, że to może być mylące. Nie chodzi o piłkę, którą strzelałem bramki na opolskiej lidze Orlika.
1: A, bo ty miałeś tytuł Króla Mistrzów, prawda? Króla Strzelców.
0: Sama jesteś Królem Mistrzów.
1: Króla Strzelców.
0: I to kilka razy
1: zdobyłem. Mistrza Strzelców? Mistrza goli?
0: Król Strzelców, po prostu, Magdaleno, a nie Króla Mistrzów.
1: Przestrzeliłam troszkę.
0: Chodzi o futbolówkę, którą Diego Maradona zdobył słynnego gola ręką Boga podczas zwycięstwa Argentyny nad Anglią 2-1 w ćwierćfinale Mistrzostw Świata w 1986 roku.
1: No, ona właśnie została sprzedana na aukcji w Dallas.
2: Piłka na licytacji w Dallas została sprzedana za 3 miliony 350 tysięcy dolarów. Wynik ten znacznie odbiegał od szacunkowej wyceny na poziomie 10 milionów dolarów ustalonej przez dom aukcyjny. Licytacja rozpoczęła się od kwoty 2,5 miliona dolarów. Trudno wyobrazić sobie piłkę, która mogłaby poszczycić się bardziej imponującą historią niż ta. W ciągu zaledwie 4 minut na stadionie Azteka w Meksyku 22 czerwca 1986 roku Maradona wykorzystał tę samą piłkę, by zdobyć niesławną bramkę ręką Boga oraz genialnego gola stulecia. New York Times podkreśla, że powrót futbolówki na rynek nastąpił w dogodnym momencie, zaraz po piłkarskich mistrzostwach świata, które zwiększyły zainteresowanie pamiątkami piłkarskimi wśród kolekcjonerów w USA, gdzie tego typu przedmioty osiągają najwyższe ceny. Nowojorski dziennik dodaje jednak, że być może moment przeprowadzenia licytacji, zakończonej ponad miesiąc po przeprowadzeniu turnieju, zadziałał na niekorzyść sprzedającego. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Tachlowski.

0: Za 2 minuty będzie godzina 8, punktualnie o 8. Redakcja informacji, najnowsze wiadomości. Przede wszystkim kierowcy powinni ich posłuchać, bo mamy ważne informacje z autostrady A4.
1: O, i to jest powód do tego, żeby słuchać wiadomości w Radio Opole za 2 minuty, punktualnie o 8.
2: Radio Opole na 94,8 w Głubczycach.
3: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
4: Wakacje dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już w weekend 29 i 30 sierpnia w Ozimska Park wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72.
5: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje w Dino. Wybierz artykuły marki Gryzmaki, a całą ofertę szkoła sprawdź na marketdino.pl. Dino. Najbliżej Ciebie.
6: 29 sierpnia spotkajmy się w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, Bierkowicach. Międzynarodowy piknik rodzinny, opolskie gościnne, 5. edycja.
7: Hospitable Region.
6: Warsztaty, tańce, koncerty i degustacja kuchni świata. Na scenie Silesia, Shiroki, Zbrucz i gwiazda Denzel.
7: Zapraszamy, welcome, łaskawo prosimy o dobro pożałować.
6: Szczegóły na Facebooku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
7: Wstęp wolny, free entry, wchód swobodny, hit wilny.
6: Wydarzenie dofinansowane przez Unię Europejską.
3: Po reklamie.
0: 25 sierpnia dzisiaj, to jest wtorek, pochmurny wtorek na Opolszczyźnie. Szansą na to, że trochę może popadać, a o pogodzie więcej już za moment. Po wiadomościach Radia Opole.
8: IPN rozpoczyna ekshumację polskich obrońców Lwowa.
9: Spodziewamy się znaleźć ponad 100 żołnierzy.
8: Policyjne psy z regionu szkoliły się w Kędzierzynie Koźlu, a Iga Świątek nie zagra na US Open.
2: Wiadomości Radia Opole.
10: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Daniel Klimczak.
8: Zaczynamy ponownie od informacji dla kierowców. Drogowcy częściowo przywrócili ruch na A4 w kierunku Wrocławia. Jak wiecie z wiadomości, między węzłami Brzezimierz i Wrocław Wschód samochód uderzył w betonowe separatory. Przez pewien czas ruch w tym miejscu był wstrzymany, obecnie odbywa się jednym pasem. Spore problemy napotkacie także na 282 kilometrze w kierunku Katowic. To na styku województw opolskiego i śląskiego w pobliżu miejscowości Chechło. Tam samochód osobowy uderzył w oznakowanie robót drogowych. W zdarzeniu nie ma poszkodowanych, ale zablokowany jest prawy pas ruchu.
2: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
8: Magistrala wodociągowa na Rejtana w Opolu znów do remontu. Problemy pojawiły się w miejscu, w którym w maju usuwano awarię. Kierowcy ponownie muszą liczyć się z utrudnieniami. Więcej na ten temat wie Monika Matuszkiewicz-Biel.
11: Jak informuje opolska spółka WIG, wszyscy mieszkańcy mają wodę i na ten moment nie są planowane wyłączenia. Naprawa może potrwać kilka dni. W związku z tym kierowcy powinni zachować ostrożność i przygotować się na ograniczenia w przejeździe ulicą Rejtana na wysokości Urzędu Skarbowego. Awaria jest również sygnałem potwierdzającym zły stan techniczny tego odcinka sieci. W najbliższym czasie jest planowana jego wymiana.
8: W związku z awarią możliwe są też utrudnienia w kursowaniu autobusów MZK.
2: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
8: We Lwowie rozpoczynają się ekshumacje polskich żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku. Eksperci Instytutu Pamięci Narodowej przeprowadzą pracę na terenie dawnego cmentarza na Hołusku, mówi Dominika Siemińska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.
9: Prace potrwają do października. Spodziewamy się znaleźć ponad 100 żołnierzy, którzy tam zostali pochowani. Prace poszukiwawcze prowadziliśmy w 2019 roku, a w tym roku dostaliśmy zgodę na przeprowadzenie ekshumacji.
8: Działania obejmą odsłonięcie i dokumentację mogił, ekshumację szczątków oraz zabezpieczenie materiału do dalszych badań, w tym genetycznych. Dokumentowane będą także przedmioty odnalezione przy szczątkach, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości poległych oraz odtworzeniu okoliczności śmierci i pochówku żołnierzy.
2: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
8: Policyjne psy z Opolszczyzny szkoliły się na terenie bocznicy kolejowej w Kędzierzynie-Koźlu. Podczas ćwiczeń czworonogi, zarówno te patrolowo tropiące, jak i szkolone do wykrywania narkotyków, musiały zmierzyć się z warunkami, z którymi mogą spotkać się podczas prawdziwych interwencji, mówi młodszy aspirant Karol Maryszczak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
3: Jednym z zadań była interwencja wobec agresywnego pasażera wewnątrz pociągu. Zadaniem przewodnika i psa było skuteczne obezwładnienie agresora. Ćwiczenie pozwoliło sprawdzić zachowanie psa oraz jego reakcję na stresującą sytuację. Z kolei psy wyspecjalizowane w wykrywaniu określonych zapachów sprawdzały swoje umiejętności podczas przeszukiwania miejsc charakterystycznych dla infrastruktury kolejowej.
8: W wiadomościach teraz sport. Rusza ostatni w tym roku tenisowy turniej wielkoszlemowy US Open. Przez najbliższe dni rozgrywane będą kwalifikacje oraz atrakcyjnie zapowiadający się turniej mistrzów. Nowojorska rywalizacja w głównej drabince rozpocznie się 30 sierpnia, donosi Jan Pachlowski.
12: W tym roku suma nagród wyniesie rekordowe 108 milionów dolarów. Zwycięzcy turniejów gry pojedynczej kobiet i mężczyzn otrzymają po 5,5 miliona dolarów, to 10% więcej niż rok temu. Pakiet wynagrodzeń obejmuje również rekordową stawkę za udział w pierwszej rundzie. Kwota ta wzrośnie o 27%, osiągając poziom 140 tysięcy dolarów. Z powodu kontuzji prawego kolana w US Open nie wystąpi jeden z faworytów Włoch Jannik Sinner. Szeroko komentowany jest temat nieprzyznania dzikiej karty weteranowi Stanisławowi Wawrince. Serena Williams sensacyjnie powraca na korty US Open. Amerykanka, która oficjalnie 4 lata temu zakończyła karierę, stworzy wraz z Carlosem Alcarazem gwiazdorski duet grze mieszanej. Turniej główny mixta rozpoczyna się we wtorek. W ostatniej chwili zrezygnowała z niego Iga Świątek.
8: I jeszcze zaproszenie na poranną rozmowę Radia Opole. W niej dziś o zagrożeniach w sieci. Kwadrans po 8. Gościem Ireneusza Prochery będzie adiunkt w Katedrze Cyberbezpieczeństwa Politechniki Opolskiej dr Wiktor Sędkowski,
13: który o hakowaniu i odpieraniu tego rodzaju ataków wie wszystko. Będę też pytał o zagrożenia cybernetyczne w tym wymiarze globalnym.
5: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
14: Na termometrach mamy w tym momencie coraz cieplejsze, ale jednak rześki ten poranek, 13 stopni, 17 stopni maksymalnie.
0: Dzisiaj taki nie za ciepły dzień, do tego też może popadać deszcz. Szansa na to, że się rozpada, jest koło południa całkiem spora i jak już zacznie padać w stolicy regionu, no to będzie padało aż do rana. Jutro 22 stopnie i też jeszcze chmury, a czwartek i piątek już ze słoneczną, letnią pogodą.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Pewnie zastanawiacie się, jaka będzie pogoda na początek roku szkolnego.
14: Zastanawiam się właśnie, jaka będzie pogoda na początek roku szkolnego.
0: Wziąć ze sobą parasolkę, żeby
14: trzeba będzie?
0: Nie zmokły nam tornistry i tak dalej. Nie trzeba będzie.
14: Odpowiadam, no ale to sobie teraz strzelasz, bo już 5 razy się zmieni prognoza pogody do tego czasu.
0: Niestety
14: Magdo Szybińska.
0: Na to szansa. Kat Prześnigórski, Marcin Głowienkowski razem z nami. Mamy 5 po 8.

0: Reklama.
1: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
2: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
1: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
2: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Komfort. Też szczerze polecam.
1: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
3: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000, www.sambudrol.pl.
4: Cześć sąsiad, jak firma?
5: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
4: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
5: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
4: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
5: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
6: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
7: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
0: Reklamie.

0: była Roxy w Radiopole, niech będzie nam. Nam teraz będzie kwadrans po godzinie 8.
1: Dlatego przenosimy się do studia obok, a tam już Ireneusz Prochera i jego gość.
2: Poranna rozmowa Radio Opole.
3: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest dziś doktor inżynier Wiktor Sędkowski, adiunkt w Katedrze Cyberbezpieczeństwa Politechniki Opolskiej. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry.
3: Dlaczego o wycieku danych od dostawcy oprogramowania MyDoctor mówi się, że to najpoważniejszy tego typu wyciek w Polsce, w historii Polski?
4: Najpoważniejszy chyba dlatego przede wszystkim, że największy, tak? Tutaj z doniesień medialnych i przede wszystkim z informacji od osób odpowiedzialnych za ten wyciek wynika, że prawie 18 czy nawet ponad 18 milionów rekordów związanych z obywatelami kraju zostało wykradzione z baz danych. Myślę, że też najważniejszy, bo to są dane medyczne. No, jakie inne dane mogą być ważniejsze niż nasze dane medyczne?
3: Ale wie pan, że u części społeczeństwa pokutuje takie przekonanie, a to tylko parę informacji. W jaki sposób to, że ktoś wejdzie w posiadanie tych informacji, może mi zaszkodzić?
4: Przede wszystkim sprawa jest taka, że to nie są tylko informacje związane z naszymi danymi osobowymi, z danymi teleadresowymi czy z numerem PESEL, ale informacje o naszym zdrowiu. Tak? To jest coś, co w mojej ocenie przynajmniej jest bardzo krytyczne, takie bardzo moje, bardzo prywatne i nie chciałbym się takimi informacjami z nikim dzielić. Być może nie wszyscy podzielają taką opinię jak ta, być może są osoby, które faktycznie twierdzą, że nie mają może nic do ukrycia, że to ich nic nie obchodzi, że ktoś wie więcej o ich stanie zdrowia. Uważam, że przestępcy mogą być zainteresowani tymi danymi, to też nie uważam tylko ja, z tego co widziałem wiele osób gdzieś podkreślało tu w mediach, że tego typu dane mogą być pomocne przy próbach wyłudzeń, bo w momencie, kiedy przestępcy taką bazę danych przejmą, dowiedzą się na przykład, które osoby konkretnie chorują na jakie choroby, mogą próbować wyłudzać od nich pieniądze. Chociażby proponując im magiczne leki, tak, na ich schorzenia lub po prostu leki takie, które działają, ale w jakichś korzystnych cenach. Otrzymamy taki e-mail, otrzymamy taką wiadomość SMS, której przestępcy będą się podszywać pod jakiś podmiot oferujący właśnie leki. Klikniemy w zachęceni ceną promocyjną tego leku, który przecież jest nam potrzebny, no i stracimy po prostu pieniądze.
3: No ale komu? Kto to może chcieć kupić? Bo rozumiem, że sami ci hakerzy, którzy to wykradli, nie zrobią z niego z użytku z tych danych, z tej bazy danych, więc będą pewnie chcieli komuś to sprzedać. Komu?
4: Faktycznie tak obiecywali, tak? Tutaj pozostaje kwestia tego, czy faktycznie złodziejowi należy ufać. Z reguły jest tak, że ci złodzieje, którzy się tym trudnią, bywają jednak prawdomówni w tej kwestii. Rzeczywiście w momencie, kiedy obiecują, że te dane nie wyciekną nigdzie, to się spełnia, ale nie zawsze, tak? Czasami te bazy danych jednak trafiają na darknetowe fora, gdzie ktokolwiek tak naprawdę dysponujący środkami finansowymi może taką bazę zakupić. W tym przypadku, z tego co widziałem w komunikacji przestępców, jednoznacznie podkreślili, że te dane nie są na sprzedaż. Być może to jest też tylko zabieg, bo nie wiemy tak naprawdę...
3: To po co ich radli?
4: No właśnie po co? Być może po to, że chcą cały czas, próbują gdzieś tam wymusić okup na tak naprawdę właścicielu tych danych. Nie wiem, tak, tej komunikacji nie znamy, ale wiemy, że taki kanał komunikacyjny jest, bo przestępcy się sami tym chwalili, że do prezesa firmy wysyłali SMS-a nawet, tak, z bramki, chyba na bramki tej firmy, tak, która hostowała oprogramowanie SMS-owej. Prezes otrzymał i SMS-a, i e-maila o tym, że są w posiadaniu tych danych. Po co by mieli to robić? No moim zdaniem właśnie po to, że próbują jednak tam uzyskać jakieś pieniądze, chociaż to są tylko i wyłącznie domniemania. Jeżeli by mieli to sprzedać, to podkreślali jednoznacznie, że nie będą tego robić, że tych danych nie będą też upubliczniać za darmo na forach darknetowych. Widziałem też gdzieś w internecie, na X-ie, screena z komunikacją właśnie z tymi przestępcami, której ktoś prosił o jeden konkretny rekord polskiego sędziego. Zależało tam potencjalnemu kupcowi po prostu na danych tego obywatela, jakie środki zażywa na swoje schorzenia. Przestępcy upublicznili właśnie ten screenshot, pokazując też, że nie zamierzają tych danych sprzedawać i nie zamierzają, jak to sami nazwali, bawić się w polityczne gierki. Nie są tym zainteresowani.
3: Czyli chodzi im o sławę i pieniądze? takie właśnie w tym wymiarze wyłudzenia?
4: Myślę, że tak, że to jest bardzo popularne w tym świecie hakerskim, w szczególności w takim świecie, w tej jego części, że tak powiem, bardzo profesjonalnej. Też sposób właśnie komunikacji tych przestępców i samo to, że bardzo dobrze próbują się jednak ukryć, pokazuje, że to są jednak profesjonaliści. To, że wybrali sobie jeden kanał komunikacyjny z polskimi przedstawicielami świata cyberbezpieczeństwa, no pokazuje, że to nie są przypadkowe osoby, tylko takie, które no wiedzą jak to wszystko działa.
3: A to mamy gwarancję, że to są Polacy?
4: Nie, ale też nie mamy gwarancji, że to są Rosjanie, tak jak niektórzy twierdzą. To tak nawet chyba pół roku temu pamiętam o tym rozmawialiśmy, że bardzo popularnym jest przerzucanie winy zawsze na Rosji, bo wtedy się ta odpowiedzialność rozmywa. Nie wiemy tak naprawdę, kto to jest. Adam Hertle, pamiętam, że publicznie mówił przeróżne rzeczy na temat tego, w jaki sposób oni właśnie się komunikują, próbując tak jakby ukryć swoją tożsamość. Przede wszystkim niektóre rzeczy sugerują, że to są osoby, które mieszkają najprawdopodobniej gdzieś w Azji. Chodzi tutaj o strefę czasową, w jakiej się komunikują, o to, że nie komunikują się w godzinach europejskich. Piszą po angielsku, ale w specyficzny sposób. Czy pomaga im AI w ukrywaniu tego prawdziwego angielskiego, bo gdzieś tam został spromptowany, żeby brzmiał jak azjatycki angielski, nie wiem, ale być może po prostu faktycznie są to Azjaci. Natomiast też ciekawostką była taka, że emotikony, których używają, są bardzo popularne w Rosji. I to wszystko tak jakby nie skleja się w całość, tak? Bo z jednej strony wiedzą, z kim w Polsce się komunikować, znają polskie realia, też nazwiska tak sędziego, które gdzieś tam się przewijają w komunikacji, pokazują, że wiedzą, o co chodzi w polskim świecie sytuacji politycznym, tak? No ale tutaj kawałek Rosji, kawałek dalekiej Azji, ten angielski taki mieszany.
3: A może to jest właśnie międzynarodowa ekipa?
4: A może? Nie wiemy. Mam nadzieję, że się kiedyś dowiemy, tak? Bo jednak mam nadzieję, że w szczególności, jeżeli by się okazało, że te dane faktycznie by wyciekły, mam nadzieję, że tak się nie stanie, mam nadzieję, że tutaj jednak hakerzy będą lojalni wobec samych siebie, tak? I swoich słów. Jeżeli by się tak nie stało, jeżeli stanie się nam większa krzywda, to mam nadzieję, że jednak służby zadziałają skutecznie.
3: A ta firma, która jest właścicielem tego oprogramowania, myśli pan, że zapłaci?
4: Okup? Nie wiem.
3: A takie firmy z reguły płacą?
4: Zdarza się, że płacą, tak? To wiadomo, trzeba wszystko zawsze przeliczyć, ryzyka, tak, zobaczyć. Wszyscy oczywiście, ja też powinienem zachęcać do tego, żeby nie płacić, no bo to jednak jest przestępstwo. Płacenie tego okupu przede wszystkim wzmaga kolejne tego typu incydenty, tak? Bo jeżeli raz mi się udało i raz wyłudziłem kogoś pieniądze, to będę próbował dalej, to po pierwsze. Po drugie, no, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, tak? No, ufać w słowa kogoś, kto już nas okradł, że nie zrobi tego ponownie, że jak mu zapłacimy, to nie będzie chciał więcej pieniędzy. No taka sprawa dosyć ciężka, tak?
3: A jak doszło do tego wycieku? Kto ponosi winę?
4: Nie wiem, kto ponosi winę. Mam nadzieję, że odpowiednie służby tutaj sprawdzą, że rzetelny audyt zostanie wykonany, tak samo jak do tej pory były wykonywane rzetelne audyty, bo mieliśmy już w sektorze medycznym wycieki i możemy później troszeczkę o tym porozmawiać. Więc to wszystko ustalimy. Na razie nawet nie wiemy tak na dobrą sprawę, co wyciekło, bo cały czas tylko przeróżne osoby nam obiecują, że za chwilę do serwisu Bezpieczne Dane te dane wpadną. Jak sprawdzałem dzisiaj rano, nadal ich nie było, pomimo że wczoraj słyszałem zapewnienia, że to jest kwestia godzin. Może już są, tak? Może w tej chwili, jak już o tym rozmawiamy, to się tam pojawiły, ale śmiem jakoś w to wątpić. Więc jak do tego doszło, słyszałem opinię na temat tego, że ktoś po prostu kliknął jakiś złośliwy link. Być może, chociaż przestępcy sami w komunikacji wskazywali na to, że to był skomplikowany technicznie atak, tak? Że wykorzystali podatność XE, która później przerodziła się w możliwość wykonania kodu w systemach ofiar. I tutaj też nie jest dla mnie jasne, czy to chodzi o system jakiegoś operatora, któremu faktycznie można było podesłać zły link i z jego komputera zostały wykradzione dalej dostępy do serwisu hostującego kod źródłowy tego całego oprogramowania, ale wiemy, że ten kod źródłowy oprogramowania właśnie przestępcy otrzymali, dzięki czemu byli w stanie właśnie dalej zidentyfikować luki w tym

0: to nie człowiek bezpośrednio zawinił, tylko na przykład ktoś wykorzystał lukę w oprogramowaniu, bo nie zostało ono spatchowane odpowiednio, tak, aktualizacje nie zostały wdrożone, no to też przecież człowiek nie zainstalował tych aktualizacji w czasie, tak, i dlatego doszło do takiego, a nie innego ataku.
1: Jeżeli ktoś podejrzewa, że jego dane wyciekły, to co może teraz zrobić? No to nie jest tak, że zmieni hasło, bo nie ma do czego, prawda?
0: No dokładnie, no co, zastrzec PESEL, tak? Tak wszyscy dookoła mówią. Nie, no to tak troszeczkę z jednej strony śmieszne mi się to wydaje z tym zastrzeganiem PESEL-u, z drugiej strony faktycznie można rozłożyć ręce i powiedzieć, że no co możemy zrobić więcej, tak? Dlatego, jak wcześniej rozmawialiśmy o tym, że to jest największy, tak, najbardziej istotny wyciek danych, to rzeczywiście tak jest. Nasze dane medyczne no są tak jakby, nie jesteśmy w stanie odwrócić tej sytuacji, one wyciekły i koniec. W momencie, gdyby to były dane finansowe, które wiele osób uważa, że to jest dla nich najważniejsze, no to ja śmiem twierdzić, że nie byłoby problemu. Problem miałby bank, który te nasze dane przechowywał, tak? Bo to nie jest nasza wina, że ktoś w jakiś sposób ukradł bankowi pieniądze, które my mu powierzyliśmy. Bank czy jakiś fundusz gwarancyjny musiałby te straty nam zadośćuczynić, odszkodować, jakkolwiek to nazwiemy. Natomiast w tym przypadku, no, stało się, tak? Ktoś posiada nasze dane medyczne.
1: I one będą krążyły.
0: I jeszcze większy problem będzie w przyszłości, tak? W momencie, w których tych danych będzie jeszcze więcej, w których systemy sprzężone nawet z nami, tak, bo już są przecież takie cyberpunkowe klimaty proponowane, że będziemy sobie doktora mieli w domu, który cały czas na bieżąco będzie monitorował nasz stan zdrowia, być może też przechowywał naszą biometrię, nie daj Boże, naszą tożsamość gdzieś właśnie w jakichś bazach danych, no to będzie problem ogromny, tak? No na dzień dzisiejszy przede wszystkim no, musimy być ostrożni, tak? Bo pokazane, już zresztą pokazuje nawet NASK w tym miesiącu w swoich raportach lipcowych, że takie przestępstwa, próby wyłudzeń związanych z danymi medycznymi no już mają miejsce, tak? Czy to podszywanie się pod NFZ i próby wyłudzenia naszych kart kredytowych, oferując nam rzekomy zwrot za jakieś usługi, które były wykonane odpłatnie, a nie powinny być wykonane odpłatnie. Mieliśmy też atak związany z LuxMedem, w którym przestępcy podszywali się pod LuxMed, też próbując wykorzystać no, nieświadomość, tak, użytkowników, którzy kliknęliby przede wszystkim w ten link, a później podali swoje dane osobowe i podali numery karty po to, żeby otrzymać tam jakieś pieniążki, a tak naprawdę no, je stracić, więc tutaj myślę, że tego typu ataków może się pojawić zdecydowanie więcej, w szczególności jeżeli wyciekły właśnie dane dotyczące realizowanych recept czy historii chorób.
1: Więc nam pozostaje tylko czujność. Doktor inżynier Wiktor Sędkowski jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Proszę zostać z nami, ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście na stronie internetowej Radio Opole.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: 8:30 na zegarze, czas na najnowsze wiadomości.
1: A to dla nas ma Daniel Klimczak.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Wyciek danych z bazy MyDoktor jest poważnym zagrożeniem, ocenia dr Wiktor Sędkowski z Politechniki Opolskiej, który był porannym gościem Radia Opole. Jak mówił, skradzione informacje dotyczą nie tylko danych osobowych, ale także dotyczących zdrowia, co może być szczególnie atrakcyjne dla oszustów. Nie wiadomo jeszcze, jakie dokładnie dane wyciekły, ani jaki był cel hakerów, ale bardzo możliwe, że chodzi o chęć zdobycia okupu. Zdaniem eksperta, firmy, które padły ofiarą podobnych działań, często go płacą, ale nie jest to dobre rozwiązanie, bo może zachęcać kolejnych przestępców.
2: Poranne wiadomości Radia Opole.
3: Pierwsze koreańskie czołgi K2 dotarły do Polski, poinformował o tym wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON podkreślił, że pojazdy zasilą 16. Dywizję Zmechanizowaną na Warmii i Mazurach. W kolejnych partiach mają przybyć czołgi częściowo wyprodukowane z polskich podzespołów. To ważny krok zwiększający możliwości produkcyjne naszego przemysłu i konsekwentne wzmacnianie bezpieczeństwa Polski, napisał polityk w mediach społecznościowych. A w Głubczycach powracają wątpliwości dotyczące możliwej budowy elektrowni wiatrowych. Więcej na ten temat w wiadomościach Radia Opole o 9:00.
4: Burmistrz po referendum deklarował, że dla niego sprawa wiatraków jest zamknięta, a tymczasem w planie ogólnym mamy takie zapisy, jak dodano teren elektrowni wiatrowej.
2: Najlepszy informacyjny adres z opolskiego. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Ależ dzisiaj będą wszyscy ziewać, będą narzekać na to, że taki senny dzień mamy, no bo chmury po prostu to powodują. 13 stopni teraz opolskie termometry pokazują, a maksymalnie dzisiaj do 17.
5: 17 dzisiaj faktycznie, a do tego możliwe są opady deszczu. Śmiało możemy się ich spodziewać, naprawdę. Jutro od 13 do 22 stopni, w czwartek 25.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Ale u nas dawka prawdziwej energii z samego rana. Stawiamy na nogi lepiej niż kawa. Adam Lampert już teraz w Radio Opole.

0: Za 18 minut będzie godzina 9, wtorek. Dzisiaj mamy statystyczny, to ostatni wtorek wakacji, więc dzisiaj w statystycznym wtorku z Hanną Sterniuk-Mościcką, która jest w naszym studiu. Cześć, Haniu.
1: Cześć. Dobry,
0: będziemy
1: cześć.
0: Rozmawiać o smakach wakacji. Lody to jest taki nieodzowny element tego wakacyjnego czasu. Bardzo lubimy takie lody w różnych smakach. No i okazuje się, że jesteśmy takim lodowym gigantem, prawda?
1: Tak, jesteśmy lodowym gigantem i jako Polacy, i jako Europejczycy, ponieważ w ubiegłym roku kraje Unii Europejskiej wyeksportowały poza Unię 290 milionów kilogramów lodów i to było o 10% więcej niż rok wcześniej.
2: No właśnie, jakbyś tak obrazowo to przedstawiła.
1: Tak bardziej obrazowo to wychodzi 7 kilogramów słodkich mrożonych lodów na każdego mieszkańca Polski.
0: I jaki lubi się najbardziej smak?
2: Ja?
0: No?
2: Te bueno takie kombinowane.
0: Aha, takie kombinowane słodkie. A ty, Haniu?
1: Słony karmel.
0: Słony karmel, to taki też hit ostatnio.
2: Dobra, a kto jest królem w Unii Europejskiej?
1: Królem takim lodowym, jeżeli chodzi o eksport poza Unię Europejską, to była Francja. Francuzi wysłali na rynki pozaunijne 39 milionów kilogramów lodów. To jest, 59 milionów kilogramów lodów. To jest aż o 20% całego unijnego eksportu.
0: Słuchajcie, no ale lody, gelato, to się przede wszystkim z Włochami kojarzy.
1: Tak, no właśnie, ale lody dopiero znalazły się na drugim miejscu. Włochy, tak, ze swoimi lodami. Tam 55 milionów kilogramów, dalej była Belgia, 34 miliony i Niemcy, 30 milionów oraz Holandia, 26 milionów kilogramów.
2: I my się bardzo zastanawiamy, jak tam Polska wypada na tym tle i o tym porozmawiamy już za chwilę w Radio Opole.

0: Ja tam lubię bardzo truskawkowe. Czekoladowe lubię, waniliowe lubię, sorbety, o taką cytrynkę to tak chętnie bym przyjęła. O lodach
1: mówię. Żadnego z tych smaków nie? bym nie wybrał. To jest takie klasyczne, tradycyjne, to nie, ja wolę pokombinować. No bo właśnie rozmawiamy o tym, jak to wygląda z eksportem europejskim, jeżeli chodzi o lody. I już wiemy, że tak, królem jest Francja, potem Włosi, potem są, jest Belgia, Niemcy i Holandia. No to jak to jest z tą Polską? Hanna Sterniuk-Mościcka z Opolskiego Urzędu Statystycznego.
2: Tak, a Polska znajduje się zaraz właśnie za Holandią, na 6. miejscu. My wyeksportowaliśmy poza Unię Europejską blisko 17 milionów kilogramów lodów. To tyle, ile waży mniej więcej 3000 słoni afrykańskich.
0: Trzy tysiące słoni afrykańskich, no to już rzeczywiście robi spore wrażenie. Ale kiedy spojrzymy na polski handel lodami ze wszystkimi krajami świata, to tej liczby robią jeszcze większe wrażenia.
2: Tak, tutaj wyeksportowaliśmy 117 milionów kilogramów lodów, więc mniej więcej 1/7 całego naszego eksportu.
0: To ile to słoni?
2: Tutaj wiadomo, że zdecydowana większość polskiego eksportu lodów trafia też do innych właśnie państw Unii Europejskiej.
1: A jak to wygląda ze sprowadzaniem jeszcze lodów?
2: Ze wszystkich krajów świata do Polski sprowadziliśmy 46 milionów kilogramów lodu, a więc ten eksport przewyższał import o ponad 70 milionów kilogramów.
0: No to wszystko pokazuje na to, że nie tylko umiemy robić lody, też umiemy je dobrze sprzedać, a cały czas przypominamy, że na Opolszczyźnie mamy sporo takich lokalnych producentów, których warto wspierać. Hanna Sterniuk-Mościcka z Urzędu Statystycznego w Opolu była dzisiaj naszym gościem. Dzięki, Haniu.
2: Dziękuję.
0: A teraz Sabrina Carpenter zabiera nas na espresso.

0: elegancko piano tutaj weszło. Za 2 minuty będziemy mieli godzinę 9 i najnowsze wiadomości w Radio Opole.
1: A co byś powiedział, gdybyś usłyszał, że w wiadomościach będzie o tym, że policjantki z Kluczborka zatrzymały mężczyznę, który przywiózł znajomą do szpitala?
0: No to bym sobie pomyślał, muszę posłuchać szczegółów już za
1: chwilę. Bo zatem kryje się coś więcej. Posłuchajcie.
2: 103.2 na ciebie gra. Twoja fala, twoja siła, trzymaj ją.
3: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
4: Reklama.
3: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzja.opole.pl.
5: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
6: Wakacje dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już w weekend 29 i 30 sierpnia w Ozimska Park wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72.
4: Po reklamie.
1: Już prawie godzina 9, a skoro tak, to przenosimy się do redakcji informacji Radio Opole. Przed nami wszystko to, co warto wiedzieć we wtorek rano o 9.
7: Mieszkańcy gminy Głubczyce obawiają się powrotu planów budowy wiatraków. Policjantki z Kluczborka zatrzymały mężczyznę, który przywiózł znajomą do szpitala.
8: W pewnym momencie postanowił zatroszczyć się o siebie i pojechał do sklepu po alkohol.
7: W tych wiadomościach także serwisy sportowe Grzegorza Frankowskiego.
3: Wiadomości Radia Opole.
9: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Daniel Klimczak.
7: To są informacje związane z naszymi danymi osobowymi, ale też te dotyczące zdrowia, dlatego sytuacja jest bardzo poważna, mówił w porannej rozmowie Radio Opole o niedawnym wycieku danych z bazy My Doctor Adiunct w Katedrze Cyberbezpieczeństwa Politechniki Opolskiej dr Wiktor Sędkowski. Jak usłyszeliśmy, tego rodzaju dane mogą być atrakcyjne dla oszustów.
10: Kiedy przestępcy taką bazę danych przejmą, dowiedzą się na przykład, które osoby chorują na jakie choroby, mogą próbować wyłudzać od nich pieniądze, proponując magiczne leki lub leki, które działają, ale w jakichś korzystnych cenach. Otrzymamy taką wiadomość, której przestępcy będą się podszywać pod jakiś podmiot oferujący właśnie leki. Klikniemy i stracimy pieniądze.
7: Na razie wciąż nie wiadomo, jakie konkretnie dane wyciekły i dlaczego hakerzy zdecydowali się na ich kradzież. Niewykluczone, że chcą zdobyć w ten sposób pieniądze.
10: Być może cały czas próbują wymusić okup na właścicielu tych danych. Tej komunikacji nie znamy, ale wiemy, że taki kanał komunikacyjny jest, bo przestępcy się sami tym chwalili, że do prezesa firmy wysyłali SMS-a. Po co by mieli to robić? No moim zdaniem właśnie próbowałem jednak tam uzyskać jakieś pieniądze.
7: Sposób postępowania przestępców wskazuje, że mamy do czynienia z profesjonalistami. Na razie nie jest znana ich narodowość. Nasz gość wskazał, że firmy, które padły ofiarami hakerów, nierzadko decydują się na płacenie okupu, jednak w jego opinii nie jest to zalecany krok, by nie zachęcać potencjalnych następców.
3: Najważniejsze sprawy opolszczyzny.
7: Powraca temat farm wiatrowych w gminie Głubczyce. Projekt planu ogólnego gminy zakłada możliwość budowy turbin na terenie 32 sołectw. To skandal i brak poszanowania głosów mieszkańców, przekonuje radna Głubczyc Justyna Zielińska.
11: Burmistrz po referendum deklarował, że dla niego sprawa wiatraków jest zamknięta, a tymczasem w planie ogólnym mamy takie zapisy, jak dodano teren elektrowni wiatrowej. Bardzo wiele działek jest tym objętych, bardzo mocno jest też teren farm fotowoltaicznych uwzględniony, no i dla nas to jest jedno wielkie nieporozumienie.
7: Burmistrz po zeszłorocznym referendum w tej sprawie deklarował, że elektrownie wiatrowe nie powstaną. Powiedziałem, że dopóki będę burmistrzem, wiatraki nie powstaną i nie wycofuje się z tego, zapewnia Adam Krupa.
12: Natomiast nie mam zamiaru zostawiać swojemu następcy planu, który nie uwzględnia możliwości budowy wiatraków. Uważam, że nie powinniśmy zamykać sobie drzwi dla takiej możliwości.
7: Plan ogólny gminy Głubczyce ma zostać uchwalony jutro.
3: Radio Opole.
13: Wiemy, co ważne dla Ciebie.
7: Prezydent ma jeszcze kilka dni, by podjąć decyzję w sprawie ustawy wdrażającej bezpłatny pilotaż e-dziennika. System ma ułatwić prowadzenie dokumentacji nauczania oraz usprawnić kontakt między szkołą a rodzicami i dziećmi. Więcej na ten temat wie Krzysztof Kuczyński.
14: Pilotaż darmowego e-dziennika ma się rozpocząć 22 września. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski ma nadzieję, że prezydent podejmie słuszną decyzję.
15: Jeżeli ustawa zostanie podpisana, to rozpocznie się pilotaż rozwiązania, które będzie ułatwiało współpracę pomiędzy nauczycielami, rodzicami a uczniami.
14: Pilotaż ma dotyczyć testowania systemu oraz bezpieczeństwa.
15: Pierwsze wersje dziennika dotyczą informacji o uczniach, wystawianych ocenach, zwolnieniach.
14: Karol Nawrocki na podpisanie ustawy ma czas do 31 sierpnia.
7: A mundurowe z Kluczborka zatrzymały pijanego kierowcę. Mężczyzna wpadł, gdy wyjeżdżał z ulicy, gdzie obowiązuje zakaz ruchu. O przebiegu interwencji mówi aspirant sztabowy Krystyna Chmielewska.
16: Kierujący miał w organizmie 2,5 promila alkoholu. Wyjaśnił policjantkom, że przebywa w Kluczborku, ponieważ oczekuje na znajomą, która znajduje się w szpitalu i jest poddawana zabiegowi. Jak przyznał, w pewnym momencie postanowił zatroszczyć się o siebie i pojechał do sklepu po alkohol.
7: 42-latek stracił prawo jazdy. Grozi mu także 3-letnia odsiadka, grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów oraz przepadek samochodu. A Katarzyna Kawa nie zagra w głównej drabince US Open. W pierwszej rundzie kwalifikacji do turnieju Polka uległa Gruzince Jekaterinie Gorgodze 3-6-3, 6-7-2-6. Awans do drugiej rundy uzyskała inna reprezentantka Polski, Linda Klimawiczowa, która wygrała z Włoszką Lisą Pigato 6-3, 6-3. Więcej informacji ze świata sportu w Radio Opole. Już teraz.
13: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
7: 4,5 minuty po 9.
13: Sport w Radio Opole.
17: Grzegorz Frankowski, dzień dobry. Siatkarki reprezentacji Polski wygrały z Łotyszkami 3-1 w rozgrywanym w Stambule spotkaniu grupy A Mistrzostw Europy. Polki do zwycięstwa poprowadziła Monika Lampkowska, zdobywczyni 17 punktów. W grze biało-czerwonych nie brakowało jednak przestojów. W trzeciej partii przegrywały już 8 punktami, ale odrobiły straty i odniosły zwycięstwo. Pomogła w tym Martyna Czymiańska, która pojawiła się na boisku z ławki rezerwowych.
18: Nie było to nasze dobre wykonanie i na pewno nie jestem zadowolona. Musimy wyciągnąć lekcje i turniej jest długi, także musimy się skupić na kolejnych meczach. Mam nadzieję, że forma będzie już tylko rosnąca. No najważniejsze, że ten mecz jednak wygrany i można powiedzieć uf.
17: W następnym spotkaniu Polki zmierzą się ze Słowankami. Ten mecz dzisiaj o godzinie 18. Linda Klimowiczowa awansowała do półfinału kwalifikacji wielkoszlemowego tenisowego US Open. W ćwierćfinale reprezentująca Polskę Klimowiczowa wygrała z Włoszką Lizą Pigato 6-3, 6-3. Menadżer zawodniczki Piotr Szczypka tak analizuje to spotkanie.
19: Kluczem do zwycięstwa był serwis, bo bardzo dobrze serwowała. Linda cały czas ją atakowała, przełamała i przede wszystkim pilnowała swojego serwisu. Była aktywna, agresywna i mimo tego właśnie, że troszkę w ostatnim czasie niepewna siebie, zaryzykowała parę piłek, była przede wszystkim bardziej aktywna też w tych punktach decydujących, no i cieszymy się bardzo, że zwyciężyła.
17: W następnym spotkaniu Klimowiczowa zagra z Holenderką Anouk Kovermans, która w ćwierćfinale wygrała z Francuską Carole Monet. Bolonia uległa Lazio 0-1 w spotkaniu pierwszej kolejki piłkarskiej Serie A. Cały mecz w barwach gospodarzy rozegrał Łukasz Skorupski. W drugim poniedziałkowym meczu AS Roma wygrała z Fiorentiną 4-0. Na zakończenie piątej kolejki spotkań piłkarskiej Betclic pierwszej ligi Stal Rzeszów przegrała u siebie z Ruchem Chorzów 0-1. Liderem tabeli jest Pogoń Grodzisk Mazowiecki, drugie miejsce zajmuje Miedź Legnica, a trzeci jest Łódzki Klub Sportowy. Zespół z Łodzi będzie najbliższym ligowym rywalem opolskiej Odry. To spotkanie na Itaka Arenie odbędzie się w piątek 28 sierpnia o godzinie 20:45.
13: Pogoda.
9: 14 stopni mamy na termometrach. Grześki jest ten poranek i to jest prawie maksymalna temperatura na dzisiaj, bo 17 możemy się spodziewać i będzie padać deszcz.
1: Oj, już dawno nie ubieraliśmy się w taki jesienny albo wiosenny sposób, także trzeba coś chyba z długim outfit rękawem po prostu na siebie założyć i tak przez cały dzień chodzić. Już nie będzie takiego momentu, że będziemy to z siebie ściągać. Jutro będzie trochę cieplej, 22 stopnie, a w czwartek i w piątek powrót lata.
13: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Chyba dawno nie czekaliśmy tak na piątek, jak w tym tygodniu. No bo właśnie w piątek 28 stopni ma być na opolskich termometrach.
9: Mela Koteluk, Ralf Kamiński będą śpiewać, a mówić będą Kacper Śniegórski,
1: Magda Szybińska, Marcin Głowienkowski dzisiaj nasz program realizuje. 8 po 9.

0: 13 minut po godzinie 9 w Radio Pole stawiamy Was lepiej na nogi niż niejedna kawa. Kawomaty już chyba też mamy. Mamy biletomaty, mamy kwiatomaty, mamy jajkomaty, chlebomaty.
1: Ale jeszcze coś mamy, to słuchacz nam podpowiedział.
2: Witam, no i jeszcze alkomaty mamy.
1: O, no to teraz komplet. Ale nie, będzie więcej.
0: Będzie więcej, bo jeszcze będą wędlinomaty, a konkretnie to jeden. I to jest taka nowość dla mięsożerców i dla nocnych głodomorów też. W Kędzierzynie Koźlu uruchomiony zostanie pierwszy na świecie wędlinomat wyprodukowany w naszym kraju.
1: 67 skrytek, a w nich wędliny, kiełbasy, pierogi, krukiety i sałatki. Płacimy kartą albo blikiem, otwiera się skrytka i odbieramy nasze zakupy bez kolejki, bez ekspedientów i co najważniejsze przez całą dobę.
0: Tutaj jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Czy wędlinomat przyjmie się tak dobrze jak paczkowy?

0: zróbcie coś w Radio Opole, żebyśmy tak nie ziewali. Dzwonią do nas słuchacze pod 774-541-541. Gramy dla was bardzo energetyczne przeboje w Radio Opole w porannym programie, ale jednocześnie też nie mamy dobrej informacji w sprawie ziewania. Dzisiaj ten dzień będzie pod tym znakiem przebiegał, po prostu dlatego, że są chmury, że jest deszczowo i już pewnie w niektórych miejscach pada.
1: Właśnie, i ja wiem, to jest hit, popatrz, to pokazuje ci całą mapę Polski i nie ma w całym kraju ani jednej chmury deszczowej, poza tą jedną, która właśnie sobie z lądka zdroju teraz powolutku przylatuje już do naszego regionu i pada teraz już w Głuchołazach, w Otmuchowie i w Nysie, natomiast o godzinie 11 będziemy mieli takie opady deszczu w Opolu, także Opolszczyzna i kawałek pod Wrocławiem to będą jedyne miejsca deszczowe w całym kraju.
0: Deszczu nam potrzeba, ale bez przesady. Dobrze, tak możemy się umówić. 774-541-541. Gdzie już kropi, gdzie już pada? Dajcie nam znać.
2: Słuchaj Radio Opole na 89.1 w Oleśnie.
3: Reklama.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura.

0: zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
1: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
2: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 1 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
4: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz. Odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
5: Po reklamie.

0: Monday. Taka grupa w Radiu Opole, 27 minut przed godziną 10. Nawet jeżeli jesteście teraz w pracy, to słuchając takich przebojów możecie poczuć się trochę jak na wakacjach. I o ile jedni się już przygotowują do nowego roku szkolnego, to inni jeszcze korzystają z wakacji aż do samego końca.
1: Ja się absolutnie nie dziwię, a kiedy miejsce wypoczynku gwarantuje dobrą pogodę i wciąż wysokie temperatury, wrzesień może poczekać.
2: Końcówka wakacji to nadal dobry moment na wypoczynek we Włoszech. Na wciąż obleganych plażach nie brakuje Polaków. Tak jest między innymi we Fredzene pod Rzymem.
3: Uwielbiamy bardzo Włochy. Pogoda tutaj jest niezawodna. Jedzenie jest przepyszne. Jesteśmy całą rodziną, z dziadkami, z dziećmi. Mamy wynajęty dom, cały dla siebie.
4: Ja bym wolał jeszcze tutaj zostać.
2: A co ci się podoba tutaj najbardziej?
4: Chyba morze. Fajne są te leżaki.
5: No dużo gramy w karty i chodzimy dwa razy dziennie na plażę. No i prawie cały dzień spędzamy nad morzem.
6: Jest dużo ludzi, chociaż spodziewałam się, że będzie więcej. No i wszystko jest fajnie.
2: Mówiła Polskiemu Radiu rodzina z Warszawy. W Polsce nowy rok szkolny rozpocznie się już za tydzień. We Włoszech uczniowie wrócą do szkół w różnych terminach, zależnie od regionu. Najpóźniej 17 września rozpoczną naukę uczniowie w Apulii. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Fredzene.
0: Ja się trochę dziwię, że mieszkańcy Warszawy pojechali na wakacje do Włoch. Przecież Włochy to oni mają w Warszawie. A my na Opolszczyźnie mamy Paryż, Węgry i inne takie.

0: Za 17 minut będzie godzina 10 i uwielbiam naszych słuchaczy, bo jak do nas dzwonią, to potrafią nas za każdym razem zaskoczyć. I tym razem dostaliśmy taki telefon, który mnie zszokował.
1: Jaki?
0: Pod 774-541-541 zadzwonił słuchacz.
2: Taka muzyczka się nagrała.
1: No bardzo ładnie to brzmi, a coś powie?
0: Nie, ale będą stuki. I koniec telefonu.
1: Ja wiem, ten słuchacz chciał nam wykręcić numer, tylko zapomniał, że w smartfonach to już się nie wykręca.
0: No to kombinuj jeszcze raz. 774-541-541. Kręci ile wlezie.

0: Radio Pole. Pięknie pośpiewaliśmy. Znaczy Magdalena mi tutaj śpiewała
1: ja
0: cały
1: nic
0: czas.
1: Ja nie śpiewałam.
0: Śpiewałam,
1: ty śpiewałeś.
0: To ten poprzedni śpiewałaś? Który z nich śpiewałaś?
1: Ja bym ci wszystko wyśpiewała.
0: Dobra, ale ja ci chciałem
1: tylko
0: powiedzieć,
1: akurat nie na ten temat,
0: że w Białymstoku nie pada.
1: Tak, słyszeliśmy to od słuchacza Radio Pole. Posłuchajmy jeszcze raz.
2: W Białymstoku jeszcze nie pada, więc zapraszam serdecznie na babkę ziemniaczaną.
1: Na babkę ziemniaczaną. I inne rzeczy, te inne rzeczy, to też brzmią
0: ciekawe,
1: całkiem zachęcająco. Iwona Tokarska, Krzysiek Raprezent z nami. Cześć.
3: Cześć.
0: Cześć.
1: Taką babkę ziemniaczaną i inne rzeczy, to byście się dali skusić pewnie, prawda?
3: No. Babka ziemniaczana brzmi spoko. Nigdy
0: ja
3: nie jadłam, przyznaję się.
0: Jestem do końca przekonany. Trzeba by mnie było przekonywać.
4: Ja to muszę zobaczyć.
1: Placki ziemniaczane.
0: No placki ziemniaczane to tak.
3: Ale ja słyszałam, że babka ziemniaczana może być w jakimś takim jelicie zrobiona. To by mnie w ogóle nie kręciło. Ale ponoć może być. Jelita się nie kręcą.
4: Ja patrzę na babkę ziemniaczaną z boczkiem, a tam śmietana jakaś, to bardzo mi to dobrze wygląda. To ja w takim razie się żegnam, bo ja jadę do Białegostoku. Kacper Śnigowski,
1: Magda Szewińska i Marcin Gowiankowski. Ale spokojnie, jutro wrócimy.
5: Poranek z Radiem Opole.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, Straż Miejska.
2: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
1: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
2: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000 www.sambudrol.pl.
3: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis, nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
4: Szukasz stabilnej pracy? Posiadasz zdolności manualne? Krause Innowacje w Budownictwie w Naroku zatrudni stolarza lub pomocnika stolarza. Zakres zadań: obróbka materiałów Solid Surface, obsługa elektronarzędzi, przygotowanie i montaż elementów do produkcji. Nie masz doświadczenia z Solid Surface? Wszystkiego Cię nauczymy. Oferujemy szkolenie, możliwość rozwoju, ubezpieczenie grupowe oraz system premiowy po okresie próbnym. Złóż CV na Rok Wiejska 16 lub wyślij na biuro@krause-group.pl. Krause Innowacje. Dołącz do naszego zespołu.
5: Po reklamie. Wtorek, 25 dzień sierpnia. Zbliżamy się do 10. Pora sprawdzić, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i z naszego regionu.
6: Dariusz K. skazany na 20 lat więzienia za zabójstwo w Krzywej Górze. Litwa nie wyklucza wysłania swojego wojska na Ukrainę. W kulturze m.in. o obchodach 10-lecia Muzeum Polskiej Piosenki.
3: Wiadomości Radia Opole.
7: Przed mikrofonem Daniel Klimczak.
6: Jest wyrok w sprawie zabójstwa, do którego doszło w sierpniu ubiegłego roku w Krzywej Górze w powiecie namysłowskim. Od tego zaczynamy. Dariusz K., którego prokuratura oskarżyła o zabójstwo Tomasza W., spędzi w więzieniu 20 lat. Do tragedii doszło na spotkaniu związkowców jednego z dużych opolskich zakładów. Mężczyźni spożywali alkohol. W pewnym momencie doszło do awantury. Dariusz K. miał kilkukrotnie uderzyć kolegę krzesłem w głowę, a ten w wyniku poniesionych obrażeń zmarł, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Opolu, Daniel Kiliś.
8: Sąd Okręgowy w Opolu skazał Dariusza K. za przestępstwo zabójstwa w miejsce zarzucanego mu czynu spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sąd wymierzył oskarżonemu karę 20 lat pozbawienia wolności i jednocześnie orzekł zadośćuczynienie na rzecz bliskich trojga pokrzywdzonego po 100 tysięcy złotych.
6: Wyrok nie jest prawomocny. Oskarżony nie przyznał się do winy.
3: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
6: A w nich Litwa, która jest gotowa rozmieścić swoje siły na Ukrainie, mówił o tym prezydent tego kraju Gitanas Nauseda podczas spotkania koalicji chętnych w Kijowie. Szczegóły zna Kamil Zalewski.
9: Wilno jest gotowe rozmieścić swoje siły, w tym komponent inżynieryjny i obrony powietrznej oraz grupę szkoleniową, gdy tylko zostaną stworzone odpowiednie warunki. Podczas konferencji prasowej Gitanas Nauseda podkreślił też znaczenie współpracy z Ukrainą i wymiany doświadczeń, które mają pomóc w zwiększeniu bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej. Wykorzystujemy ten czas najlepiej, jak możemy, aby zbudować niezbędne zdolności w zakresie wykrywania, przechwytywania i niszczenia dronów. Litewski przywódca podkreślał też konieczność dalszego wzmacniania ukraińskiej obrony powietrznej.
6: Natomiast Ukraińcy mieszkający w naszym kraju obawiają się aktów przemocy i nie mają zaufania do polskich instytucji. To wnioski ze spotkania Rzecznika Praw Obywatelskich z przedstawicielami organizacji pomagających Ukraińcom w Polsce. Na miejscu był Krzysztof Polasik.
10: Ukraińcy boją się mówić publicznie w swoim języku, przekonuje Weronika Marczuk z Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy.
11: Zwłaszcza kobiety, kiedy jadą w tramwajach, autobusach, chodzą ulicami, a nawet już w restauracjach.
10: Podczas spotkania przytoczono dane za zeszły rok. Na 2600 przestępstw na tle narodowościowym 940 było wymierzonych w obywateli Ukrainy. Rzeczniczka Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram zapowiedziała monitorowanie tych postępowań. RPO odbiera coraz więcej skarg na zachowania firm i osób, które na przykład z powodu narodowości odmawiają najmu mieszkania. Wielu Ukraińców nie zgłasza takich problemów, bo nie ma zaufania do instytucji, twierdzi Weronika Marczuk.
11: Nie chcą mieć nic wspólnego z organami ścigania,
10: bo obawiają się trudnych procedur, a nawet deportacji.
6: Prawie 80% stacji paliw w Rosji bez benzyny 95-oktanowej. Trudna sytuacja jest m.in. w Moskwie, na rosyjskim Dalekim Wschodzie, ale też okupowanych terenach Ukrainy, w tym na Krymie. Szczegóły zna Maciej Jastrzębski.
12: To efekt nalotów ukraińskich dronów. Bezzałogowcy codziennie uszkadzają rafinerie, magazyny i linie przesyłowe agresora. Minionej nocy drony uderzyły Siwierski Gdański rejon. Po eksplozji jednej z maszyn zapaliły się instalacje w rafinerii zlokalizowanej na terenie Afipska. Wcześniej Ukraińcy sparaliżowali rosyjskie porty nad Morzem Czarnym i uszkodzili terminale naftowe. Z 34 dużych rafinerii już ponad 20 musiało wstrzymać produkcję.
6: I wracamy do regionu. Dziś rozpoczął się nabór kandydatów do nagród marszałka województwa opolskiego w dziedzinie kultury. To plebiscyty dla animatorów i twórców kultury, ale także w kategoriach wydarzenie muzealne 2025 roku, zabytek na medal w 2026 roku i nagroda imienia Karola Miarki, mówi wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca.
0: Zapraszam animatorów i twórców kultury, osoby, które dbają o zabytki, muzealników, ale również w naszej najważniejszej nagrodzie, czyli nagrodzie Karola Miarki, o to, aby aplikowały, składały wnioski do 30 września. Czekamy na Was. Chcemy nagrodzić tych ludzi, którzy dbają o polską kulturę.
6: A szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.
3: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
6: Prawie 4,5 minuty po 10.
3: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
13: Witold Sułek. 27 sierpnia w Filharmonii Opolskiej odbędzie się finałowy koncert z cyklu letnich koncertów jazzowych. Kończąc letni cykl, organizatorzy zapraszają na wieczór absolutnej muzycznej wolności. Jak piszą, ten ostatni koncert będzie jazzową improwizacją nawiązującą do mijającego lata. Początek koncertu o godzinie 19. Zmieniamy temat. 28 sierpnia odbędzie się kolejne wydarzenie w ramach Unii Kultur Polska-Ukraina, a będzie to spotkanie z autorką słynnej serii dla młodych czytelników zatytułowanej Kocia Szajka.
14: Naszą gościnią będzie Agata Romaniuk, która spotka się z nami przy okazji książki, którą wydała parę miesięcy temu, książki prozatorskiej pod tytułem Dina Dina, opowiadającej historię dziewczyny z Ukrainy. I to jest fikcja, ale fikcja, która została zapoczątkowana prawdziwymi wydarzeniami.
13: Mówiła Monika Ostrowska ze Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód, które organizuje wydarzenie. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu, a wstęp jest darmowy. Zmieniamy temat. Również 28 sierpnia w Muzeum Polskiej Piosenki odbędzie się uroczystość z okazji 10-lecia działalności instytucji.
15: Gościnią specjalną będzie Halina Młękowa. Chcemy Państwu też zaprezentować kolejny, szósty sezon historii jednego przeboju. To hasło, które pojawia się na plakacie, czyli 10 razy 10 nie jest przypadkowe, ponieważ chcielibyśmy właśnie 10 odcinków tego nowego sezonu Państwu na to 10-lecie zaprezentować.
13: Mówił Mateusz Torzecki. Wstęp na wydarzenie jest darmowy, a Radio Opole objęło je patronatem medialnym.
3: Pogoda.
5: Od 18 do 23 stopni dzisiaj w naszym regionie. Muszę przyznać, że jestem nieco rozczarowana, bo wczorajsze prognozy były nieco lepsze na ten wtorek, ale rzeczywistość jest jaka jest.
16: No,
5: ciężkie
16: nie tylko ty
5: chmury
16: chyba.
5: Wiszą w naszym regionie, na niebie. Musiałam schować pranie, bo już myślałam, że mi się elegancko wysuszy, ale przeraziłam się, jak wyszłam z domu i zobaczyłam te ciężkie, granatowe wręcz chmury. Spodziewamy się słabych opadów deszczu, nocą od 10 do 12 stopni. Już chłodno tymi nocami, nie bardzo już nadają się pod spanie pod namiotem. Jutro od 22 do 24 i może będzie trochę cieplej.
16: No tak, a ja koryguję optymistyczną mapkę, która chce pokazywać już 19 w Opolu. No nie ma tak dobrze, nie ma. Na razie jest jakieś 16-17 stopni w stolicy regionu. No i podobne temperatury właściwie w całym regionie. Najcieplej to mamy teraz, słuchajcie, no na północy, tak powiedzmy, Namysłów, trochę Kluczbork, Brzeg. Tam mamy, niech policzę, minus 3, czyli tak 18 stopni. 17-18. Najchłodniej w Nysie, tam ledwie 15 stopni. No i Kędzierzynko Koźle także 16.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Muszę przyznać, że karma szybko mnie dopadła, bo niedawno narzekałam na 33 stopnie. Cofam to.
16: I to było do przewidzenia, nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, że tak.
5: Chociaż... Iwona Tokarska.
16: Krzysztof Rab, cześć. Liczymy, że pogoda się poprawi. Marcin Głowienkowski nam będzie w tym pomagał.
5: A Aga zaśpiewa.

0: She thought she was gonna get with me.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: 29 sierpnia spotkajmy się w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, Bierkowicach. Międzynarodowy piknik rodzinny, opolskie gościnne, piąta edycja
1: Hospitable Region.
2: Warsztaty, tańce, koncerty i degustacja kuchni świata. Na scenie Silesia, Shiroki, Zbrucz i gwiazda Denzel.
1: Zapraszamy, welcome, łaskawo prosim o dobro pażaławat.
2: Szczegóły na Facebooku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
1: Wstęp wolny, free entry, wchod swobodny, w hit Wilnej.
2: Wydarzenie dofinansowane przez Unię Europejską.
3: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest restauracja Bałkanica.
1: Mamy już 17 minut po godzinie 10 i tak dobrze słyszeliście, mamy dla Was voucher do restauracji Bałkanica na przepyszny obiad, żebyście w sam raz na tę końcówkę wakacji mogli się wybrać i jeszcze zrelaksować przy pysznym jedzeniu.
2: Tak jest.
1: Voucher wartości 200 zł.
2: Właśnie, dobrze, że to dopowiedziałaś, to jest ważne. No dobrze, i dziś też przypada, słuchajcie, Dzień Polskiej Żywności. No to tak, trochę przekorne to pytanie będzie, ponieważ polska kuchnia uchodzi za bardzo smaczną, no ale są też w niej takie potrawy, wiecie, no, mrożące krew w żyłach. Jakie danie wydaje się Wam odpychające i nie zjedlibyście go za żadne skarby? I dzwońcie, jak zwykle pod 774-541-541. Przyznam od razu, że tak liczę po cichu na jakąś tutaj taką dyskusję, dialog. Broń Boże, żadną tam kłótnię, ale może jeden wymieni kaszankę, drugi zaraz powie, że absolutnie fantastyczna jest z tym i z tamtym. Czernina, nóżki w galarecie, kogo to obrzydza, komu już się od razu ślinka tutaj zaczęła jakoś toczyć w śliniankach? Dajcie znać. Najbardziej odpychające danie, Muszczek, którego nie zjedlibyście za żadne skarby. To jest polskie danie?
1: Mhm.
2: Ojej. No na samą myśl. Tak, na mnie to działa. A na Was? Dajcie znać koniecznie. 774-541-541.
0: Sponsorem konkursu jest restauracja Bałkanica.

0: Sarsa. Czy będziemy pamiętać w Radiu Opole? Za 2 minuty będzie w 10:30, a w naszym studiu pierwszy gość Marek Fudali, psychodietetyk, Uniwersytet WSB Merito w Opolu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No i mamy dziś Dzień Polskiej Żywności, o czym już wspomnieliśmy przy okazji konkursu. Tak, notabene konkurs taki dzisiaj też swoisty. Szukamy takich niedobrych, takich odpychających dań, których nie zjedliby nasi słuchacze za żadne skarby. No ale w związku z tym takie pytanie w ogóle do pana, czy ta nasza polska kuchnia tak generalnie, ogólnie jest zdrowa, czy niekoniecznie?
1: No więc ulubione moje słowo, to zależy. Zależy, co zjemy. Tak, bo polska kuchnia ogólnie, no kojarzy się dość tłusto, ciężkostrawnie. Mm-hmm. Ale w Polsce mamy tyle produktów i sezonowych, i super jakości, że polska kuchnia może być zdrowa jak najbardziej.
0: No bo to samo jedno danie, powiedzmy, tak, oparte, nie wiem, powiedzmy, na tej kapuście może być sobie zdrowe warzywko, a możemy to wszystko zalać, nie wiem, tłuszczem i skwarkami i już nie będzie takie pyszne.
1: No
0: i
1: dokładnie.
0: Zdrowe. Znaczy pyszne pewnie będzie, ale z tym zdrowiem gorzej.
1: No prawda? Właśnie, kiszona kapusta, jak najbardziej świetne danie, zdrowa, wspiera mikrobiom, jelita. Ale jak dodamy do tego skwarki i smalec, no to już
0: i schaboszczaka.
1: I schaboszczaka w panierce na głębokim tłuszczu. Mm. Kilkukrotnie przerobione. No to już niestety jest gorzej.
2: Ja wiem, że są też takie produkty typu superfoods w naszej kuchni. Które to mogą być?
1: Jeżeli chodzi o polskie, pierwsze co mi przychodzi do głowy, siemię lniane. Kwasy omega-3, świetne dla mózgu, dla organizmu. Ale znowu, zdrowe jak najbardziej. Ale zdrowe nie znaczy dietetyczne. Siemię lniane ma odpowiednią ilość tłuszczu, a tłuszcz zawiera kalorie, więc warto podkreślić, że zdrowa dieta to nie jest dieta odchudzająca, bo czasami ludzie
2: tylko
1: to mylą.
2: Odżywiająca, prawda?
1: Odżywiająca, dobre słowo.
0: No ale chwila, z tym tłuszczem, no może nie wiem, przestańmy mitologizować, przecież tłuszcz też jest potrzebny do organizmu, no mózg działa chyba na tłuszcz, prawda?
1: Zdecydowanie.
0: Tak, mówię to bardzo no, naokoło, nie? No,
1: zdecydowanie, tak. Tłuszcz jest bardzo potrzebny do organizmu. U dzieci stanowi 30% zapotrzebowania. Jeżeli chodzi o nas, tak, potrzebujemy tłuszczu, dobrze pan powiedział. Jeżeli chodzi o mózg, świetnie współgra z mózgiem, ale wszystko tak naprawdę, co dostarczamy, jest nam potrzebne. Teraz mi bardzo przesadzamy z krytyką cukru. Cukier w nadmiarze szkodzi.
0: No bo on jest we wszystkim, to może
1: to
0: dlatego.
1: Zgadza
0: prawda,
1: się, tak, przetworzona żywność jak najbardziej, ale bez glukozy nasz mózg też nie jest w stanie funkcjonować. Jak nie dostarczamy glukozy, on sobie ją sam wytwarza.
2: A czego mogą nam zazdrościć obcokrajowcy? Czy tego naszego mięsa, naszych produktów, właśnie wędlin, czy na przykład nabiału też znakomitego, które mamy, czy te sery, czy mleko również, albo może właśnie darów ziemi bardziej.
0: Albo kiszonki i słoików.
2: Buraków.
1: Kiszonki i słoiki to jest dobry trop, ale moim zdaniem polska dieta jest dietą, która może być zdrowa. Nie musimy jeść produktów gdzieś tam z zagranicy, z dalekich krain, ale odżywiając się po polsku, możemy odżywiać się zdrowo, bo moim zdaniem Polska trochę białkiem stoi. Mm-hmm. Mamy twarogi, mamy mięsa, mamy sery, mamy mnóstwo warzyw, więc ten mikrobiom też jest

0: fajnie przez nie wzbogacany. Więc krótko mówiąc, kiszonki to dobra odpowiedź, ale ogólnie różnorodność tego, co mamy w Polsce.
1: Otóż to szukajmy odpowiedniego balansu, to wtedy wszystko będzie dobrze i elita będą się uśmiechać. Marek Fudali, psychodietetyk Uniwersytetu WSB Merito Opole, jest naszym gościem, a za moment porozmawiamy sobie, no na przykład, czy taka zupa błyskawiczna to też jest dobre rozwiązanie w zabieganym dniu.

0: Oceana Sunshine w Radio Polis. 20 minut, będzie godzina 11, a my dzisiaj obchodzimy Dzień Polskiej Żywności, a także Dzień Zupy Błyskawicznej. W naszym studiu Marek Fudali, psychodietetyk z Uniwersytetu WSB Merito Opole. Panie Marku, czy jak mamy taki bardzo zabiegany dzień, czy dobrym rozwiązaniem, dobrym pomysłem jest sięgnięcie po tą taką ultra przetworzoną w torebeczce, pięknie zapakowaną
1: zupkę? Nie sugeruj odpowiedzi ekspertowi.
0: Zupkę chińską?
1: Zupkę błyskawiczną, po prostu.
2: Westchnięcie niech będzie odpowiedzią. Nie, ja myślę, że to nie jest dobry pomysł w żadnej sytuacji. Szczególnie, że szybkie jedzenie też może być zdrowe, a nie musi być przetworzone. No taka zupka chińska, wyobrażam sobie, że coś, co się zalewa wrzątkiem i to pęcznieje i dodaje się do tego jakieś niewiadomego pochodzenia, przyprawy,
1: tłuszczyk
2: jakiś nasycony, tak, jakieś różne dodatki, niekoniecznie sprzyja naszemu zdrowiu. Natomiast jeżeli chodzi o zupy błyskawiczne, my możemy sobie zrobić mnóstwo zup błyskawicznych, zdrowych. Jaki to problem zblendować puszkę pomidorów, dodać jakieś przyprawy, nawet niech tam będzie jakiś ser typu burrata, mozzarella. Świetne danie do zrobienia.
1: Pięć, dziesięć minut. Już
2: na przykład. No już mamy jakąś zupę, jeżeli mówimy już o zupach. No to takie gotowce.
1: Ja gdzieś widziałem jakiś film był dokumentalny właśnie, jak były te zupki modne i była no w ogóle sonda w żołądku. Słuchajcie, to ten makaron to się w ogóle trawił chyba ze dwie doby. No tydzień aż nie, ale to jakieś makabryczne, to w ogóle sprawdzali u człowieka, to na drugi dzień dalej było, na trzeci dzień jeszcze tam gdzieś jakieś reszty dalej było. Znaczy to w ogóle nic innego tak człowiek nie trawił, to jakbyśmy zjedli nie wiem co, podeszwę.
2: Pamiętam ten film.
1: To jakaś makabra była, to zadziałało na fan na wyobraźnię wtedy.
2: Tak, nie wiem z czym to było związane, bo nie każdy makaron tego typu będzie się także zatrawił. No wszystkie te makarony typu ramen, udon, to też są takie makarony, ale te makarony polecałbym do takiej diety, jako coś takiego dodatkowego, coś przyjemnego, natomiast makarony z tych tak zwanych zupek azjatyckich, niekoniecznie.
1: A propos zalewanych rzeczy, bo tak sobie przypomniałem, a owsianki są teraz takie modne, zdrowe i też są takie instant, że zalewamy, one są z jakimiś tam owocami, tudzież same i to się tam pęcznieje, robi, za parę minut można zjeść. Zdrowe, niezdrowe?
2: Owsianki ostatnio obrywają i to jest bardzo nie fair, dlatego że owsianka może być świetnym śniadaniem. Jeżeli dodamy do tego jakieś źródło białka, orzechy, owoce, nie widzę przeszkód. Świetne śniadanie.
1: Czyli taka zalewana może być sobie też.
2: Same płatki zalane wodą? Niekoniecznie, no bo to mamy wysoki indeks glikemiczny w stosunku do, jakbyśmy to wypuszczyli, mamy tylko węglowodany. No ale jak dodamy do tego skyr naturalny, garść orzechów i nie wiem, banana, brzoskwinie, no to się robi pełnowartościowy posiłek, który syci na dłużej.
0: Marek Fudali, psychodietetyk, jest naszym gościem, a za moment jeszcze wrócimy i spróbujemy poszukać sobie alternatyw dla tej błyskawicznej żywności, dla tych produktów wysoko przetworzonych. Sandra Ryder już teraz na naszej antenie. Nic nie chce zmieniać, a my będziemy jednak zachęcać do zmiany.

0: Słuchacie Radio Pole. Za 11 minut będziemy mieli godzinę 11, a równiutko za tydzień to będzie pierwszy dzień września. No i trzeba będzie dzieci posłać do szkoły. No i teraz tak, jak już im wyjmiemy ze śniadaniówki tę kanapkę z czerwca, to pytanie do naszego eksperta Marek Pudali, przypomnę, psychodietetyk w studiu. Co do tej śniadaniówki włożyć, żeby było zdrowe? Przed rodzicami teraz znowu wymyślanie codziennie tego śniadania dla dziecka.
1: Tak, przede wszystkim faktycznie wyjęcie kanapki z czerwca to jest świetny pomysł.
0: To jest podstawa.
1: Tak, jeżeli chodzi o zdrowe śniadanie dla dziecka, na pewno jakiś owoc, warzywo, jak dziecko lubi, też dzieci to różnie z warzywami, przynajmniej żeby ten owoc był. Jakaś kanapka pełnoziarnista z wędliną drobiową, jakiś serek. Jeżeli dziecko lubi coś słodkiego, okej, możemy mu dać do tej śniadaniówki kilka ciastek, jedno, dwa, ale żeby to nie wyglądało tak, że dostaje gotową drożdżówkę, soczek w kartoniku i jakieś chrupeczki i radź sobie potem 6 godzin czy 8 godzin w szkole na tym.
2: Panie Marku, pan nam wyznał w ogóle w przerwie, że pan podglądał trochę to, co się znajduje w śniadaniówkach. To co rodzice pakują do tych śniadaniówek?
1: Nie będę krytykował, ale no bywa, że nie jest najlepiej. Często znajdują się tam słodycze, gotowe przekąski, słodkie napoje, cukier zalewany kolorową wodą. Raczej odchodziłbym od tego. Wiem, że dzieci są bardzo łasne na takie smaki, ale możemy to wypośrodkować. Dać coś zdrowego, dać coś niekoniecznie zdrowego, ale bardziej smakowitego dla dziecka.
0: Ale włożyć jakiś wysiłek i wymyślić coś na przykład tak, zamiast na przykład dać, nie wiem, 20 zł i kup sobie coś, no bo raczej psychologia tak zadziała, że dzieciak pójdzie i kupi słodkiego coś tam, pewnie jakąś przekąkę.
1: Tak, nawet jak w szkole nie ma sklepiku, to przejdzie na drugą stronę ulicy.
0: Tak.
1: Właśnie wysiłek, tak, ale to nie jest jakiś duży wysiłek zrobić dobrą kanapkę z pomidorem, sałatą czy jakąś wędliną. Troszkę wymaga to większego zaangażowania, ale znów nie przesadzajmy, nie jest aż tak trudne. Szczególnie, że szkoły też wychodzą naprzeciw i pomagają. Często spotykam się z tym, że w szkołach są owoce, są jogurty, często szkoły przygotowują kanapki za darmo, więc możemy wspólnie zrobić coś dobrego dla dzieci.
2: Panie Marku, to taki szybki przepis poprosimy. Na 1 września dla dzieciaka co zapakować?
1: Okej, kanapka pełnoziarnista, jakieś smarowidło, serek biały, wędlina, najlepiej jakaś drobiowa.
0: Chuda, tak?
1: Wędlina drobiowa. Koniecznie warzywo, jakiekolwiek, bądź owoc. Może być ketchup, bo dzieci lubią ketchup.
0: O, ketchup nie jest niezdrowy.
2: Małe odstępstwo.
1: Nie. Ketchup jest okej.
0: Może być, no proszę.
2: No i pięknie, mamy to. Marek Pudali, Uniwersytet WSB Merito, był naszym gościem w Dniu Polskiej Żywności, w Dniu Zupy Błyskawicznej. Podał nam elegancki przepis na pierwsze śniadanie już na początek roku szkolnego. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy pięknie.

0: mają końca, ale zabawa trwa dalej. Już w weekend 29 i 30 sierpnia w Ozimska Park wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72. Po reklamie.
1: A na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 11. Słuchacie Radio Opole w Dniu Polskiej Żywności. Sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w naszym regionie.
2: Firmy apelują do rządu, by nie przerzucać na nie kosztów obniżenia podatku PIT.
3: Każda podwyżka podatków powoduje komplikacje, obniża również skłonność do inwestowania.
2: Bezrobocie w kraju bez zmian, a powiat głubczycki wkrótce rozpocznie kolejną inwestycję drogową.
4: Wiadomości Radia Opole.
5: W szczegółach Daniel Klimczak.
2: Zaczynamy od kędzierzyna koźla. Policja ustaliła właścicielkę psa, którego ciało kilka dni temu odnaleziono w rejonie kanału Gliwickiego. Po publikacji w mediach komunikatu ze zdjęciami zwierzęcia do funkcjonariuszy zaczęły spływać sygnały od osób, które rozpoznały psa, mówi młodsza aspirant Klaudia Tokarczyk.
6: Dzięki tym informacjom policjanci dotarli do właścicielki zwierzęcia, którą okazała się 40-letnia kobieta. Ustalenie właścicielki jest jednak dopiero kolejnym etapem postępowania. Funkcjonariusze nadal gromadzą materiał dowodowy, który ma pozwolić na ustalenie okoliczności śmierci psa oraz tego, w jaki sposób jego truchło znalazło się w akwenie.
2: A starostwo tatrzańskie złożyło do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez działaczy Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Chodzi o protest na drodze do Morskiego Oka. Urzędnicy zarzucają aktywistom m.in. znieważenie funkcjonariuszy publicznych i szerzenie mowy nienawiści wobec górali jako grupy etnicznej. Aktywiści zapowiadają jednak kolejne protesty i podtrzymują żądanie całkowitego wycofania transportu konnego do Morskiego Oka.
4: Ważne dane z polskiej gospodarki.
2: Bezrobocie bez zmian. W lipcu wyniosło 5,8%, czyli tyle samo, ile w czerwcu. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Dane są nieco lepsze niż wcześniejszy szybki szacunek Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z danych GUS wynika, że na koniec ubiegłego miesiąca w urzędach pracy zarejestrowanych jako bezrobotnych było 906 tysięcy osób. Miesiąc wcześniej liczba ta wynosiła 901 tysięcy 500 osób. A przedsiębiorcy apelują, by nie wprowadzać ich kosztem ulg dla klasy średniej. Jednym ze źródeł finansowania zapowiadanych przez rząd zmian w PIT ma być podwyższenie podatku dla największych przedsiębiorstw. Komentarze w tej sprawie zebrał Arkadiusz Augustyniak.
7: Na zmianach podatnicy mają zyskać nawet 3600 zł rocznie. Odbędzie się to jednak kosztem firm, które zapłacą 22% CIT. Prezydent Konfederacji Lewiatan Marek Górski ostrzega, że taki ruch może osłabić inwestycje firm.
3: Każda podwyżka podatków powoduje komplikacje w rozliczeniach podatków, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie ma na to czasu na przygotowanie. Obniża również skłonność do inwestowania.
7: Prezes firmy BTFG Adam Ruciński dodaje, że wyższy CIT zaszkodzi polskim firmom, a nie odczują tego międzynarodowi giganci.
8: Duże firmy zagraniczne mają swoje siedziby najczęściej poza granicami Polski, a po drugie są otoczone sprawnym, nowoczesnym mechanizmem wsparcia podatkowego.
7: Wyższy CIT może też utrudnić polskim firmom konkurencję z zagranicznymi podmiotami.
2: Nie ma żadnych ustępstw z polskiej strony w sprawie tranzytu ukraińskiego zboża przez nasze terytorium, tak zapewnia minister rolnictwa. To reakcja na doniesienia, według których Ukraina naciska na Polskę w sprawie umożliwienia transportu z wykorzystaniem polskich portów. Stefan Krajewski mówił podczas konferencji prasowej, że resort nie prowadzi ze stroną ukraińską żadnych rozmów w tej sprawie. Centralne Biuro Śledcze Policji i Straż Graniczna zlikwidowały nielegalną krajalnię tytoniu w Wielkopolsce. Funkcjonariusze znaleźli ponad 6,5 tony suszu tytoniowego oraz ponad 0,5 tony gotowego tytoniu bez polskich znaków akcyzy. Gdyby towar trafił na rynek, straty Skarbu Państwa mogłyby sięgnąć prawie 9 milionów złotych. Niebawem rozpocznie się remont 2-kilometrowego odcinka drogi z Czerwonkowa do skrzyżowania z wojewódzką 416 w miejscowości Sucha Psina. Powiat Głubczycki przeznaczy na to blisko 5 milionów złotych. Umowa z wykonawcą została już podpisana, tłumaczy starosta Anna Kobierska-Mróz.
9: Bardzo ważna inwestycja. To jest taki trakt, który łączy Głubczycę z Raciborzem. Ruszamy niebawem. Inwestycja jest rozłożona na 2 lata budżetowe. W tym roku pierwszy etap, już myślę, niebawem prace ruszą, a w następnym roku mamy zamiar inwestycje zakończyć.
2: A wcześniej, bo już teraz, kończę swój dyżur w redakcji informacji. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. W południe przywita się z Wami Katarzyna Plewnia.
4: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: No, pochmurny jest to dzień, nie ma co ukrywać, dziś zachmurzenie duże, a uwaga, może też pokropić tu i ówdzie. Temperatura maksymalna od 18 do 23 stopni, wiatr słaby wschodni. W nocy też zachmurzenie duże, może pokropić, zwłaszcza na południu regionu. No i temperatury nocą, no takie rzeczywiście, jak to Iwona mówi, w namiocie, nie śpijcie. Od 10 do 12 stopni maksymalnie w nocy.
5: No chyba, że ktoś musi.
1: Chyba, że ma ciepły śpiworek.
5: 16 stopni. W ogóle duży rozstrzał temperaturowy jest aktualnie w naszym regionie. 16 stopni w Nysie, 17 w Kędzierzynie-Koźlu, 19 w Opolu, 20 w Brzegu, najcieplej w Namysłowie, tam 22 stopnie.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: To ja chcę do Namysłowa.
1: To jest inna strefa klimatyczna teraz.
5: Dokładnie, znowu tak ten lekko. Biegun ciepła się zrobił. Iwona Takarska,
1: Krzysztof Rap, ciepło się z Wami witamy po raz kolejny. I Marcin Głowienkowski też.
5: A Grzesiu Chyrzy też.

0: Reklama społeczna.
1: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
2: Tak.
1: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
2: Mhm.
1: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
2: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
3: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
1: Już rozumiem.
2: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
4: Pamiętasz tę piosenkę?
5: Jesteś szlegiem.
4: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
6: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
7: No już, już, biedactwo.
8: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
9: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
0: Reklama społeczna.
10: Reklama.
11: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa RIS. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
12: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
10: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest restauracja Bałkanica.
1: Na przed chwileczką Cher śpiewała Wszystko albo nic, All or Nothing. No to my proponujemy wszystko, a konkretnie to proponujemy wam dzisiaj voucher o wartości 200 zł do restauracji Bałkanica w Opolu. Pysznie sobie tam zjecie. No tylko oczywiście jak zwykle, jak to u nas, no trzeba coś dać w zamian. Jakiś kreatywny pomysł, jakąś odpowiedź na pytanie, a to pytanie to wam powie Iwona.
2: Tak jest. Musicie do nas zadzwonić pod 774-5-415-41 i dać nam znać, jakie danie wydaje wam się najbardziej odpychające i nie zjedlibyście go za żadne skarby.
3: Myślę, że dla mnie najbardziej odpychającym daniem jest tak zwany móżdżek. Jak byliśmy dziećmi, dziadek hodował świń, a moja siostra zawsze przy tak zwanym świniobiciu wołała: dziadku, dziadku, a dla mnie ten wspaniały móżdżek. Ona chciała to jeść, a ja niestety miałam zupełnie inne odczucia. Nie powiem jakie, pozdrawiam.
2: No ja się nie dziwię, ja się absolutnie zgadzam. Ja wcześniej zauważ, Krzychu, też o tym móżdżku
1: tak,
2: wspomniałam.
1: Tak, wspomniałaś. No i właściwie to jest to taki chyba teraz faworyt wśród naszych dzwoniących. Przypominam, że mamy Dzień Polskiej Żywności, dlatego takie pytanie o antyżywność trochę nam dzisiaj wyszło. No i właśnie, jeśli chodzi o ten móżdżek, no to nie był jedyny telefon. Posłuchajcie.
4: Tak, jak wspominaliście, móżdżek wołowy, ani drobiowy. Nigdy nie tnąłbym ani z cebulką, ani smażony, ani duszony, ani w galaracie. To mnie obrzydza całkowicie. Pozdrawiam i życzę słonecznego dnia.
2: Ja nawet nie wiedziałam, że można jeść kurzy móżdżek.
1: A z jakimś, nie wiem, z czekoladą, a z czymś słodkim.
2: Nie, Krzychu, co to za
1: pomysł? A z żelkami? Nie. Próbowałem ratować móżdżek, ale dobra, chyba nie przejdzie to danie. Posłuchajmy kolejnych propozycji, jest tego trochę.
5: Jako dziecko, jako nastolatka jadłam, bo moja mama pochodząca z Kujaw przyrządzała i nauczyła mnie jeść tę potrawę i nawet nawet mi to smakowało. Ale kiedy dorosłam, to ze względów ideologicznych, moralnych, nigdy już tego nie tknęłam i nie tknę. Chodzi o czerninę i wiąże się to z tym, jak pozyskiwany jest główny składnik tej czarnej polewki.
2: No proszę bardzo, no czyli tak. Mamy kolejną wegetariankę
1: czyli
2: w kraju.
1: Czyli taka, ja uzupełnię, tradycyjna zupa gotowana na bazie kaczej lub gęsiej krwi, podawana z kluskami. I ojo, proszę, owoce suszone tam też są, ale kto na to patrzy, jak ta krew tam wszędzie pływa?
2: No tak. Nie, no pewnie jest to smaczne.
1: Pewnie.
2: I nigdy nie jadłam akurat, więc
1: ja
2: to trudno, nie będę się tutaj wypowiadać, ale nie brzmi to zachęcająco. 774-5-415-41. Jakie danie wydaje wam się najbardziej odpychające i nie zjedlibyście go za żadne skarby?
6: Nie zjadłabym świńskich nóżek w galarecie. Dawno, dawno temu poczęstowano mnie nimi i znalazłam w tej galarecie skórę z włosami.
1: Brak depilacji.
2: A jakie danie odpycha panią najbardziej?
7: Dla mnie zdecydowanie zupa z kurzych łapek. W smaku podobno świetna, ale trudno jest mi zaufać potrawie, która wygląda, jakby wciąż planowała ucieczkę z talerza. To jedyne danie, przy którym czuję, że ktoś powinien mi życzyć powodzenia.
1: Okej, dobra.
2: Cała lista jest długa.
1: Popatrz, nikt nie poruszył kwestii ozorków, które ja przyznałem się poza anteną tobie, że lubię, takie w sosie chrzanowym, a ty z obrzydzeniem jakoś tak spojrzałaś w tym momencie, tak. No ciekawe, czy ozorki mają swoich fanów, czy antyfanów, no. Tak rzucam na
2: ryby. Prędzej zjem flaczki. 774-5-415-41. Dzwońcie i proponujcie, jakie danie wydaje wam się najbardziej odpychające i nie zjedlibyście go za żadne skarby.
0: Sponsorem konkursu jest restauracja Bałkanica.

0: 28 minut po godzinie 11. Słuchacie Radio Opole na wakacjach, a na tych wakacjach, a konkretnie w ostatni weekend tych wakacji, warto jest się wybrać do Muzeum Wsi Opolskiej, bo to tam właśnie odbędzie się międzynarodowy piknik rodzinny opolskie Gościnne 5. A w naszym studiu Małgorzata Kozioł, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: A także pani Anastazja Orłowa, pośrednik pracy przy Centrum Integracji Cudzoziemców w Opolu. Dzień dobry.
1: Witamy serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Pani Małgorzato, czy wszystko już przygotowane, dopięte na ostatni guzik? No, czy gwiazda zagraniczna też jest gotowa?
3: Wszyscy jesteśmy gotowi, tak, w gotowości już od kilku dni. Dopinamy na ostatni guzik. Pogoda zamówiona. Mhm. Gwiazda potwierdzona. Jesteśmy przygotowani. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie, bo będzie się działo.
1: Tak, musimy to powiedzieć. Ta gwiazda, kto to będzie? Przyjdzie? Kto to będzie?
0: Gwiazda zagraniczna w Opolu.
1: Tak.
3: We własnej osobie Denzel.
1: Pamperab będziemy pump wszyscy
3: up,
1: robić.
3: Put
1: będzie
3: your hand się up in the air. Tak, zapraszamy wszystkich państwa serdecznie w sobotę do Muzeum Wsi Opolskiej.
0: No właśnie, powiedzmy, jaka jest w ogóle idea, która przyświeca temu wydarzeniu? Ona ma integrować, jednoczyć wszystkich tych, którzy przyjechali do Opola z różnych stron świata?
3: Dokładnie tak, ale chcemy też pokazać, że Opolskie jest gościnne, że wszyscy jesteśmy tutaj mile widziani, czujemy się jak w domu. Chcemy, żebyśmy pokazać też to, że znamy się czasami jako sąsiedzi, natomiast o sobie za wiele nie wiemy. Więc, że jesteśmy tacy sami, chociaż czasami różnimy się mową, językiem, czasami troszeczkę jednak kulturą, kolorem skóry, ale mimo wszystko jesteśmy tacy sami. Żyjemy w jednym kraju, na Opolszczyźnie, dobrze się nam tutaj żyje wspólnie i że po prostu chcemy pokazać tą naszą otwartość.
1: Czy Opolskie jest gościnne? No to dobre pytanie będzie do pani Anastazji, która właśnie w tym Centrum Integracji Cudzoziemców pracuje na co dzień. Jak pani to odczuwa? Pani w ogóle do nas przyjechała, rozumiem, z Ukrainy?
2: Tak jest, przyjechałam już 8 lat temu.
1: O, to dawno, no.
2: Tak, no ja uważam, że Opolskie jest gościnne. Mamy nawet w nowym projekcie różne z różnych krajów i Pakistan wczoraj był u nas i Turcja i Maroko. No naprawdę różne mieszanki, więc wszystkie, właśnie większość przyjeżdża też z rodziną, więc też zaprosiliśmy wszystkich oczywiście na ten piknik, więc uważam, że będzie super. Tak samo na tym pikniku będą przedstawione kuchnie świata z różnych krajów, kuchnia staropolska, kuchnia gruzińska, kuchnia ukraińska, kuchnia meksykańska, kuchnia indyjska i oczywiście, że kuchnia azjacka.
1: Nieźle, to będzie smacznie, pysznie tam w ogóle. Z pustym żołądkiem trzeba przyjechać.
3: Tak. Dokładnie, zapraszamy na degustację. Dla każdego coś dobrego.
2: Tak jest.
3: Tak jak powiedziała koleżanka, faktycznie Anastazja pracuje u nas w urzędzie już od kilku lat. Chociaż jest osobą z Ukrainy, to świetnie sobie radzi i jak państwo słyszycie, jest językiem polskim.
0: Tak,
3: więc
0: tak.
3: Jest doskonałym przykładem, że faktycznie jesteśmy gościnni, otwarci i że można też u nas fajnie pracować. Bo jako Wojewódzki Urząd Pracy chcemy też pokazać, że no, oprócz tego, że wszystkich przyjmujemy jakby z otwartym sercem, to też pomagamy odnaleźć się tutaj na rynku pracy. Więc to też chcielibyśmy pokazywać, tak, że można u nas żyć, można u nas zakładać rodziny, takie chociażby Anastazja, można u nas pracować i w

0: sąsiedztwie razem współistnieć.
1: No bo to się wiąże, prawda? Ktoś przyjeżdża do pracy, za chwilę ściąga rodzinę, za chwilę
0: dokładnie.
1: Po prostu jest już tutaj, no z nami mieszka, zaczynają się z tego robić lata, miesiące,
0: tak?
1: I wkomponowuje się w tą tutaj naszą społeczność.
0: Tak, czasami przyjeżdżają panowie, tak jak mówił pan redaktor, potem ściągają rodzinę. Czasami po wybuchu wojny to przyjeżdżały głównie panie z
1: kobiety,
0: dziećmi.
1: Uh-huh.
0: I faktycznie to zależy od sytuacji też geopolitycznej. Natomiast troszeczkę się już ta sytuacja wojenna, no, mówiąc wprost, uspokoiła na ten moment, więc te napływy z innych krajów niż Ukraina też są całkiem spore. To są osoby głównie takie właśnie szukające lepszego życia, szukające pracy tutaj u nas. Stąd też oprócz tego, że organizujemy właśnie takie fajne wydarzenia integracyjne, no to w centrum służymy takim wsparciem, żeby właśnie te osoby potrafiły się odnaleźć tutaj u nas w Opolu, żeby nauczyły się naszego języka, mamy kursy. Faktycznie chcemy pokazać, jak tutaj żyć, to poprzez chociażby kursy adaptacyjne, ale też mamy już takie fajne przykłady, jak poprzez kursy zawodowe. Osoby, które do nas przyjechały chociażby właśnie z Ukrainy jakiś czas temu i pracowały na innych stanowiskach dużo poniżej swoich kwalifikacji, to teraz bardzo fajnie odnajdują się po takich kursach specjalistycznych już pracując w swoich zawodach. Także to też właśnie jest bardzo fajnie, że taka pani, która była pielęgniarką na przykład gdzieś w Białorusi, przyjechała do Polski bez znajomości języka, no nie mogła tutaj pracować jako pielęgniarka, więc zazwyczaj gdzieś była salową, pomagała w szpitalu czy w domach opieki, a w tej chwili pracuje w swoim zawodzie. A to są takie zawody, które z naszego punktu widzenia jako Polaków są deficytowe. My takich osób potrzebujemy, więc też wspieramy poprzez pracę właśnie koleżanek w centrum, wspieramy te osoby, żeby mogły się u nas tutaj odnaleźć i realizować się zgodnie ze swoim wykształceniem.
2: Opolskie jest gościnne, o czym będzie można się przekonać już w najbliższą sobotę w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach, a do tej rozmowy za moment wrócimy.

0: Margaret w Radiopole, Prima Ballerina, taki utwór teraz gramy. Za 17 minut będzie południe, a my zapraszamy Was w najbliższą sobotę do Muzeum Wsi Opolskiej, bo tam piąta już edycja Opolskie Gościnnie, czyli piknik integracyjna w naszym studiu goście. Małgorzata Kozioł, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, i Anastazja Orłowa, to jest pośrednik pracy w Centrum Integracji Cudzoziemców. Powiedzieliśmy już co i kiedy, powiedzieliśmy, że gwiazdą tego wydarzenia będzie pan Denzel, znany z pewnego rytmicznego utworu. Natomiast tam bardzo dużo jest w tym programie wydarzenia punktów, bo wszystko startuje o 13, dobrze mówię?
1: O 12,
0: wszystko startuje i tam właściwie mamy, już mówiliśmy o tych kuchniach świata, tam właściwie chyba, nie wiem, każdy kraj tam pani wymieniła. Co my jeszcze znajdziemy w programie? Bo my się tam mamy integrować, to jakie będą klimaty jeszcze?
2: Dla każdego coś dobrego. O kuchniach już mówiliśmy, natomiast mnóstwo atrakcji na pewno dla dzieciaczków. Dmuchańce, bańki mydlane, malowanie buziek, tatuaże, żywe maskotki, warkoczyki, wszystko, co tylko dzieciaczki lubią najbardziej. Ale oczywiście będzie też coś edukacyjnego dla troszeczkę starszych. Lalki, motanki, warsztaty sensoryczne, slajmy, tektury, łapacze snów będzie można zrobić na przykład, albo pomalować jakieś gipsowe odlewy. Mnóstwo innych atrakcji, mówię tutaj o koncertach, tańcach, będzie można zatańczyć wspólnie, będziemy się uczyć belgijki, ale także tańca brzucha. Jeżeli ktoś będzie chętny, to również takie możliwości będą.
1: No właśnie, szczególnie mnie ta rewia tańców świata zainteresowała. Ilu tancerzy będzie na scenie?
2: Oj, to będzie niespodzianka. Nie chciałam za dużo tutaj zdradzać. Zapraszam, żebyście Państwo sami się przekonali i do nas dołączyli, bo faktycznie chcielibyśmy również Państwa zaprosić, żeby wspólnie z nami nauczyć się tańczyć, ale też podziwiać zarówno tych młodych występujących, jak i troszeczkę starszych. Jeżeli chodzi o gwiazdę, to faktycznie Denzel, ale też i zespół Access. Dziecięcy, młodzieżowy zespół Szeroki. Oprócz tańców też różne śpiewy, pokazy, także naprawdę będzie się działo.
0: Od tańca śląskiego folkloru, powiedzmy zespół Silesia, tak jeszcze szybko patrzę, po na przykład folklor ukraiński i zespół Zbrucz z Tarnopola. Także rzeczywiście, nie wiem, czy pani Anastazja ich tu ściągała osobiście, zna zespół?
3: Jeszcze nie znam, ale to jest możliwość, żeby się zapoznać z nimi i się zobaczyć i posłuchać.
1: Myślę, że warto też podkreślić, że będzie dojazd do tego wydarzenia autobusami linii 5 i 9.
2: Tak, tak, faktycznie można dojechać autobusami miejskimi, także zapraszamy, ponieważ dojazd samochodem, wiadomo, że może być troszeczkę utrudniony, tam parking nie jest za duży, natomiast te możliwości są. Od godziny 12 zapraszamy do godziny 18, więc to jest całe popołudnie naprawdę w miłej, przyjaznej atmosferze spędzone. Mamy taki plan, żeby każdy znalazł coś dla siebie i tak jak mówiłam wcześniej, pogoda jest zamówiona, także na pewno będzie idealnie.
1: Pani Anastazjo, a ja jeszcze muszę zapytać, czy właśnie mieszkańcy Ukrainy chcą się integrować z Polakami, jak to obecnie wygląda?
3: No właśnie raczej, że tak. Teraz już trochę się zmieniła sytuacja niż była na początku, czy dwa lata temu jeszcze, że to było tak ciężko jakoś do warsztatów znaleźć ludzi nieraz, ale teraz uważam, że chcą się integrować. Bardzo dużo ludzi mamy na język polski, które naprawdę zaczęli się uczyć na różne poziomy, B1, B2 też. I to nie chodzi o egzaminy, tylko że na poziomie rozmownym i żeby pracę sobie też znaleźć lepszą i tak dalej, więc uważam, że już jesteśmy na etapie, że więcej jest chętnych do tego, żeby się integrować właśnie z Polakami.
0: Ja rozumiem, że te okoliczności, w jakich tutaj wiele osób się pojawiło, no oczywiście były takie tragiczne i tylko ciekawi mnie, czy w ogóle nasz kraj jest dla Was jakoś atrakcyjny, pomijając oczywiście to, że u siebie macie wojnę, a tutaj jest spokój, czy nasza kultura, nie wiem, muzyka, kuchnia, czy to jest coś, co Wam przypadło też do gustu?
3: Powiem tak, na początku jak przyjechałam, to jak spróbowałam pierogi ruskie i nasze wareniki, to w ogóle była przepaść dla mnie. Ale
0: na korzyść
3: Ukrainy oczywiście, okay. Ale powiem tak, sądzę, że to nie była ta restauracja i to nie są pierogi żabki, więc więc jak spróbowałam potem w swojej teściowej pierogi ruskie, to są po prostu najlepsze pierogi na świecie, które bardzo dobre i moja babcia też robiła pierogi, u nas to się nazywa wareniki, więc to są inaczej trochę gotowane, ale naprawdę są dobre, tylko że chyba kwestia człowieka, jak chce spróbować, jest otwarty na kuchnię, bo nie wszyscy też Polacy otwarte są na inne kuchnie niż polską.
1: Na smaki, tak.
3: Wiem, bo jak teściowa na początku myślałam, że ja gotuję tylko ukraińską kuchnię, ja w ogóle ją nie gotuję, to bardzo, bardzo rzadko, tylko na święta, mówię, jak on w domu nie jest chabowego?
2: O, biedny.
0: No proszę, przez żołądek do serca.
3: No, ale to było na początku, nie? Ale wiadomo, że no i schabowie wszystko się przypada, tylko że po prostu trzeba chcieć spróbować. I to akurat wydarzenia, które też pokaże różne kuchnie świata i można sobie spróbować, jak ktoś nie ma, nie wiem, pieniędzy pójść do restauracji albo uważa, że jemu będzie nie smakować, no to tutaj może spróbować i po prostu poznać ten smak, nie?
1: I może się przekonać w takim
3: tak
1: razie.
3: Tak jest.
1: Bardzo gorąco zapraszamy na wydarzenie opolskie gościnne 5. To wszystko już w najbliższą sobotę na terenie Muzeum Wsi Opolskiej, a zapraszały na ten piknik Małgorzata Kozioł, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję serdecznie.
1: A także pani Anastazja Orłowa, pośrednik pracy Centrum Integracji Cudzoziemców. Dziękujemy bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
1: Udanej pogody i udanego, pięknego wydarzenia.

0: Slot Mamadeu w Radiopole. Za chwileczkę wybije 12. Słuchacie oczywiście Radiopole na wakacjach. A dzisiaj w kalendarzu 25 dzień sierpnia. Powolutku zbliżamy się do 12. Pora sprawdzić, jakie są najnowsze wiadomości w Radiopole.
1: Fragment ulicy Kościuszki w Kluczborku będzie zamknięty do wiosny. Ruszyła tam modernizacja.
2: Ulica Kościuszki jest jedną z ważniejszych arterii drogowych Kluczborka. Robimy tam dwa projekty.
1: Od września telefony komórkowe znikają ze szkół podstawowych. Na Mistrzostwach Europy Polki zmierzą się dziś ze Słowenkami.
3: Wiadomości Radia Opole.
4: A dyżur w redakcji informacji rozpoczęła Katarzyna Plewnia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Rozpoczęła się przebudowa odcinka ulicy Kościuszki w Kluczborku za ponad 2 200 000 zł. Prace obejmują nieco ponad ćwierć kilometra drogi, w tym dwa mosty na Młynówce i Starej Stobrawie, stąd wysoki koszt inwestycji. Starostwo pozyskało na jej połowę rządową dotację. Gmina Kluczbork deklaruje dołożenie około 400 000 zł. To odcinek od skrzyżowania z ulicą Pułaskiego do Poniatowskiego, mówi starosta Mirosław Birecki.
2: Zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę istniejącego i budowę nowego przepustu nad ciekiem Stara Stobrawa. Ulica Kościuszki jest jedną z ważniejszych arterii drogowych Kluczborka. Robimy tam dwa projekty i dwa właściwie mosty, więc będzie się to wiązało niestety z utrudnieniami dla kierowców.
1: Będą wyznaczone objazdy, a remont ulicy Kościuszki w Kluczborku ma potrwać do końca marca 2027 roku. Od 1 września uczniowie szkół podstawowych na czas pobytu w placówce będą musieli rozstać się z telefonami komórkowymi i zegarkami smart. Zakaz korzystania z urządzeń na terenie szkoły ma obowiązywać podczas lekcji i w czasie przerw zarówno w szkołach publicznych, jak i prywatnych. Szkoły ponadpodstawowe będą mieć większą swobodę w ustalaniu zasad korzystania z telefonów, mówi Mirosław Śnigurski, dyrektor szkoły nr 2 w Opolu.
5: Dzieci wiedzą, że przychodząc do szkoły należy ten telefon po prostu wyłączyć, włożyć do tornistra i go nie używać, ale pewnie w wielu szkołach będzie ten pomysł realizowany z szapkami, dlatego że dostaje mnóstwo ofert z całej Polski na temat różnych szapek, rozwiązań, pomysłów. Nas to nie dotyczy.
1: Przewrotnie zapytam, jaki plan mają rodzice, by ich dzieci nie używały telefonów w szkole, dodaje Beata Primke, dyrektor szkoły nr 29 w Opolu.
6: My już mieliśmy wprowadzonych w naszym statucie zasady używania, w jakich sytuacjach używamy telefony komórkowe, więc nie jest to dla nas też przepis nowy. Jeżeli nie będą mieli gdzie przechować tego telefonu i muszą mieć go w szkole, wszyscy już mają szafki swoje i mogą ten telefon komórkowy zostawić w szafce.
1: Dodajmy, że każda placówka samodzielnie ustala zasady przechowywania urządzeń elektronicznych i egzekwowania zakazu.
3: Słuchaj faktów, nie plotek.
1: Sąd w Kijowie zdecydował o aresztowaniu byłej zastępczyni biura prezydenta Zełenskiego. Irena Mudra jest podejrzana o udział w korupcji. Może wyjść z aresztu pod warunkiem wpłacenia kaucji w wysokości 20 milionów hrywien, czyli równo wartości ponad 1,5 miliona złotych. Aresztowanie Ireny Mudrej to następstwo zeszłotygodniowego ujawnienia przez ukraińską antykorupcyjną prokuraturę nagrań z podsłuchów. Wynika z nich, że wiceszefowa kancelarii prezydenta Zełenskiego brała udział w praniu pieniędzy pochodzących z korupcji. Sprawa Ireny Mudrej uderza wizerunkowo w prezydenta Zełenskiego, choć zwolnił on zastępczynię swego szefa z swojego biura, to spekuluje się, że w śledztwie mogą wypłynąć kolejne nazwiska. Zmieniamy tematykę. Polskie siatkarki mają za sobą dwa mecze Mistrzostw Europy. W sobotę wygrały w Stambule z Węgierkami 3-0, a wczoraj pokonały Łotyszki 3-1. Teraz przed nimi trudniejsze zadanie. Dziś kolejny mecz w grupie A, tym razem ze Słowenkami. A ten zespół radzi sobie bardzo dobrze. O szczegółach Rafał Bała.
7: Po dwóch meczach Polki mają na koncie dwa zwycięstwa i komplet punktów. Jednak ani w starciu z Węgierkami, ani tym bardziej z Łotyszkami nie zaprezentowały się na miarę swoich możliwości. Może to kwestia zastoju na początku długiego turnieju, a może braku formy, jak twierdzą niektórzy eksperci. Odpowiedź powinniśmy poznać dziś, bo Słowenia to dużo lepszy i bardziej doświadczony zespół od poprzednich rywali. Początek meczu Polska-Słowenia o 18:00.
1: A na koniec setki poszkodowanych, dziesiątki rannych i poważne zniszczenia to bilans przejścia potężnej trąby powietrznej na południowym zachodzie Francji. Żywioł częściowo zniszczył miejscowość Poma, niedaleko Carcassonne. Na nagraniach widać, jak potężny wir powietrza zrywa dach, uszkadza budynki i powala drzewa. Według lokalnych władz rannych zostało 41 osób, z czego 15 trafiło do szpitala.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Tak patrzę na to, co za oknem, i przypomniała mi się taka piosenka z dzieciństwa. Słoneczko późno dzisiaj wstało i w takim bardzo złym humorze. To jest to właśnie prawda. O tej aurze, która dzisiaj panuje, bo to
4: jeszcze
0: słońce
4: nie pada.
0: Słońce jeszcze gdzieś tam się schowało. Od 18 do 23 stopni dzisiaj maksymalnie, do tego faktycznie ma padać. Tak też prognozują synoptycy IMGW. Noc chłodna od 10 do 12 stopni. Jutro od 22 do 24 i również spodziewamy się słabych, przelotnych opadów deszczu.
4: 18 stopni pokazują w tej chwili termometry w Opolu. No i to jest i tak nieźle, słuchajcie, bo w takiej Nysie to mają ledwie 16. 17 w Kędzierzynie-Koźlu. To już nie jest stolica ciepła. Teraz to trzeba patrzeć o na przykład na taki Kluczbork, tam 20, albo na Mysłów 21. Brzeg tak pośrednio 19 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: 5 minut po 12. Dzień dobry, tu Radio Opole na wakacjach. Iwona Tokarska,
4: Krzysztof Rap i Marcin Głowienkowski, który program realizuje.

0: być kochana.
1: Reklama społeczna. Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
2: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
3: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
2: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
4: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
1: Reklama społeczna.
5: Reklama.
6: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
7: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
8: Wakacje dobiegają.

0: tańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest restauracja Bałkanica.
1: 16 minut po godzinie 12 mamy dla Was voucher o wartości aż 200 zł do restauracji Bałkanica, żebyście się mogli tam wybrać na pyszny obiad, a z karty menu będziecie mogli wybrać wszystko to, co lubicie. A pytanie jest dzisiaj zupełnie inne, no przewrotne.
2: Tak, bardziej o to, czego nie lubicie, ale już za powolutku do tego dojdźmy. Dzień polskiej żywności. No więc tak, wiemy, że polska kuchnia uchodzi za bardzo smaczną. Możliwe jest też, żeby była zdrowa, o czym dziś przekonywał dietetyk. No ale pytanie konkursowe jest konkretnie takie, jakie danie wydaje Wam się odpychające i nie zjedlibyście go za żadne skarby. No, sporo jest tych telefonów, rzeczywiście są takie dania. No to słuchamy po kolei, a Wy dzwońcie pod 7745-41541.
3: Ja za żadne skarby nie zjadłabym flaczków, których nigdy w życiu nawet nie próbowałam, ale na sam widok i nazwę robi mi się niedobrze. Chociaż wiem, że ludzie zajadają się tym daniem. Pozdrawiam całe Radio Opole.
2: Pozdrawiamy, dziękujemy. No mam podobnie, muszę przyznać. Nigdy nie jadłem, ale wiem, że nie chcę próbować. Jeśli chodzi o flaczki.
1: A nie, to ja jadłam i mi całkiem smakują, ale mój mąż jak słyszy flaczki, to mówi, że nie. No. 774-541-541, halo, halo.
4: Dla mnie najbardziej odrażające potrawy to są potrawy z nutki. U kuzyna, który hodował i robił wyroby z nutki, jadłem tylko ogórki i pomidory, bo się bałem. Dziękuję.
2: No ciekawe, ciekawe.
1: Pierwsza
2: nie wiedziałem,
1: naprawdę,
2: że jakieś potrawy z nutri się przyrządza, ale...
1: Ale myślę, że to nas jeszcze bardziej zaskoczy.
2: Tak, dokładnie.
5: Dzień dobry, witam serdecznie. Dla mnie danie, z którym sobie bym nie dała rady, a nawet na nie popatrzeć, a co dopiero zjeść, jest danie z gotowanych łapek krokodyla w rosole. Z legalnej hodowli oczywiście. Nawet gdyby były podane z moimi ulubionymi marchewkami i gdyby nawet uprzejma pani podawała pudełko, do którego można wkładać drobne kosteczki, bo jest ich bardzo wiele. Po prostu to danie nie leży w moim guście. Serdecznie pozdrawiam, do usłyszenia.
1: Muszę przyznać, że bardzo mnie tym pani zaskoczyła, bo tak sobie przypomniałam, że byłam w Tajlandii i faktycznie widziałam krokodyla i nawet było mięso grillowane z krokodyla, ale się nie skusiłam.
2: No widzisz, ja nie wiem, jak tak wszyscy mówią, że za Chiny, za żadne skarby nie, a ja zawsze bym dopytał, a z żelkami? No ale dobra, nie drążmy łapek krokodyli, to rzeczywiście mało polska potrawa. Jest kolejna propozycja, czego nie zjadłby ktoś za żadne pieniądze.
6: Dzień dobry, moje ukochane Radio Opole. Jeśli chodzi o te obrzydliwe dania, które ja pamiętam z dzieciństwa, to był smażony murzek z cebulką i z jajkami. To było coś niesamowicie obrzydliwego. Dziękuję, do usłyszenia.
1: Ja też to pamiętam i tylko obserwowałam, jak pewna osoba to jadła, ale mnie samą bardzo obrzydzało.
2: Nie, to akurat też faktycznie muszków nie jadłem. No, ozorki tak, żołądki się zdarzały, ale muszki nie. Jest jeszcze jedna propozycja, aż się boję. Posłuchajmy dokładnie.
7: Bałbym się kosztować byczych jąder. Po pierwsze, ze względu na jej konsystencję. Po drugie, bałbym się, że mogłoby mi się to spałem.
2: No, nie... No tak, co by wtedy było, tak. Byki w okolicy by struchlały. No słuchajcie, dobrze, to szukamy dalej. Jesteście dziś niesamowicie w tym wymyślaniu. Szukamy dania odpychającego, takiego, które za żadne skarby, za żadne pieniądze nie chcielibyście zjeść. A mamy dziś Dzień Polskiej Żywności, jakoś to tak sprytnie powiązaliśmy. 774-541-541.
0: Sponsorem konkursu jest restauracja Bałkanica.

0: Ewa Farna w utworze Znak na antenie Radia Opole już prawie w pół do pierwszej, a ja mam w dłoni lotkę i nie zawahałem się już kilka razy użyć, bo w naszym studiu Natalia Poncylejko, zawodniczka, a także sędzina dart, Stowarzyszenie Steel Dart w Opolu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: A spotykamy się dlatego, że będziemy Was zapraszać teraz na 7. otwarte Mistrzostwa Opola w Steel Dart 2026. To już właściwie w ten najbliższy weekend impreza kilkudniowa Ośrodek Żwirek w Luboszycach, a myśmy tu mieli przed chwilą tarczę, znaczy mamy dalej. Wszyscy żyją, to już jest dobrze. Rzucaliśmy tymi pięknymi lotkami, one mają metalowe, ostre zakończenia.
1: Dokładnie.
0: Nie ma, to jest zabawa dla dorosłych, umówmy się. I szło nam z różnym skutkiem.
1: Ja mam takie różowe na końcach.
0: Ja mam niebieskie dla chłopczyka. No dobrze, Natalio droga, powiedz mi, jakie rangi to są zawody, jak dużo tych zawodników, bo ja widzę, że to jest impreza właściwie trzydniowa, cały weekend.
1: Tak, jest to impreza trzydniowa. Można powiedzieć, że to jest impreza rangi ogólnopolskiej, ogólnokrajowej też i też mamy zawodników z zagranicy, bo przyjeżdża do nas ekipa z Czech,
0: no
1: przyjeżdża do nas ekipa z Walii oraz przyjeżdża zawodnik z Anglii, więc też międzynarodowo
0: to
1: się.
0: To nie będą faworyci od razu, bo zdaje się, że w tych pubach angielskich to w darta to ostro
1: wszyscy
0: tam.
1: Wszyscy rzucają, tak.
0: Tak, właśnie.
1: Trochę faworyci, ale my też mamy na swoim podwórku wielu znakomitych graczy.
2: No to w takim razie powiedzmy, o której i gdzie startujemy?
1: Startujemy już w piątek o godzinie 18 z turniejem deblowym. Jest to turniej, gdzie gramy w parach, na jednym liczniku. Gramy po prostu między sobą. Turniej pewnie potrwa do godzin wieczornych, późniejszych, a w sobotę już zaczynamy o 11 z otwartymi mistrzostwami Opola. Jest to taka najgłówniejsza impreza.
2: Singlowa.
1: Singlowa, tak. Przez cały weekend. I w niedzielę również o godzinie 11 zaczynamy już z turniejem o Puchar Stowarzyszenia Steel Dart Opole.
0: A te listy startowe już zamknięte, czy jeszcze można się wpisać, jak gdyby ktoś teraz usłyszał?
1: Na sobotę mamy już w sumie listę domkniętą, bo mamy już zgłoszonych 200...
2: A co, odkryłeś sobie gracza?
0: Trochę tak, trochę tak.
1: Ponad
0: wciąga.
1: 250 graczy mamy już i w sumie pań też, bo panie też grają osobno turniej, ale piątek i niedziela listy są otwarte, więc serdecznie wszystkich zapraszamy.
2: Czy jakieś kategorie wiekowe macie wydzielone?
1: Jest kategoria w sobotnim turnieju osobno dla juniorów, dla młodzieży do lat 18. Oni grają wspólnie z nami turniej, ale mają też osobno nagrody dla siebie.
2: Muszę powiedzieć, że ja to jestem takim kibicem darta, tylko tak jak pan Ratajczak, dobrze mówię?
1: Ratajski.
2: Ratajski zaczyna grać, to wtedy go obserwuję i też zresztą bardzo mocno trzymam kciuki, ale nadal nie rozumiem tych zasad. Jak to trzeba rzucać tą lotką, kiedy jest najwięcej w ogóle punktów za co?
1: Tak, głównie myślimy, że mamy rzucać w środek.
0: No
1: jednak
0: właśnie.
1: Środek to jest tylko i aż 50 punktów. Najważniejsze jest rzucać w sektor 20, tam mamy u góry wartość podwójną, pomiędzy takie czarne pola to są wartości singlowe, czyli pojedyncze, a po środku mamy taki mały prostokąt wartości potrójnych.

0: I na tym wszyscy się skupiamy, żeby jak najczęściej tam trafiać, jak najszybciej zbijać ten licznik w dół, żebyśmy mogli jak najszybciej zakończyć tak zwanego lega.
1: No właśnie, bo my wychodzimy od jakiejś puli punktów i trzeba się ich szybko pozbyć, tak? Tak na tym to polega.
0: Tak.
1: Ile tych punktów jest?
0: Zaczynamy od 501.
1: O właśnie.
0: I musimy skończyć też wartością podwójną, czyli tym co jest na obrzeżach tarczy, tymi prostokątami. I musimy tak sobie ułożyć licznik, żeby mieć wartość podwójną, czyli wartość... Teraz zapomniałam słowa.
2: W każdym razie tych zasad będzie można się też najbliższy weekend nauczyć.
1: Proste.
2: To nie jest taka łatwa matematyka, ale spokojnie, zaraz jeszcze wszystko będziemy wyjaśniać. Natalia Pancylejko, zawodniczka, sędzina i członkini Steel Dart w Opolu jest naszym gościem. Zostańcie koniecznie z Radiem Opole.

0: 19 minut, wybije 13. Słuchacie Radio Opola. My zapraszamy na 7. otwarte Mistrzostwa Opola w Steel Dart. W naszym studiu Natalia Pancylejko, to zawodniczka, także sędzia oraz członkini Steel Dart w Opolu. Ja przed chwilą wylądowałam swoją lotką w piwnicy. Co to oznacza?
1: Tak zwanej piwnicy darterskiej, czyli zamknęłaś podwójną trójkę. Nie jest to lubiony double przez darterów, ale jak to mówią wszyscy, trzeba zamykać nie to, co się lubi, tylko to, co się ma na liczniku.
0: No właśnie, ale w ogóle powiedz, co jest takie ważne właśnie w darcie przy konkretnym już rzucie? Czy wyczucie właśnie lotki, czy wyczucie ręki, czy odpowiednie ustawienie ręki, czy nawet siła wyrzutu?
1: Tak, wszystko ma znaczenie. Zaczynamy od ułożenia ręki, lotki w dłoni, ponieważ każdy z nas trzyma tą lotkę inaczej. Też szybkość wyrzutu, moc wyrzutu. Każdy z nas to dobiera do siebie indywidualnie, grając samodzielnie bądź w parze. Staramy się wyrzucać tak, żeby ten punkt celowności był zawsze ten sam, żebyśmy zawsze trafiali w to samo miejsce i z czasem każdy z nas to nabyje. Trenując mniej lub więcej, zobaczymy, gdzie nam się najlepiej rzuca, pod jakim kątem, jak trzymamy tą lotkę, jak ją wyrzucamy i dojdziemy w końcu do perfekcji, miejmy nadzieję wszyscy.
2: A jaka jest ta odległość przepisowa, żeby od tej, znaczy jaki powinien być ten odstęp?
1: Z tego, co pamiętam, to jest 2,37, ale też jest to mierzone od po linii prostej, a od bula jest troszeczkę więcej, bo to jest pod kątem, wtedy podejrzewam 2,91, ale ręki sobie nie dało.
2: Bo tak kojarzę obrazki z takich zawodów i dalibóg przysiągłbym, że bardzo często ci zawodnicy no mają tam jakąś tą linię, to tak się jeszcze tam wychylają, tak jeszcze tam taka trochę doping stosują, tak jeszcze skracają ten dystans.
1: Dokładnie, jak raz z moim partnerem, który ma prawie 2 metry wzrostu, więc jego ręka...
2: Jak się nachyli, to metr ma bliżej.
1: Tak, to jego ręka jest na tyle długa i jak się jeszcze wychyla, to on jest przynajmniej te 50 centymetrów bliżej do tarczy niż ja.
2: Ale to jest dozwolone?
1: Dozwolone. Ważne, żeby linią jakby stopy nie przekraczać tej linii bądź progu, bo już na takich wyższych zawodach gramy na progach, żeby właśnie móc się wychylić.
2: A sam sprzęt niech jeszcze proszę powiedzieć, bo ja mam tutaj taką jakąś lotkę klasyczną, zdaje się, że metalową po prostu, fajna, ciężka, wyważona, a jakbym już był, nie wiem, chciał przejść na zawodostwo z tego amatorstwa, to co bym potrzebował, jakie gadżety się kupuje, ile to może kosztować, jak kogoś poniesie?
1: No jak kogoś poniesie, to nawet i możemy kupić sobie lotki za 1000 zł.
2: Wow.
1: Ale takie podstawowe do takiej pierwszej gry, warto też się wybrać do sklepów właśnie. Mamy coraz więcej sklepów stacjonarnych na Śląsku, właśnie chyba z 3 są, żeby pojechać. Tam pracują chłopaki, które się na tym znają. Pozwolą porzucać nam, posprawdzać jaka lotka, jaki tak zwany grip, bo ona ma też właśnie grip na swojej jakby budowie, który nam albo pomaga, bądź przeszkadza.
2: A to jest ten przód czy ten koniec? Co to jest ten grip? Ta lotka tu czy ten metalowy kawałek?
1: Ten metalowy środek. Okay, to jest tak zwany barel. I każdy z nas musi znaleźć ten swój idealny, którym nam się dobrze rzuca. Z lotek stalowych warto przejść na lotki wolframowe. One właśnie mają to do siebie, że lepiej nam latają, są lepiej wyważone. Dodatkowo troszeczkę działają jak magnes i przyciągają do siebie, więc wiedzą, gdzie mają trafiać. Słychać nieraz to, jak się lotka o siebie obija i tak jakby po magnesie to szło.
2: No proszę.
1: Więc zachęcam. My też u siebie w klubie mamy parę różnych par lotek, żeby podejść, zobaczyć, jaka lotka nam pasuje, żeby też nie kupować na siłę lotek na przykład Luca Littera za 700 zł, a się okaże, że na przykład to nie jest lotka dla nas.
0: Natalia, jeszcze muszę zapytać, na co wpływa dobrze dart?
1: Dart bardzo dobrze wpływa na skupienie i na nasz rozwój matematyczny, szczególnie u dzieci. Tak jak wam wcześniej opowiadałam, mamy takiego małego chłopczyka, który jeszcze nie poszedł do szkoły, ale zaczął już swoją przygodę z dartem.
2: Punkty liczy, tak?
1: Tak, i punkty liczy w taki sposób, że jak się go zapytam, ile to jest 3 razy 15, to mi nie powie, ale jak powiem, ile to jest triple 15, to odpowie 45.
2: No proszę bardzo. No to dobrze, o ile oczywiście nie ucierpią na tym jakieś meble, może zacznijmy od takich jakichś plastikowych, nie wiem, takich delikatniejszych.
1: Są opony zabezpieczające, tak, dookoła tarczy, które ochraniają trochę naszą ścianę, ale jak nie chcemy sobie niszczyć swoich mebli, mamy w Opolu wielki klub darterski, gdzie jest 20 tarcz. Zapraszamy serdecznie, jesteśmy codziennie otwarci. Przyjdź spróbować swoich chęci. My z chęcią też pomożemy wam, jak właśnie dobrać tą lotkę, jak grać w ogóle, wytłumaczymy zasady, żeby spróbować, bo to jest sport dla każdego.
0: A zapraszała do udziału właśnie w tym pięknym weekendowym wydarzeniu Natalia Pancylejko, zawodniczka, sędzina, członkini Steel Dart w Opolu. Przypominamy, że już najbliższy weekend, 7 otwarte Mistrzostwa Opola w Steel Darcie. Dziękujemy bardzo.
2: Dzięki piękne.
1: Dziękuję.
2: A ja idę sobie jeszcze porzucać. Ha!

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być datą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w Lambo bez dachu. Nigdy nie miałem takich.

0: Reklama. Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
1: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
2: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 1 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa RIS. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
4: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
5: 29 sierpnia spotkajmy się w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Gierkowicach. Międzynarodowy piknik rodzinny, opolskie gościnne, piąta edycja
6: Hospitable Region.
5: Warsztaty, tańce, koncerty i degustacja kuchni świata. Na scenie Silesia, Shiroki, Zbrucz i gwiazda Denzel.
6: Zapraszamy, welcome, łaskawo prosimo, dobro pażaławat.
5: Szczegóły na Facebooku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
6: Wstęp wolny, free entry, wchod swobodny w Hit Wilny.
5: Wydarzenie dofinansowane przez Unię Europejską.
7: Po reklamie.
8: Już za chwileczkę na zegarach wybije godzina 13. Mamy dziś wtorek i to jest 25 dzień sierpnia. Dzień zupy błyskawicznej między innymi. A co ważnego na świecie, w kraju, w regionie? Sprawdźmy.
9: Minister Żurek o śledztwie w sprawie zonda krypto. Będzie bezpieczniej na dwóch przejściach dla pieszych w Kędzierzynie-Koźlu. Powiemy też o pewnym włoskim pomyśle z Abruzji na tańszą benzynę.
5: Wiadomości Radia Opole.
9: O szczegółach Katarzyna Plewnia. Jest przełom w śledztwie w sprawie zonda krypto, poinformował minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. W rozmowie z dziennikarzami w Sejmie zaznaczył, że nie może jednak zdradzać szczegółów postępowania dla jego dobra. Podobnie odpowiadał pytany, czy szef upadłej giełdy kryptowalut usłyszał zarzuty.
10: Proszę Państwa, to jest wszystko objęte tajemnicą śledztwa i w tym momencie nie będziemy udzielać żadnych informacji. Nie mówimy w ogóle o polityce. Jest oczywiście przełom w tym śledztwie. Są bardzo intensywne czynności prowadzone od kilku miesięcy i na pewno w najbliższych tygodniach dostaniecie Państwo informacje.
9: Makabryczne odkrycie w Krakowie. W jednym z mieszkań przy ulicy Fatimskiej w Nowej Hucie odnaleziono ciało starszej kobiety. Funkcjonariusze nie wykluczają udziału osób trzecich. W tym samym pomieszczeniu znajdował się ranny mężczyzna. Z nieoficjalnych informacji wynika, że to syn zmarłej kobiety.
5: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
9: W Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad ustawą o homologacji hulajnóg i innych pojazdów osobistego użytku. Mówił o tym w TVP Info minister Dariusz Klimczak. Homologacja ma m.in. jednoznacznie ustalić, jakiego typu pojazdem jest hulajnóg. Noga, szef resortu infrastruktury, podkreślał, że Polska wyprzedzi pod względem tych przepisów regulacje unijne.
11: To nie jest kwestia taka, że tylko w Polsce mamy tego typu problem. W całej Europie mamy problem, natomiast ja nie zamierzam czekać na ustawodawstwo europejskie, chcę wprowadzić przepisy polskie. Mało tego, wiemy, że mamy problem z tymi urządzeniami, które są stosowane w wypożyczalniach i leżą gdzie chcą i utrudniają ruch pieszym, rowerzystom, a czasem nawet to pojawia się na drodze.
9: Minister zadeklarował, że nowe przepisy zostaną uchwalone jeszcze w tym roku, a wejdą w życie w roku przyszłym.
5: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
9: Rusza budowa dodatkowego oświetlenia przy dwóch przejściach dla pieszych przy ulicy Piotra Skargi w Kędzierzynie-Koźlu. Gmina pokryje 1/5 wartości inwestycji, resztę rządowa dotacja. Przejście przy środowiskowym domu samopomocy Promyczek będą bezpieczniejsze, podkreśla Piotr Pękala, rzecznik miasta.
12: Zostaną one wyposażone w nowoczesne rozwiązania poprawiające widoczność. Będą to dedykowane oświetlenie LED, pulsujące sygnalizatory oraz elementy odblaskowe, tak zwane kocie oczka. To bardzo ważne także dlatego, że właśnie znajduje się tam ta placówka.
9: Inwestycja ma być gotowa najpóźniej w grudniu. Władze Bełchatowa nie zmieniają decyzji w sprawie transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa osób tej samej płci. Od niedzieli 23 sierpnia obowiązują nowe regulacje. Nie oznacza to możliwości zawierania takich małżeństw w Polsce, ale wpisanie do polskiego rejestru związku legalnie zawartego za granicą. Bełchatowski Urząd Stanu Cywilnego nie będzie się jednak do przepisów stosować. Prezydent Bełchatowa Patryk Marian w rozmowie z reporterem Radia Łódź powołuje się na konstytucję.
7: W odpowiedzialności za praworządność nie mogę dostosowywać się do rozporządzenia, które jest sprzeczne z ustawami, konstytucją i również wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie. Ci kierownicy Urzędów Stanu Cywilnego, którzy dokonują tego, w mojej opinii łamią prawo.
9: Łódzki Urząd Wojewódzki zapowiedział kontrolę przestrzegania nowych przepisów. Wokół sprawy nadal trwa spór prawny i konstytucyjny. Wody Polskie podpisały umowę z wykonawcą na odbudowę koryta rzeki Prudnik zniszczonego w powodzi 2 lata temu. Inwestycja będzie dwuetapowa. Obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz prace budowlane w terenie. Wykonawcą została firma z siedzibą w Ozimku. Wartość zadania to prawie 6 milionów złotych. W ramach inwestycji zabudowane będą wyrwy brzegowe, koryto rzeki zostanie udrożnione, a skarpy umocnione. W planach jest też wyremontowanie istniejących urządzeń hydrotechnicznych. Na wykonanie projektu firma ma 30 dni, na pracę w terenie do 6 miesięcy. A na koniec w Valle Castellana we włoskiej Abruzji benzyna kosztuje mniej niż w innych regionach kraju. W tej liczącej około 800 mieszkańców miejscowości stację utrzymuje gmina. O stacji benzynowej zrobiło się głośno w ostatnich dniach. Za sprawą ceny litr benzyny kosztuje tam 1,75 euro, a oleju napędowego 1,89 euro. To średnio o 10 do 20 centów mniej niż średnia cena krajowa. Za niższymi cenami stoi gmina, która sprzedaje paliwo bez marży.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
8: No proszę, czyli jednak można. No a jeśli chodzi o pogodę, to czy można by było zrobić tak, żeby jakieś słońce się pojawiło? No dziś marne szanse, niestety zachmurzenie duże, do tego jeszcze może pokropić. Tak jest w prognozach, maksymalnie 23 stopnie w regionie. O proszę, to akurat grałem w darta, nie zauważyłem. A wiatr wieje dziś ze wschodu, na szczęście tak słabiutko. W nocy przede wszystkim zimno, od 10 do 12 stopni może pokropić, no i też niebo będzie zachmurzone.
13: Nie zauważyłeś, bo też o tej zupie błyskawicznej myślałeś. 18 stopni w brzegu w Opolu, a w Nysie 16, a w Kędzierzynie-Koźlu 17. Najcieplej na północy naszego regionu, w Namysłowie i w Kluczborku, tam po 19 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: Nie dam się sprowokować, nie 5 dam.
13: 5 minut po godzinie 13.
8: Nie powiem, kto wygrał tutaj w darta, nie powiem.
13: Oj, raz ci się udało i już od razu nos zadarty.
8: Zawodowstwo przechodzę.
13: Nos zadarty, bo w darta mu się udało. Iwona Tokarska.
8: Krzysztof Rabi i Marcin Głowinkowski. Cześć.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa RIS. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
4: Szukasz stabilnej pracy? Posiadasz zdolności manualne? Krause Innowacje w Budownictwie w Naroku zatrudni stolarza lub pomocnika stolarza. Zakres zadań. Obróbka materiałów Solid Surface, obsługa elektronarzędzi, przygotowanie i montaż elementów do produkcji. Nie masz doświadczenia z Solid Surface? Wszystkiego Cię nauczymy. Oferujemy szkolenie, możliwość rozwoju, ubezpieczenie grupowe oraz system premiowy po okresie próbnym. Złóż CV na Rok Wiejska 16 lub wyślij na biuro@krause-group.pl. Krause Innowacje. Dołącz do naszego zespołu.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest restauracja Bałkanica.
1: A wcześniej Oskar Cyms na naszej antenie bez końca. A tak swoją drogą, gdyby wierzyć plotkarskim portalom, to nowy chłopak z Ali jest. Tak, tak, ale do ploteczek to my przejdziemy później. Na razie to się skupmy na konkursie, bo chcemy wam dzisiaj wręczyć komuś z was voucher na 200 zł do restauracji Bałkanica w Opolu, żebyście sobie pysznie pojedli. Tylko oczywiście trzeba powalczyć o ten voucher i to nie jest takie hop-siup.
2: Musicie też nam znać, a w zasadzie to musicie wyznać do słuchawki telefonu, dzwoniąc pod 774-541-541. Jakie danie wydaje wam się najbardziej odpychające i nie zjedlibyście go za żadne skarby świata? Co wy na to?
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Ja myślę, że za żadne pieniądze, nawet gdybyśmy bardzo, bardzo tego pragnęli i chcieli, to nie jestem w stanie zjeść sur streaming, czyli tak zwany szwedzki fermentowany śledź. Płynie z tak potężnego zapachu, że puszkę otwiera się na zewnątrz i pomimo naprawdę wielkich chęci spróbowania, to po prostu nie da się tego zjeść.
1: Prawda, słyszałem o tym, tak, był kiedyś taki cykl w tym radiu, Co kraj to obyczaj, i tam pani opowiadała pięknie o tym.
2: Oj, tak, zgadzam się.
1: Nie da się tego przeżyć.
2: Nie próbowałam, ale to mnie nawet nie zachęca, bo ja w sumie też za samymi śledziami jakoś tak nie bardzo przepadam, ale już w ogóle wersja taka skwaszona, sfermentowana.
1: Nawet inne śledzie mówią nie. Temu śledziowi. Tak to musi wyglądać.
2: 774-541-541, a co panią przeraża?
4: Mogą mi dawać kluczyki do nowego Ferrari, ale za żadne skarby świata nie tknę się ciepłego kompotu z suszą z Wigilią. To nie jest napój. To jest wywar zwędzonej z jesieni starych metr. Wygląda jak woda z kałuży po przejechaniu brudnego traktora, a pachnie tak, jakby ktoś podpalił starą szafę babci. Pozdrawiam.
1: Ale ja muszę się nie zgodzić. Ja akurat bardzo lubię. Nie wiem, czy to jest kwestia, że moja
2: mama
1: robi.
2: Ja wezmę te kluczyki do Ferrari.
1: A ubiegłaś mnie, no dobrze, to ja chociaż kompotu się napiję. Nie, ja akurat lubię, rzeczywiście tu bym się nie zgodził. Ale to, nie koniec propozycji. Następne poproszę.
5: Nigdy nie zjadłabym casu marzu. Sardyński ser z żywymi larwami much. Larwy celowo pozostawia się w serze, żeby go fermentowały.
1: Nie brzmi to smakowicie, muszę
2: przyznać. Ser pleśniowy jeszcze jest okej.
1: Lubię, tak.
2: Ale z robakami?
1: Z larwami.
2: Mówię nie. 774-541-541. Jakie danie wydaje wam się najbardziej odrażające?
3: Nie zjadłabym baluta. Gotowane kacze jajo z rozwiniętym zarodkiem w środku. Bardzo popularne na Filipinach. Pozdrawiam całe Radio Opole.
1: Wow, pozdrawiamy. Skąd wy czerpiecie te pomysły? Aż się boję. No rzeczywiście, niektóre rzeczy...
2: Z doświadczenia, z życia wzięte.
1: Odpychające, tak jak chcieliśmy, rzeczywiście, no dobrze.
2: 774-541-541, a co pani jeszcze proponuje?
3: Oj, nie zjadłabym robaków, takich świeżo wydłubanych jeszcze w ruchu, takich zdrowych, wysokobiałkowych, zalecanych przez Unię Europejską, ale to nie dla mnie. Niech skonam z głodu, ale nie zjem.
1: Takie świeżo wydłubane, no ale dlaczego? A z żelkami? Ja będę drążył temat. No dobrze,
2: jak okay. Ten robaczek. 774-541-541. Dajcie znać, jakie danie wydaje wam się najbardziej odpychające.
0: Sponsorem konkursu jest restauracja Bałkanica.

0: złota wygrały w Stambule z Węgierkami 3-0, no a wczoraj, czyli w poniedziałek, pokonały Łotyszki 3-1. No i tak, w żadnym z tych meczów nie zachwyciły, no i to trochę spędza sen z powiek kibicom drużyny trenera Stefano Lavarniego, no ponieważ przed Polkami coraz to trudniejsze zadanie.
1: Już dziś kolejny mecz w grupie A, tym razem ze Słowenkami, a ten zespół radzi sobie bardzo dobrze. Na inaugurację sprawił niespodziankę, pokonując Niemki 3-0. Później dzielnie walczył z faworyzowaną Turcją, przegrywając ostatecznie 1-3. No a Słowenki chwali Polska przyjmująca Martyna Czyrniańska.
2: Naprawdę niesamowite dwa mecze, można powiedzieć, bo tak z tymi Niemkami naprawdę nikt się chyba nie spodziewał, że to będzie aż tak łatwe 3-0 tak naprawdę i to, że postawią się tak Turczynką. Także na pewno dobry przeciwnik i mam nadzieję, że pokażemy dobrą siatkówkę.
1: Pod wrażeniem postawy Słowenek jest też rozgrywająca reprezentacji Polski Alicja Grabka.
3: No na pewno prezentują świetny poziom i pokazały to w pierwszym spotkaniu z Niemkami. Z Turczynkami też naprawdę fajna walka, więc na pewno musi być ogromna mobilizacja z naszej strony. Wiem to i nie wiem, z czego też to się bierze, ale wydaje mi się, że mi w cudzysłowie oczywiście lepszymi zespołami gramy dużo lepiej, więc myślę, że to na sprawienie już będzie inne i jestem dobrej myśli.
0: Trzymamy kciuki, bądźmy tej dobrej myśli. Początek meczu Polska-Słowenia dziś o godzinie 18. Kciuki trzymamy do tej pory.
1: Od tej pory. La vie m'a pis de noir, et bien moi je lui pardonne.

0: Dido, Live Forever na antenie Radio Opole. Za 20 minut będzie godzina 14, a my łączymy się z naszą dzielną rowerzystką Marią Koszny, która cały czas, przypominamy, w drodze do Santiago de Compostela na swoim elektrycznym rowerze. Hiszpania już dawno przekroczona granica, tak? I tylko pytanie, no jak ta trasa? Gdzie pani w tej chwili jest? Ile jeszcze do celu?
1: Witam serdecznie, Buenos dias, Lenas, miejscowość, w której teraz właśnie się zatrzymałam. No i zrobię wam smaka, bo piję pyszną kawę, croissanta z bekonem, baterie się ładują, także jest dobrze, jedziemy do przodu.
2: No i też w naszej skarbonce też pięknie się robi, bo tam 23 900 złotych.
0: No.
1: No super, cieszę się bardzo, bo przecież to dziecko czeka na to wsparcie i
2: Laura
1: tylko
2: piechota.
1: Na nas może. Tak, Laura na nas czeka i liczy na nas z całego serca.
0: Nie były jakieś przygody od wczoraj po drodze? Bo tak na razie największym wyzwaniem jest chyba ładowanie telefonów, roweru i zdobywanie prądu.
2: Powietrza trzeba było to pluchtać, tak?
0: Właśnie, powiedzmy o tym.
1: Tak jest. Słuchajcie, każdego rana sprawdzam, ile to tego luftu w tym koliku jest. No i trzeba doplumpać luftu do koła. Kto chce jechać na kole, musi doplumpać luftu, bo stoi w miejscu, jak nie doplumpie luftu. Także.
0: Ale opony całe, mam nadzieję, tak? Tylko czasem po prostu coś tam uleci.
1: No, uleci. Po tylu kilometrach to niestety trzeba tam trochę tego powietrza dodać do tych opon. A po drugie, wczoraj lało jak z cebra, była burza, były pioruny, było mokro. Na kempingu powiedzieli, prądu nie mają, no to trzeba było sobie tam rower podprowadzić pod sanitariaty, no i kabelkiem pociągnąć, żeby był prąd w moim rowerze.
2: Panie Marysiu, ile do celu pozostało?
1: No ja myślę, że jakaś 400 będzie. Dzisiaj chcę zrobić jeszcze 30 km, 60 już mam, dlatego zatrzymałam się w kawiarence, żeby załadować baterię. No niestety w jednej mi odmówili, pani była jakaś taka, no już z buzi niemiła. W jednej nie mieli kontaktu.
0: Ajajaj.
1: Także uratowała mnie inna mała restauracyjka, właściwie to taka chyba piekarnia z wyrobami różnymi. I pani miała dobrą buzię, fajną, miłą i mi pozwoliła.
0: Czy ja dobrze pamiętam, pani Marysiu, że pani tak celuje mniej więcej chyba w sobotę, tak? Żeby cel osiągnąć?
1: No tak bym chciała.
0: No to ważny dzień, ta sobota.
1: No ale nie wiem, czy mnie tam kto torta zrobi. To nie wiem, czy się będę spieszyć, czy nie.
0: No bo to musimy wyjaśnić, czemu ta sobota jest ważna.
1: No ważna, bo się zestarzeję, PESEL będę ciężki nosić.
0: Oj tam. To tylko
1: ale
0: roczek
1: różnicy.
0: On mi nie
1: przeszkadza.
2: Pani Marysiu, to my zaczynamy pertraktować, żeby ten tort na panią tam czekał. Może
1: tak,
2: coś wymodlimy sobie z Krzychem.
0: Jak tam słuchacie w Santiago de Compostela, a to przez internet jest możliwe, no to wy się tam szykujcie, bo nie kto inny, ale Maryśka zaraz wjedzie na rowerze.
1: Tak jest.
0: Trzeba ją ugościć, prądu dać, ciacha dobrego jakiegoś.
1: No, święty Jakub niech tam już co piecze, a to
0: no
1: szampana
0: pewnie,
1: też
0: tak.
1: Może otworzyć, jakby chciał. Ja z miłą chęcią skorzystam.
2: A wy wrzućcie do puszki na wsparcie solowej wyprawy rowerowej Marii Koszny. Siepomaga.pl, kilometry nadziei dla Laury, solowa wyprawa rowerowa. Marysia Koszny, serdecznie pozdrawiamy, ściskamy i do usłyszenia.
0: Szerokości.
1: Adios. I jedziemy dalej. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki.

0: Omar Smith Heaven w Radio Pole. No jeśli chodzi o niebo, to jest bardzo mocno zachmurzone na 8 minut przed godziną 14.
1: A o 14 oczywiście punktualnie jak zwykle najnowsze wiadomości w Radio Pole, a te przygotowuje dla Was Katarzyna Plewnia. O czym między innymi ja, o tym, że opolska delegatura Krajowego Biura Wyborczego jeszcze ciągle weryfikuje podpisy poparcia dla inicjatywy referendalnej. Przypomnijmy, że mieszkańcy chcą, no przynajmniej jakaś grupa, odwołać burmistrza Brzegu i Radę Miejską. A z takich lżejszych tematów, zabytkowy park w Sławięcicach nabiera nowego blasku. Będzie można się tam niebawem wybrać. Niezagospodarowana dotąd część terenu została uporządkowana. Niebawem pojawią się tam nowe alejki, ławki czy nawet stojaki na rowery. Za 3,5 miliona złotych to wszystko. Warto się tam będzie wybrać.
0: A najbliższe wiadomości przygotowuje dla nas Katarzyna Plewnia, a już teraz na antenie Bledka.

0: Reklama.
1: Maturzysto, zacznij studia taniej. Tylko do końca sierpnia tegoroczni maturzyści zapłacą zaledwie 1200 zł za pierwszy semestr studiów na Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Wybierz praktyczne kierunki odpowiadające potrzebom rynku i ucz się od doświadczonych praktyków. Zdobywaj kwalifikacje cenione przez pracodawców, rozwijaj się w przyjaznej atmosferze i płać mniej. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
0: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię. Po reklamie.
2: Słuchacie Radio Opole na wakacjach. Dzisiaj w kalendarzu 25 dzień sierpnia to Dzień Polskiej Żywności i Dzień Zupy Błyskawicznej. A my sprawdzamy o 14, jakie są najnowsze wiadomości.
3: W sprawie referendum nad odwołaniem władz Brzegu KBW wciąż sprawdza listy poparcia.
4: Na prawidłowość złożenia podpisu składa się kilka elementów. Dane osobowe, również odręczny podpis.
3: Symboliczna godzina ciszy w Krakowie po tragicznym skutkach potrąceniu młodego małżeństwa na Zabłociu. Ukraina chce zwiększenia tranzytu zboża przez Polskę.
1: Wiadomości Radia Opole. O szczegółach Katarzyna Plewnia.
3: Opolska delegatura Krajowego Biura Wyborczego nadal weryfikuje podpisy poparcia dla inicjatywy referendalnej w sprawie odwołania burmistrza Brzegu i Rady Miejskiej. Komitet listy z podpisami złożył 3 sierpnia. By zorganizować głosowanie potrzeba co najmniej 2520 ważnych głosów mieszkańców. Pełnomocnik komitetu Tadeusz Nowosielski poinformował, że podpisy zostały policzone i osiągnięto wymagane minimum. Opolska delegatura KBW podkreśla, że weryfikacja trwa. Na razie przez system informatyczny, mówi Anna Maksymowicz-Szczepańska, komisarz wyborczy w Opolu 2.
4: Do czasu, kiedy komisarz nie sprawdzi przedłożonych podpisów, nie jesteśmy w stanie udzielić informacji, czy ta liczba podpisów będzie prawidłowa, bo na prawidłowość złożenia podpisu składa się kilka elementów. Dane osobowe, adres, prawidłowy numer PESEL, ale również odręczny podpis, czy też dane ujawnione na karcie do zbierania podpisów. Także te wszystkie elementy muszą zostać rzetelnie sprawdzone przez komisarza.
3: Co do referendum w gminie Pakosławice, komitet złożył ponad 600 podpisów tydzień temu, więc weryfikacja dopiero się rozpoczęła w sprawie gminy Kamiennik. Komitet referendalny ma czas dziś do 15.30 na dostarczenie podpisów poparcia, ale delegatura KBW w Opolu nie ma informacji o planowanej wizycie delegacji. Jeśli chodzi o terminy ewentualnych referendów, w grę wchodzą październik lub listopad.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
3: Makabryczne odkrycie w Krakowie. W jednym z mieszkań przy ulicy Fatimskiej w Nowej Hucie odnaleziono ciało starszej kobiety, mówi młodszy aspirant Rafał Wawrzuta z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Funkcjonariusze, jak dodaje, nie wykluczają udziału osób trzecich. W tym samym pomieszczeniu znajdował się bowiem ranny mężczyzna.
5: Mężczyzna trafił do jednego z krakowskich szpitali. Na miejscu wykonane zostały oględziny pod nadzorem prokuratora, a w tej sprawie prowadzone będzie prokuratorskie śledztwo, które ma wyjaśnić szczegóły i okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia.
3: Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna to syn zmarłej kobiety. Symboliczna godzina ciszy w Krakowie. Mieszkańcy o 18 zamierzają upamiętnić młode małżeństwo, które zginęło na Zabłociu. Potrącił młodych ludzi 26-letni kierowca Volkswagena, który według biegłego jechał za szybko. Mieszkańcy są wstrząśnięci, bo wcześniej alarmowali o wyścigach na ulicy Solnej. 26-latek nie przyznał się do winy. Sąd aresztował mężczyznę na 3 miesiące.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
3: Ukraina chce zwiększenia tranzytu swojego zboża przez Polskę. Trwają rozmowy w tej sprawie, potwierdził minister rolnictwa Stefan Krajewski, który jednocześnie zaznaczył, że jego resort sprzeciwia się tej koncepcji. Rozmowy po stronie polskiej prowadzą resort infrastruktury i spraw zagranicznych. Stefan Krajewski podkreślił, że stanowisko Polski pozostaje niezmienne.
6: Mamy swoje doświadczenia z 2022-2023 roku i nie chcemy do tej sytuacji doprowadzić, jaka była wtedy, że Polska została zalana ukraińskim zbożem.
3: Wjazd ukraińskich produktów rolnych na polski rynek pozostaje zablokowany na mocy rozporządzenia ministra rozwoju i technologii z 15 września 2023 roku. Przepisy dopuszczają jednak przewóz tranzytowy zboża, o ile jego celem są porty morskie lub państwa ościenne. Wracamy do regionu. Zabytkowy park w Słowięcicach nabiera nowego blasku. Niezagospodarowana dotąd część terenu została uporządkowana. Wkrótce pojawią się tam nowe alejki, ławki, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci. Całość uzupełni oświetlenie, które po zmroku ma tworzyć przyjemny klimat, mówi Piotr Pękala, rzecznik miasta.
7: W ramach inwestycji powstanie około 3,5 tysiąca metrów kwadratowych nowych ścieżek dla spacerowiczów. Zamontowanych zostanie ponad 20 ławek, kilkanaście koszy na śmieci, 5 stojaków na rowery oraz 3 tablice edukacyjne. O oświetlenie zadbają 43 stylowe lampy. Oczywiście wszystkie prace prowadzone są pod czujnym okiem konserwatora zabytków.
3: Wartość inwestycji to blisko 3,5 miliona złotych. Około 70% tej kwoty stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich. Finał prac budowlanych planowo do końca roku.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Szaroburo się zrobiło, kropi od czasu do czasu, człowiekowi spać się chce, to znaczy, że ten wtorek nie będzie należał do najpiękniejszych dni podczas tegorocznego lata. Od 18 do 23 stopni, do tego przelotne opady deszczu, w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże na krańcach północnych regionu małe. Okresami wystąpią słabe opady deszczu, nocą od 10 do 12 stopni, jutro też z przelotnymi opadami deszczu, od 22 do 24 stopni, ale jeszcze będzie nawet 27 stopni. W tym tygodniu czwartek ma być taki wyjątkowo piękny.
8: Jeszcze będzie pięknie, jeszcze będzie wspaniale, tylko wytrzymajmy, poczekajmy. W Opolu w tej chwili 18 stopni i jeszcze tylko w Namysłowie mamy 18, a tak poza tym to 17 króluje, czyli Brzeg, Kluczbork, Nysa czy Kędzierzyn-Koźle.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Nie wiem, czy dobrze widzę, ale chyba się poprawiły prognozy na sobotę.
8: Z nas dwojga to ty trochę lepiej jednak widzisz. To co widzisz? Mów, co widzisz.
2: Widzę 22 stopnie i słońce. A miał padać
8: pięknie.
2: Deszcz.
8: No to dobrze. To jednak nie chowam motoru do garażu jeszcze.
2: Nie chowaj, bo przyda się w czwartek. Wtedy spodziewamy się 25 stopni, w piątek 28. W sobotę będzie chłodniej, ale nie ma padać. To jest dobra informacja na ostatni tydzień wakacji. A przed mikrofonami Iwona Tokarska.
8: Krzysztof Rab i dołączył do nas Paweł Oliwa, który teraz ten program realizuje.
2: Zostańcie z nami, a za chwilę przypomnimy, o co dzisiaj walczymy i bitwa jest gorąca.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
1: Wakacje dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już w weekend 29 i 30 sierpnia w Ozimska Park wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72.
2: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest restauracja Bałkanica.
1: Harry Styles przed momentem w Radio Pole przepięknie nam zaśpiewał. Muszę przyznać, że uwielbiam tę piosenkę. Mamy już 17 minut po godzinie 14 i przypominamy, że to jest ostatni moment, żeby się z nami skontaktować, jeśli macie chrapkę na doskonały, pyszny lunch w restauracji Bałkanica, bo mamy dla Was voucher o wartości 200 zł.
2: I możecie go tam przehulać, jak tylko Wam się żywnie podoba. A ponieważ dziś jest i Dzień Polskiej Żywności, i też Dzień Zupy Błyskawicznej, no to też pytanie jest kulinarne, tylko tak troszeczkę odwracamy to. Nie pytamy o pyszność. Pytamy, jakie danie wydaje się Wam na tyle odpychające, że nie zjedlibyście tego dania za żadne skarby i za żadne pieniądze świata. Przeróżne propozycje padają. 774-541-541. Czekamy na kolejne. A tymczasem posłuchajmy tych.
3: Dzień dobry. Dzień dobry. W sprawie konkursu. Za żadne skarby świata nie zjadłbym czegoś, co podają w niektórych krajach azjatyckich. Są to gotowane jajka kurze albo kacze z częściowo rozwiniętym w środku zarodkiem. Za żadne skarby świata. Dziękuję i pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy ciepło, rozumiemy absolutnie pełną argumentację.
2: Dopóki tylko była mowa o jajkach, nie rozumiałem, o co panu chodzi. Dodał te zarodki i już wszystko się stało jasne. Tak, nie, dzięki. Pas.
1: 774-541-541. A co u pani słychać?
4: Dzień dobry. Dzień dobry. Nigdy bym nie zjadła suszone robaki ani rownicze. Mój wnuk na rownicze mówi, że to są cienkie parówki. Pozdrawiam.
2: Cienkie parówki. Okej, okay, ale mamy nadzieję, że wnuk nie zjada.
1: Babciu, ugoty, przyniosłem cię trochę z ogródka.
2: Tak, dokładnie. No dobrze, co my tam jeszcze w tym menu naszym mamy? Posłuchajmy.
5: Nie zjadłabym pieczoną owczą głowę, danie serwowane w całości z widocznymi oczami i zębami.
1: Ojeju.
2: No nie, nie, nie. To taka zdziwiona głowa na ciebie patrzy z talerza. Jak to zjeść w ogóle? Jak
1: słuchajcie,
2: to
1: jak wy dzisiaj opowiadacie, to mój umysł tak pracuje, tak jestem w stanie to sobie wszystko wyobrazić. No naprawdę pobudzacie najgorsze jakieś takie widoki.
2: Sceny z Indiana Jonesa się odpalają tam. Oj, z tej tak. Świątyni Zagłady. Dziwne rzeczy tam jedli u tego Maharadży i to mniej więcej wy też takie macie propozycje.
1: 774-541-541. Może coś lżejszego weźmiemy na tapet.
6: Marchewka gotowana albo duszona. O. Wiem, że witaminy po niej aż skaczą i oczy są bardzo wdzięczne, ale gotowanej marchewki nie cierpię. Surowa może być gotowana i duszona.
2: Dziwne, ta gotowana i duszona, że nie. No czemu?
1: Czekamy jeszcze na
2: ciekawa propozycja. No może konsystencja nie za bardzo. Może ktoś rozgotowywał w dzieciństwie i tak jakoś się źle kojarzy.
1: No myślę, że to jest jakaś trauma z dzieciństwa, nieprzerobiona.
2: To wiesz, jak dotykały buraczki ziemniaków, to też te ziemniaki już były nie do zjedzenia. Passe.
1: 774-541-541 to jest ostatni moment, żeby się z nami skontaktować. Dajcie znać, jakie danie wydaje Wam się najbardziej odpychające i dlaczego nie zjedlibyście go za żadne skarby świata.
0: Sponsorem konkursu jest restauracja Bałkanica.

0: Mamy już 29 minut po godzinie 14, zatem idealna jest to pora, żebyśmy sobie poczytali tytuły, jakie można znaleźć w internecie. Proszę bardzo, to ja w takim razie startuję z przeglądem Sopotu. Sopot Festiwal, steczkowska z rozcięciem po pas, kaja niczym kolorowy ptak, krzan z dekoltem do pępka, a im dalej w las, tym ciekawiej.
1: Ciekawa kompozycja z tym pępkiem i... Nieważne. Dobrze, to ja mam taki coś tutaj, starsze takie zasoby odpaliłem, przechowalnię moją tytulików i mam taki. Sylwia Nowak, z miłości na bogato przez 2 lata nie była w stanie spłacać kredytu. Nie wpadłam w długi, po prostu nie płaciłam. Można, okay. można.
0: Okej. Okay. 48-letnia Sylwia Gliwa w mikroskopijnym bikini dryfuje z koszem jaj. Fajnie gryzą się w język.
1: Ore.
0: Talia przerobiona.
1: Aha, ale gdzież ona to tak dryfowała?
0: Nie mam bladego pojęcia.
1: Na zagranicznych wakacjach? Nie, no okay.
0: Ale urzekła mnie ta kompozycja.
1: Ale z jajami. Niezłe jaja. Ja już zostawiam świat celebrytów, bo obrodziło w innych branżach. Uwaga, ten mop elektryczny nie bierze jeńców. Będziesz mógł jeść z podłogi. No znaczy, jest to jakoś zachęcające.
0: Czyli mop wyraził zgodę, żebym jadła z podłogi.
1: Nie, no, taki jest pewnie fajny, no nie wiem. Nie bierze jeńców.
0: Uwaga. Zamiast częstować sąsiadkę, daj to swojej monsterze. Rozrośnie się i zagęści od nowych liści.
1: Znaczy, ustalmy jedną ważną rzecz. Chodzi o kwiat, nie o partnerkę.
0: Tak, bo to jeszcze dostałam od Pawła przed chwilą jakieś tytuły nowe. Parch jabłoni znów na językach sadowników. Zacznijmy jednak od podstaw.
1: Parch! Ojoj, to chyba jakieś schorzenie jest, tak? Drzewek. Dobra, ostatnie ode mnie to oczywiście branża beauty niepodrabialna. Krem, który wchłania cienie pod powiekami. Mocna odpowiedź na trudne poranki.
0: To ja cię przebiję. Paweł Oliwa dzisiaj zaszalał z tytułami. Naprawdę,
1: wspiera
0: nas kolega dzisiaj. Grabił ogród, w tym samym czasie złodziej ograbił jego dom.
1: O, jaka gra słów. No i bardzo ładnie.
0: No i na zegarze już 16:30. Radio Obora.

0: Tradycyjnie we wtorek o tej porze mniej więcej zachęcamy Was do słuchania takiego wieczornego Radia Opole i dziś nie będzie inaczej. Dziś także zapraszamy, żebyście wysłuchali takiej szeptanej pewnej audycji. Tak się składa, że autorka obok mnie siedzi, to na pewno doskonale wie, o czym będzie.
1: Tak jest, dzisiaj podejmiemy taki poważny temat w naszym programie, bo ostatnia powódź błyskawiczna w Głuchołazach i w Bodzenowie znowu pokazała, że żywioł ciężko jest okiełznać. Mimo nowych inwestycji, kanalizacji i innych rozwiązań, miejscowości znowu zostały zalane. Czy do takich zjawisk atmosferycznych, nagłych i intensywnych musimy się już przyzwyczaić? O to będę pytać profesora Tomasza Ciesielczuka z Katedry Ochrony Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Opolskiego.
2: Gleba, która w górach, zwykle z glebą cięższą, bardziej gliniastą, jeżeli przeschnie, ona z trudem chłonie wodę. Jeżeli ona jest taka lekko uwilgocona, nie jest tak źle. Natomiast właśnie przesuszona gleba taka ciężka, gliniasto, jakaś kamienista, bardzo trudno chłonie wodę i mamy do czynienia z wytworzeniem tak zwanego spływu powierzchniowego. Znaczy woda nie jest pochłaniana przez glebę, tylko spływa po powierzchni, unosząc to, co tam znajdzie na swojej drodze. Jeżeli jest to zlewnia, która jest zalesiona, to jeszcze nie jest tak źle, bo ściółka leśna ma bardzo duże właściwości chłonne i przejmuje te pierwsze kilka, a nawet kilkanaście milimetrów. Nawet niektórzy twierdzą, badacze, że do 20 mm jest w stanie pochłonąć sama ściółka. Jeżeli jest jej dość dużo, jeżeli jest to ściółka taka mieszana, iglasto-liściasta, czyli to, co leży na powierzchni gleby, bardzo fajnie nam jakby tą wodę chłonie. Natomiast gleba wylesiona, znaczy jeżeli na przykład mamy z jakiegoś powodu zrobiony zręb zupełny, bo jest gospodarka leśna, bo na przykład wszedł szkodnik, musieliśmy usunąć jakąś partię drzew i nie ma tam drzew, ta ściółka bardzo szybko się mineralizuje, to znaczy ta warstwa organiczna, która była na powierzchni, rozkłada się do części mineralnych, więc tracimy tą warstwę organiczną i wtedy ta retencja w ściółce zanika. Nie mamy jej po prostu.
1: Cała rozmowa już dzisiaj o 22:10. Gorąco zapraszam. Mam nadzieję, że dołączycie.
0: Ja na pewno dołączę.

0: Sponsorem konkursu jest restauracja Bałkanica.
1: Niebawem wybije 15, a to oznacza, że pora rozstrzygnąć naszą zabawę, w której do wygrania był dzisiaj voucher na pyszny obiad w restauracji Bałkanica, voucher o wartości 200 zł. I muszę przyznać, że ta walka dzisiaj była bardzo zacięta.
2: Oj tak, rzeczywiście, zasypywaliście nas pomysłami, już mówię jakimi, bo pytaliśmy dziś o takie dania, które absolutnie nie są zachęcające, wręcz odpychające, nie zjedlibyście za żadne skarby. No i wśród całej mnogości bardzo dziwnych propozycji, no ta zdecydowanie dzisiaj wygrywa. Sami posłuchajcie dlaczego.
3: Bałbym się kosztować byczych jąder. Po pierwsze ze względu na ich konsystencję, po drugie bałbym się, że mogłoby mi się to spodobać.
1: Serdecznie gratulujemy i życzymy smacznego. Mam nadzieję, że w menu nie ma tego, o czym pan mówił.
2: Albo
1: swojej
2: się spodoba.
1: Zwycięskiej odpowiedzi.
2: Niech się spodoba, w razie czego oczywiście. To jest taka wersja B.
0: Sponsorem konkursu jest restauracja Bałkanica.
1: A my już pięknie dziękujemy za ostatnie 5 godzin naszego programu. Iwona Tokarska.
2: Krzysztof Rab, piękne dzięki, do usłyszenia jutro. Paweł Oliwa jeszcze chwilę jak zwykle popracuje, bo za chwileczkę na tej antenie pojawi się Krzysztof Dobrowolski, który jest już w blokach startowych. Oczywiście Twoje Radio Opole już się tam powoli przygotowuje.
1: Dzięki za uwagę, przyjemnego popołudnia. Pa, pa, pa.

0: Reklama.
1: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 1 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: 29 sierpnia spotkajmy się w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Bierkowicach. Międzynarodowy piknik rodzinny, opolskie gościnne, piąta edycja.
6: Hospitable Region.
5: Warsztaty, tańce, koncerty i degustacja kuchni świata. Na scenie Silesia, Shiroki, Zbrucz i Gwiazda. Denzel.
6: Zapraszamy. Welcome. Łaskawo prosimo. Dobro pożałować.
5: Szczegóły na Facebooku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
6: Wstęp wolny. Free entry. Wchod swobodny. Hit Wilny.
5: Wydarzenie dofinansowane przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
7: Zachmurzyło się, pochłodniało i w ogóle zawiało jesienią. Więcej o pogodzie, ale nawet z akcentem optymistycznym już po wiadomościach.
8: Są zarzuty dla Grzegorza Brauna za zaprzeczanie nazistowskim zbrodniom. Wieś Buszyce bez strefy infrastrukturalnej, ale mieszkańcy nadal niepewni, czy biometanownia nie powstanie. W tym serwisie także ekonomia, a w niej m.in. o wsparciu z programu Aktywny Żłobek dla opolskich placówek.
5: Wiadomości Radia Opole.
7: Po 15:00 Katarzyna Plewnia.
8: Z projektu planu ogólnego gminy Lewin Brzeski usunięto zapis o strefie infrastrukturalnej. Mieszkańcy Buszyc wskazywali ten zapis jako potencjalną furtkę do powstania w ich wsi w przyszłości biometanowni. Podczas sesji dowiedzieliśmy się, że doszło do pomyłki w oznaczaniu stref i że na stronie urzędu jest nowa mapa już poprawiona, mówi Magdalena Kasprzyk, mieszkanka Buszyc.
9: Faktycznie strefa 2 zniknęła. No i teraz pytanie, czy nas to uspokaja? Absolutnie nie, ponieważ na tej samej sesji pan burmistrz oznajmił, że jeżeli pojawi się inwestor, który będzie chciał u nas wybudować tą biometanownię, to dojdzie do konsultacji społecznych i jeżeli mieszkańcy opowiedzą się za tą inwestycją, to dojdzie do zmiany planu ogólnie i to budzi nas niepokój.
8: Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara odpowiada, że zgodnie z zapowiedziami poprosiłby uwzględnić wniosek mieszkańców o wprowadzenie do planu ogólnego zakazu budowy biometanowni w Buszycach.
10: Z radnymi rozmawiałem na ten temat. Ustaliliśmy, że jeżeli będą inwestorzy, którzy będą chcieli tego rodzaju inwestycje realizować na terenie gminy, poprzedzimy konsultacjami społecznymi, takimi konsultacjami, żeby każdy, który będzie oddawał głos, mógł go oddać bez żadnej presji, spokojnie w kabinie i w ciszy i anonimowo, a po zliczeniu głosów, jeżeli będzie zainteresowanie OZE w gminie, wtedy Rada Miejska przystąpi do zmiany tego planu, który uchwali jesienią.
8: A gmina Lewin Brzeski ma przyjąć plan ogólny na przełomie września i października.
5: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
8: Europoseł i lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun usłyszał dziś zarzuty za zaprzeczanie zbrodniom nazistowskim. Przedstawił jemu prokurator oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie i mają one związek z wypowiedziami polityka, w których negował on istnienie komór gazowych w niemieckim obozie koncentracyjnym i zagładę Auschwitz-Birkenau. Grzegorz Braun nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Zadeklarował, że złoży je po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia o postawieniu zarzutów.
5: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz.
8: Ukraina otrzymała niedawno niewielką liczbę amerykańskich pocisków przechwytujących do systemów Patriot zdolnych do zestrzeliwania rosyjskich pocisków balistycznych, poinformował ukraiński prezydent. Jak dodał Wołodymyr Zełenski, Kijów dostał także potwierdzenie przyszłych dostaw francuskich systemów obrony powietrznej Crotale. Zełenski nie podał, ile pocisków trafiło do Ukrainy, ani kto je dostarczył. Po spotkaniu z szefem rosyjskiej dyplomacji watykański sekretarz do spraw stosunków z państwami i organizacjami międzynarodowymi wezwał do zakończenia wojny na Ukrainie. Arcybiskup Paul Gallagher powiedział, że każdy kolejny dzień trwającej od 4 lat wojny pociąga za sobą nowe ofiary i czyni przyszłe pojednanie coraz trudniejszym. Poinformował również, że wraz z Siergiejem Ławrowem omawiał drogi do pokoju na Ukrainie oraz że obaj zgodzili się współpracować w kwestiach humanitarnych. Wizyta arcybiskupa w Rosji potrwa do piątku. 28 sierpnia.
4: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
8: Zamiast zarobić, stracił ponad 5 tysięcy złotych. Mieszkaniec z powiatu krapkowickiego chciał sprzedać słuchawki przez internet. Padł jednak ofiarą oszustwa na komunikatorze. Otrzymał wiadomość od zainteresowanej rzekomo zakupem osoby, która informowała o problemach z płatnością. Rozmówca poprosił sprzedającego o podanie adresu poczty elektronicznej, na którą przesłał mu link mający służyć do potwierdzenia transakcji, mówi młodszy aspirant Sonia Sowa z policji w Krapkowicach.
0: Pokrzywdzony po wejściu w link został przekierowany na stronę łudząco przypominającą stronę banku. Mężczyzna był przekonany, że wykonuje czynności związane z finalizacją sprzedaży, więc wprowadził wymagane dane i otrzymał SMS z kodem autoryzacyjnym. W trakcie wykonywania kolejnych czynności z pokrzywdzonym skontaktował się mężczyzna, podający się za konsultanta banku, informując go, że aby ukończyć płatność, musi potwierdzić swoje dane. Dopiero po zakończonej rozmowie mężczyzna zaczął podejrzewać, że padł ofiarą oszustów.
8: Policja apeluje, by podczas sprzedaży lub zakupu za pośrednictwem portali internetowych nie klikać w podejrzane lub nieznane linki, a do swojego banku logować się tylko przez oficjalną stronę lub aplikację.
4: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
8: 4,5 minuty po godzinie 15.
4: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
11: Joanna Matlak, dzień dobry. Premier Słowacji zapowiedział likwidację podatku od transakcji finansowych. Podatek obowiązuje od kwietnia ubiegłego roku. Jest pobierany przy każdym przelewie bankowym, płatności kartą lub wypłacie gotówki. Nie dotyczy konsumentów, a jedynie firm. Początkowo było nim objętych około 700 tysięcy podmiotów. Na początku bieżącego roku z podatku zostali zwolnieni drobni przedsiębiorcy. Według premiera Słowacji Roberta Ficy podatek ma zostać całkowicie zniesiony od stycznia. Ponad 1 200 000 złotych trafi do 18 żłobków z Opolszczyzny w ramach programu Aktywny Żłobek, sale sensoryczne. Rządowe wsparcie będzie przeznaczone na przygotowanie i wyposażenie pomieszczeń. Mają one nie tylko stymulować zmysły i równowagę najmłodszych, ale również pomagać w wyciszeniu się.
12: Gminy i żłobki, które otrzymały, więc mamy tutaj gminę Brzeg, gminę Odmuchów, gmina Ozimek, gmina Namysłów, Wołczyn, Dobrodzień, Kietrz, Korfantów, Zdzieszowice, Urząd Miasta Opole razy 3, gmina Strzelce Opolskie, gmina Grodków, gmina Walce oraz dwa żłobki niepubliczne, jeden w Opolu i jeden również Imparto Kędzierzyn Koźle.
11: Mówi Ewa Pawlinów, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. Stany Zjednoczone ogłosiły zakrojoną na dużą skalę operację finansową wymierzoną w Iran. Sekretarz Skarbu USA Scott Bessent zapowiedział odcięcie Teheranu od wszystkich źródeł pieniędzy. Wezwał też inne kraje, by podporządkowały się żądaniu Waszyngtonu. Sankcje mają uderzyć w ekonomiczne interesy Iranu w dziedzinie kryptowalut, technologii, handlu złotem, lotnictwa i żeglugi. Departament Skarbu zidentyfikował 60 firm, statków i osób na całym świecie, które w tych obszarach współpracują z Iranem, a głównym celem sankcji jest odcięcie Iranu od źródeł dochodu, przede wszystkim z eksportu ropy naftowej.
4: Pogoda.
7: Niby miało być chłodniej, no ale nie podoba mi się aż takie ochłodzenie. Wczoraj mówiłem, że troszkę będzie rzeczywiście więcej chmur, mniej słońca i może być chłodniej, no ale rzeczywiście ta pogoda nas dzisiaj nie rozpiestrza. W tej chwili w Opolu 17 stopni z tendencjami do przelotnych opadów deszczu. Tak pochmurno będzie do północy. Temperatura najniższa około 3-4, bo maksymalnie 13 stopni. No dobra, to jeszcze nie jest tak źle. A skoro patrzę na jutro, no to prognozy wskazują ocieplenie, bo ma być 21 do 23 stopni w stolicy województwa, ale też będzie pochmurno. Dopiero słoneczko ma zajrzeć tutaj w centrum Opolszczyzny w czwartek i wtedy będzie i słonecznie, i dużo cieplej.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: No i witamy Was w kolejnej popołudniówce. Paweł Oliwa, który program realizuje, i Krzysztof Dobrowolski.

0: Reklama społeczna.
1: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
2: Tak.
1: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
2: Mhm.
1: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
2: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
3: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
1: Już rozumiem.
2: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
4: Pamiętasz tę piosenkę?
5: Jesteś szlekiem.
4: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
6: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
7: No już, już, biedactwo.
8: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
9: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
0: Reklama społeczna.
10: Reklama.
11: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
12: Szukasz stabilnej pracy? Posiadasz zdolności manualne? Krause Innowacje w Budownictwie w Naroku zatrudnij stolarza lub pomocnika stolarza. Zakres zadań. Obróbka materiałów Solid Surface, obsługa elektronarzędzi, przygotowanie i montaż elementów do produkcji. Nie masz doświadczenia z Solid Surface? Wszystkiego Cię nauczymy. Oferujemy szkolenie, możliwość rozwoju, ubezpieczenie grupowe oraz system premiowy po okresie próbnym. Złóż CV na Rok Wiejska 16 lub wyślij na biuro@krause-group.pl. Krause Innowacje. Dołącz do naszego zespołu.
13: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
14: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
10: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Już 21 minut po 15, a w dzisiejszej popołudniówce zanurkujemy w przeszłość, a później w niebiosa. Zaczynamy od przeszłości, dlatego że warto czasami poszukać swojej historii, swojej genealogii. A gościem naszym jest pani Jolanta Ilnicka ze Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry.
1: Na ogół zadaniem waszym jest poszukiwanie korzeni rodzinnych, a więc ustalenie swoich przodków. Tymczasem przy takim, nazwijmy w cudzysłowie, statutowym wykonywaniu swoich obowiązków robi pani niezwykłe odkrycia i przy okazji podzieli się dzisiaj właśnie czymś takim, co panią pewnie zaskoczyło.
2: Tak jest, tych genealogicznych zaskoczeń trochę w mojej pracy i w moich poszukiwaniach genealogicznych było. Jednym z tych zaskoczeń było odkrycie rodziny w Stanach Zjednoczonych, rodziny ze strony mojej mamy. Często kiedy zaczynamy naszą genealogiczną przygodę, kiedy zachęcam do tego, by zająć się swoimi poszukiwaniem swoich przodków, to ludzie mówią, a nie, bo ja tam nic nie mam, tam nie wiadomo od czego zacząć.
1: Ja bym
2: zacząć,
1: od razu zapytał, wie pani z dziennikarskiego obowiązku, a skąd wiesz,
2: no, że więc, nie masz? No więc właśnie, więc kiedy naprowadzane przez nas osoby, że poszukaj, zobacz, co masz w starych albumach, w starych szufladach i tak dalej, okazuje się, że znajdują tam różnego rodzaju perełki.
1: A u pani taka prosta sprawa, bo z jednej strony fotografia mniej więcej z roku 1615,
2: tak.
1: Gdzie, proszę powiedzieć, kto tutaj
2: fotografia
1: widnieje.
2: Przedstawia rodzinę mojej mamy. Właściwie to jest jedyne zdjęcie, na których mam moich macierzystych pradziadków. Na zdjęciu jest także moja babcia i jej rodzeństwo. A właściwie, jak się później dowiedziałam, bardzo niewielka część tegoż rodzeństwa. Całe życie, kiedy to zdjęcie oglądałam, myślałam, że to jest całe rodzeństwo mojej babci. Tak zresztą było też w opowieściach mamy, ale poszukiwania genealogiczne spowodowały, że odkryłam jeszcze przynajmniej 8 rodzeństwa babci. Było to co prawda rodzeństwo przyrodnie, ale na tym zdjęciu też częściowo jest to rodzeństwo przyrodnie, a częściowo to rodzone babci.
1: Tak, żeby nie było, tak babcia ma mniej więcej 5 lat.
2: Babcia na tym zdjęciu
1: ma lalkę,
2: mniej więcej 5 lat.
1: Tak jest. Pamięta.
2: I lalkę, która w moim domu za mojego dzieciństwa jeszcze funkcjonowała. Leżała ona sobie w tapczanie, który był taki pełen różnego rodzaju skarbów i mama zawsze opowiadała, że tą lalką się bawiła jako mała dziewczynka. Ja już nie za bardzo mogłam się nią bawić, bo ona była uszkodzona, no chyba poprzez lata wojny, jak uległa jakiemuś uszkodzeniu, ale mama ją miała. No i kiedy to zdjęcie odnalazło się, mama potwierdziła, że to jest właśnie ta lalka, którą mamy w tapczanie.
1: To ja
2: dzisiaj
1: mam
2: już
1: propozycję.
2: Jej nie mam, ale to fakt była aż do moich czasów.
1: Pani Jolanto, to mam taką propozycję, żeby podnieść współczynnik dramaturgii, a także zainteresowania naszych słuchaczy, to o tym odkryciu zupełnie zaskakującym, którego początek właśnie, można powiedzieć, zaczyna się zatrzymany w tym zdjęciu, a powędrujemy za ocean.
2: Tak jest.
1: Zupełnie ku zaskoczeniu wszystkich członków rodziny, już po 15:30, po skrócie wiadomości. Przypomnę, że naszym gościem jest pani Jolanta Ilnicka ze Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy. Ja już pani historię poznałem, ale powiem wam, naprawdę, mówiąc naukowo, buty spadają.

0: Do niesamowitych poszukiwań genealogicznych powrócimy już po wiadomościach, a na razie tylko powiem tak. Jeżeli komuś w Opolu jest zimno, niech jedzie na przykład w okolice Głuchołaz.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Możliwe utrudnienia na ulicy Plebiscytowej w Opolu. Jak informuje Opolska Straż Pożarna, doszło tam do zderzenia dwóch pojazdów. Trzy osoby nimi jechały, są obecnie pod opieką zespołu ratownictwa medycznego na miejscu. Działają też dwa zastępy Straży Pożarnej. Zgłoszenie do służb wpłynęło 5 minut przed godziną 15. Na razie nie ma informacji, by ktokolwiek wymagał przewiezienia do szpitala. W wiadomościach Radio Opole o 16:00 m.in. o niskich radnych PiS, którzy chcą odwołania przewodniczącej Rady Miejskiej Jolanty Trytko-Warczak. Powodem jest sprawa przyznanej jej firmie dotacji z Urzędu Pracy na odbudowę po powodzi.
3: Wniosek będzie złożony razem z wnioskiem o sesję nadzwyczajną w najbliższym czasie.
4: Uważamy jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że pani przewodnicząca wyzyskała swoją pozycję polityczną.
2: Polskie siatkarki mają za sobą dwa mecze. Mistrzostwa Europy w sobotę wygrały w Stambule z Węgierkami 3-0. Wczoraj pokonały Łotyszki 3-1. W żadnym z tych meczów jednak nie zachwyciły. Teraz przed Polkami trudniejsze zadanie. Dziś kolejny mecz w grupie A ze Słowenkami, które na inaugurację sprawiły niespodziankę, pokonując Niemki 3-0, a później dzielnie walczyły z faworyzowaną Turcją, przegrywając 1-3. Początek dzisiejszego meczu Polska-Słowenia o 18:00.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: A przed nami też trudne zadanie, co zrobić, żeby nie zgrzytać zębami na widok tej pogody. Wspomniałem, że jeżeli komuś w Opolu jest chłodno, to proszę, żeby pojechał w okolice Głuchołaz. Od razu mu się w Opolu zrobi cieplej. Na pograniczu 12-12 stopni, do tego jeszcze przelotne opady deszczu. I tak pochmurno do wieczora. Po północy również chmury, 10-9 stopni, o 7, 8, 9 może w okolicach Głuchołaz popadać deszcz, ale to nie jest jakiś ulewny deszcz czy niebezpieczny, ale dalej chłodno, bo w ciągu dnia patrzę tak 14-15 stopni, ale może w czwartek chociaż będzie cieplej. No trochę ma być tam cieplej, ale jedno pewne, ma być bardzo, bardzo słoneczny dzień z temperaturą nawet do 20 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No a za moment wracamy do naszych poszukiwań genealogicznych. Okazuje się, że z roku 1915 przeniesiemy się jeszcze wstecz. I to za ocean.

0: Za 18.16 wracamy do poszukiwań genealogicznych. W naszym studiu pani Jolanta Ilnicka ze Stowarzyszenia Polscy Genealodzy. No, jeszcze chwilę temu mówiliśmy o pani rodzinie. Zdjęcie mniej więcej z roku 1915. Pani babcia miała wtedy mniej więcej, tak na oko oceniam, 5 lat.
1: 5 lat, tak.
0: Ma lalkę, którą pani pamięta z dzieciństwa, tak? Ale to dopiero początek, jak u Hitchcocka, na początek trzęsienie ziemi, później przybywają dramatyczne sytuacje, a pani chce nas teraz zaprowadzić za ocean. Jak to się stało, że z tego zdjęcia powędrujemy właśnie do Stanów Zjednoczonych?
1: To zdjęcie było jednym z kilku zdjęć, które się odnalazły gdzieś tam w zakamarku domu mojej mamy i które dotyczyły jej rodziny. Mama zawsze, babcia rodziła się w Sosnowcu, mama w Sosnowcu, więc zawsze było, że rodzina pochodziła z Sosnowca. No, pierwsze zdziwienie wielkie było, kiedy zaczęłam drążyć, że to wcale nie Sosnowiec, a miejscowość Pińczyce, parafia Kozie Główki, i tam należy szukać korzeni właśnie rodziny.
0: To ziemia częstochowska?
1: Tak. Więc zaczęłam drążyć, zaczęłam szukać, także słuchać trochę opowiadań mamy, i gdzieś tam przemknęło, że ktoś z tej rodziny wyjechał do Ameryki, że babcia tam miała jakąś rodzinę. Ale mama nic nie wiedziała na ten temat i na kilka lat sprawa ucichła. Kiedy zaczęłam się już na poważnie interesować genealogią, no niestety mamy już zabrakło, a mama przed śmiercią starała się ułatwić mi sprawę i podpisywała zdjęcia. I jedno z tych zdjęć, które towarzyszyło właśnie temu dużemu rodzinnemu zdjęciu, było zdjęcie przedstawiające dwóch panów. Jeden siedział na fotelu, drugi stał, a mama z tyłu napisała: brat mojej mamy w Ameryce.
0: Napisała, który to? Siedzący czy stojący?
1: No właśnie nie. I to było pierwsze, po pierwsze, że potwierdzało się jednak to, że rodzina jakaś w Ameryce była. Dwa, że no nie wiedziałam, który to brat, który to ten, co był w Ameryce i tak dalej. Ale nie ma to. Genealog zawsze sobie poradzi. Internet nam tutaj sprzyja, więc wszystkie fora genealogiczne poszły w ruch. Poprosiłam o pomoc także kolegów genealogów. Pomogli przeszukać mi różne portale genealogiczne. No i na amerykańskich portalach genealogicznych znaleźliśmy pewien dokument, który naprowadził nas na trop. Był to dokument zgonu syna jednego z właśnie z tych, który się wyjechał do Ameryki. Dlaczego mówię, że to się udało? Ponieważ adres, jaki był w tych dokumentach wypisany, nazwisko ojca, było właśnie zgodne z tym, co było opisane na zdjęciach, bo na odwrotnej stronie zdjęć był adres w Ameryce, podany adres w Ameryce. Wszystko się zgadzało. Okazało się, że Wawrzyniec Ociepka, jeden z przodków mojej babci, wyjechał do Ameryki, ale jechał już tam do swojego brata Walentego Ociepki, który już tam był.
0: Pani Jolanto, za chwilę muszę zadać to pytanie, absolutnie podstawowe, klasyka polska. Co ze skrzynią z dolarami?
1: Nie było skrzyni z dolarami, ale było coś lepszego.
0: No to o tym za parę minut z panią Jolantą Ilnicką ze Stowarzyszenia O Polscy Genealodzy. Co może być jeszcze lepszego od skrzyni z dolarami? Nie mam pojęcia.

0: na podstawie zdjęcia wykonanego mniej więcej w roku 1915. Dzięki determinacji i ciekawości świata pani Jolanta Ilnicka odkryła swoją rodzinę za oceanem. Przed chwilą zadałem pytanie, czy przy okazji odkrycia tego genealogicznego udało się może znaleźć skrzynię z dolarami? Pani powiedziała, że coś więcej. No to pytam, dwie skrzynie z dolarami?
1: Ani jedna, ani dwie skrzynie z dolarami, ale niesamowite odkrycie dla genealoga to jest no, coś najcenniejszego, co może być.
0: No zaraz mnie skręci, pani mnie już tak tutaj...
1: A mianowicie, dzięki amerykańskim gazetom, takie możemy w internecie też sobie odczytać z tamtych przedwojennych lat nawet, znalazłam nekrolog owego Walentego Ociepki, do którego Wawrzyniec, jeden z kuzynów mojej babci, wyjechał do Ameryki, a później ten brat, jeden z tych braci mojej babci, wyjechał do Ameryki. Amerykanie mają piękną zasadę, a przynajmniej wtedy mieli, że w tym nekrologu jest wszystko. Tam było napisane, ile oczywiście miał lat w momencie śmierci, ale gdzie mieszkał, kogo zostawił na tym świecie, czyli wszystkie jego dzieci, kim był z zawodu, no mnóstwo różnych danych.
0: Panielu, a czy wiemy w takim razie, czy to był ten pan, który siedzi, czy stoi?
1: Nie wiem jeszcze dokładnie, ponieważ muszę najpierw rozszyfrować, nie znalazłam zdjęcia Walentego, ani nie mogę rozszyfrować, bo na zdjęciu tym z 1915 ten brat, no jest około, jeden to będzie taki nastolatek, 12-13-latek, drugi taki 10 myślę, natomiast na zdjęciu to są już dorośli mężczyźni, więc trudno jest mi rozszyfrować, ale było jeszcze trzecie zdjęcie, też przedstawiające rodzinę z Ameryki, na którym była piątka dzieci, wśród tych jeden chłopak. I tego jednego chłopaka odnalazłam, mam jego zdjęcie z czasów II wojny światowej, które było właśnie w amerykańskich gazetach.
0: No to naprawdę współczynnik zainteresowania sięgnął zenitu. I teraz proste pytanie. Jak się można skontaktować z opolskimi genealogami oprócz internetu? No i oczywiście, czy można wziąć udział w konferencji, jeżeli ktoś czuje taką potrzebę, która będzie już we wrześniu?
1: Tak jest. Nasza konferencja, już 13. edycja naszych konferencji genealogicznych na Zamku w Brzegu, 26-27 wrzesień tego roku. Zapisywać można się poprzez formularz rejestracyjny na naszej stronie genealodzy.opole.pl. Tam mamy formularz rejestracyjny do konferencji. Można się zapisywać.
0: Przypomnę, 26-27 września na Zamku w Brzegu, zacne miejsce, konferencja tak. Genealogów i można wziąć w niej udział, nie będąc nawet zawodowcem, a więcej oczywiście na stronie
1: darmowo.
0: Opolscy genealodzy, których reprezentowała pani Jolanta Ilnicka i jej skarby rodzinne.

0: Radio Opole.
1: Reklama.
2: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
1: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
2: Ślub?
1: Będziemy zasypywać wspólny kocioł, oświadczył mi się.
2: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
1: Co prawda, to prawda.
2: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
3: Cześć sąsiad, jak firma?
4: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
3: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
4: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
3: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
4: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
5: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
1: Po reklamie.
6: 27-26 września konferencja genealogów w Brzegu. Będą mówić m.in. o DNA Piastów.
7: Radni PiS w Nysie chcą odwołania przewodniczącej tamtejszej Rady Miejskiej Jolanty Trytko-Warczak. W Zachodniopomorskim koło Gryfic zabójstwo kobiety.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: Po 16 Katarzyna Plewnia.
7: Najpierw jednak informacje z dróg. Kolizja w Nysie na ulicy Bema. Zderzyły się tam dwa auto osobowe. To droga wojewódzka 411. Na miejscu działa jeden zastęp straży pożarnej. Także w Nysie na ulicy Orzeszkowej koło sklepu zderzenie dwóch aut osobowych. Jedna z podróżujących tymi autami osób ma się uskarżać na ból. Z kolei jedna osoba trafiła do szpitala po zderzeniu dwóch aut osobowych w Opolu na ulicy Armii Krajowej. Tam działania jeszcze trwają.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
7: Radni PiS w Nysie chcą odwołania przewodniczącej Rady Miejskiej Jolanty Trytko-Warczak. Powodem jest sprawa dotacji przyznanej z Urzędu Pracy na odbudowę po powodzi firmy przewodniczącej. Tłumaczenie przewodniczącej jest lakoniczne, mówi Sławomir Szyra z klubu PiS w Radzie Miasta Nysa.
8: Z uwagi na to, że jest dużo wątpliwości, chcielibyśmy poinformować, że będziemy składać wniosek o odwołanie pani Jolanty Trytko, przewodniczącej Rady Miejskiej, z tej funkcji do wyjaśnienia sprawy. Wniosek będzie złożony razem z wnioskiem o sesję nadzwyczajną w najbliższym czasie.
9: Uważamy jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że pani przewodnicząca wyzyskała swoją pozycję polityczną oraz zajmowane stanowisko w samorządzie do uzyskania tak wysokiej pomocy.
7: Dodaje radny Wojciech Grubiak. Sprawę skomentował też radny Mariusz Janos z klubu Koalicji Obywatelskiej. Zapytaliśmy go o złożony przez PiS wniosek oraz o możliwe zachowanie przy głosowaniu nad nim klubu radnych burmistrza Kordiana Kolbiarza.
10: Ten wniosek jest bezzasadny, bo jeszcze nie ma z naszej strony, jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską, przede wszystkim w Opolu przez przewodniczącego i zarządu regionu nie ma decyzji. Także poczekamy nawet na rozwój wydarzeń i tyle. Oni na pewno będą bronić pani przewodniczącej, bo wiem, że taka jest narracja tamtego klubu, że będą głosować na pewno przeciw odwołaniu pani przewodniczącej, chociaż na 100% nigdy nie jesteśmy pewni.
7: Przypomnijmy, o Jolancie Trytko-Warczak zrobiło się głośno, gdy okazało się, że otrzymała ona ponad 170 tysięcy złotych pomocy powodziowej na swój salon kosmetyczny nieczynny przez dwa dni. W połowie sierpnia radna opublikowała w mediach społecznościowych oświadczenie tłumaczące, że nieprawdą jest, iż w jej lokalu było rzekomo 5 centymetrów wody, a straty niewielkie. Próbowaliśmy się skontaktować z Jolantą Trytko-Warczak, ale przebywa na urlopie. Podjęliśmy też próbę kontaktu z szefem Koalicji Obywatelskiej w regionie Robertem Węgrzynem. Do tej sprawy wrócimy.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
7: 21-letniego mężczyznę zatrzymali policjanci w związku z zabójstwem w Skalinie niedaleko Gryfic w województwie zachodniopomorskim. Nie żyje kobieta, matka podejrzewanego o to morderstwo mężczyzny. Zginęła od ciosów siekierą.
11: Policjanci zgłoszenie otrzymali w poniedziałek wieczorem. Na miejscu znaleźli ciało kobiety. Pod nadzorem prokuratora zabezpieczyli na miejscu ślady i dowody rzeczowe. Tego samego dnia, późnym wieczorem, zatrzymany został 21-letni mieszkaniec Skalina. To jego śledczy podejrzewają o zabójstwo 42-latki. Mężczyzna miał własną matkę zakatować siekierą. Dziś w prokuraturze w Gryficach trwają przesłuchania świadków. Podejrzewano o morderstwo mężczyzna. Zarzuty usłyszy jutro. Wtedy też będzie mógł złożyć wyjaśnienia. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
7: K. Kanadyjski rząd jeszcze dziś zamierza ogłosić wprowadzenie ceł odwetowych wobec Stanów Zjednoczonych. Zapowiedział to kanadyjski minister odpowiedzialny za handel z USA, Dominique Leblanc, w wywiadzie dla CNBC. Tymczasem prezydent USA Donald Trump stwierdził, że Stany Zjednoczone poważnie rozważają zmianę nazwy jeziora Ontario na Lake America, ponieważ nie spodziewamy się już dalszych kontaktów handlowych z Ontario, napisał w mediach społecznościowych Trump, który eskaluje wojnę handlową z Kanadą. Wczoraj zapowiedział 50% cła na samochody, ciężarówki, części i stal z tego kraju.
0: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
7: Już wkrótce rozpocznie się długo oczekiwany remont około 2-kilometrowego odcinka drogi biegnącej od Czerwonkowa do skrzyżowania z drogą wojewódzką 416 w miejscowości Sucha Psina. Na całe zadanie powiat głubczycki przeznaczy blisko 5 milionów złotych. Połowę kwoty stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowa z wykonawcą jest już podpisana, niebawem ruszą prace, informuje Anna Kobierska-Mróz, starosta Głubczycka.
12: Bardzo ważna inwestycja. To jest taki trakt, który łączy Głubczycę z Raciborzem. Ruszamy niebawem, inwestycja jest rozłożona na 2 lata budżetowe. W tym roku pierwszy etap już, myślę, niebawem prace ruszą, a w następnym roku mamy zamiar inwestycję zakończyć.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Dużo cieplej w Namysłowie niż na ziemi głuchołaskiej. W tej chwili około 18 stopni bez deszczu, no i słońce za chmur może tam zaglądać. U nas dalej niebo całe zachmurzone. U nas, czyli przez okno w Radiu Opole. Natomiast temperatura trochę cieplejsza niż na południu regionu, około 12 stopni. Najniższa w nocy to 10. A jutro na ziemi namysłowskiej trochę słońca, trochę chmur, podobno bez deszczu i temperatura chyba wyższa niż dzisiaj, o 22-23 stopnie. A ja jeszcze spoglądam w stronę Szwecji i Bornholmu. Tam powinien się pojawić już, a będziemy rozmawiać za jakieś 10 minut, kapitan Ryszard Sobieszczański z Opola. Patrzę, że wieje z północy i dość porządnie, czyli w zasadzie wieje go z wiatrem z powrotem do ojczyzny.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: A my cały czas w tym samym składzie. Paweł Oliwa za konsoletą realizatora, Krzysztof Dobrowolski. I za moment połączymy się z naszym opolskim dzielnym żeglarzem i jego załogą.

0: Reklama. Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
1: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: 29 sierpnia spotkajmy się w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Bierkowicach. Międzynarodowy piknik rodzinny, opolskie gościnne, piąta edycja
3: Hospitable Region.
2: Warsztaty, tańce, koncerty i degustacja kuchni świata. Na scenie Silesia, Shiroki, Zbrucz i gwiazda Denzel.
3: Zapraszamy, welcome, łaskawo prosim o dobro pażałować.
2: Szczegóły na Facebooku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
3: Wstęp wolny, free entry, wchod swobodny, hit Wilnej.
2: Wydarzenie dofinansowane przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: 15 minut po godzinie 16 meldujemy się na pokładzie jachtu, którym płynie opolanin kapitan Ryszard Sobieszczański. Ahoj, czuwaj, szanowny Ryszardzie.
2: Witam druha Krzysztofa i witam wszystkich naszych słuchaczy.
1: Na posterunku. Ryszard, patrzę na mapy satelitarne, na radar pogodowy i widzę, że od tego miejsca, gdzie jesteście, a zrobię tu w trend, że tak, wypłynęliście w sobotę z nad Zalewu Szczecińskiego, popłynęliście w stronę Szwecji i tak, wczoraj byliście na Gotlandii i jeszcze wcześniej...
2: Nie, byliśmy w Kalmarze.
1: Później popłynęliście na Gotlandię i jutro wypływacie w stronę Polski, tak nazwijmy umownie, czyli Bornholmu albo południowej Szwecji. I mapy pokazują, że wiatr w tej chwili wieje z północy na południe i właśnie koło Bornholmu zakręca na zachód, tak jakby was chciał zapchać do domu.
2: No właśnie mamy taką cichą nadzieję, że ten wiatr się nam pięknie utrzyma, bo on się rozwiał dzisiaj tutaj nad ranem, kiedy mijaliśmy Olandię i wychodząc z Kalmaru, z Cieśniny Kalmarskiej, mijaliśmy Olandię i skręcaliśmy właśnie na wschód w stronę Gotlandii, to ten wiatr się rozwiał, więc troszkę nam przeszkadzał tutaj w dotarciu dzisiaj do Gotlandii, ale udało nam się o godzinie 15 zacumować w przepięknym średniowiecznym miasteczku Visby, które mieści się tutaj na Gotlandii. No i plan jest taki, że jutro nad ranem będziemy właśnie powolutku wracać w stronę naszej Jany Najjaśniejszej i ten wiatr, mam cichą nadzieję, że się utrzyma, że właśnie nas popcha w szerokie objęcia Bałtyku i albo znowu odwiedzimy Bornholm, ale tym razem inną miejscowość, albo popłyniemy wzdłuż południowego brzegu Szwecji i tam odwiedzimy też którąś z maleńkich takich uroczych wysepek i stamtąd dopiero albo na Sassnitz, albo na Świnoujście. No zobaczymy, na co nam Neptun pozwoli.
1: Muszę zadać takie trywialne pytanie, przynajmniej no niezbyt mądre, brzmiące na początek, ale gdzie wy nocujecie? Bo zazwyczaj ludzie tak nie mają jasnego pojęcia, gdzie tacy żeglarze zatrzymują się, czy oni czekają na jakiś nocleg w porcie, w pięciogwiazdkowym hotelu, a może na tej łajbie gdzieś tam podkładają sobie pod głowę śpiwory i tak biedni koczują.
2: Nie, no całe życie odbywa się u nas na jachcie, jacht jest autonomiczny, mamy 4 kajuty, 2- i 3-osobowe, mamy kuchnię, mamy 2 łazienki, mamy prysznicę, mamy wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby tutaj długi, długi czas funkcjonować bez zachodzenia do portu, także każdy ma wygodną kajutę, poduszeczkę, śpiworek, prześcieradełko, no jak nie buja mocno na fali, to da radę się na takiej łódce wyspać.
1: No dobrze, a gdyby tak naprawdę telepało, no oczywiście z tym pięciogwiazdkowym hotelem to trochę żarcik, przynajmniej jeśli chodzi o te małe wysepki szwedzkie. Może na Bornholmie coś by się tam znalazło, ale właśnie, byłoby groźnie, tak jak w pierwszego dnia, czyli tak 6-7 w skali Beauforta, to co, szukacie gdzieś schronienia w bezpiecznym porcie, czy jednak na morzu?
2: Nie, no płyniemy dalej cały czas. 6-7 w skali Beauforta to nie jest pogoda, która by uniemożliwiała żeglugę. No jest gorzej oczywiście z pewnym jakby funkcjonowaniem na łódce, którą rzuca w każdą stronę i wtedy i spanie na takiej łódce jest pewnym wyzwaniem, a ugotowanie posiłku i zjedzenie go jest kolejnym wyzwaniem, co już przerabialiśmy parę razy podczas naszej podróży, bo nasi młodzi harcerze z Opola, kiedy mocno buja, no wyłącza im się apetyt i trochę jedzenia nam zostaje wtedy.
1: No to taki instynkt samozachowawczy się włącza, a swoją drogą, czy można się uodpornić na chorobę morską, jeżeli na przykład zainicjujesz sobie na takim rejsie właśnie pierwsze etapy tego w sojuszu z Neptunem, no to co, to na przykład za 2 dni, gdyby to się powtórzyło, to już się zaimpregnowałeś, czy od nowa cała bajka?
2: A to różnie, to każdy człowiek to jakby inaczej to odczuwa, bo inaczej jego błędnik funkcjonuje. Wiele osób po pierwszych perturbacjach jakby dochodzi do siebie i funkcjonuje normalnie. Wiele osób ma z tym problem jakby do końca rejsu i to jest coś, co jakby nie pozwala im na żeglowanie w późniejszym przyszłości, chociaż są takie osoby, które mają z tym problem też ten. Także to jest indywidualnie zawsze, ale też można nauczyć się w jaki sposób nad tym zapanować, dlatego że to wszystko jest tak naprawdę siedzi w głowie, to nie są fizyczne są objawy, natomiast jakby podstawa tego to jest nasza po prostu psychika, tak? Nie myśleć o tym, o problemach, tylko skupić się na pracy, na jachcie, na żeby być na świeżym powietrzu i to bardzo często pomaga.
1: No i to jest to, czym się zajmują na co dzień harcerze z 41. Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej z Opola. Pozdrów załogę serdecznie. Jeśli byłoby to możliwe, to jutro bardzo chętnie bym się z tobą połączył, ewentualnie pojutrze, jeśli tylko będziesz w zasięgu jakichś tam sieci telefonicznych, no bo z tego co wiem, w sobotę wracacie.
2: Jutro może być problem z połączeniem się, bo możemy być już na pełnym morzu, ale zobaczymy, czy nie będziemy gdzieś w okolicach Olandii. Ale myślałem, druhu Krzysztofie, że chcesz zadać pytanie naszej Natalii jeszcze.
1: A nie, no to czuję się zaskoczony tym pytaniem i oczywiście zaskakuję ją tym pytaniem. Proszę bardzo, jak ono brzmi, to już ty powiedz.
2: Natalia, jak pytaliśmy Alicję wczoraj, jak przeżyła pierwszą nockę, teraz jak na morzu, jak ty przeżyłaś tą nockę dzisiejszą z Kalmaru do Bizmi?
0: Dzisiejsza noc na pewno była o wiele spokojniejsza niż ta pierwsza. Było dosyć spokojnie, też stan morza był również spokojny. Udało się nam postawić przez chwilę żagle, co było naprawdę bardzo fajnym doświadczeniem i było też jakimś różnorodnością w porównaniu do płynięcia na silniku. No niestety dzisiaj wiatr nie pozwolił nam dużo płynąć na tych żaglach, ale cieszę, że coś się udało. Też podziwialiśmy to z załogą brzegi Szwecji, piękne właśnie klify, lasy, więc naprawdę dzisiejsza noc była bardzo przyjemna i oby takich więcej.
1: Bardzo dziękuję za tą relację, to się umawiamy tak, gdybyśmy nawet się nie zdzwonili, mówiąc tak potocznie, do soboty, to koniecznie zapraszam ciebie i część załogi jeszcze w przyszłym tygodniu już po powrocie do Opola. Kapitan Ryszard Sobieszczański i załoga z Opola 41. Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej zameldowała się z okolic Szwecji. No to co, stopy wody pod kilem i do usłyszenia.
2: Dziękujemy, idziemy zdobywać wizby.
1: Zdobywajcie. A my za chwilę przeniesiemy się do galerii Biały Kruk, która jest prowadzona przez Fundację Dom z Opola.
3: Turyści, zwłaszcza zagraniczni, bardzo chętnie kupują pamiątki, które przedstawiają nasze piękne miasto Opole.
1: Nie ma się co dziwić, a my więcej powiemy o tym, jak kupić takie piękne pamiątki, wspomagając fundację.

0: bez jakiegoś szczególnego entuzjazmu zaglądam na prognozę pogody. Więcej powiem Państwu po wiadomościach, które zaprezentuje teraz Katarzyna Plewnia.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Trwają jeszcze w Nysie działania służb na ulicy Orzeszkowej. Zdarzyły się tam dwa auto osobowe, natomiast zakończyły się takie działania na ulicy Bema w ciągu drogi wojewódzkiej 411, gdzie również doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. Koniec również działań ratowniczych w Opolu na ulicy Armii Krajowej. Po zderzeniu dwóch aut osobowych jedna osoba została zabrana do szpitala. Gotowy jest przygotowany przez prokuraturę w Krośnie wniosek o przejęcie śledztwa dotyczącego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Dokument wkrótce trafi na biurko ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. Po akceptacji przekazany zostanie węgierskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Trwa też procedura sprowadzenia do Polski ciał ofiar wypadku. Sekcje zwłok przeprowadzone zostaną najprawdopodobniej w Krakowie.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
2: Komisja Europejska ogłosi w najbliższych miesiącach drugi nabór na pożyczki z funduszu na dozbrajanie SAFE opiewającego na 150 miliardów euro. Polska jest zainteresowana i już zgłosiła chęć przejęcia części niewykorzystanej puli. Na razie nie wiadomo, jak duża będzie pula pożyczek do rozdysponowania w drugiej turze. Rzecznik komisji Thomas Reynier poinformował, że wszystko zależy od wyniku rozmów z Włochami. Chińska delegacja gości w Opolu. W ratuszu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Polsko-Chińskiej Głównej Izby Gospodarczej. W delegacji są przedstawiciele różnych branż, m.in. przemysłu czy sektora bankowego.
3: Staramy się też pokazywać firmom z Azji, jakie są możliwości współpracy tak szeroko rozumianej tutaj w Opolu.
2: Ten temat szerzej w wiadomościach Radio Opole o 17.
1: Informacje z opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Delegacja z Chin ma jakieś tutaj fory, jeżeli chodzi o pogodę. W Opolu jest dość ciepło, ale na przykład w Głubczycach jest dużo chłodniej niż w stolicy województwa. Mało tego, może teraz kropić deszcz. Taka temperatura będzie się utrzymywać do jutra. Noc na ziemi głubczyckiej 12-11 stopni nad ranem, 6-8 nawet może tam popadać, a reszta dnia pochmurno, chociaż troszkę cieplej, bo do 19 stopni. Patrzę na prognozę na czwartek. No i w Głubczycach tutaj ma się poprawić. Przynajmniej powinno być dużo słońca, a temperatura już wzrośnie nawet do 24, a nawet 26 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A my za moment wędrujemy do Galerii Biały Kruk. To wszystko za sprawą Opolskich Dni Osób Niepełnosprawnych. Tam też w czwartek, piątek i sobotę będzie można znaleźć stragan właśnie Fundacji Dom z Opola.

0: Twoje Radio Opole.
1: Od wczoraj mówimy o tym, że warto gościć na opolskich dniach niepełnosprawnych. To od czwartku do końca tygodnia, natomiast tam na pewno będzie mieć swoje stoisko Fundacja Dom, no i jej taka flagowa galeria Biały Kruk, tuż przy opolskim rynku.
2: Dzień dobry, Jolanta Pasek. Pracuję w Fundacji Dom. Moje miejsce pracy to Galeria Biały Kruk. Zajmuję się sprzedażą, ustawianiem produktów, no i od pracowni do klienta jestem tym łącznikiem.
1: To doskonale pani wie, co najbardziej podoba się turystom, po co najczęściej sięgali podczas tych wakacji.
2: Turyści, zwłaszcza zagraniczni, bardzo chętnie kupują pamiątki, które przedstawiają nasze piękne miasto Opole. Jeśli są z daleka, to wolą coś, co się nie potłucze, czyli raczej ceramika, nie? Ale torby z wizerunkami Opola, notesy, magnesy. Bardzo często chwalą to i doceniają rękodzieło. U nas w Polsce też coraz bardziej jest to świadome, że ręczna praca ludzkich rąk jest bardziej wartościowa niż powielanie tych samych produktów.
1: Czy można przyjąć, że każdy wytworzony przez Was drobiazg to jest dzieło indywidualne, nie ma drugiego takiego?
2: Zdecydowanie, ponieważ przez to, że jest to wykonywane przez ludzi, to każdy z nich wnosi do danego produktu częstkę siebie, więc jeżeli nawet coś jest powielane, to i tak to przechodzi przez ludzkie ręce i wówczas jest jakaś drobna pomyłka, może nie w tą stronę szlaczek i to wszystko widać, więc jeśli klienci chcą kupić dwie identyczne filiżanki, to zawsze mogą tam szukać różnic, które są spowodowane tym, że to jest robione właśnie przez ludzi.

0: Tak, jesiennie i trochę romantycznie się zrobiło, ale kiedy w studiu Radia Opole pojawia się Monika Matuszkiewicz-Biel, robi się bardzo poważnie.
1: Zdrowe ryby nie biorą.
2: Witam Państwa serdecznie. Zaczynamy od działań funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. Wspólnie z innymi służbami rozbili oni gang podejrzany o handel niedozwolonymi substancjami, w tym sterydami anabolicznymi. Zatrzymano 8 osób, w tym mężczyznę podejrzanego o kierowanie grupą. Krzysztof Wrześniowski z CBŚP mówi, że gang działał od 10 lat.
3: Według naszych ustaleń proceder prowadzony był od 2016 roku, przede wszystkim za pośrednictwem internetu, a uzyskane w ten sposób przychody mogły sięgnąć blisko 10 milionów złotych. Podczas działań ujawniliśmy magazyn, w którym znajdowały się nielegalne produkty o wartości co najmniej 3,5 miliona złotych.
2: Podczas akcji funkcjonariusze zabezpieczyli 100 tysięcy złotych w gotówce oraz zablokowali 50 rachunków bankowych. W prokuraturze okręgowej w Gliwicach zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wprowadzania do obrotu szkodliwych substancji oraz prania pieniędzy. 4 osoby zostały tymczasowo aresztowane. Zmieniamy temat. Policjanci z Bielska Podlaskiego zatrzymali 22-letniego mieszkańca Warszawy, podejrzanego o oszustwa internetowe. Mężczyzna miał oferować sieci bilety na koncerty, jednak zamówione wejściówki nie trafiły do kupujących albo były już wcześniej wykorzystane. Jedną z osób, która miała zostać oszukana, była mieszkanka Bielska Podlaskiego. W toku śledztwa okazało się jednak, że poszkodowanych może być znacznie więcej. O szczegółach Grzegorz Pilat.
4: W połowie stycznia bielszczanka znalazła na portalu społecznościowym ofertę sprzedaży biletów na koncert w Warszawie. 34-latka kupiła 3 bilety za 900 zł. Po krótkiej korespondencji ze sprzedającym przelała kwotę na jego konto. Przez dłuższy czas kobieta nie otrzymywała kupionych biletów. Kiedy zaczęła się o nie upominać, otrzymała bilety na koncert, który już się odbył. Pracujący nad sprawą kryminalni ustalili, że fałszywe bilety sprzedawał 22-letni mieszkaniec z Warszawy. Okazało się też, że w podobny sposób młody mężczyzna oszukał 5 innych osób z całej Polski. 22-latek wysyłał im wykorzystane bilety na koncert, który już się odbył w Warszawie. Zdarzało się też, że w ogóle nie wysyłał żadnych wejściówek, a kontakt ze sprzedającym urywał się. W ten sposób mężczyzna miał zarobić blisko 4 tysiące złotych. Bielscy policjanci zatrzymali 22-latka w jego mieszkaniu w Warszawie. Mężczyzna usłyszał 5 zarzutów oszustwa. Grozi mu teraz do 8 lat więzienia.
2: I na koniec policjanci ze Śląska rozbili grupę przestępczą, która miała wprowadzać na rynek narkotyki warte setki tysięcy złotych. W ręce policjantów oraz kontrterrorystów wpadło 5 mężczyzn w wieku od 25 do 35 lat. Podczas przeszukań ich mieszkań i samochodów funkcjonariusze znaleźli blisko kilogram narkotyków, w tym marihuanę, kokainę i amfetaminę. Zabezpieczono również ponad 21 tysięcy złotych w gotówce, niebezpieczne narzędzia oraz pistolet pneumatyczny. To jednak wierzchołek góry lodowej. W trakcie swojej działalności grupa wprowadziła na rynek znacznie więcej niedozwolonych substancji, mówi młodszy aspirant Paweł Kasprzak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
5: Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy od listopada 2024 roku do czerwca 2025 roku mogli wprowadzić do obrotu co najmniej 50 kg marihuany, 25 kg mefedronu oraz 1,5 kg kokainy. Narkotyki miały być dla nich stałym źródłem dochodu.
2: Zatrzymani odpowiedzą za handel narkotykami, oszustwa ubezpieczeniowe i podpalenie samochodu o wartości około 200 tysięcy złotych. Decyzją sądu wszyscy spędzą najbliższe 3 miesiące w areszcie. Sprawa jest rozwojowa. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.

0: Szukasz stabilnej pracy? Posiadasz zdolności manualne? Krause Innowacje w Budownictwie w Naroku zatrudni stolarza lub pomocnika stolarza. Zakres zadań: obróbka materiałów Solid Surface, obsługa elektronarzędzi, przygotowanie i montaż elementów do produkcji. Nie masz doświadczenia z Solid Surface? Wszystkiego Cię nauczymy. Oferujemy szkolenie, możliwość rozwoju, ubezpieczenie grupowe oraz system premiowy po okresie próbnym. Złóż CV na Rok Wiejska 16 lub wyślij na biuro@krause-group.pl. Krause Innowacje. Dołącz do naszego zespołu.
1: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
3: Wakacje dobiegają.

0: wygrywają druhańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72. Po reklamie.
1: Smutna pogoda, ale tak chyba będzie jeszcze do jutra. Więcej szczegółów na temat aury już po wiadomościach.
2: Chińska delegacja odwiedziła Opole, przyjechali przedstawiciele przemysłu i sektora bankowego. Szef CIA z wizytą w Moskwie. Policjanci w Prudniku chcieli udzielić pomocy 32-latkowi. Odpowiedział agresją, więc stanie przed sądem.
3: Wiadomości Radia Opole.
1: Po 17:00 Katarzyna Plewnia.
2: Najpierw jednak informacje z dróg. Zakończyły się w Nysie działania służb na ulicy Orzeszkowej. Przypomnijmy, zderzyły się tam dwa auta osobowe. Jak informuje teraz Straż Pożarna, do szpitala trafiły trzy poszkodowane w tym zdarzeniu osoby. Chińska delegacja gości w stolicy regionu w opolskim ratuszu. W spotkaniu z przedstawicielami polsko-chińskiej Głównej Izby Gospodarczej udział wzięły władze miasta, województwa, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu oraz uczelni. W chińskiej delegacji są reprezentanci różnych branż, na przykład elektrotechnicznej, ekologicznej, sektora bankowego. Ta chińska delegacja poszukuje partnerów inwestycyjnych, mówi Krzysztof Przybyło, członek Sinoham.
4: Reprezentanci, którzy przyjeżdżają dzisiaj, mieszkają w Polsce lub gdzieś w Europie, więc to są osoby tutaj już dobrze zorientowane w realiach polskich, znają już inne województwa, też inne miasta, bo takie delegacje odbywają się regularnie, ale dzisiaj jest kolejna Opole, szukają możliwości inwestycyjnych.
5: W związku z tym, że mamy Instytut Konfucjusza, w związku z tym, że część inwestycji w Opolu też posiada ten element kapitału chińskiego, no staramy się też pokazywać firmom z Azji, jakie są możliwości współpracy tak szeroko rozumianej tutaj w Opolu.
2: Podkreśla Maciej Wujec, wiceprezydent Opola. Pomocnym w tworzeniu relacji z Chinami jest nasz Instytut Konfucjusza, dodaje profesor Marcin Lorenz, rektor Politechniki Opolskiej.
6: Instytut Konfucjusza jest z nami już w Opolu od 17 lat i bardzo pomaga cały czas właśnie poza tą misją, którą mają, czyli pokazywanie tej kultury nam, mieszkańcom tutaj Opolszczyzny, Opola Opolszczyzny, ale również jest bardzo dobrym pomostem, jeśli chodzi o otoczenie społeczno-gospodarcze, o przyciąganie tego biznesu.
2: A w Opolu działają już firmy związane z chińskim kapitałem, jak na przykład Pret czy Hongbo.
3: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
2: Dyrektor CIA John Ratcliffe przyjechał do Moskwy na rozmowy. Informują amerykańskie media o wizycie. Szefa amerykańskiego wywiadu piszą CBS News oraz portal Axios, powołując się na anonimowe źródła. Na razie nie wiadomo, z kim Ratcliffe ma spotkać się w rosyjskiej stolicy, ani czego dotyczą rozmowy. CIA nie skomentowała dotąd doniesień. Na moskiewskim lotnisku Wnukowo wylądował amerykański wojskowy samolot transportowy. Maszyna przyleciała bezpośrednio z Rygi, dokąd dwa dni wcześniej dotarła z bazy pod Waszyngtonem. Nie wiadomo, kto ani co znajdowało się na pokładzie samolotu. To pierwszy od stycznia bezpośredni przylot do Rosji amerykańskiego samolotu z Europy. Amerykańsko-rosyjskie rozmowy dotyczące zakończenia wojny w ostatnim czasie wyhamowały m.in. w związku z wojną w Iranie.
3: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
2: Sąd zgodził się na areszt poszukiwawczy dla 14 z 40 rosyjskich medyków podejrzanych w związku z nieprawidłowościami przy sekcjach zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej. Rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak, mówił, że podejrzani medycy to biegli, którzy 16 lat temu przeprowadzali sekcję zwłok ofiar katastrofy Tu-154M.
7: Prokurator uzyskał materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie zarzutów 40 biegłym z zakresu medycyny sądowej, którzy przeprowadzali sekcję zwłok w kwietniu 2010 roku. Są to oczywiście rosyjscy biegli. Wobec faktu, iż miejsce ich pobytu w Polsce jest nieznane, prokurator skierował do sądów wnioski o tymczasowe aresztowanie tych podejrzanych.
2: Podejrzani, wobec których nie wydano decyzji o areszcie, również są poszukiwani przez policję. Wracamy do regionu. Zaczęło się od zgłoszenia, że na klatce schodowej w jednym z bloków w Prudniku leży mężczyzna. Policjanci przybyli na miejsce, chcieli mu udzielić pomocy. Początkowo mężczyzna nie reagował, potem się wybudził i zaczął wykrzykiwać wulgaryzmy w kierunku przypadkowych osób. Chwilę później agresję i groźby skierował w stronę funkcjonariuszy, więc zapadła decyzja o zatrzymaniu 32-latka. Podczas kontroli okazało się, że ma on przy sobie zawiniątko z zielonym suszem. Badanie narkotestem wykazało, że to marihuana. W sumie więc 32-latek usłyszał zarzuty znieważenia funkcjonariuszy publicznych, kierowania gruźby wobec innych osób, w tym funkcjonariuszy, za co teraz odpowie przed sądem. I to była ostatnia informacja w tym serwisie. Na kolejny zapraszam już w imieniu Agnieszki Waber-Krajewskiej.
3: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Ponuro i smutno za oknem, ale z wrodzonym optymizmem powiem, to się zmieni i to na stronę słoneczną świata. Jeżeli zajrzymy teraz do Paczkowa, to tutaj synoptycy twierdzą, że jest 12 stopni, pochmurno, nawet w nocy może popadać, także nad ranem, około 5 i 8, 9 przelotne opady deszczu. Temperatura jutro raczej nie zachwyca, bo około 15, maksymalnie 17 stopni. Również w ciągu dnia, czyli między południem a godziną 17 może w Paczkowie popadać. I tak do wieczora. Noc 14-11 stopni, ale już następny dzień, czyli czwartek, słoneczny. Naprawdę bardzo słoneczny i w porównaniu z tym, co jest dzisiaj albo co ma być jutro, bardzo ciepły, bo nawet do 24 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Również z wrodzonym optymizmem nie będę się przejmował tym, co jest na niebie, bo za chwilę polecimy prosto w chmury. Naprawdę, prosto w chmury.

0: Reklama społeczna.
1: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
2: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
3: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
2: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
4: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
6: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
5: Po reklamie.

0: niebo mamy zaciągnięte chmurami, tak to się potocznie nazywa, a tymczasem są ludzie, którzy uwielbiają chmury, takie zjawisko atmosferyczne, ale nie z perspektywy Ziemi, ale z perspektywy kabiny szybowca. Właśnie w Opolu jest taki pilot, instruktor samolotowy i szybowcowy pierwszej klasy z Aeroklubu Opolskiego, Zbigniew Kunas. Dodam tylko, że w powietrzu spędził, uwaga, 18 tysięcy godzin w szybowcu. I tak, jeżeli ten czas podzielimy przez 24, czyli wartość doby, otrzymamy taki wynik. Liczbę 750. To właśnie w sumie ponad 2 lata Zbigniew Kunas spędził w powietrzu. No to teraz zobaczymy, dlaczego on tak lubi te latania w chmurach.
1: Jestem pasjonatem latania po chmurach. Mam jako jedyny w Polsce ośrodek certyfikowany do szkolenia do tych rodzajów lotów. Te loty są raz, że wymagające, bo tylko się lata według przyrządów, ale z drugiej strony dają niesamowitą frajdę taką wizualną, jak się gdzieś wyjdzie już wysoko nad te chmury. To wyjście takie z szarości w ten błękit i to słońce przerażające, takie jaskrawe, no widoki są przepiękne. To naprawdę robi wrażenie.
0: Jaką wysokość ma taka chmura od podstawy, powiedzmy od 1500 metrów nad ziemią, bo tak się mniej więcej zaczyna, a ile może sięgać i jak wysoko można polecieć?
1: My wykorzystujemy takie mniej rozbudowane, takie średnie wypiętrzenia, które występują to do 3-4 tysięcy metrów. To w zupełności wystarcza do tego, żeby nauczyć się fizycznie, że tak powiem, wykorzystywać te zjawiska. To jest jedno, natomiast nas najbardziej interesuje, co tam się w tych chmurach dzieje.
0: A co się w nich dzieje? No bo chmura to przecież kłębowisko pary wodnej, białej, no nic nie widać jak we mgle.
1: Znaczy biała ona jest z ziemi, natomiast już tam wyżej jak się w tym jest, no to jest taka szarawata, że praktycznie czasami nie widać nawet na 15 metrów. Jeżeli końcówka skrzydła jest po jednej stronie, po drugiej po 7,5 metra, czasami tej końcówki nie widać. Ale wykorzystujemy zjawisko, które tworzy tę chmurę, czyli konwekcję. To powietrze się wznosi z prędkościami czasami 20-25 metrów na sekundę. Tak można sobie wyobrazić, no w ciągu sekundy prawie wieżowiec do góry się to powietrze unosi, a my wykorzystując to razem z nim.
0: Muszę Państwu przyznać, że to niesamowite wrażenie. Nawet 5 metrów na sekundę takie wznoszenie już się fantastycznie czuje. Również w drugą stronę, tak zwane duszenie. No jeżeli próbujemy być bez masy, czyli działa bezwładność, a więc antygrawitacja, jest to doświadczenie nieziemskie, a z pilotem pierwszej klasy, Zbigniewem Kunasem z Aeroklubu Opolskiego za chwilę porozmawiam. Przypomnę, 18 tysięcy godzin nalotu szybowcowego. To prawie 2 lata non-stop w powietrzu. A więc dowiemy się, dlaczego w chmurach lata się tak specyficznie i niełatwo.

0: Piloci szybowcowi bardzo lubią chmury, ale nie takie jak mamy dzisiaj na niebie. Ich ukochanym rodzajem to są te białe nasze śliczne baranki, czyli kumulusy. No i właśnie w takich chmurach lata także pilot, instruktor samolotowy i szybowcowy pierwszej klasy z Aeroklubu Opolskiego Zbigniew Kunas. No właśnie, 18 tysięcy godzin nalotu szybowcowego, czyli 2 lata w niebie. A dlaczego latanie w chmurach jest z jednej strony pasjonujące, a z drugiej trudne?
1: Wydawałoby się, że utrzymanie same się i stwierdzenie, w jakiej pozycji się znajdujemy, ponieważ to tak jakby człowiek zamknął oczy i próbował iść do przodu. Naszym takim głównym organem, który naszą równowagę koordynuje i, że tak powiem, uzupełnia, to jest błędnik. Natomiast w tej chmurze praktycznie brakuje tego właśnie wzrokowego bodźca. No i cały proces się odbywa tylko na wierze w to, co my widzimy i przyrządy nam pokazują. Natomiast po dłuższym czasie przebywania w takiej chmurze człowiek ma taką dziwną naturę, że nie za bardzo wierzy temu, co te przyrządy pokazują. I to jest taki ostatni gwizdek, żeby ten lot albo przerwać, albo w spokojniejsze warunki się udać, bo człowiek nie potrafi, że tak powiem, bez bodźców wzrokowych dłuższy czas funkcjonować.
0: Ale bujać w obłokach to każdy potrafi. Z pilotem Zbigniewem Kunasem spotkamy się jeszcze po godzinie 18 i wtedy polatamy w chmurach razem z bocianami, orłami i jastrzębiami.

0: Pozwolę sobie przypomnieć starą zagadkę. Czy znacie może zwierzę kojarzone z polską tradycją na dwie litery? Jeżeli nie, to odpowiadam: kuń. I właśnie o takim rumaku teraz Beata Granatowska i Ireneusz Prochera.
1: Na końcu języka.
2: Można chyba śmiało zaryzykować tezę, że miarą sukcesu Nolana, który zekranizował Odyseję, jest to, że oprócz masowego wieszania psów na tym, co stworzył, to jednak cały czas gdzieś ten obraz funkcjonuje w przestrzeni publicznej, trwa dyskusja, no jest jakimś zapalnikiem takim.
3: Tak, to potwierdza starą zasadę, że obojętnie jak się mówi, byle się o kimś mówiło.
2: Jeden element pozostał natomiast niezmieniony w tym filmie.
3: Koń.
2: Koń trojański.
3: Ale zmieniło się coś. Bo pamiętasz, we wszystkich wersjach Odysei, czy to w Troi też się pojawiał, koń wjeżdżał na kółkach takich drewnianych. To była taka wielka figura.
2: No tak, ale
3: figura.
2: Z przekazów.
3: No, ale tak też opisywał to Homer. Chodziło o to, żeby wjechał.
2: No, wjechał.
3: To była piąta kolumna, prawda?
2: Tak.
3: Wjechał z tymi żołnierzami. Teraz u Nolana ten koń jest wbity w piach. I zastanawiam się, w jaki sposób wciągnęli go Trojanie do grodu.
2: Musieli znaleźć sposób, bo nie byłoby ciągu dalszego tej historii, prawda?
3: No można przeskoczyć.
2: No więc udało im się. Natomiast faktem jest, że rzeczywiście samo to pojęcie konia trojańskiego przetrwało wieki, czyli konia, w brzuchu którego kryją się wojownicy. Jest to już dzisiaj wizja globalna, ponadkulturowa, zrozumiała w każdym zakątku świata. Ja tutaj bym dorzucił do tego konia trojańskiego nasze polskie takie powiedzenie: koń, jaki jest, każdy widzi, również ten trojański. Autorem tych słów jest ksiądz Benedykt Chmielowski, a sformułowanie to ukazało się w 1745 roku w pierwszym polskim dziele o charakterze encyklopedycznym, czyli Nowe Ateny. W dzisiejszym języku polskim zwrot ten oznacza coś całkowicie oczywistego, co nie wymaga głębszych wyjaśnień ani dyskusji. O koniu trojańskim można by z dzisiejszej perspektywy powiedzieć zresztą to samo: jest tym, na co wygląda. Ma jednak oczywiście także i ciekawy kontekst cyfrowy.
3: No ale porównując z dzisiejszymi encyklopediami, czy w ogóle jakimiś kompediami wiedzy, to dla mnie jest to raczej przyznanie się do bezradności. To znaczy, ksiądz Benedykt Chmielowski nie potrafił pisać konia.
2: A po co miał to robić, skoro każdy widział, jaki jest?
3: No dobrze, ale w takim razie, jak wygląda stół, każdy widzi.
2: No właśnie.
3: Więc każdy mógłby napisać taką encyklopedię.
2: I bardzo dobrze. I to był jego pomysł na autorstwo znaczącej jakiejś pozycji. No ale wracając jeszcze do tego kontekstu cyfrowego konia trojańskiego, żyjemy w przekonaniu, że to nasze czasy wymyśliły dezinformacje, cyberataki, fałszywe prezenty od losu. No właśnie, a to przecież nic bardziej mylnego. Wszystko, co dziś wiemy o manipulacji, zrobili już Grecy pod Troją właśnie. I to, podkreślmy, bez dostępu do internetu. No bo przecież Trojan zmanipulowali totalnie, wykorzystując do tego konia. Wyobraźmy sobie tę sytuację. Mija 10. rok bezskutecznego pukania do bram wroga. Morale w wojsku leży, budżet się kończy, żołnierze tęsknią za domem. No i wtedy na scenę wkracza kto? Odyseusz. Czyli moglibyśmy tak go porównać do naszego dzisiejszego specjalisty od PR-u i marketingu.
3: No właśnie, tu mi się nasunęło brzydkie porównanie, ale do takiej Goebbels ówczesnych czasów.
2: Ale czymże był ten koń trojański? No takim naszym dzisiejszym fake newsem trochę, prawda?
3: Który no albo piątą kolumną, jak wspomniałam.
2: No właśnie, więc widzimy tutaj ten most pomiędzy starożytnością a naszymi współczesnymi czasami i te pewne symbole, które zachowaliśmy na przestrzeni wieków, dalej są żywe i pełne treści, wypełnione nie tylko wojownikami, ale też i różnego rodzaju treściami.
3: No właśnie, nowymi treściami, tylko ja mam takie pragnienie, żeby jednak cały czas pamiętać, jaki był pierwowzór, bo to, co zrobimy z tym później, co zrobił z Nolan, byłoby łatwiejsze do przełknięcia, gdybym była przekonana, że ci twórcy wiedzieli, jak wygląda Odyseja Homera.
2: Czyli powinni pamiętać, że jaki jest koń trojański w swojej naturze.
1: Na końcu języka.

0: Reklama.
1: Surdopedagogika w Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu teraz jeszcze taniej. Zapisując się do końca sierpnia, zapłacisz tylko 3000 zł za 3 semestry, czyli 1000 zł za semestr. To nie wszystko. Skorzystaj z promocji Zabierz Znajomego i zyskaj dodatkowe 10% zniżki za każdą osobę, która zapisze się z Twojego polecenia. Rabaty się sumują. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
2: Wakacje dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już w weekend 29 i 30 sierpnia w Ozimska Park wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72. Po reklamie.
3: My też powolutku będziemy żegnać lato. Zajrzymy, czy jesień nie skrada się za rogiem, ale wcześniej posłuchamy wiadomości.
4: W Krakowie na ulicę wychodzą mieszkańcy, którzy chcą uczcić pamięć młodego małżeństwa, które zginęło w wypadku. Pytamy też, na jakim etapie jest rewitalizacja rynku w Gorzowie Śląskim. Będzie również o Festiwalu Smaków i kluczborskim biegu przełajowym.
5: Wiadomości Radia Opole.
3: A przed nami Agnieszka Wawer-Krajewska, która rozpoczyna dyżur w redakcji informacji Radia Opole.
4: Dzień dobry. Mieszkańcy Krakowa wychodzą właśnie na ulicę po tragicznym wypadku, który wstrząsnął całą Polską. Chcą uczcić pamięć młodego małżeństwa, które zginęło po tym, jak samochód wjechał w nich na chodniku przy ulicy Solnej. Ich 8-miesięczny syn przeżył. Godzina ciszy będzie też protestem przeciwko niebezpiecznej jeździe w tej części miasta.
6: Akcja odbędzie się nieopodal miejsca tragedii na skrzyżowaniu Solnej i Zabłocia w Krakowie. Mieszkańcy przenoszą tu znicze i kwiaty. Jest też pluszowy miś. Wielu z nich wciąż nie może uwierzyć w to, co wydarzyło się tutaj w piątek.
7: Dwoje ludzi zginęło. Dziecko walczy o życie. Ci ludzie, co siedzieli z boku, nie widzieli o tym. Płakali. Mogli zareagować, powiedzieć, siedzimy w jednym samochodzie. Przestań, uspokój się, ale tego nie zrobili.
6: Według wstępnych ustaleń samochód, który prowadził 26-letni kierowca, jechał z prędkością około 70 km na godzinę, mimo ograniczenia do 30. Ludzie z tej części miasta mówią, że już wcześniej alarmowali o kierowcach jeżdżących tędy z dużą prędkością i organizujących wyścigi. Teraz domagają się od miasta konkretnych zmian, które mają sprawić, że podobna tragedia już się nie powtórzy.
4: A relację przygotował Mateusz Czmiela.
5: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
4: W Gorzowie Śląskim odnawiany jest rynek. To za 5 milionów złotych, z czego nieco ponad 4 miliony to pieniądze z funduszy europejskich dla Opolskiego. Rewitalizacja ma trwać do końca listopada. A co już jest zrobione? O tym Rafał Kotarski, burmistrz Gorzowa Śląskiego.
8: Rozpoczęły się prace w końcówce lipca. Dzisiaj mamy końcówkę praktycznie sierpnia, za chwilę, ale jest już dosyć mocno zaawansowane wszystko. Jest cały rynek przekopany, już kładą krawężniki, miejsca parkingowe, instalacje elektryczne, jest zrobiona niecka fontanny, wszystkie kable pod oświetlenie, także wszystko zmierza w bardzo dobrym kierunku. Na radach budowy, jak rozmawiamy z inspektorami, z wykonawcą, widzimy, że nie powinno być żadnego poślizgu.
4: Oficjalne otwarcie rynku na początku grudnia, a teraz świat. Kanada ogłosiła wprowadzenie ceł odwetowych na amerykańskie towary o wartości prawie 28 miliardów dolarów kanadyjskich, czyli niecałe 20 miliardów dolarów amerykańskich. Mają one odpowiadać wartościom nowym stawkom celnym nałożonym przez Waszyngton. Kanada przedstawiła także pakiet wsparcia finansowego dla kanadyjskich przedsiębiorców i pracowników dotkniętych eskalującą wojną handlową.
5: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
4: To będzie gratka dla miłośników kulinariów. W ostatni tydzień wakacji w stolicy regionu Festiwalu Polskich Smaków, tym razem pod hasłem Smaki Dzieciństwa. Jak zwykle będziemy gościć popularnych kucharzy, mówi Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola.
9: Będzie mnóstwo atrakcji, będą osoby kojarzone z dobrą kuchnią. Pan babcia choćby, który będzie gotował na Opolskim rynku. Jakub Kuroń. 3 dni smacznej zabawy, świętowania.
4: A w programie Warsztaty Kulinarne dla Dzieci i Strefa Edukacyjna. To wszystko od piątku do niedzieli na Placu Kopernika w Opolu. Ruszyły zapisy na 13. kluczborski bieg przełajowy i 7. marsz Nordic Walking o Złotą Barć w Kluczborku. To już albo dopiero 20 września. Trasa wokół zbiornika w Ligocie Górnej wjedzie drogami leśnymi, szutrowymi oraz asfaltowymi, mówi Jarosław Kielar, burmistrz Kluczborka.
10: Zazwyczaj uczestniczy w samym biegu ponad 200 osób. Oprócz tego są to działania związane z dziećmi. Kilkaset dzieci również bierze udział, jak i osoby, które zajmują się chodem również mają swój wyścig tradycyjnie wokół zbiornika duktami leśnymi. Mam nadzieję, że jak zwykle przy dobrej pogodzie uczestnicy nie zawiodą.
4: I jeszcze na koniec sport. Siatkarki Niemiec wygrały w Stambule z Węgierkami 3-0 w meczu grupy A Mistrzostw Europy. W tej samej grupie grają Polki, które właśnie teraz rozpoczynają spotkanie ze Słowenkami.
5: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
4: A teraz 4 minuty po godzinie 18.
5: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
9: Witold Sułek. Po raz 7 odbędzie się w Namysłowie wydarzenie muzyczne zatytułowane Ale grają, realizowane przez Martynę i Radka, artystów z województwa opolskiego. Tegoroczne wydarzenie będzie miało formę otwartego planu zdjęciowego do teledysku realizowanego na namysłowskim rynku. Powstanie premierowy utwór utrzymany w stylu postpunkowym, opowiadający o kamienicach, które od pokoleń obserwują życie mieszkańców i z perspektywy czasu stają się niemymi świadkami ludzkich historii. W realizację zaangażowanych będzie 50-osobowy chór, 30 zestawów perkusyjnych oraz liczna grupa mieszkańców i uczestników wydarzenia. Gościem specjalnym tegorocznej edycji projektu będzie Krzysztof Skiba z zespołu Big Cyc. Radio Opole objęło wydarzenie patronatem medialnym. Zmieniamy temat. W czwartek 27 sierpnia na opolskim rynku odbędzie się gra terenowa zorganizowana przez Stowarzyszenie OPAK. Pierwszym zadaniem będzie znalezienie prowadzącego.
0: Chodzi o to, żeby trochę zaktywizować mieszkańców i cudzoziemców, żeby na koniec wakacji trochę się jeszcze poruszać. Na pewno przed godziną 19 warto już być w okolicach rynku ratusza. Czy to z przodu, czy to z tyłu, tak powiem. Trzeba się troszeczkę rozejrzeć i poszukać prowadzącego.
9: Mówiła Agnieszka Kupiec, pomysłodawczyni gry. Gra jest całkowicie darmowa i dostępna dla każdego, a można do niej przystąpić samemu lub we dwoje. Początek o godzinie 19.
3: Pogoda. Tym razem ostatni raz. Dzisiaj w tej popołudniówce zerkam na prognozy pogody. Tym razem dla Olesna, a tutaj pogoda, no taka mniej więcej jak wszędzie. 14 stopni, 12, niebo pochmurne. Natomiast jutro w Olesnie noc taka około 11 stopni, a w dzień trochę cieplej jak dzisiaj. I będą zamglenia, ale spoza mgły będzie wyglądać słońce. Temperatura na ziemi oleskiej jutro do 24 stopni.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: No i ostatni raz tego popołudnia kłaniamy się wam nisko. Paweł Oliwa, który realizuje program, i Krzysztof Dobrowolski.

0: Reklama.
1: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
0: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Sentymentalnie, jesiennie, a nawet nostalgicznie zrobiło się w naszej audycji, ale postanowiłem jeszcze raz porwać Was do nieba tylko po to, żeby spojrzeć na te piękne, dzikie ptaki, które powoli opuszczają nasz kraj.
2: One wykorzystują te same zjawiska, które my szybownice wykorzystujemy i na termice leciały. To było gdzieś na przedziale 1300-1400 metrów, czyli dosyć wysoko.
1: Czy pilnują pilotów w szybowcach? O tym jeszcze usłyszymy w tej godzinie naszej audycji.

0: Za 2 minuty w 6:30 jeszcze raz was zaproszę do bujania w obłokach i to w towarzystwie ptaków drapieżnych.
1: Zbliża się jesień w kalendarzu i jak co roku widoczne są bociany, które się gromadzą w sejmikach, no i niestety opuszczają nasz piękny kraj. No i miałem możliwość w takim całym stadzie z nimi dłuższą chwilę lecieć. No, fajne przeżycie. Z jednej strony ciekawie zaglądałem do szybowca, nawet chociaż go się nie boją, ale z drugiej strony taki smutek, no bo jak co roku zostajemy, że tak powiem, sami tutaj.
0: A na jakiej wysokości razem kręciły?
1: To one wykorzystują te same zjawiska, które my szybownice wykorzystujemy i na termice leciały. To było gdzieś na przedziale 1300-1400 metrów, czyli dosyć wysoko. No z ziemi już raczej nie było niby widoczne, ale ja praktycznie leciałem parę metrów obok nich.
0: Podobno najlepszymi pilotami są jednak ptaki drapieżne.
1: No zdecydowanie, chociaż te też mają sporo, no bo jednak do Afryki to mają tam z 3,5 tysiąca kilometrów, mają co przelecieć. Ale technicznie nie do pobicia są jastrzębie i nasze orły kochane. Jeżeli się pojawią, to one to wykorzystują perfekcyjnie. My jesteśmy różnymi elektronicznymi zabawkami obstawiani, a one sobie tylko intuicją wykorzystują.
0: Zaglądają do kabiny?
1: Orły to zależy, bo na wiosnę, jeżeli już mają młode rodzice, że tak powiem, to czasami są dosyć agresywne, bo uważają, że jeżeli się zbliża coś do nich, to jest jakiś agresor lub chce im coś tam, jakiś teren podebrać.
0: Jakiś dziwny, wielki, biały orzeł.
1: Właśnie. Chociaż te szponiasty też są to całkiem, no bo potrafią te rozpięte skrzydełko około 2 metrów ma, jeżeli przelatuje obok kabiny, to robi naprawdę wrażenie solidne.
0: Romantyczne obrazy. Wszystko przekazał pilot, instruktor samolotowy i szybowcowy pierwszej klasy Zbigniew Kunas, pilot Aeroklubu Opolskiego. No to cóż, i ptakom, i pilotom życzę jak zwykle tego samego. Równej liczby startów i lądowań.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Dziś we wtorek o tej porze swoją relację o sytuacji na Ukrainie przekazuje, jak zawsze w te dni, Aleksandra Piasta. Przypomnijmy, że wczoraj Ukraina obchodziła Dzień Niepodległości, kraj, w którym już piąty rok trwa pełnoskalowa wojna. Chyba jednak jak żaden inny rozumie cenę niepodległości. A jak wyglądały te obchody?
2: Witam Państwa serdecznie. No, wyglądały dość tak, jeżeli można tak powiedzieć, mocno i takie zjednoczenie było. Po pierwsze, do Kijowa przyjechali liderzy krajów europejskich. No i było takie spotkanie koalicji chętnych. Padły różne deklaracje, wsparcia o tym, że Europa stoi przy podległej Ukrainie i to wsparcie będzie kontynuowane. Ci, którzy nie przyjechali, to łączyli się z prezydentem Zelenskim zdalnie, też prezydent Francji Emmanuel Macron, też Radosław Sikorski, polski szef MSZ, różne. Dużo osób po prostu mówiło o wsparciu dla Ukrainy. Druga rzecz, że był parad dronów. Nie taka парада, як звикле, же чолги, якийсь спшент тяжкий військовий, попросту роє дронів повітряних.
1: То є в ogóle хіба символ тієї
2: війни? Так, символ новочесної війни, де все власне децидує беззалоговце. Теж Дніпром те були дрони морські, були дрони такі наземні, як мовлять, же роботизований комплекс наземний, попросту такі шереги тих дронів в головному ліцом України пішли. Ну і теж було орендже президента Зеленського до свого народу. Повідав так, що допоки єстечми з'єдночені, допоки тримаємо тен кренг, нікт Росія не може змінити, не може звитенжити. Для того мусимо ще тримати. Ну єдине, що очевидно, є то дуже тяжкий час для України, але ма надія, що перетримаємо. Звернувся również до росіян. Powiedział tak, że chcieliście, żeby nie było Ukrainy na mapie świata, chcieliście nas zniszczyć, a teraz płoną wasze rafinerie, wasze centra handlowe, magazyny. Wojna wraca do was, więc no, musicie rozumieć, kto jest winien, że to tylko i wyłącznie Putin, który tą wojnę rozwiązał.
1: Prezydent Zełenski przedstawił nowy plan pokojowy, który został opracowany wspólnie z przedstawicielami Trumpa i Europy, a zakłada on zawieszenie broni, wycofanie rosyjskich i ukraińskich wojsk od linii frontu oraz utworzenie strefy buforowej. Czy wiadomo coś więcej? Czy twoim zdaniem taki plan może w ogóle zadziałać?
2: Naprawdę nie wiemy szczegóły, wiemy tylko to, co powiedziałeś. Jak to może być zrealizowane, też nie wiadomo, bo ile już było tych planów pokojowych różnych i na żadnej nie zgodził się Putin, nie zgodziła się Moskwa. Bo oni mówią wprost, że chcemy cały Donbas, obwód zaporoski, chcemy chersoński, chcemy, żeby to wszystko było rosyjskie. Україна на то ще не згадза, він, ну, не вім, чи задяла, єдине вім, що шеф дипломатії Ватикану приїхав до Москви, щоб розмовляти теж в справах покойових, дотичонцих України. І та візита потрива до п'єнтку. Теж вім, що правдоподобно виліндував там діщай представитель Трампа. Ну і побачимо, які будуть скутки тих розмов. Ну, без України теж не можемо децидувати так о пришлості. Ну, може, в п'єнтик вже буде більше інформації на цей темат. Чи задіяла цей план, чи може задіялати.
1: А вже за кілька хвилин повернемося до тієї релації, ну і запитаємося о різного роду діяння міжнародове, дотичонце, між іншими, п'янців воєнних.

0: We wtorkowy wieczór relacje o sytuacji na Ukrainie przekazuje Aleksandra Piasta, no i ciąg dalszej informacji z Ukrainy. A wczoraj odbyła się kolejna wymiana jeńców wojennych. Była ona dość nietypowa, ponieważ do domu wróciły osoby, które wcześniej były uznawane za zaginione bez wieści. Myślę, że to bardzo dobra wiadomość dla tych rodzin.
1: Ja myślę, że tak, symbolicznie, że to odbyło się w Dzień Niepodległości 10 osób, 10 obrońców, które byli przez 2 lata uznani za zaginionych, które znajdowali się w jakichś rosyjskich więzieniach, wrócili do domu, wrócili przez Białoruś. No i to naprawdę było święto dla tych rodzin, które do ostatniej chwili po prostu nie wiedzieli o losach swoich bliskich. To są żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy, Gwardii Narodowej, sierżanci, szeregowi, marynarze. Jak mówią, u nas jest taki koordynacyjny sztab do spraw tych jeńców, że to taka pierwsza wymiana, że no, powinni być jeszcze kolejne, dlatego że no, tak naprawdę setki, a może tysięcy osób znajdują się w rosyjskiej niewoli. No i tu mamy tak tylko 10 osób, ale tak przyzwyczailiśmy się, że jak wymiana, to 100, 200, 300, no więc czekamy, że będzie ciąg dalszy.
0: No a na zakończenie jeszcze taki wątek polsko-ukraiński, dla nas też bardzo ważny, bo chodzi o temat, który często poruszamy w naszych programach, czyli ekshumacji. Dziś rozpoczęły się one jednak nie na Wołyniu, w tym miejscu wyjątkowym, ale we Lwowie. Jakich prac one dotyczą?
1: Tak, dzisiaj rozpoczęły się ekshumacje w Lwowie i taka była miejscowość Choloszki. Teraz to już obszar Lwowa. І ході о жолнежах Війська Польського полеглих в вжечню 39-го року в обороні Львова. Зараз бендом проводзони ексгумації, також там різні праці археологічні, отслонянче, документація могил, ексгумація щонтків, оглянджіни антропологічні, забезпечення матеріалу, також бадання генетичне, щоб то все удокументувати, щоб може одналість тожсамості тих жолнежі, ну і потім, щоб був поновний поховок. Праці потривають до 2 październіка біженцего року, дощ длуго. Ну і теж побачимо там ілость тих жолнежі, може удасться навіть так зідентифікувати особи.
0: Bardzo dziękuję za te relacje. Przypomnę, autorką jest Aleksandra Piasta, z którą usłyszymy się ponownie w piątek, także w ostatniej godzinie naszej popołudniówki.
2: Biegnę z całych sił, w echu miasta mam swój rytm.

0: czat.
1: To chyba za sprawą takiej już lekko jesiennej aury zrobiło się nostalgicznie. Przypomnę, że także w tej godzinie lataliśmy w chmurach, ale to zajęcie bardzo, bardzo relaksujące. Kto nie lubi bujać w chmurach? Szczególnie z dobrym pilotem. A swoją drogą już słychać, jak odlatują powolutku gęsi, dzikie ptaki. No i będą się z nami rozstawać. My z wami pozostaniemy na pewno. Pojawimy się w tym składzie jutro w popołudniówce po godzinie 15. Tymczasem życzymy dobrego wieczoru. Paweł Oliwa, który program zrealizował, i Krzysztof Dobrowolski.

0: Radio Opole na 103,2 FM w Głuchołazach.
1: Za kilka sekund godzina 19. To oznacza, że czas na wiadomości w Radio Opole. A w nich amerykański sprzęt trafi na wschodnią granicę Polski. Pytamy też, na co wydane będą pieniądze z programu Aktywni Seniorzy.
2: Przede wszystkim na edukację, bo jakiekolwiek wycieczki to są bardzo duże pieniądze teraz.
1: A ponadto w Dobrzeniu Wielkim na Jamniku powstał piękny mural.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Na polską granicę trafi amerykański sprzęt o wartości ponad 2 milionów dolarów. Straż Graniczna w mediach społecznościowych poinformowała o podpisaniu umowy z amerykańskim Departamentem Stanu. Zastępca szefa misji w ambasadzie USA w Warszawie, Stephanie Holmes, podkreśliła, że polska Straż Graniczna chroni całą wschodnią flankę NATO i jest gwarantem bezpieczeństwa transatlantyckiego, napisano w komunikacie.
0: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
1: Pierwsze organizacje działające na rzecz seniorów na Opolszczyźnie otrzymały pieniądze w ramach programu Aktywni Seniorzy, czyli ASY. Pieniądze przeznaczamy na naukę, rozwój, warsztaty związane z ekologią, mówi Barbara Prochownik-Malewska.

0: przewodnicząca Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Stowarzyszenia Aktywne Pokolenia w Strzelcach Opolskich.
1: W Strzelcach jest dużo terenów zielonych, więc myśmy mieli na przykład ostatnio Biławianki, mamy też u nas, mamy taką podgrupę, mamy też śpiew, my też śpiewamy, mamy zespół Basia i Przyjaciele, jeździ po całym województwie i nagrody zdobywa. Także na wiele rzeczy, bo no przede wszystkim na edukację, bo jakiekolwiek wycieczki to są bardzo duże pieniądze teraz. Także w tej chwili są takie czasy, że zbieramy każdy grosz. Jak już wycieczkę wybieramy, to żeby było duże walory, także żeby można było wypocząć, edukacja, żeby coś zobaczyć.
0: Łącznie 8 podmiotom przyznano blisko 540 tysięcy złotych.
2: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: Zastawione chodniki i mandaty niższe niż miejskie opłaty parkingowe mogą wkrótce przejść do historii. Resort Spraw Wewnętrznych rozważa podniesienie kar za nieprawidłowe parkowanie. O nowelizację przepisów apelują parlamentarzyści, ale też sami kierowcy. O szczegółach Piotr Durys.
3: Dziś za postój w niedozwolonym miejscu kierowca płaci zaledwie 100 zł, podczas gdy kary za brak biletu w strefach płatnego parkowania w miastach są kilkukrotnie wyższe. Stawka z 2003 roku przestała odstraszać, dlatego kary muszą wzrosnąć, przekonuje posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Tracz.
4: To 100 zł teraz, jeśli ktoś zarabia pensję minimalną, no to jest 2% wynagrodzenia.
3: Dość drogowej samowoli i blokowania chodników mają także inni kierowcy.
5: 100 zł to jest tak mało odczuwalne.
3: Powinna
5: tak.
3: być ta cena podniesiona?
6: Dlaczego? Tak, powinna być. To nie są duże pieniądze, tak?
3: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji analizuje już zgłoszone propozycje i zapowiada rozważenie zmian w przepisach.
0: Dziękuję za relację. I wracamy do regionu. Ma 28 metrów i zdobi ścianę klasycznego jamnika śląskiego, czyli parterowego domu jednorodzinnego. Przy ulicy Rejmonta w Dobrzeniu Wielkim odsłonięto oficjalnie mural przedstawiający życie mieszkańców sprzed 100 lat. Mieszkanka, która przekazała jedno ze zdjęć, jest pod wrażeniem muralu.
7: To zdjęcie mój ojciec powiększył, oprawił i wisiało z jakiegoś powodu. To zdjęcie wybrał, też nie wiem dlaczego. Jak zobaczyłam tu tą ścianę długą i stwierdziłam, że potrzebny byłby jakiś taki dłuższy element. I mi się skojarzyło to zdjęcie u rodziców. No i tak się stało, że podesłałam to zdjęcie. Bardzo mi się podoba, bardzo zdolni ludzie.
0: A co dokładnie można zobaczyć na muralu? O tym Anna Stawiarska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim.
8: Tu możemy mówić o co najmniej 100 latach wstecz, gdybyśmy się dokładnie przyjrzeli. Jest to kilka fotografii, które stanowią całość. Zobaczymy i babcię karmiącą kury, i zobaczymy starą zabudowę ze szczególnymi elementami architektury. A to, co jest najważniejsze, to przede wszystkim to, że powstało tu na budynku, który jest typowym śląskim jamnikiem sprzed 1900 roku.
0: I jeszcze na koniec sport. Słoweniec Tadej Pogačar wygrał po samotnej ucieczce 4. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. To był etap górski, w Andorze liczył 104,8 km. Polacy w tegorocznej Vuelcie nie startują.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Wieczorem zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże, miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna do 18, na południu regionu do 23 stopni, ale myślę, że teraz już zdecydowanie spada. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami również deszcz, a nad ranem, i to myślę bardzo ważna informacja dla kierowców, silne zamglenia. Temperatura minimalna od 10 do 12 stopni. No właśnie, spoglądam na radiowy termometr, ten pokazuje 13,7 stopnia.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Sezon ogórkowy.
1: Witold Sułek, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję, w której będzie sporo gości. Będzie dziś dużo, dużo muzyki, ale także pojawią się Klementyna Melanicz i Bogna Peter. Oficjalnie będą mówiły o wydarzeniach w Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Polsce, które jest oddziałem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, ale będą to wydarzenia współorganizowane, czy to z germanistyką, czy z różnymi stowarzyszeniami też ukraińskimi w Polsce oraz z mniejszością niemiecką, ale wszystko o charakterze otwartym. Będzie chodziło o to, żebyśmy wzajemnie razem się lepiej poznawali. Szczegóły zresztą za chwilę Wam przybliżą. Natomiast w kolejnej godzinie posłuchamy zespołu Dr. Floyd. Tydzień temu, jeżeli Państwo słuchaliście audycji, a jest w razie czego podcast też na stronie Radia Opole, moją gościnią była Agnieszka Kania, która mówiła o zbliżającym się pierwszym festiwalu sztuk lekarskich, który odbędzie się w Domu Sztuki Żar na Małym Rynku 11 września od 16 do 22. No i tam między innymi wspominała o tym, że będą wystawy, warsztaty malowania ceramiki, także dla dzieci, nie tylko dla dorosłych. Będzie spotkanie poetyckie z Bronisławem Majem, wybitnym poetą, ale też znawcą literatury. Wernisaż wystawy fotografii Jolanty Mokrzyckiej i malarstwa Gabrieli Soboty-Czcionkowskiej, ale też koncerty. No i o koncertach było oczywiście trudno opowiedzieć, więc postanowiłem zaprosić członków zespołu Dr. Floyd. Doktor, wiadomo, prawda, są lekarzami, bo Festiwal Sztuk Lekarskich, a Floyd może nam się kojarzyć z grupą Pink Floyd. I mogę tylko powiedzieć, jeżeli tak się Państwu skojarzyło, to bardzo słusznie się skojarzyło. No i właśnie w drugiej godzinie Dr. Floyd się pojawi, opowiedzą o swojej muzyce, a naprawdę sporo mają sukcesów na koncie, łącznie z tym, że mają zgodę na wykonywanie muzyki z repertuaru właśnie zespołu Pink Floyd. Więc będzie dzisiaj naprawdę wielobarwnie. Zostańcie ze mną przez najbliższe dwie godziny.

0: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu pierwsze zapowiedziane dziś gościnie, a są to Klementyna Melanicz, cześć.
1: Cześć.
0: I Bogna Peter, cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Bogna Peter z Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego Niemców w Polsce, a Klementyna Melanicz jako ktoś, kto w tym właśnie centrum też odbędzie się kilka spotkań, o których opowie, ale takich już międzynarodowych. Ukraińsko, niemiecko, polskich, prawda?
1: Tak.
0: Tak, wszystko się zgadza, ale żeby trzymać się chronologii, postanowiłem, niech daty zdecydują. Pierwsze wydarzenie, które odbędzie się 2 września w centrum, z szuflady wspomnień moich dziadków. Kto będzie wspominał? Nie twój dziadek Bogna, prawda?
2: Nie. Ja niestety już dziadków nie mam, dlatego lubię pracę w centrum, bo mogę bardzo dużo takich opowieści o dziadkach i o babciach słuchać. O szufladzie wspomnień swoich dziadków opowiedzą studenci, no dzisiaj to już chyba wszyscy są absolwentami, opolskiej germanistyki, którzy pod koniec roku akademickiego pokazali utworzoną przez nich wystawę. Oni sięgnęli do wspomnień, do fotografii, do rodzinnych pamiątek swoich rodzin, połączyli je z opowieściami i utworzyli wystawę. I to zostało zaprezentowane po raz pierwszy pod koniec roku akademickiego właśnie, a dzisiaj na wrzesień zaplanowaliśmy otwarcie tej wystawy ponowne, ale wtedy ta wystawa zostanie z nami na cały wrzesień. Mm-hmm. O wystawie opowiedzą już nie tylko studenci, ale koordynatorka tego projektu, pani doktor habilitowana Gabriela Jeltopiechulik. Mm-hmm. Ona będzie naszą gościnią.
0: Doskonale znana zresztą też, bo była wielokrotnie moją gościnią także w audycjach literackich, bo jako germanistka też doskonale zna się na współczesnej literaturze i kilka razy już mieliśmy przyjemność rozmawiać. Tu zresztą taki element literacki też będzie, ponieważ będzie spotkanie autorskie z Johannesem Kwapisem, a skoro autorskie, to znaczy, że jest autorem jakiejś książki.
2: Dokładnie. I od tego spotkania zaczniemy. Johannes Kwapis, powiedzielibyśmy po niemiecku, to taki Spät aus Siedler. Uh-huh. On, gdy miał 20 kilka lat, wyjechał do Niemiec. I gdy nas odwiedzał, bo już parę razy się widzieliśmy, on tutaj czasami przyjeżdża w odwiedziny do rodziny, to my się lubimy zapytać, a w jakim języku pan chciał rozmawiać? I pan Johannes odpowiedział, obojętnie, wybierzcie panie.
0: Czyli cały czas mówi po polsku.
2: Cały czas pamięta.
0: Oczywiście nie chciałbym, żeby to zabrzmiało bardzo jakoś złośliwie, ale pamiętając też wiele osób z mojej młodości, które wyjechały później, różnie z tym polskim bywało, ale jest duża część, która sobie cały czas doskonale radzi i nie ma z tym problemu żadnego.
2: No pan Johannes już ma 20 kilka lat, chyba 23, jak tak spojrzałem. Zależnie od tego oczywiście, w którym momencie roku wyjechał, kiedy miał urodziny. W każdym razie no trudno by było, żeby wszystko zapomniał, aczkolwiek już czuć, jak się kilkadziesiąt lat rozmawia, mhm, głównie po niemiecku, to słówka zapomina.
0: To się zdarza. Poza tym też język się różni. Ja pamiętam, kiedy odwiedzam swoją rodzinę na wschodniej ścianie, mam rodzinę i na Lubelszczyźnie, i w Chełmie, i w Warszawie, to oni zawsze mówili, ale ty dziwnie mówisz, prawda? Chociaż ja nigdy w życiu nie mówiłem na przykład po śląsku, ale mówimy to inaczej, nasiąkamy, inaczej akcentujemy, inna jest śpiewność tej mowy i tak dalej, czego ja normalnie nie słyszę, ale z kolei jak oni mówią, to ja też słyszę, że oni tak śpiewnie zaciągają lekko już, prawda? Więc są, ale to są rzeczy urokliwe. Ta książka to mój dziadek, mój ojciec i ja. Troszeczkę patriarchalnie, tak, bo nie pojawia się babcia.
2: Nie, to jest pytanie, dlaczego akurat tak nazwał ten zbiór wspomnień. Może tak być. Mm-hmm. No, pan Kwapis już jest w wieku emerytalnym, więc może faktycznie jest to takie tradycyjne podejście do tematu, ale zachwyca mnie bardzo w nim to, że on też nam to opowiadał. On teraz ma czas na to, żeby te wspomnienia zebrać. Często są to wspomnienia oczywiście połączone z ilustracjami, z dokumentami, ze zdjęciami. I tak jak bardzo często mamy, ta przysłowowa szuflada wspomnień, tak, że one tak są nieuporządkowane, jest to taki chaos, a właśnie pan Kwapis zadał sobie ten trud i uporządkował to wszystko.
0: Bo układanie takich rodzinnych historii jest fascynujące. Zresztą my często mówimy o tej wielkiej historii, jak oglądamy, coś czytamy, no to te wielkie wydarzenia, wielka historia. A te nasze malutkie, osobiste często tak schodzą na plan dalszy, a później otwieramy jakiś album po dziadkach i nie wiemy, kto tam jest. co to było, bo nie pytaliśmy, tak. Nie zapisywaliśmy.
2: No nas giną, prawda? Zostały tylko twarze.
0: I chociaż ja też nie mam własnych dziadków już od wielu, wielu lat, to mnie fascynują takie historie. Właśnie osobiste, rodzinne. Zresztą coraz więcej badaczy i myślę, że to też pani profesor Gabriela Jelito-Piechulik potwierdzi. Zbiera właśnie te historie takie bardzo prywatne, osobiste, bo one tworzą ciekawą opowieść. One jakby dopełniają tę wielką historię. Właściwie nie ma tej wielkiej historii bez tej małej. Te prywatne, osobiste, małe dramaty dużo więcej wnoszą. My możemy lepiej też zrozumieć, dlaczego społeczeństwo tak, a nie inaczej reagowało. Dlaczego takie, a nie inne nastroje panowały w danym regionie, prawda? Bo była lokalna gazeta, bo byli lokalni działacze, bo było to, tamto. I to wszystko składało się później na ten obraz. Dlaczego ci ludzie tak żyli, tak myśleli? Często się mówiło, że te śląskie społeczności, zwłaszcza po wojnie, były zamknięte, hermetyczne. I tak rzeczywiście było. Był taki rozdźwięk ostrożnie do takich... Pamiętam, jak pojechałem na taką śląską wieś. Oj, to tak patrzyli na mnie. Wiadomo, nie Ślązak, nie swój. Dzisiaj, no wtedy to było troszeczkę przerażające. Dzisiaj jakby to lepiej rozumiem, ale żeby to lepiej właśnie rozumieć,
2: takie
0: to potrzebne są...
2: Tak,
0: one są potrzebne, tak. Bo chodzi o to, żebyśmy się coraz bardziej znali, kochali, szanowali, lubili i zgodnie ze sobą żyli. Takie, myślę, przesłanie. Górnolotnie to zabrzmiało, ale tak pewnie jest i myślę, że podobnie będzie ze spotkaniami, o których za chwilę opowie nam Klementyna Melanicz, ale żeby to nam się nie łączyło razem wszystko, to zamknijmy. Tu tylko przypomnę, tradycja w dialogu, wystawa, rozmowa i spotkanie autorskie. To już 2 września w Centrum Dokumentacyjno-Wystawie Niczym Niemców w Polsce, oczywiście za darmo. Jak najbardziej. A za chwilę do was wrócimy.
2: O 11. Tak, tego dobrze, nie zapomnę.
0: Właśnie, godziny. Nie...
2: Żeby tak, bo przeważnie mamy popołudniowe wydarzenia, a to jest takie przedpołudniowe. Mm-hmm.
0: Tak. Dobrze, no to ci, którzy pracują, trudno. No jakoś, ale można będzie wystawę przynajmniej zobaczyć później, bo wystawa będzie
2: tak,
0: dłużej.
2: Wystawę konieczne. Wystawę koniecznie, ale spotkanie zdecydowanie.
0: Mm-hmm. Jak tylko ktoś może, to zachęcamy. No i za chwilę do was wrócimy.

0: Już jesteśmy z Państwem ponownie. Przypomnę, w studiu jest Bogna Peter i Klementyna Melanicz. Klementyna na razie wiele nie mówiła, dlatego że teraz przyszedł ten właśnie moment, ponieważ drugie wydarzenie, które odbędzie się również, a właściwie kilka wydarzeń, które odbędą się również w Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Polsce, czyli oddziale Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, dodam jeszcze, na ulicy Szpitalnej 11. To cykl spotkań, które mają wspólny tytuł Tańcem, smakiem, kolorem. Spotkania o tradycjach i kulturach. No i z racji tego, że ja już widzę rozpiskę, wszystkie bohaterki, bo akurat jakoś tak jest, że same kobiety będą prezentowały. Klementyna Melanicz też jest kobietą. Będą one poświęcone tradycjom i kulturze ukraińskiej. W tym przypadku ja od razu dopowiem, bo mówiłem witając się, że polsko-ukraińskie i niemieckie, bo po tych wrześniowych ukraińskich będą kolejne trzy niemieckie. Ale o nich nie będziemy mówili, bo one będą w kolejnych miesiącach, więc na razie skupimy się tylko na tych 10, 18 i 25. Taniec, stroje i kuchnia. Wszystko osobno, nie razem.
1: Nie razem. Dlatego, że oczywiście, że każda kultura, każde państwo ma bogatą historię. I można to połączyć, nie ma w tym problemy, ale chcielibyśmy, żeby wy zobaczyli dużo tego wszystkiego. Usłyszeli od nas naszą historię nie tylko tak w 15 minut, szybko, po kolei i lecimy dalej. A też wzięli w tym udział, żeby to było nie tylko takie popatrzeć, a takie jak doświadczenie, jakieś wydarzenie, jakie zostawy emocji. I dlatego nie wiem naprawdę, czy Wira Choworucha zaprosi zatańczyć razem, ale czasem na wydarzeniach tańczymy.
2: I liczymy na to.
0: Ja bym wolał też potańczyć, niż tylko patrzeć, jak ktoś inny tańczy, bo to by mi przypomniało dyskoteki z dzieciństwa, kiedy jeszcze tańczyć nie umiałem, stałem pod ścianą i bałem się poprosić jakąś dziewczynę, żeby jej nie podeptać, a jakbym się nauczył, tak jak tutaj na takim spotkaniu, to bym później był być może, no jeżeli nie lwem parkietu, to przynajmniej jakimś kotem niedużym parkietu, ale przynajmniej bym się nie bał.
1: I to jest bardzo ciekawe, bo te tańczymy może nie codziennie, ale tańczymy od różnego i czasem to jest taniec jakiś taki, na wesele, to jest jeden taniec, to może być polka, to jest coś takie oczywiście szybkie, jakieś taka emocja, taka z jakiegoś zachwytu, ale może być i inny taniec, taki jakiś więcej wojowniczy, taki jak chłopak, to taniec więcej dla chłopaków, gdzie każdy pokazuje swoje umiejętności i to nie jest taki łatwy taniec, że można tak po prostu tam nauczyć się za chwilę. I każdy taniec przekazuje coś takiego z życia i wtedy też rozumiesz, dlaczego tak tańczymy. Co było w życiu takiego, że chciałby powtórzyć albo nie chciałby. Dlaczego w ogóle uczyć historię, dlatego że nie tylko pamiętać o tym, że kiedyś było, dlatego żeby rozumieć, jak żyć dalej, żeby nie powtórzyć jakieś błędy. Ale oczywiście, żeby przekazać coś fajnego dla naszych dzieci, zrobić coś wspólnego. I oczywiście to jest super moment zrobić to razem.
0: To prawda. A tutaj, kiedy mówisz o symbolice tańca, bo najczęściej od wielu lat kojarzymy taniec jako coś, co służy jednak rozrywce, ale przecież mamy taniec słońca, mamy tańce rytualne, i to leży w dużym stopniu u podstaw tańca w ogóle. No dziś kojarzymy to z kulturami szamańskimi, prawda, albo indyjskimi, że tam to jeszcze jest. Jak jedzie tam wycieczka, to chcę bardzo, żeby Indianie zatańczyli taki taniec wojowników albo słońca. Tymczasem, tak jak mówisz, te tańce w wielu przypadkach taką rolę pełniły. No nawet ci nasi górale z ciupagami gdzieś skaczący przez ogień, to i ogień ma swoją symbolikę. Nie przez przypadek są tam te ciupagi i konkretne też ruchy, które bardzo często miały coś symbolizować. Bo rozumiem, że to nie będzie tylko pokaz, ale będzie też opowieść o genezie tych tańców, o ich historii.
1: Oczywiście. Bo Wira zna dużo wszystkiego i to faktycznie i opowieść o tancach, sam taniec, no i bardzo by chciała, żeby zatańczyli my wszyscy razem, no, zobaczymy. Ja
0: myślę, że znajdą się chętni. No. Bogda już powiedziała, że chętnie będzie tańczyła, więc jak już zawsze tak jest, że jak pierwsza osoba się już zdecyduje, tak, to później reszta już jakoś łatwiej się porywa. I te tańce będą 10 września o godzinie 12, a później będą stroje. Chociaż stroje bardzo często z tańcem też, to jak stroje ludowe, nie wszystkie tańce wymagają stroju, więc to będą stroje szerzej, nie tylko w kontekście tańca, ale w ogóle, jakie są regiony w Ukrainie, bo jak u nas wiemy, te stroje się różnią. Co to znaczy? No, polski strój ludowy najczęściej, jak jesteśmy na lotnisku na Okęciu, to jest tylko jakby był jeden, prawda? Wszyscy kupują tego krakusa i te laleczki. No, no właśnie, albo łowicki. No, ale to każdy region ma w Ukrainie jest podobnie.
1: Tak, wszystko jest te same i też kiedyś opowiadałam, że każdy patrzy na te nasze haftowane koszule i myśli, że to jest tylko jedna koszula w kwiatki i nic więcej. Nie, to nie jest takie coś proste i też każdy region ma swój taki wizerunek i to zależy też od tego, gdzie w ogóle znajduje się ten region, bo na zachodniej Ukrainie mamy dużo kwiatów, a tam w części południowej mamy dużo winogrona i innego takiego wszystkiego tam czasem można zobaczyć już nowoczesne takie tam te haftowane koszule, gdzie takie elementy tam, nawet ten jakiś tam harbus albo coś tam, tomat, że jest symbolem każdej części. I to idzie z prapradawna do teraz i cały czas wymyślamy coś nowe, ale to nie idzie tak, że po prostu w tej części, a dobrze, to będziemy zaraz robić tu winogrono albo kwiaty. Nie, to było dlatego, że w tej części te grono dawało życie faktycznie tam. I dlatego ten wzór, ten taki element jest faktycznie jakimś takim symbolem, no nie prosto tak używanym, albo też już mówiłam, w tej części, gdzie było wydobywane węgiel, więcej takiego geometrycznego ornamentu. Wszystko no jest ustawione.
0: Tak, jak u nas w górnicy, z tymi czapkami, kilofami, prawda?
1: Tak, też musi wszystko być takie równe, proste, tam ustawione jedne do jednego i jest także ta różnica kolorowa, bo nie może być tylko tam w kwiatuszki i w tam kolor tam czerwony, zielony, tam nie wiem, żółty. Oczywiście, że to jest symboliczne kolory, ale mamy nawet pieśni o tych haftowanych koszulach i co symbolizują te kolory. I co jeszcze takiego ważnego? Ten strój jest różny na co dzień, na dzień pracy, na urodziny, na wieselie. Zapomnialiśmy o tym, bo ubieramy po prostu, jak mówię, zwykłą koszulę w kwiateczki i mówimy, że to jest super ekstra i jestem ubrana w jakiś taki strój ludowy. Ale nie, bo ta tradycja, że idzie tam od babci, też już opowiadała pani, że kiedyś nie było u nas tak, że długą zimą po prostu my tam, nie wiem, siedzimy, śpiewamy. Babcia najpierw uczyła tam matki, wtedy matka uczyła córki, jak wygotować, ale nie tylko koszule, to były obrusy, ręczniki, to wszystko było zrobione ręcznie. I te tradycje naprawdę takie ciekawe i chciałabym, żeby Państwo zapoznali się z tymi tradycjami i zobaczyli, że w czymś mamy różne, ale coś mamy bardzo podobne.
0: Mhm. I a to będzie 18 września z kolei. Powiem też o 12, jeżeli chodzi o stroje, a wisienką na torcie, chociaż nie wiem, czy wiśnie akurat pojawią się na stole, będą tradycje kulinarne. Ja przyznaję, że o nich najtrudniej mówić, bo już mi ślinka cieknie, już bym jadł oczywiście. Będzie tradycyjna kuchnia i warsztaty. To Svitlana Gawriłowa prowadzi 25. Intryguje mnie, że to jest z warsztatami, bo rozmawianie o kuchni, kiedy nie można można niczego spróbować, to przyznaję, po 15 minutach chyba bym wyszedł, albo bym przyniósł ze sobą kanapki. No nie po to przychodzę, żeby poznać tradycyjną kuchnię ukraińską, żeby jeść własną kanapkę z kiełbasą, prawda? Więc no warsztaty tak. Z poczęstunkiem.
1: Oczywiście, warsztaty będą z poczęstunkiem. Będziemy robić winegret. Mamy dużo straw z buraka. Wszyscy wiemy, że w Ukrainie nasz barsz tradycyjny z buraka jest zrobiony dużo, dużo przepisów i tego winegretu też mamy dużo przepisów, ale trochę łatwiej go zrobić na warsztatach, aniż tam barsz zgotować.
0: No i pielmieni też raczej nikt nie będzie lepił, bo to czasochłonne, myślę.
2: Nie mamy jak upiec, więc musieliśmy sobie jakoś radzić. Ja tylko podpowiem, bo ja dopóki mi dziewczyny nie powiedziały, to nie wiedziałam, winegret to sałatka.
1: Tak.
2: Państwo nie myśleli, że będziemy jakieś ocety tutaj uprawiać i przygotowywać. Nie, to będzie sałatka.
1: To jest sałatka,
2: przepyszna.
1: Ale bardzo pyszna i bardzo pożywna. I też dużo, dużo różnych rodzajów przepisów.
0: A robisz w domu czasami taką?
1: Robię.
0: To co tam jest, powiedz? No, robimy ludziom apetytu.
1: Marchewka, ziemniaczki, burak. Wtedy może być fasolka, może być kiszony ogórek, albo może być kiszona kapusta. Jeszcze tam mamy takie ciekawostki, nie będę zaraz opowiadała, bo każda gospodynia dodaje coś swojego, no i oczywiście miłość, z jaką to wszystko musi być zrobione.
0: Ja przyznaję, że
2: witamina M jest.
0: Kusi mnie wersja z kapustą kiszoną, bo ziemniaki, marchewka, ogórek, no to pojawia się też w takiej śląskiej sałatce, do której jeszcze niektórzy dorzucają kiełbasę. I wtedy jest taka nasza, tutejsza, a tutaj wersja z kiszoną kapustą mnie kusi. Jeżeli taka będzie, zresztą najprościej przyjść i tak, żeby była wersja z kiszoną kapustą.
2: A musisz wtedy przyjść.
0: No przyjdę, to jest, nie wiem dokładnie 25, jaki to jest dzień, czy nie wypadną mi audycje.
1: Piątek,
0: 12. No powiem tak, fatalnie, jest to czas moich stałych nagrań, ale zobaczymy, może
1: coś
0: się przełoży.
1: Ale mamy czas wszystko ustawić inaczej.
0: No właśnie, albo mam nadzieję, że to potrwa trochę dłużej. Nie, no przejdę, jak miałbym nie przyjść. A państwo też oczywiście możecie 25 września. Zresztą wszystkie informacje szczegółowe co do terminów znajdziecie też na stronie, na profilu Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego Niemców w Polsce. To wydarzenie, cały cykl nazywa się Tańcem, Smakiem, Kolorem, cykl spotkań i warsztatów na rzecz wielokulturowości województwa opolskiego. I Bogna dodaje... Tak, bo Związek Niemieckich Stowarzyszeń organizuje
2: to
0: też.
2: Tak, to oczywiście, że tak, za co bardzo jesteśmy wdzięczni, ale myśmy tutaj się tak rozgadali na temat trzech spotkań, ale cały program, cały ten projekt to jest spotkań aż sześć. W przygotowaniu są trzy kolejne. No i te trzy będą dotyczyły tradycji mniejszości niemieckiej.
0: To wtedy zamiast kapusty będzie kiełbasa, chociaż Niemcy bardzo lubią kiszoną kapustę przecież. To...
2: Zostaw to nam, jeszcze ustalamy.
0: Też przyjdę zjeść.
2: Na razie jest to niespodzianka, terminy podamy wkrótce, jeszcze jest to w przygotowaniu, więc jeszcze chwileczkę, ale to nie koniec, to dopiero połowa tego projektu.
0: Ale to się wtedy spotkamy jeszcze po prostu za jakiś czas i jak będą już tamte ustalone dokładnie, kto wystąpi i o czym, to po prostu wtedy państwu o tym zwyczajnie opowiemy.
2: Też będzie smacznie i kolorowo.
0: No na pewno. Mam nadzieję, że narobiliśmy państwu apetytu na ucztę taką dla żołądka i dla ducha. Przypomnę, że robiły to Klementyna Melanicz i Bogna Peter. Bardzo wam dziękuję za wizytę w studiu.
2: Dziękujemy serdecznie.
1: Dziękujemy również. Zapraszamy.
0: A ja państwu jeszcze nie dziękuję, ponieważ usłyszymy się w kolejnej, bardzo muzycznej części audycji.

strach, że zobaczę za nimi ślad tego, przed czym uciekam. Te domy zawsze są bliższe.

własne kąty. Bo w każdym snie kryje się ktoś, kim już nie jesteś, ale patrzy się na ręce. Bo w każdym z nich kryjesz się ty, o którym pamiętać nie chcesz. Bo w każdym z nich kryje się ktoś, kim już nie jesteś, ale patrzy się na ręce. Bo w każdym z nich kryjesz się ty, o którym pamiętać nie chcesz. Ciągle masz nade mną kontrolę, kiedy ja już tak dalej nie mogę. Historię zataczę koło w koło w koło.

0: Dosyć chłodno dzisiaj w nocy, natomiast więcej informacji na temat pogody za kilka minut. Teraz zbliża się godzina 20 i wiadomości. Jest wyrok w sprawie z Krzywej Góry, gdzie na spotkaniu związkowców jednego z dużych opolskich zakładów doszło do zabójstwa. Ulica Kościuszki w Kluczborku będzie przebudowana.
1: Ulica Kościuszki jest jedną z ważniejszych arterii drogowych Kluczborka. Robimy tam dwa projekty.
0: A ponadto żubr zaatakował spacerowiczów na Mazurach.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Jest wyrok w sprawie zabójstwa, do którego doszło rok temu w sierpniu w Krzywej Górze w powiecie namysłowskim. Na karę 20 lat pozbawienia wolności skazany został Dariusz K., którego prokuratura oskarżyła o zabójstwo Tomasza W. Do tragedii doszło na prywatnym spotkaniu związkowców jednego z dużych opolskich zakładów. Mężczyźni spożywali alkohol. W pewnym momencie doszło do awantury. Dariusz K. miał uderzyć swojego kolegę kilkukrotnie krzesłem w głowę, a ten w wyniku poniesionych obrażeń zmarł.
3: Sąd okręgowy w Opolu skazał Dariusza K. za przestępstwo zabójstwa w miejsce zarzucanego mu czynu spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sąd wymierzył oskarżonemu karę 20 lat pozbawienia wolności i jednocześnie orzekł zadośćuczynienie na rzecz bliskich trojga pokrzywdzonego po 100 tysięcy złotych.
0: Informuje Daniel Kliś, rzecznik Sądu Okręgowego w Opolu. Wyrok nie jest prawomocny. Oskarżony Dariusz K. od początku nie przyznaje się do winy.
2: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: A teraz temat fotoradarów. Wskazanie fikcyjnej osoby w formularzu wystarczy, by w Polsce bezkarnie uniknąć mandatu z fotoradaru. Eksperci do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego alarmują, że bez pełnej automatyzacji nadzoru i uszczelnienia przepisów nawet najwyższe kary nie powstrzymają piratów drogowych. O szczegółach Piotr Durys.
4: Mimo zaostrzenia kar w taryfikatorze, polskie prawo wciąż pozwala kierowcom kpić ze stacjonarnych kontroli prędkości. Ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego Łukasz Zboralski wskazuje, że obecne procedury są całkowicie bezradne.
5: Dzisiaj można się wykpić od mandatu z fotoradaru w bardzo łatwy sposób, wskazując jakiegoś nieistniejącego człowieka i prawo polskie jest tak napisane, że jest bezsilne.
4: Wyższe mandaty ograniczyły liczbę tragedii, ale dalszy spadek liczby ofiar zależy od nieuchronności kary.
5: To załatwiliśmy w 2022 roku i to już dało spadek rocznie o połowę liczby śmierci w wypadkach drogowych. 1600 to nadal za dużo i my coś możemy jeszcze zrobić, to znaczy musimy ten nadzór automatyzować.
4: Zdaniem ekspertów bez uszczelnienia systemu rozbudowa sieci fotoradarów nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.
0: Dziękuję za relację. A teraz przenosimy się do Kluczborka. Rozpoczęła się tu przebudowa odcinka ulicy Kościuszki. To za 2 200 000 zł. Choć mowa o 260 metrach drogi, prace są kosztowne ze względu na dwa mosty na Młynówce i Starej Stobrawie. Starostwo pozyskało rządową dotację na połowę inwestycji, a gmina Kluczbork deklaruje dołożenie około 400 tysięcy złotych. To odcinek od skrzyżowania z ulicą Pułaskiego do Poniatowskiego, mówi Mirosław Birecki, starosta kluczborski.
1: Zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę istniejącego i budowę nowego przepustu nad ciekiem Stara Stobrawa. Ulica Kościuszki jest jedną z ważniejszych arterii drogowych Kluczborka. Robimy tam dwa projekty i dwa właściwie mosty, więc będzie się to wiązało niestety z utrudnieniami dla kierowców.
0: Starosta zaznacza, że na kilka miesięcy trzeba będzie zamknąć ten odcinek dla ruchu.
1: Ale oczywiście przygotujemy plan objazdów, tak żeby kierowcy byli odpowiednio wcześniej poinformowani. Myślę, że w tym tygodniu już będzie zatwierdzona organizacja ruchu, tak żeby mieszkańcy też byli uprzedzeni, że będą jednak komplikacje, ale żeby to zrobić, taką inwestycję musi być zamknięty most.
0: A remont ulicy Kościuszki ma potrwać do końca marca 2027 roku.
2: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: Żubr zaatakował dwie osoby na drodze powiatowej między Jeziorowskiem a Czerwonym Dworem na Mazurach. Na miejsce skierowano m.in. śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Ewelina Szklarzewska podkreśla, że szczegółowe okoliczności zdarzenia nie są jeszcze znane, ale apeluje jednocześnie, żeby do żubrów nie podchodzić.
6: W przypadku dużych zwierząt, takich jak żubry czy łosie, zachowujmy dystans co najmniej 100 metrów. Dodatkowo trwa teraz okres godowy żubrów. W tym czasie zwierzęta są bardziej aktywne, a ich zachowanie może być mniej przewidywalne. Nie podchodźmy do nich, nie próbujmy robić zdjęć z bliska i zawsze pozostawiajmy im możliwość swobodnego odejścia.
0: A leśnicy przestrzegają, że sygnałem ostrzegawczym żubrów może być m.in. potrząsanie głową, grzebanie przed nimi racicami lub nerwowe poruszanie ogonem.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami słabe opady deszczu, nad ranem lokalnie silne zamglenia. I to ważna informacja dla kierowców. Temperatura minimalna od 10 do 12 stopni. A jutro trochę chmur, trochę słońca. Na krańcach południowych regionu możliwe słabe opady deszczu. No i przyjemna temperatura, maksymalnie 22 do 24 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
7: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
8: Tak.
7: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
8: Mhm.
7: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
8: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
9: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
7: Już rozumiem.
8: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
10: Pamiętasz tę piosenkę?
11: Jesteś szlekiem.
10: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
12: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
13: No już, już, biedactwo.
14: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
15: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
2: Reklama społeczna.

0: Sezon ogórkowy.
1: Razem ze mną w studiu jest Agnieszka Kupiec. Dobry wieczór i cześć.
2: Cześć, dzień dobry, kłaniam się słuchaczom i słuchaczkom.
1: Agnieszka Kupiec dzisiaj jest w podwójnej roli. Pierwsza, o której opowiemy, to wydarzenie, które jest organizowane w miejscu X. Miejsce X jest doskonale Państwu znane. Robi bardzo dużo różnych wydarzeń kulturalnych, także koncertów, ale jakoś tak jest, że po wakacjach na razie koncertów nie będzie, będą za to inne wydarzenia. Jedno z nich właśnie Agnieszka organizuje i będzie to gra terenowa. O niej porozmawiamy w pierwszej części, ale później porozmawiamy jeszcze o slamie. To tak, żeby narobić Wam apetytu, ale żeby wszystkiego do jednego worka nie wrzucać, to powiedzmy o tej grze terenowej. Ja wiem, że będzie trudno pewnie o niej opowiedzieć, bo kiedy przeczytałem takie informacje, to jest to wszystko bardzo tajemnicze. Można przyjść pojedynczo, maksymalnie we dwie osoby, czyli w parze. Będzie do wykonania 10 zadań. Nie wiem, czy wszystkie w obrębie rynku, ale raczej wszystkie w obrębie Starego Miasta. Tak? Dobrze zapamiętałem?
2: Tak, dokładnie. Chodzi o to, żeby trochę zaktywizować mieszkańców i cudzoziemców, bo jest to wydarzenie, które wpisuje się w cykl spotkań, o których zaraz wspomnę. Chodzi o to, żeby na koniec wakacji trochę się jeszcze poruszać, skorzystać z dobrej pogody, bo mam nadzieję, że będzie nam sprzyjała.
1: Kiedy sprawdzałem prognozę, ma być względnie bezdeszczowy. I ta bezdeszczowość jest tutaj kluczowa, jeżeli chodzi o wydarzenia plenerowe, bo nawet jeżeli będzie nieco chłodniej, kilkanaście stopni, no to można po prostu założyć kurtkę i tyle. I tak będziemy je za chwilę zakładali. Tak. Brak deszczu jest kluczowy, a wszystko wskazuje, że rzeczywiście deszczu nie będzie i powinno się udać.
2: Więc mamy szansę na przeprowadzenie fajnej gry terenowej. Właśnie dużo Państwu nie mogę zdradzić, bo to ma trochę być owiane tajemnicą, ale na pewno przed godziną 19 warto już być w okolicach rynku ratusza. Czy to z przodu, czy to z tyłu, tak powiem. Trzeba się troszeczkę rozejrzeć i poszukać prowadzącego.
1: To już jest ciekawie, bo ja przyjdę i teraz tak, będę chodził dookoła ratusza i szukał, kto mi wygląda na prowadzącego bądź prowadzącą i to wcale może nie być takie oczywiste. Jak nie znajdę, to nie zagram.
2: Dokładnie. Ale nie, będziemy się starali, żeby ten prowadzący już pomysł na to jest, był widoczny. Będzie też jakieś oznaczenie. Myślę, że wszystko będzie w klimacie takim, no właśnie trochę owianym tajemnicą. Na pewno go Państwo nie przeoczą. O, powiem tak. Ale warto właśnie przyjść tych kilka minut wcześniej, żeby sobie tego prowadzącego namierzyć, ustawić się już w jego okolicy, dlatego że o 19 rozpoczynamy już grę, czyli rozdajemy kopertę. W tej kopercie będzie się znajdowała instrukcja, jak ta gra dalej wygląda, co robić i 10 zadań do rozwiązania. Więc oczywiście, jeśli się Państwo spóźnią, przychodzą 19:05-10, do gry dopuścimy, ale to już jest czas na Państwa niekorzyść, bo reszta wystartowała i wzięła już udział w grze. Więc warto zrobić sobie ten zapas, żeby się zorientować.
1: No wiesz, ja jako człowiek taki praktycznie raczej myślący, chociaż poeta, to powiem tak, jeżeli przyjdzie powiedzmy 20 osób, 30 nawet par różnych, no to samo wydawanie kopert może troszeczkę potrwać, więc myślę, że tak technicznie to pewnie tak, najpierw rozdajemy koperty, nikomu nie pozwalamy zaglądać, jeżeli
2: tak,
1: się
2: dokładnie,
1: zebrali,
2: dokładnie.
1: A dopiero później na gwizdek albo inny sygnał prowadzącego czy prowadzącej zaglądamy do kopert i ruszamy rozwiązywać zagadki.
2: Słuszna uwaga, tak to też będzie, tylko właśnie chodzi o to, że te 19 jest tym punktem, kiedy zaczynamy już to rozdawanie, więc tu wszystko zależy, jak dopisze nam też, no nie publiczność, bo uczestnicy, ale to takie jest, puszczam oczko do spóźnialskich, którzy lubią bardzo na ostatnią chwilę, bo myślą sobie, a dobra, tam kwadrans w tom czy w tom. No właśnie, może niekoniecznie kwadrans, warto się tutaj pojawić wcześniej.
1: No wiesz, czymś na pewno jeszcze zachęcimy, bo tak, albo może to być jakaś nagroda, albo satysfakcja, że się po prostu to wszystko rozwiązało. I jakkolwiek, wiadomo, że nie możemy powiedzieć, jakiego to rodzaju będą zagadki, zakładam, że jednak związane z tym, co na rynku się znajduje, przynajmniej częściowo. Może trzeba będzie wypatrzeć jakiś element, na przykład architektoniczny, albo coś w tym stylu, no bo nie przez przypadek, zwłaszcza skoro to ma być też taka gra, która ma troszeczkę zintegrować środowisko też międzynarodowe nasze mieszkające w Opolu, bo to jest w ramach szerszego też cyklu skierowanego i do mieszkańców Opola, tych stałych, ale też do wszystkich obcokrajowców. I tu się zastanawiam z instrukcjami, czyli język polski, bo wszystko będzie po polsku pewnie.
2: I język angielski właśnie, bo może od tego warto było wyjść.
1: No widzisz, ja tak mam, jestem taki, jak mówiłem, mam, nie wyglądam, a mam taki bardzo praktyczny umysł. Wiesz, bo ludzie mogą słuchać i pomyślą teraz, a ja po polsku niedobrze umiem, to pewnie nie zrozumiem instrukcji. Nie? Angielskiego wszyscy się dzisiaj uczą od przedszkola, więc...
2: I tak, bo właśnie, to wydarzenie wpisuje się w cykl spotkań, które organizuje Stowarzyszenie OPAK. Ten cykl spotkań ma swoją nazwę, Kulturalne Spotkania na OPAK, i właśnie tutaj będziemy proponowali na każdy dzień, na każdy miesiąc jakieś inne spotkanie z innym motywem przewodnim. Tutaj mamy sierpień, jest ta gra terenowa i jest to projekt skierowany głównie do cudzoziemców. Dla tych, którzy już od dłuższego czasu mieszkają u nas w Opolu, żeby trochę ich zaktywizować. Może jeśli chcą poznać kogoś nowego, czy bardziej się tak zespolić z lokalną społecznością, ale również dla tych osób, które dopiero przyjechały, czy czasem wpadają do miasta turystycznie. Nam też bardzo zależało na układaniu tego programu i tych wydarzeń, żeby były to wydarzenia, w których można wziąć tak ad hoc. Ja dowiedziałam się, państwo teraz słuchają, tak, jak to w czwartek, gra terenowa, dobra, idziemy. I można przyjść od razu, nie trzeba się szykować, nie trzeba mieć żadnych kwalifikacji, ani umiejętności, i każde takie wydarzenie, które proponujemy, ma być na tyle otwarte, przyjemne i łatwe w odbiorze, żeby zachęcało, żeby jednak nastawiać się na to spotkanie.
1: No zwłaszcza, że może być tak, że się tam razem będziemy świetnie bawili, kogoś ciekawego poznamy, to później możemy pójść do kawiarenki, usiąść przy wspólnej kawie i tak naprawdę zadzierzgnąć tę nić sympatii i przyjaźni jeszcze bardziej.
2: Dokładnie.
1: Bo pierwszy krok jest najtrudniejszy, żeby podejść i poznać, a takie właśnie wydarzenia rzeczywiście mają ten walor integrujący. Ja nie będę szczegółowo pytał o to, co będzie w październiku, listopadzie i grudniu, bo do końca roku będą wydarzenia. Wiem, że będzie takie około andrzejkowe, będą to spotkania w grudniu też, żeby nie było nie tyle świąteczne, co będzie można przyjść i posłuchać, jak wyglądają święta, czy ten czas, czy andrzejkowy, czy świąteczny w innych krajach, jakie są obyczaje, jakie są tradycje, co jadamy, po prostu powymieniać się tego typu rzeczami.
2: Tak. I jest zawsze na takich spotkaniach znajduje się moderator, który jakby w zamyśle prowadzi te zajęcia, te spotkania, bo zajęcia to jest właśnie złe słowo, te spotkania takie językowo-kulturalne po angielsku, ale tutaj jest wszystko zależy od grupy osób, która przychodzi. Bo czasami obcokrajowcy właśnie chcą zażywać tego języka polskiego.
1: No
2: i
1: tak,
2: oni...
1: no bo uczą się też i dla nich jest to atrakcja. Takie konwersatorium w gruncie rzeczy.
2: Dokładnie.
1: Ciekawe, nie na nudny temat. Na przykład co tam w sklepie albo na dworcu, jak kupić bilet, tylko o jakichś fajnych, ciekawych tematach.
2: Które dotyczą wszystkich nas, bo my przychodzimy już z jakimś bagażem doświadczeń, więc może to się odbywać w języku angielskim. Możemy przejść na język polski. No teraz jest bardzo dużo osób pochodzących z Ukrainy u nas, więc te języki się naprawdę mieszają. We wrześniu będzie spotkanie o różnych takich grach integracyjnych. Ja będę też miała przyjemność poprowadzić takie story bingo, czyli opowiadam historię moją autorską i w trakcie trzeba wykreślać wyrazy, które się pojawiły w tej historii, więc trzeba je szybko wychwycić.
1: Które nie pasowały albo które ułożą się w nową jakąś treść.
2: Tak? Być może.
1: Nie musimy zdradzać, brzmi to już intrygująco,
2: tak.
1: A ładnie też się łączy z tym, że wspomniałem o tym, że porozmawiamy o slamie. Dlatego, że moja gościni wzięła też udział w mistrzostwach slamowych. Nie wiem, czy słowo mistrzostwa tam padły, no ale była to taka ogólnopolska impreza.
2: Były to 10. mistrzostwa. To już jest 10. edycja ogólnopolskich mistrzostw w slamie poetyckim, ale to Opole po raz pierwszy.
1: Aha, dobrze, no tak właśnie. To teraz mamy już jasność. Opole po raz pierwszy wzięło w tym udział.
2: Wystawiało swoich zawodników, dokładnie.
1: Ale o tym opowiemy w kolejnej części naszej rozmowy, żeby już ten slam nam się nie zlał z Opakiem i z tymi wydarzeniami, o których rozmawialiśmy, więc posłuchamy muzyki, za chwilę do Was wracamy.

0: Sezon ogórkowy.
1: Już do Państwa wracamy. Przypomnę, razem ze mną w studiu jest nadal Agnieszka Kupiec. Powiedziałem, że będziemy rozmawiali o slamie, ale Agnieszka to mi przypomniała, że jest jedna ważna rzecz, bo pytałem o nagrody, czy będą jakieś nagrody w tej grze terenowej, no i o tym Wam nie powiedzieliśmy, a będą.
2: Będą. Czekają na Państwa. Właściwie na tą pierwszą parę, osobę, która stanie do tej gry, do tego wyzwania i otworzy pierwsza kufer, który jest na szyfr, pozamykany, więc myślę, że tu już jest kolejne elementy tajemnicze, to co tam w środku będzie. Czekają wejściówki, takie otwarte, do miejsca X i można sobie wybrać wydarzenie, na które chce się przyjść, a że miejsce X słynie z takiej różnorodności, to u nas i stand-upy, i koncerty dla dzieci, bo ostatnio też byłam ze swoją córką, i tańce intuicyjne, i improwizacje, więc warto się pokusić jednak o wygranie takiej podwójnej wejściówki i wybrać się na coś fajnego, szczególnie, że niedługo za oknem słota zimno, będzie nudno, można pod kocem spędzić całą jesień zimę, a można też wyjść do ludzi i spróbować czegoś fajnego i coś sobie wybrać z tego całego wachlarzu.
1: A tego będzie na pewno sporo, bo jak Państwo pamiętacie, bardzo często Ola Markiw z miejsca X gości i też już spotkaliśmy się, oczywiście nie w radiu na razie powakacyjnie, ale powiedziała, że tak, będą stand-upy, będą koncerty, będzie dużo wydarzeń, a tym wszystkim będę Was na pewno jeszcze informował. I fajnie, i wejściówka, rozumiem, podwójna, więc nawet jeżeli ktoś przyjdzie sam i wygra, to i tak dostanie podwójną wejściówkę, tak, będzie mógł być może nowo poznaną osobę, która przegrała, zaprosić, prawda?
2: O, dokładnie, dokładnie, to już wszystko zostaje powiedziane, co w niedopowiedzeniu.
1: Więc warto przyjść, jak się nawet nie wygra, może się okazać, że się wygrało znacznie więcej niż wejściówkę, na przykład nową, wspaniałą znajomość.
2: I jeszcze myślę, że to jest też warte do podkreślenia, takie spotkania, które są dedykowane obcokrajowcom, ale również tutaj przecież naszym rodzimym mieszkańcom Opola, czy przyjezdnym, to są takie mosty kultury, które warto teraz budować, szczególnie w tej narracji politycznej, która nas otacza. Ja o polityce absolutnie nie będę mówiła, ale bardzo często teraz docierają do nas te takie informacje o różnych nagonkach na tle narodowościowej, a ja ze swojego doświadczenia właśnie tu trochę o slam tylko zahaczę, czyli kiedy rozmawiam z ludźmi, kiedy wychodzę w tekstach, które mówią o tym, że jednak człowiek jest człowiekiem, to co jest, to jakiej narodowości, to jest drugorzędne. I ja się spotykam jednak tam z dużo większą aprobatą, że ludzie mówią, no właśnie tak, my nie chcemy tych nagonek.
1: No bo to normalnie powinno być oczywiste.
2: Oczywiste, tak.
1: Wydaje mi się, że w ogóle dziwnym jest konieczność powtarzania tego, kiedy spotykamy drugiego człowieka, no to spotykamy drugiego człowieka. I on później okazuje się dobrym człowiekiem albo niedobrym, może mieć takie inne rzeczy. Nie z każdym muszę ze wszystkim się zgadzać. Natomiast każdy mniej lub bardziej jest ciekawy. Znaczy każdy w sensie oczywiście wykluczając jakieś zupełne patologie, zaburzenia, bo wiadomo, że takie osoby też niestety są zaburzone, psychopatyczni mordercy, dewianci i tak dalej. No, ich należy diagnozować i po prostu badać. Ale nie mówimy o skrajnościach i o przypadkach medycznych, tylko o tych ludziach normalnych w cudzysłowie. Poza tym też jest tak, i to wynika z wielu rozmów, które prowadzę w programach też wieczornych o patologiach społecznych. I no tam jasno, wszyscy eksperci, wszyscy goście powtarzają, że najlepszym sposobem jest pokazanie drugiemu człowiekowi szacunku, przyjaźni, czyli nie reagowanie strachem i agresją, bo to tylko będzie się i wyłącznie nasilało. No a właśnie takie spotkanie

0: jakich mówisz, są najlepszym sposobem na tego typu właśnie integrowanie,
1: tak,
0: żeby
1: dokładnie.
0: Kogoś poznać. Przecież wiadomo, że jak jedziemy w nowe miejsce, też zazwyczaj troszeczkę się boimy, prawda? Widzimy obcych ludzi, jakaś grupka stoi na rogu, podejrzanie wyglądają, nie wiadomo, czy czegoś mi nie zrobią. No, jak będziemy się tym strachem za każdym razem napędzać, no to będzie strach w ogóle z domu wyjść, prawda? Natomiast im więcej będzie osób, które poznajemy, które będą uśmiechnięte, będą coś razem robiły, no to myślę, że ten margines taki wypaczony będzie czuł się osamotniony i przede wszystkim nie będzie on się czuł bezpiecznie, że nie będzie mógł bezkarnie robić komuś krzywdę, bo ludzie się integrują, spotykają, działają razem.
1: Dokładnie. I o tą integrację chodzi. Więc, drodzy Państwo, drodzy słuchacze, zabawa i integracja to jest przede wszystkim taka naczelna dewiza tego wszystkiego. I myślę, że to spotkanie i teraz już może podałam definicję slamu, więc to się jednak przeplata. Ale przepraszam, bo ja już jestem taką zagorzałą i za miłośniczką slamu, że u mnie wszystko, co nie powiem, to ostatecznie do tego slamu będzie wracało i od niego się brało, bo to spotkanie to jest taka dla mnie definicja tego, czym jest, ale to może, jak sam mówisz, za chwilkę o tym porozmawiamy.
0: Tak, bo slam, jak już wiecie, definicją jest, no teoretycznie wydaje się, że to chodzi o to, że ludzie spotykają się i mówią wiersze. No, nie do końca tak jest. A dlaczego nie do końca tak jest? O tym rzeczywiście za chwilę wam jeszcze opowiemy.

0: Sezon ogórkowy.
1: Już jesteśmy z wami ponownie i teraz naprawdę będzie o slamie, slamie poetyckim. Agnieszka Kupiec jest ze mną. Reprezentowałaś Opolszczyznę. Po raz pierwszy Opolszczyzna miała swoich reprezentantów na, jak się okazało, 10 już mistrzostwach slamu ogólnopolskich.
2: Tak, tak, tak, dokładnie. I mogę pochwalić tutaj, bo mieliśmy dwie reprezentantki. Drugą była Weronika Zwierzyńska, która występuje pod pseudonimem Brokat i to ona przywiozła nam tytuł wicemistrza, wicemistrzyni. No bardzo pięknie. Ja myślę, że ma się Opole czym chwalić i nieskromnie powiem, że obydwie przez długi czas tego turnieju, który jest dwudniowy, byłyśmy, no tak mogę powiedzieć, bo tak słyszałam w kuluarach, czarnymi koniami tego wyścigu, bo nikt się nie spodziewał, że jak to Opole dopiero przystąpiło, zbierałyśmy bardzo wysokie noty i trafiłyśmy na siostrzany pojedynek. Stoczyłyśmy go ze sobą i tutaj Weronika wyszła z niego zwycięsko, ale nie powiem, że mnie serce boli, bo ja się bardzo cieszę i jestem bardzo dumna, że wracamy z takim tytułem, szczególnie, że kolegujemy się gdzieś. To jest taka slamerska brać, ja to tak nazywam to środowisko, w które teraz weszłam. I wszyscy tam sobie kibicują, więc to jest duża radość, że tak się to potoczyło wszystko.
1: No tak, to jest zawsze pewien kłopot z wszystkimi konkursami, festiwalami i tak dalej, gdzie ktoś wygrywa, no bo to z jednej strony, jak mówisz, brać, a nawet siostrzeństwo, myślę, więc idea jakby piękna i generalnie chodzi o to i szczerze mówiąc lubię tego typu wydarzenia poetyckie, literackie, muzyczne, jakiekolwiek kulturalne, które nie mają tej formuły konkursowej, bo to zawsze jest takie dla mnie trudne byłoby, kiedy mi się podobają dwie, trzy osoby i nie potrafiłbym wskazać, bo to nie chodzi o to, że nie potrafimy. Czasami ktoś rzeczywiście tak się wyróżnia, że wiemy, że po prostu no, jest cudowny, jest wspaniały, jest najlepszy z różnych względów i to właśnie jest moje pytanie o ten slam, bo w normalnych warunkach, kiedy poeci piszą wiersze, drukują, bądź deklamują, bądź mają jakieś wieczory, no to raczej oceniamy tylko i wyłącznie sam literacki tekst. Różnica, no moje przynajmniej, ucho i oko między slamem a typową poezją pisaną, deklamowaną na jakichś konkursach poetyckich polega na tym, że tutaj jednak sposób mówienia, to jak wyglądamy, jak się ruszamy i co robimy, też jest istotny i może wpłynąć na decyzję i na odbiór.
2: Może, jak najbardziej ten element performatywny, czyli co robimy na scenie, ale ja może tak pokrótce tylko powiem, slam to jest takie wydarzenie dwuczłonowe i tu jedno bez drugiego nie działa, jest publiczność, która decyduje przez podniesienie ręki o to, kogo będzie słuchała w kolejnych etapach i slamerzy, slamerki, czyli osoby, które występują ze swoimi autorskimi tekstami. Mają 3 minuty na scenie, prezentują swój tekst bez rekwizytów, bez dodatkowych jakichś aranży muzycznych, choć bywają slamy i takie, jak na przykład podczas festiwalu książki u nas w Opolu, gdzie ten rekwizyt jest dopuszczony, ale to już jest taka fanaberia. Mówimy o jakimś takim wyjątkowym slamie, taka czysta formuła slamowa mówi o nieposiadaniu rekwizytów w tych 3 minutach na scenie i tam człowiek mówi ten swój wiersz, co mu się tam w środku przelewa. Jest ten element rywalizacji, który inaczej nie mówiłby, że jest to slam, tylko bardziej taki spoken word, więc, czyli słowo mówione. Tutaj jest ważna publiczność, która głosuje przez podniesienie ręki.
1: Czyli ale to ja powiem tak, bo ta formuła, że to publiczność jest moim zdaniem świetna. Bo wyobraźcie sobie Państwo, że jesteście uczestnikami, widzami, macie grupę slamerów, wychodzą ludzie, mówią swoje teksty, a Wy decydujecie, czyje Wam się podobały najbardziej i oni wygłoszą kolejne. I to ma sens, bo rzeczywiście ktoś się zaprezentował, to jest tak jak z piosenką, ktoś się zaprezentował, mówię, Jezu, ten jest świetny. A kogo chcesz usłyszeć dalej? To jestem ciekaw, co on jeszcze nagrał,
2: dokładnie,
1: prawda? To jest zupełnie naturalny, inny rodzaj wyboru, prawda? Kogo chcę słuchać dłużej,
2: tak,
1: skoro już tu jestem?
2: I to bardzo wciąga, bo nie jesteśmy tylko biernym odbiorcą, tylko my decydujemy o tym, jak to się dalej potoczy. Dlatego nawet moi znajomi, którzy jak słyszeli slam poetycki, to pewnie wejdzie gość w czarnym golfie i będzie mówił o miłości niespełnionej. No właśnie bardzo nie. Ten slam jest bardzo różnorodny, bo ma mamy od takich tekstów bardziej rapowych, pod tak, takie poetyckie, takie trochę, ja bym powiedziała, herbertowskie. Są rymy, jest tak, ja taki uprawiam właśnie rodzaj tego tekstu mówionego, jak mówię do Państwa w tym momencie, że to ma być prosto, dynamicznie i zobaczymy, kto w tą podróż ze mną pójdzie bądź nie. I publiczność, która właśnie moi znajomi, którzy na początku mówili, może nie do końca, wciągnęli się mocno, bo kurczę, głosować na tego, może nie, tutaj ręka idzie w górę. I dlatego powiedziałam, że to jest spotkanie jednak, bo publiczność spotyka się ze slamerami, ale przede wszystkim my spotykamy się ze słowem żywym, które albo w nas rezonuje, albo nie, albo nas w jakiś sposób porusza. I to spotkanie jest na wielu płaszczyznach, od takich po prostu interakcji międzyludzkich, po spotkanie z samym sobą, bo proszę Państwa, slam się nie kończy tylko po, kiedy prowadzący mówi, no i dziękuję Państwu za spotkanie, widzimy się za miesiąc. Nie. Bo my te teksty niesiemy do domu. I bardzo często mi się zdarza, że ktoś do mnie podchodzi i mówi, słuchaj, miesiąc temu byłem. Ja Ci dziękuję za to, co wtedy i wtedy powiedziałaś, bo ja sobie o czymś pomyślałam. To jest ogromna nobilitacja i myślę, że jak ktoś mnie czasami pyta, a to wygrałaś czy nie, to zależy, czy to pierwsze miejsce jest dla nas w kategorii wygranej bądź nie, czy może właśnie to, że pozostawiamy drugiego człowieka z jakimś niedopowiedzeniem, z jakąś dygresją, z jakąś konkluzją. Jeśli on do nas wraca i chce nam o tym opowiedzieć jeszcze, coś w nim to poruszyło, to jest dla mnie największe zwycięstwo i nie ma dla mnie większego komplementu niż to, że to zaprasza do rozmowy.
1: Ale mi pozostaje się tylko i wyłącznie z tym zgodzić. Zresztą, jeżeli czytamy coś, to też, czy książka była ciekawa, czy coś nam dała. Jeżeli zostanie jakieś z nami zdanie, coś, co nas poruszy, przewróci nasz sposób myślenia, to tak, to warto było. Na tym to właśnie powinno polegać i to jest satysfakcja i dla uczestników, i oczywiście dla autora, autorki. Więc ja się bardzo cieszę, że Opole tak pięknie zadebiutowało na tych mistrzostwach. Jeżeli chodzi o miejsce, przepraszam, X, czy tam będą slamy, bo w klubu kawiarni Opo są co miesiąc, pamiętam.
2: Tak, ponieważ u nas w Opolu to Galeria Sztuki Współczesnej dała możliwość rozwinięcia się właśnie tutaj slamowi. Oni co miesiąc organizują. Wcześniej w galerii, teraz z racji przebudowy spotykamy się w Opo. W miejscu X na ten moment jeszcze nic slamowego się nie dzieje, ale z racji tego, że ja jestem sercem, jedną nogą w miejscu X i slamerką zagorzałą, to myślę, że coś tam ruszy też i będę chciała jakieś wydarzenie slamowe tam.
1: To była celowa prowokacja z mojej strony, żeby było, dlatego że raz w miesiącu teoretycznie może wystarczyć z punktu widzenia stałych uczestników tych slamów, natomiast żeby propagować slam jako formę, myślę, że dobrze byłoby, żeby jeszcze było kolejne miejsce i jakieś, nie wiem, może połączone z jakimiś, nie wiem, czy można organizować jakiegoś rodzaju warsztaty, no ale na pewno coś dla ludzi, żeby ich w ten świat slamów prowadzić, prawda? Co to jest? Na czym to polega? Czy piszemy zwykły wiersz, po prostu jestem poetą, napisałem wiersz i go teraz przeczytam i tyle, mam na to 3 minuty, czy jednak jest trochę inaczej, prawda?
2: No. I to inaczej, bo drodzy Państwo, slam slamem, ale ten slam zaczyna się od tego, że trzeba usiąść i napisać. I gdybym ja na przykład 2 lata temu nie usiadła i nie napisała, to dziś być może nie mówiłabym z takim optymizmem do Państwa, dlatego że to usiąść i napisać pozwoliło mi zamknąć za sobą rozdział długi depresji poporodowej. Tematu ciężkiego, który zabrał mi, myślę, że dużo radości z macierzyństwa. I to się wydarzyło tylko dzięki temu, że te rzeczy, które się we mnie kotłowały, te czarne myśli, przelałam na papier. I to jest najprostsza z możliwości, bo papier
1: najprostsza,
2: i...
1: Najprostsza, kiedy się już to zrobi, bo usiąść i napisać, ale to też wielu terapeutów podkreśla. Tak, to co wyrzucimy z siebie, bo możemy komuś się wyżalić, opowiedzieć, możemy też napisać. Nawet jak napiszemy i sami sobie przeczytamy, to nagle jest zupełnie coś innego się dzieje w naszym organizmie.
2: Dokładnie.
1: Naprawdę, to ma moc oczyszczającą i taką pewnie może mieć też slam najzwyczajniej w świecie. Ale tego nie będziemy już dzisiaj bardzo analizować, bo musimy kończyć. Natomiast myślę, że do slamu jeszcze wrócimy, być może jak będzie kolejna edycja i wtedy się...
2: A czy my możemy zaprosić na najbliższy, który się pojawi?
1: Oczywiście, że tak.
2: To ja już Państwa zapraszam bardzo serdecznie. 3 września w Klubu Kawiarni Opo odbędzie się. Proszę wpaść, zobaczyć, czy to czy dla was, czy może nie dla was, bo warto sprawdzać sobie i wiedzieć, czy to jest, czy to z nami rezonuje, czy nie.
1: Tak, zwłaszcza, że nie ma obowiązku deklamowania i czytania, tak. No, ale jak ktoś ma ochotę.
2: Ale, ale podnieść rękę i to zawsze, zawsze można i to się okazuje.
1: I to też nie jest proste, jak pamiętamy ze szkoły, no, prawda, to podnoszenie ręki, żeby nagle wstać przed wszystkimi i odpowiedzieć. Agnieszko, bardzo, bardzo ci dziękuję. Zapraszamy w takim razie i na slam, a wcześniej też na tą grę terenową w czwartek o 19, przypomnę.
2: O godzinie 18.
1: 18 gra.
2: Tak.
1: Ratusza. Wokół.
2: Wokół ratusza trzeba znaleźć prowadzącego.
1: Dobra. No to wszystko myślę, mamy, myślę, że państwo zapisaliście. Jeżeli nie, to na profilach Miejsca X, pewnie w społecznościówkach też dokładnie jeszcze godziny znajdziecie. Agnieszka Kupiec była moją i waszą gościnią.
2: Dziękuję
1: ci ślicznie. I państwu też już dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Życzę wam dobrej, spokojnej nocy i do usłyszenia.

0: moment godzina 21, za moment dosłownie wiadomości w Radiopole. Proszę z nami zostać. Początkiem roku szkolnego w szkołach zakaz używania smartfonów. Pytamy, jak poradzą sobie z tym polskie placówki. W sobotę w Muzeum Wsi Opolskiej międzynarodowy integracyjny piknik rodzinny, a w sporcie Mistrzostwa Europy. Polskie siatkarki pokonały Słowenki 3-0.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Od 1 września uczniowie szkół podstawowych będą musieli rozstać się ze swoimi telefonami komórkowymi, ale też zegarkami smart na czas pobytu w placówce. Jak sobie z tym poradzi szkoła numer 2 imienia polskich olimpijczyków w Opolu? Podczas rozpoczęcia roku szkolnego przypomnę uczniom, że już 20 lat temu mieliśmy taką umowę społeczną między dziećmi a rodzicami, że telefonów w szkole nie używamy, mówi Mirosław Śnigórski, dyrektor szkoły.
2: Dzieci wiedzą, że przychodząc do szkoły należy ten telefon po prostu wyłączyć, włożyć do tornistra i go nie używać, ale pewnie w wielu szkołach będzie ten pomysł realizowany z szafkami, dlatego że dostaje mnóstwo ofert z całej Polski na temat różnych szafek, rozwiązań, pomysłów. Nas to nie dotyczy.
0: Przewrotnie zapytam, jaki plan mają na to rodzice, aby ich dzieci nie używały telefonów w szkole, dodaje Beata Primke, dyrektor szkoły numer 29 imienia Armii Krajowej w Opolu.
3: My już mieliśmy wprowadzonych w naszym statucie zasady używania, w jakich sytuacjach używamy telefony komórkowe, więc nie jest to dla nas też przepis nowy. Jeżeli nie będą mieli gdzie przechować tego telefonu i muszą mieć go w szkole, wszyscy już mają szafki swoje i mogą ten telefon komórkowy zostawić w szafce.
0: A dodajmy, każda placówka indywidualnie ustala zasady przechowywania urządzeń elektronicznych oraz egzekwowanie zakazu.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: W Brukseli niebezpiecznie. W związku z porachunkami gangów narkotykowych w ostatnich 3 dniach doszło do 3 strzelanin. Burmistrz dzielnicy Saint-Gilles, gdzie wczoraj wieczorem padły strzały, zaapelował o pomoc policji federalnej. O szczegółach Beata Płomecka.
4: Mieszkańcy Brukseli są coraz bardziej zaniepokojeni. Zwłaszcza wieczorem staramy się unikać wychodzenia na miasto, to nie jest normalne. Niektórzy byli świadkami strzelaniny. Narkotyki i strzelaniny, to zjawisko nasila się coraz bardziej. A burmistrz dzielnicy Saint-Gilles, Jean Spinet, mówi tak. Mieszkańcy po raz kolejny byli świadkami strzelaniny z kałasznikowów. Na tarasach przebywały wtedy małe dzieci. To po prostu nie do przyjęcia. Niebezpiecznie jest także w Antwerpii, na północy Belgii. Port w tym mieście jest głównym kanałem przerzutowym kokainy z Ameryki Łacińskiej do Europy Zachodniej.
0: Bardzo dziękuję za relację.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: Ruszył nabór kandydatów do nagród marszałka województwa polskiego w dziedzinie kultury. To 4 plebiscyty, konkretnie dla animatorów i twórców kultury, na wydarzenie muzealne, zabytek na medal i nagroda imienia Karola Miarki. Mówi Zbigniew Kubalańca, wicemarszałek regionu odpowiedzialny za kulturę.
5: Serdecznie zapraszam wszystkich animatorów i twórców kultury. Osoby, które w województwie opolskim dbają o zabytki, muzealników, ale również w naszej najważniejszej nagrodzie, czyli nagrodzie Karola Miarki, o to, aby aplikowały, składały wnioski do 30 września. Czekamy na Was. Czekamy, bo chcemy nagrodzić tych ludzi, którzy swoją pracą, pasją, poświęceniem dbają o polską kulturę.
0: Muzyka, warsztaty, taniec, kuchnie świata, atrakcje dla dzieci, koncerty Dancela jako gwiazdy wieczoru. Tak zapowiada się sobotni międzynarodowy integracyjny piknik rodzinny opolskie gościnne w Muzeum Wsi Opolskiej. Najmłodsi mogą liczyć na spotkanie z maskotkami, będą dla nich dmuchańce, malowanie buziek czy plecenie warkoczyków, mówi Małgorzata Kozioł, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, jedna z organizatorek pikniku.
6: Ale oczywiście będzie też coś edukacyjnego dla troszeczkę starszych. Lalki, motanki, warsztaty sensoryczne, slajmy, tektury, łapacze snów będzie można zrobić na przykład, albo pomalować jakieś gipsowe odlewy. Mnóstwo innych atrakcji, mówię tutaj o koncertach, tańcach, będzie można zatańczyć wspólnie, będziemy się uczyć belgijki, ale także tańca brzucha.
0: Wstęp do skansenu będzie wolny, piknik potrwa od 12 do 18, a Radio Opole jest patronem medialnym tej imprezy.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: A teraz 4 minuty po godzinie 21.
1: Sport w Radiu Opole.
7: Grzegorz Frankowski, dobry wieczór. Polskie siatkarki pokonały Słowenki 3-0 w setach do 14, 26 i 18 w rozgrywanym w Stambule meczu grupy A Mistrzostw Europy. Najwięcej punktów dla reprezentacji Polski, 24, zdobyła Magdalena Stysiak. To trzecie zwycięstwo Polek. Wcześniej biało-czerwone pokonały Węgierki 3-0 i Łotyszki 3-1. W drugim wtorkowym spotkaniu grupy A Niemki wygrały z Węgierkami 3-0. Słoweniec Tadej Pogačar z Emirates Team wygrał po samotnej ucieczce czwarty etap wyścigu kolarskiego Vuelta a España. To był etap górski w Andorze, liczył 104 km. Lider klasyfikacji generalnej wyprzedził Belga Jarno Widara i Austriaka Felixa Gala. Pogačar po czterech etapach ma 3 minuty i 21 sekundy przewagi nad swoim rodakiem Primożem Rogliczem i ponad 3,5 minuty nad Hiszpanem Enrikiem Masem. Martyna Kubka po raz pierwszy w karierze stanie przed szansą wystąpienia w drabince głównej turnieju wielkoszlemowego. Aby tak się stało, Polka w nowojorskim US Open musi przejść przez 3-stopniowe eliminacje. W ćwierćfinale zmierzy się z 16-letnią Amerykanką Aniką Pęcikową. Polka przyznaje, że będzie to ciekawe doświadczenie.
8: Czuję się bardzo dobrze. Zobaczymy też na korcie, bo na pewno jakieś emocje się pojawią, ale chciałabym się cieszyć tym meczem, zagrać swój jak najlepszy tenis. Przygotowania przebiegły dobrze, pozytywnie. Niestety nie miałam okazji tutaj zagrać żadnego turnieju podprowadzającego, przygotowującego, bo niestety żadnego w kalendarzu nie było, więc po prostu przyjechaliśmy do Nowego Jorku chwilę wcześniej, tu się przygotowywaliśmy i mam nadzieję, że będę w stanie zagrać fajny mecz.
7: Turniej główny US Open startuje 30 sierpnia. W najbliższą sobotę 29 sierpnia na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się finał drużynowego Pucharu Świata w jeździe na żużlu. Trener reprezentacji Polski Stanisław Chomski zdecydował się powołać Bartosza Zmarzlika, Macieja Janowskiego, Patryka Dudka, Dominika Kuberę i jako rezerwowego Kacpra Worynę. Reprezentacja Polski powalczy o złoto z Australią, Danią i Wielką Brytanią.
1: Pogoda.
0: Sprawdzamy jeszcze pogodę w naszym regionie. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami słabe opady deszczu. No i nad ranem lokalnie silne zamglenia. Temperatura minimalna od 10 do 12 stopni. Jutro trochę chmury, trochę słońca, trochę deszczu, zwłaszcza na południu regionu. No i przyjemnie, maksymalnie 22-24 stopnie. I jeszcze spoglądam tradycyjnie na nasz radiowy termometr. 13,1 stopnia.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
9: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
10: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
11: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
12: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
11: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
1: Reklama społeczna.

0: Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Ziętarska. Ze mną już dzisiaj gość w studio, Maciej Falkowski, autor książki Nasi Niemcy. O tej książce dużo rozmawialiśmy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu, a to za sprawą zaproszenia przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. I naprawdę ta dyskusja była bardzo intensywna. Widać, że jest taka potrzeba, żeby dyskutować o pejzażu historii różnych grup społecznych, które zamieszkiwały tereny polskie. W tym przypadku opisuje pan grupę Niemców, którzy oczywiście byli integralną częścią społeczeństwa polskiego, bo się asymilowali w bardzo różnym stopniu. Skąd w ogóle pomysł, żeby napisać taką książkę i zatytułować ją Nasi Niemcy?
1: Dobry wieczór. Książka rzeczywiście ma tytuł Nasi Niemcy i opowiada o Niemcach, którzy przez wieki osiedlali się w Polsce. Różne były ich losy. Natomiast mimo tytułu tak naprawdę ta książka jest o Polsce, ponieważ pokazuje, jak różnorodne kiedyś było nasze społeczeństwo i pokazuje pewien fenomen właśnie migracji niemieckiej do Polski, który był czymś stałym na przestrzeni historii. Książka, pomysł na książkę zrodził się dzięki mojemu zacięciu etnograficznemu do podróżowania po Polsce, do odkrywania nieoczywistych tematów. Mieszkam w Warszawie i kiedy włóczyłem się po okolicznych wsiach, zawsze pod Warszawą często natrafiałem na stare ewangelickie cmentarze właśnie z napisami po niemiecku. I ten temat mnie fascynował. Zacząłem go zgłębiać. Pojawił się pomysł najpierw napisania o Olendrach, a potem się rozrastał w miarę zdobywania przeze mnie samego wiedzy właśnie o migracjach niemieckich do Polski. No i efektem właśnie tych prac jest moja książka.
0: To jest książka o pamięci, o tożsamości, ale też o tym, że nie było takiej i nie ma takiej systematycznej wiedzy o historii tych grup etnicznych, które do Polski przyjeżdżały już od średniowiecza i które miały bardzo duży wkład w rozwój technologiczny, społeczny, a nawet edukacyjny, bo bardzo dużo różnych takich projektów też powstawało. Jakie były fale emigracji grup niemieckich na tereny polskie, jakie to były liczby i jakie były przyczyny?
1: Ja myślę, że ta wiedza jest, tylko ona jest często naukowa, fragmentaryczna i rozproszona. Są takie publikacje, które zbiorczo to traktują, ale no raczej one mają charakter naukowy, a nie publicystyczny. I siłą rzeczy takie publikacje trafiają do trochę węższego grona ludzi. Jeśli byśmy popatrzyli na migrację niemiecką do Polski, no to byśmy musieli zacząć opowieść od średniowiecza, kiedy ci pierwsi osadnicy zaczęli przypływać tutaj, przyjeżdżać. Potem była migracja XVI-wieczna, która została zapoczątkowana przez osadników z Niderlandów, których nazwano Olendrami, ale później w kolejnych wiekach wśród nich dominowali Niemcy. Także w XVIII wieku, w XIX wieku stały napływ osadników do Polski miał miejsce, zresztą nie tylko do Polski, w ogóle do całej Europy Centralnej i Wschodniej. Po prostu Niemcy płynęli. Przyczyna zawsze była taka sama, to znaczy ekonomiczna. Tutaj byli potrzebni ludzie do zagospodarowania jakichś terenów albo do zakładania fabryk, do pracy w tych fabrykach. Natomiast w krajach niemieckich było przeludnienie, była często, co dla nas trochę dziwne, gorsza sytuacja ekonomiczna, więc ci Niemcy po prostu emigrowali na wschód. I chociaż przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że to Polacy wyjeżdżają na zachód do Niemiec w poszukiwaniu pracy i lepszego losu, to jeśli byśmy popatrzyli na historię, to przez jej większość było odwrotnie. To Niemcy jechali na wschód i tutaj szukali dla siebie miejsca na ziemi.
0: Czyli tak zwany Ostsiedlung, zresztą nie tylko do Polski, ale też do innych krajów Europy. Jakie to były liczby? Bo w książce pisze pan, że XV-XVI wiek to jest 100 tysięcy takich osadników, co jest bardzo dużo, bo to nawet może być 10% społeczności polskiej, a pod koniec II Rzeczpospolitej no to jest prawie milion.
1: Myślę, że gdybyśmy spróbowali zebrać wszystkich tych ludzi, którzy na przestrzeni całej historii tutaj przyjeżdżali, to pewnie to byłyby grube miliony. Oczywiście bardzo trudno o statystyki jakieś średniowieczne czy XVI-wieczne, ale rzeczywiście historycy szacują, że w średniowieczu ta migracja do Polski wynosiła około 100 tysięcy ludzi, a ta liczba, którą pani podaje, jeśli chodzi o dwudziestolecie międzywojenne, to rzeczywiście na początku niepodległej Polski w 21 roku podczas spisu powszechnego ponad milion obywateli ówczesnych II Rzeczpospolitej zadeklarowało język niemiecki jako język ojczysty. Potem ta liczba trochę się zmniejszyła, ale no jednak około miliona ludzi, obywateli II Rzeczpospolitej, to byli po prostu Niemcy. O tym się mało wie. Bardziej się wie o mniejszości ukraińskiej, białoruskiej, żydowskiej, natomiast no nie, ta skala na pewno jest nieznana, że Niemcy stanowili tak duży procent zawsze polskiego społeczeństwa, no i też tak duży wkład wnieśli w nasze życie po prostu, w nasz kraj.
0: Jak popatrzymy na miasta, to Kraków na przełomie XV i XVI wieku jest bardziej niemiecki niż polski. I tak samo mamy bardzo duże wpływy i w Warszawie, i w Łodzi. To jest też taka bardzo ważna historia, żeby w ogóle rozumieć i przemiany społeczne, i przemiany gospodarcze, i to wszystko, co nas ukształtowało, no bo jesteśmy częścią tej spuścizny.
1: Tak, i możemy być z tego dumni. Znaczy to że Kraków w pewnym momencie swojej historii, albo nie wiem, Łódź tutaj już w XIX wieku, ludność tych miast, większość ludności tych miast stanowili Niemcy, no nie powinno być jakąś wielką tajemnicą, bo drugą stroną tego medalu jest to, że no oni chcieli do Polski jechać, tak? Tu im było lepiej. I myślę, że warto też podkreślić, że przez większość tej historii oni byli lojalnymi obywatelami wszystkich, znaczy państwa polskiego na przestrzeni dziejów, tak? Oni tutaj mieszkali, to z Polską się utożsamiali, a nie z Niemcami, których przez większość historii nie było jako oddzielnego państwa. Oni, no mogę tutaj podać przykład, nie wiem, mieszkańców Gdańska, którzy w większości byli Niemcami i kiedy był trzeci rozbiór, to Gdańsk nie chciał się oddać w ręce Prusaków, bo oni nie uważali ich za swoich. Oni się czuli częścią Rzeczpospolitej, a nie państwa pruskiego. Tak samo było z bambrami poznańskimi, którzy jeszcze w drugiej połowie XIX wieku mówili po niemiecku i mieli tożsamość tak naprawdę niemiecką, ale paradoksalnie pod wpływem germanizacji i pod wpływem prześladowań kościoła katolickiego, bo oni byli mocno związani z kościołem katolickim, oni wybrali polskość. Czyli nawet w państwie pruskim Niemcy, część Niemców, część osób pochodzenia niemieckiego wybierała polskość. Więc nie bójmy się o tym mówić, że mieszkali tutaj Niemcy i czasami w niektórych regionach było ich dużo, bo to byli właśnie nasi Niemcy.
0: Dzisiaj trochę więcej mówi się o tej historii związanej z II wojną światową i z tym wszystkim, co po II wojnie światowej się stało, z traumami. Bardzo dzisiaj się także dużo mówi o tym, że chcemy jakichś odszkodowań i nawet jest taka szala trochę niechęci wobec sytuacji społecznej czy politycznej, czy kontaktów z Niemcami, a jednak jak się przeczyta pana książkę, no to możemy zobaczyć, jaki wielki był wkład. I to jest taka historia, tak jak tutaj mówimy, i rozproszona, i do końca nie uświadomiona. Pan przejechał

0: miejsca na Mazowszu i na Żuławach i też na południu Polski, gdzie to osadnictwo było bardzo intensywne, bardzo ciekawe. Zresztą te wioski to były wioski niezależne, to były wioski wolne, bo te grupy były pomiędzy chłopami a szlachtą. Tak też toczyliśmy dyskusję na spotkaniu w Miejskiej Bibliotece. A jak to wygląda dzisiaj? To znaczy, jaki jest stosunek do tych miejsc, tych osób, które żyją na tych terenach? Czy pamiętają o tej przeszłości? Czy biorą tę spuściznę jako swoją własną? Czy są z niej dumni? Czy rozumieją też te swoje przestrzenie, w których żyją?
1: Ja jestem tutaj optymistą. Oczywiście przez lata powojenne. Mówimy teraz tutaj o terytoriach, które przed II wojną światową leżały w granicach Polski, czyli Mazowsze, Wielkopolska, okolice Łodzi, Małopolska i tak dalej. Po wojnie oczywiście wszelkie ślady związane z Niemcami były niszczone, zacierane, o tej pamięci się nie mówiło, no a sami Niemcy z tamtych terenów, oni zniknęli po II wojnie światowej. Nawet jeśli ktoś został, to albo się przenosił w inne miejsce, albo no, ukrywał swoją tożsamość. Więc tych społeczności już dzisiaj nie ma, zostały tylko ślady. Przez wiele lat powojennych one były zacierane, niszczone. Dzisiaj to się powoli zmienia. Mimo całego dyskursu politycznego, jednak jeśli byśmy pojeździli po Polsce, tak jak ja to zrobiłem, i porozmawiali z ludźmi, to ta pamięć jest odkrywana na nowo, jest odradzana. Odnawiane są cmentarze, pojawiają się miejsca związane z osadnictwem niemieckim, w skansenach, muzeach, w jakichś lokalnych inicjatywach. Rośnie ta świadomość i ludzie w większości podchodzą do tego pozytywnie albo neutralnie. Czy ja myślę, że po prostu nie powinniśmy wrzucać wszystkiego do jednego worka. Możemy sobie dyskutować o reparacjach albo o interesach gospodarczych Polski i Niemiec, które albo mogą być spójne, albo niespójne. Możemy podobnie albo różnie patrzeć, nie wiem, na politykę europejską, ale to nie oznacza, że musimy do tego samego worka wrzucać na przykład pamięć o Niemcach, którzy tutaj kiedyś w Polsce mieszkali. Musimy próbować to rozdzielić, tak? Podobnie, nie wiem, przychodzi mi tutaj do głowy porównanie do relacji polsko-ukraińskich. Możemy sobie się spierać o Wołyń, ale to nie oznacza, że mamy negatywnie patrzeć na ukraińskich migrantów, którzy żyją w Polsce. Możemy te dwie kwestie po prostu oddzielić. I tak samo, myślę, możemy robić z Niemcami. Nie musimy zapominać o tragedii II wojny światowej i nie musimy we wszystkim się z Niemcami zgadzać, ale możemy jednocześnie pielęgnować historię i pamięć o tych Niemcach, którzy byli częścią naszego społeczeństwa przez wieki. I dopóki nie przyszły wielkie ideologie XIX-XX wieku, dopóki nie przetoczyły się obie wojny przez nasze ziemie, to te społeczności żyły w miarę harmonijnie. O tym też trzeba pamiętać, że te takie bardzo silne konflikty to jest tak naprawdę dopiero XX wiek. A jeśli byśmy popatrzyli wcześniej, to ci ludzie potrafili ze sobą żyć mimo tych odmienności.
0: Trochę inaczej jest na Opolszczyźnie, bo tutaj ta niemieckość i historia jest częścią krajobrazu, jest pamięcią i kulturą wciąż żywą. Natomiast pan, podróżując po tych odległych miejscach, śledzi artefakty, przygląda się tym pozostałościom i przemysłowym, i technicznym, no bo to są i domy, to są i budynki, to są też rozmaite miejsca i układy urbanistyczne i małych miejscowości, i większych. Jak pana przyjmowali ludzie? Czy chcieli o tym rozmawiać? Czy to jest wciąż temat tabuizowany? Bo też przywołuje pan w książce takie historie, że no jest pewnego rodzaju też moda na te mniejszości, grupy etniczne.
1: Muszę powiedzieć, że w zdecydowanej większości przypadków przyjmowano mnie bardzo dobrze i bardzo otwarcie rozmawiano na te tematy. Myślę, że po prostu wiele lat od wojny minęło i ludzie też przekonali się, że jeśli ktoś o to pyta, jeśli ktoś na przykład pyta w jakiejś wsi, czy mieszkali tu kiedyś Niemcy i czy są jakieś pozostałości po tych Niemcach, to nie ma już automatycznie takiego skojarzenia, że ktoś przyjechał, bo na przykład chce odzyskać majątek. Jakby to zostało wyparte, znaczy to nie istnieje w świadomości tych ludzi. Ja tak z takimi sytuacjami się nie spotykałem. Raczej ludzie się otwierają. Raczej jest im przyjemnie, że ktoś przyjechał z zewnątrz i interesuje się historią mojego regionu, mojego miasta, mojej wsi. Wręcz pod wpływem właśnie takiego kogoś z zewnątrz oni się otwierają, przypominają sobie historie, których nikomu nie opowiadali, bo nikt o to nie pytał. Bo im się wydawało, że młodzi ludzie tym się nie będą ciekawić, a tutaj przyjechał ktoś z zewnątrz i o to pyta. Więc generalnie ludzie bardzo chętnie dzielą się wspomnieniami, bardzo chętnie o tym wszystkim opowiadają. I to mi daje dużą nadzieję, że że jednak

0: sporo się w Polsce zmieniło. Ale też podkreślam, że no ja jeździłem po tych terenach, które przed wojną nie leżały w granicach Niemiec, więc tak naprawdę nie czuję się kompetentny do wypowiadania się, nie wiem, o Dolnym Śląsku czy o Pomorzu Zachodnim, bo tam tych swoich prac terenowych, jeśli można tak powiedzieć, nie prowadziłem. Ja jeździłem po Mazowszu, po Małopolsce, po Lubelszczyźnie i opowiadam głównie o tych takich nieoczywistych, niekojarzących się z Niemcami ziemiach.
1: Czy też po regionie Opola i okolicy pan nie podróżował, chociaż wspomina pan, między innymi pojawia się miejscowość Pokój, która ma ciekawy kład urbanistyczny, no bo tam jest rondo i jest bardzo dużo różnych odnóg i też wskazuje pan miejsca w różnych terenach Polski, gdzie takie układy urbanistyczne były.
0: Tak, region Opolski rzeczywiście pojawia się kontekstowo trochę w pewnym momencie, natomiast ja opisuję również grupy religijne, takie mało znane grupy religijne, które miały charakter niemiecki, a ich przedstawiciele także mieszkali w Polsce. Jedną z takich grup są bracia morawscy, tak zwani Herrnhuci od miasteczka w Saksonii, gdzie mieli swoje takie centrum religijne i oni osiedlali się w Polsce, na terenie dzisiejszej Polski, chociaż no tutaj wtedy to były Niemcy, ale na przykład osiedlali się też pod Łodzią, gdzie wtedy była Rosja. To była bardzo ciekawa, znaczy oni dalej istnieją, tylko nie w Polsce, ponieważ po II wojnie światowej stąd wyjechali. Natomiast rzeczywiście na Opolszczyźnie też były wioski założone przez braci morawskich, którzy prowadzili takie prace misyjne na całym świecie. Oni z tej Saksonii wyruszali na cały świat, a tutaj na wschodzie Europy, w centralnej Europie zakładali osady, byli też fabrykantami, byli bardzo specyficzną grupą protestancką, która, no, nie mamy czasu, żeby o niej opowiadać, ale myślę, że po prostu warto do tego sięgnąć i poczytać sobie o tej specyficznej grupie.
1: Ja tylko dodam taki właśnie lokalny wątek, że ta grupa zamieszkiwała Pawłowiczki. To wtedy się nazywało Gnadenfeld. Miejscowość została założona przez nich w 1728 roku. Założyli seminarium teologiczne, które istniało w latach 1818-1918. 600 osób kończyło te uczelnie, ale też między innymi funkcjonowała wspaniała fabryka, która produkowała innowacyjne piece kaflowe. W hotelu Kremser gościł, Hauptmann napisał także wiersz Dzień w Gnadenfeld. Także ta historia jest bardzo ciekawa i widać, że tutaj też możemy doszukiwać się i odnajdywać na tych naszych terenach bardzo ciekawe historie i grupy społeczne, które wniosły ciekawy wkład, no bo te miejsca i te budynki pozostały. Dzisiaj w tym byłym seminarium teologicznym jest urząd miejski. Tak samo pan też, kiedy podróżował po Polsce, widział, że w tych budynkach czy w tych pozostałościach też mieszczą się, prawda, zupełnie inne dzisiaj siedziby, czy żyją też ludzie, jaki mają stosunek mieszkańcy, na przykład do takiego domu, który był zamieszkiwany przez inną grupę etniczną.
0: Wszyscy w ogóle o tym wiedzą. No bo jeśli dom przechodził z rąk do rąk kilkukrotnie, na przykład po II wojnie światowej, to ta świadomość czasami w ogóle nie istnieje, ale są takie osoby, które rzeczywiście o tym pamiętają i w niektórych regionach, na przykład w okolicach Torunia, Grudziądza, gdzie znany jest temat dziedzictwa holenderskiego, bo tam powstał skansen w Nieszawce pod Toruniem i tamtejsi mieszkańcy tamtejszych wiosek, którzy mieszkają w takich po holenderskich, a jednocześnie po niemieckich domach, oni mają już tą świadomość, bo mają styczność z tymi działaczami, z tymi wydarzeniami kulturalnymi i oni zaczynają cenić to dziedzictwo, zaczynają się nim interesować, wiedzą, że to nie jest tylko stara rudera, którą trzeba rozebrać, tylko ten dom jest cenny, bo przyjeżdżają ludzie z zewnątrz i oglądają go, ciekawią się, dlaczego on taki jest i wiele osób zaczyna po prostu w takie domy inwestować. Oni odnawiają, próbują zachować to, ten stary wygląd domu, bo po prostu widzą w tych domach pewną wartość, więc to też jest taki element, który daje nadzieję, no, że wiele z tego dziedzictwa zostanie zachowane. Tak samo dzieje się z cmentarzami na przykład, które też są w wielu miejscach odnawiane, więc no, ludzie mają moim zdaniem coraz większą świadomość. Ciekawym na pewno tematem do zgłębienia, do zbadania, jeśli chodzi właśnie o to użytkowanie budynków, są świątynie, bo one czasem przychodziły

0: ale potem całe szczęście zwrócono go ewangelikom i dzisiaj jest piękną świątynią, którą warto zwiedzić.
1: Podaje pan też takie przykłady, kiedy mieszkańcy próbują jakoś tak wyrwać z okowów niepamięci historię swoich przodków i chcą odtworzyć język, chcą odtworzyć kulturę. Nie ma już transmisji, no bo przodków w zasadzie nie ma. To jest też historia o tym, co opisuje pan w książce, że te grupy społeczne po prostu zniknęły, one były, wniosły bardzo duży wkład, ale II wojna światowa spowodowała, że te grupy albo wróciły, albo zginęły, no po prostu ich najzwyczajniej w świecie nie ma.
0: Czyli oczywiście jest na Śląsku Opolskim, albo w takim miasteczku Wilamowice pod Bielskiem Białą, gdzie ta społeczność przetrwała. Natomiast w zdecydowanej większości no po prostu tych społeczności nie ma. Są pojedyncze osoby, które mają świadomość albo właśnie ją zdobywają o swoich przodkach i próbują te historie rodzinne odtworzyć. Pytają krewnych, jeśli jeszcze żyją, albo grzebią w starych metrykach, starych dokumentach. Takich osób jest coraz więcej. No wiąże się to z pewną modą też na to, żeby znać historię swoich przodków i myślę, że to jest bardzo cenne, bo pomaga nam, myślę, że być bardziej wyrozumiałym, tolerancyjnym, ale też znać siebie, poznać lepiej siebie.
1: I zrozumieć swoje jakieś obawy, lęki, niepokoje, a nawet poznać swoje mocne strony, no bo tak jak pan opisuje w książce, bardzo dużo osób z taką estymą mówi o tym, że no, były jakieś grupy społeczne takie bardzo porządne, że jak byli Niemcy, to wprowadzali porządek, byli bardzo zaradni i te miejscowości jakby kontynuują i pielęgnują i że od razu widać, że to jest zupełnie inny krajobraz, więc można na to i popatrzeć w taki sposób.
0: Pewnie to nie tylko traumy, ale też jakieś cechy pozytywne. No można popatrzeć na Poznań i na dziedzictwo bamberskie, które stało się właśnie dzięki takim działaczom częścią kultury poznańskiej. I tak jak kiedyś poznaniacy uważali słowo bamber za coś pejoratywnego, to dzisiaj to jest coś pozytywnego. Oni się szczycą tym dziedzictwem bamberskim. Więc jak najbardziej w przeszłości są nie tylko traumy, ale jest też siła, więc warto o niej pamiętać, warto ją pielęgnować, ale pewnie też warto wyciągać z niej jakieś lekcje, chociaż w tym już tacy mocni nie jesteśmy, myślę.
1: Myśli pan, że ta książka trochę zmieni relacje polsko-niemieckie albo przynajmniej trochę otworzy i zmieni dyskurs, otwarcie się na taką wielokulturowość Polski? No bo jak popatrzymy dzisiaj, jak odkrywają się regiony, jak odkrywała się Podlasie, jak odkryło się Kaszuby, Żuławy, no w zasadzie to każdy region Polski jest wielokulturowy. To myślenie zaniknęło w czasie komunizmu, no bo trzeba było to wszystko ujednolicić, a nawet doszło do pewnego rodzaju mistyfikacji historycznej, ale także i architektonicznej, do zacierania śladów. Teraz od lat 90. przywracamy to pamięci. Wiadomo, że to jest długi proces, że to tak ad hoc nie nastąpi i te splątane narracje, które są też i w mediach, i w polityce, no bo są różne grupy, które mają określone wpływy społeczne, na pewno pozytywnie nie wpływają, ale no takie historie, takie opowieści, kiedy przywołane są głosy jednostkowych ludzi, bo pan z nimi rozmawia też. Ta książka jest tak pięknie utkana z opowieści o spotkaniach, bo pan też tam siebie wprowadza i opowiada, jak podróżuje po Polsce, jak z tymi ludźmi rozmawia. Może to jest taki głos, który właśnie jest potrzebny dzisiaj.
0: Mam taką nadzieję, chociaż szczerze mówiąc, pisząc tą książkę, chciałem po prostu ją napisać. Chciałem opisać to, co sam zaobserwowałem. Chciałem się podzielić z czytelnikami tą swoją wiedzą i tymi swoimi refleksjami. Nie stawiałem sobie za cel czegoś o czym pani teraz mówi, ale już po publikacji książki widzę, że to się dzieje. Widzę, że jest duże zainteresowanie. Jestem zapraszany na różne spotkania autorskie. Poznań, Gliwice, Wrocław, Warszawa, Gdańsk i rzeczywiście sporo osób przychodzi, interesuje się i z takimi refleksjami zostaje po przeczytaniu tej książki. Ja też jestem zaskoczony, powiem szczerze, że tak wiele osób zwraca uwagę na to, o czym pani też powiedziała, czyli że jeżdżę po Polsce i rozmawiam z ludźmi, że to jest takie jakieś ujmujące i to bardzo mnie cieszy, bo po prostu to lubię i mam nadzieję, że skłoni to ludzi właśnie do takiej większej otwartości, bo ja w tej książce też pokazuję, że ludzie są otwarci i chcą rozmawiać. Nie trzeba siedzieć tylko na Facebooku i oglądać telewizji, tylko po prostu wyłączyć.

0: wyłączyć te media i ruszyć w kraj i zacząć z ludźmi rozmawiać, bo zawsze jak się rozmawia, to jest więcej z tego pozytywów niż negatywów. A jak się zamykamy w swoich bańkach, jeśli siedzimy tylko właśnie na Facebooku w swojej grupie i lajkujemy innych o podobnych poglądach, to z tego no nic nie wynika. A jeśli konfrontujemy się z ludźmi, znaczy niekoniecznie konfrontujemy, po prostu rozmawiamy, to wtedy ich poznajemy, rozumiemy i z tego jest więcej dobra niż zła.
1: Ale też spotykamy się z emocjami. Wydaje mi się, że to jest też takie bardzo ważne, no bo wielokulturowe ziemie i też meandry historii powodują, że są bardzo różne emocje. No kiedy popatrzymy chociażby do tych miejscowości, gdzie te grupy etniczne, Niemcy, którzy czuli się częścią społeczności, bo też no, trudno jest mówić o takim rozumieniu narodowości do XIX czy to XX wieku. Oni po prostu no, mieszkali tam, pracowali, żyli, żenili się, wychodzili za mąż, mieszali, razem świętowali, razem się modlili, prawda? No, byli jakby częścią tego życia. No, więc jak na to wszystko popatrzymy, no to wydaje się, że te głosy dzisiaj do takich opowieści są niezwykle ważne. To znaczy, że umykają trochę te historie takie indywidualne i osobiste i że są takie miejsca, gdzie zniknęła pamięć o tych osobach, a przecież one też w jakiś sposób nas definiują, definiują ludzi, którzy mieszkali i mieszkają na tamtych terenach, że to jest takie bardzo ważne, żeby tę pamięć w jakiś sposób pielęgnować, żeby spotykać się właśnie w tych emocjach trudnych, bo trzeba było płakać też tych sąsiadów, których nagle nie ma. Albo jeśli ktoś wchodził do nowego domu, w którym mieszkała rodzina, to też spotykał się z przedmiotami, które tam były, to też musiał się jakoś konfrontować z tym miejscem, być może stawiać pytania. Pan też opowiada o tym, że w czasie II wojny światowej, tuż przed II wojną światową, też te grupy etniczne musiały w jakiś sposób się zacząć definiować, kim są, po której stronie staną, no to też były przecież emocje i warto jest o tym wszystkim opowiadać i to wszystko chyba jest też taką istotą tych ziemi, tej rzeczywistości.
0: No na pewno, ja myślę, że dwudziestowieczna historia Polski to jest jedna wielka emocja w każdej rodzinie i jeśli chodzi o ogół społeczeństwa. Problem jest taki, że my mamy jakby każdy swoje emocje. Tak? Jak się słucha opowieści rodzinnych, to w każdej rodzinie zawsze dziadek i babcia byli dobrzy. Zawsze oni nic złego nie robili, to wojna ich zastała, to zło przychodziło z zewnątrz. Historia jest najczęściej dużo bardziej skomplikowana, tak jak i z Niemcami w czasie II wojny światowej. Tak? To są bardzo splątane losy, bardzo nieoczywiste i powinniśmy być otwarci właśnie w tych rozmowach z ludźmi, otwarci na to, że ktoś może trochę mieć inną historię. Nie taką oczywistą, nie taką łatwą, nie taką, jak nam się wydaje. Ale na pewno warto poznawać historię nie tylko przez pryzmat takiej ogólnej narracji, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Wszystko takie było łatwe. Od Mieszka I do 45 i 89 roku, tylko przez te karty historii przewijały się też indywidualne historie. I właśnie warto może sięgać po tego typu książki, gdzie opisuje się ludzkie wspomnienia albo ludzkie losy, żeby popatrzeć na historię przez pryzmat nie tylko podręczników i właśnie takiej odgórnie narzuconej narracji, ale przez pryzmat poszczególnych rodzin, wiosek, społeczności, ludzi, bo to jest właśnie oczywiste. To pozwala nam trochę nabrać dystansu do pewnych rzeczy i no, być, myślę, mądrzejszymi niż przed taką lekturą.
1: Teraz jest na to czas, bo też się nie mówiło, starsze osoby nie chciały mówić, kiedy się wypytywało babcie, dziadka o małpy, jak to tutaj było, mówili, ach, to były takie czasy i był jakiś taki element wyparcia. Teraz kolejne pokolenia chcą się z tym konfrontować, no bo chcemy wiedzieć, skąd pochodzimy, skąd jesteśmy, co było w naszych miejscowościach, jacy tam żyli ludzie, jakie mieli problemy. Też co odczuwali. Może to jest taki właśnie moment, żeby to wszystko przywoływać do pamięci zbiorowej i na nowo tę pamięć zbiorową konstruować, bo ta książka jest też o tym, o takiej zbiorowej pamięci, gdzie to nie narracje, te takie w podręcznikach są istotne, ale historie osobiste, przeżyte, ślady, pejzaż, przestrzeń, to buduje ten świat. Pan nadaje tytuł tej książce Nasi Niemcy. I chciałam zapytać o to, Jak to rozumieć? Czy to jest taka forma oswojenia? Czy to jest taka właśnie forma, która mówi, no tak, to była integralna część ziem polskich, właśnie te grupy etniczne. Zresztą no, nie tylko Niemcy, ale przecież tych grup etnicznych na terenach dzisiejszej Polski było bardzo dużo. Skąd ten tytuł?
0: Tytuł trzeba po prostu traktować dosłownie. Nie myślę, że za nim jest jakaś ukryta prowokacja albo jakaś ukryta dziwna treść, której nie widać na zewnątrz. Tytuł jest prostolinijny, jeśli mogę tak powiedzieć. To byli ludzie, którzy mieszkali w Polsce, byli narodowości niemieckiej, to byli po prostu nasi Niemcy. To byli nasi współobywatele, nasi sąsiedzi. Oni byli częścią polskiego społeczeństwa, mimo że się różnili od większości Polaków, nie wiem, wyznaniem, językiem, tożsamością, jakimiś elementami kultury, ale to byli nasi ludzie. Im bliżej było do Polski w wielu wypadkach, a dalej było do Saksonii albo Bawarii albo Brandenburgii. Ja mogę podać przykłady historii ze swojej rodziny, kiedy na przykład dzieci, babci, siostry mojej babci, kiedy wyemigrowali do Niemiec po wojnie, one między sobą mówiły po polsku, już, bo się zaczęli polonizować, ale zabraniano im tego, rodzice im tego zabraniali, żeby Niemcy nie patrzyli na nich jako na Polaków. Więc to byli Niemcy, ale to byli nasi Niemcy, bo oni często przeplatali na przykład niemiecki z polskim. Oni mieli dwie tożsamości. Jedna była już polska, a druga jeszcze niemiecka. W którymś momencie to się często przechylało na szalę polską, ale może też, gdyby nie II wojna światowa, no to oni byliby dzisiaj Polakami pochodzenia niemieckiego. Tego też nie wiemy. Natomiast jedno jest pewne, no byli to po prostu nasi Niemcy i już.
1: Też przywołuje pan chociażby zbiór słów, które pochodzą z języka niemieckiego, które mocno się wpisały i są słowami polskimi, burmistrz, ratusz i wiele innych. No i samo to powiedzenie, siedzieć jak na niemieckim kazaniu, no bo Kraków był w XV-XVI wieku niemieckojęzyczny, tam bardzo dużo Niemców przecież mieszkało. Kroniki są też miasta z tamtych lat pisane po niemiecku. A jak się przejeżdża przez tereny Polski, to też można zobaczyć różne inskrypcje i napisy, także i niemieckie. Są też takie wioski, które to próbują pokazywać i odkrywać. I nie mówię tylko o tych terenach tak zwanej Odrzani, tak jak to nazywa Zbigniew Rokita, czyli o terenach obecnej zachodniej Polski, tutaj też gdzie się znajdujemy, także te tereny, które były w centrum Polski.
0: Słowa niemieckie, one germanizmy, tak, w języku polskim, one nie zostały tutaj przyniesione przez żołnierzy niemieckich albo urzędników niemieckich, pewnie takie też były, ale w większości one były tutaj zaszczepione właśnie przez naszych Niemców, czyli przez tych, którzy przyjechali tutaj, przynieśli je ze sobą, przynieśli coś nowego, no i to coś nowego zostało wraz, przeszło jakby do Polski, polskiej kultury, czy polskiej, nie wiem, gospodarki na przykład, no razem z tym niemieckim słowem. Tych germanizmów rzeczywiście w polskim języku jest wiele, ale też jest wiele na przykład nazw miejscowości ciągle, mimo że po II wojnie próbowano wymazać. I też nie mówię tutaj o tej Odrzani, tylko o Małopolsce na przykład. Jak pojeździmy po Małopolsce, to ciągle znajdziemy w nazwach miejscowości wiele niemieckich słów. No na przykład podam tutaj w Beskidzie Sądeckim miejscowość Rytro. Nikt pewnie się nie zastanawia, co to za nazwa, no bo wiele jest nazw, o których nie wiemy, skąd się wzięły. No ale akurat tu wiadomo, że to się wzięło od niemieckiego Ritter, bo słowo rycerz przyszło z języka niemieckiego. Ale akurat w tym danym przypadku przekształciło się w słowo Rytro. I nie wiemy o tym, prawda? Ale rzeczywiście źródła na przykład tej nazwy są w języku niemieckim. I co z tego? Znaczy to fajnie, wiedzmy o tym. To nie oznacza, że ta miejscowość nie jest polska, jeśli ma nazwę wywodzącą się z języka niemieckiego, bo to jest bogactwo. Ja myślę, że kultura, która umie absorbować elementy innych kultur i przysposabiać ją do swojej kultury, ona jest bogatsza. A kultura, która jest hermetyczna, która jest oporna, ona jest uboższa. Wydaje mi się, że polska kultura, mimo tego powojennego, PRL-owskiego takiego ujednolicenia, ona jest kulturą bogatą, poprzez te zapożyczenia także. Wydaje mi się, że kuchnia na przykład polska jest takim przykładem. Oczywiście wiele jest elementów, które przyszły z zewnątrz, ale Polacy też tego się nie wstydzą, tylko o tym mówią, że jakaś tam potrawa skądś tam przyszła, a druga sprawa, że bardzo chętnie jeżdżąc po świecie, oni, Polacy, przynoszą takie wzorce. Pojadę gdzieś do jakiegoś kraju na wakacje, podpatrzę coś, przyjadę, spróbuję zrobić u siebie, w domu, prawda? Są takie kultury i takie narody, które tego nie robią. I mogę tutaj podać przykład, nie wiem, południowej Europy. Włosi na przykład tego nie robią, Francuzi tego nie robią, Czesi robią tego niewiele, ale ja wiele lat na przykład spędziłem na Kaukazie, w Armenii, oni nie robią tego już zupełnie, ponieważ uważają, że wszystko, co przychodzi z zewnątrz, jest zagrożeniem dla ich kultury. Ale przez to są bardzo hermetyczni. Bardzo tak kiszą się we swoim sosie. A jeśli mamy silną kulturę, silną tożsamość, jesteśmy pewni siebie, a myślę, że Polacy mają do tego, jak to, mają do tego podstawy, patrząc na naszą historię, nie powinniśmy się bać właśnie takich zapożyczeń. Czy to w języku, czy to w kulturze, czy to w kuchni. Bo my to umiemy spolszczyć tak naprawdę. I już. I powinniśmy z tego być dumni, a nie bać się, że to podważa jakąś naszą tożsamość.
1: Bardzo wiele się dzisiaj pisze takich książek, które przywołują te kultury, bo mamy i reportaże o Tatarach, o starowiercach, o różnych grupach. I rzeczywiście tam cały czas się podkreśla to, że bardzo różne grupy przyjeżdżały do Polski i się osiedlały, dlatego że Polska w XVI, XVII wieku była bardzo taka otwarta i gościnna. I tutaj można było spokojnie wyznawać swoją religię, można było dostać ziemię, można było pracować, więc Polska w Europie miała takie głosy i miała taką opinię jako Polska otwarta.
0: Miała taką opinię i była rzeczywiście otwarta, chociaż myślę, że też moglibyśmy tutaj dyskutować o tym, jak to w rzeczywistości było. Ja myślę, że to nie wynikało z takiej po prostu tolerancji albo tym bardziej jakiejś odgórnej tolerancji, tylko w dużym stopniu to wynikało ze słabości władz, które nie potrafiły narzucić pewnych rozwiązań. Polska po prostu nie była krajem totalitarnym. W porównaniu, może to jest za mocne słowo, ale nie była krajem takim ze scentralizowaną władzą. Była tutaj większa wolność po prostu. Jeśli ktoś przyjeżdżał z zewnątrz, to nikt mu pewnych rzeczy nie narzucał. Może nie dlatego, że nie chciał, tylko że nie był w stanie. Po prostu większa była wolność. I mam nadzieję, że dzisiaj też tak jest, bo w takim kraju trochę się łatwiej żyje. Jeśli popatrzymy na historię sąsiadów, którzy zbudowali silne państwa, takie jak właśnie Prusy, jak Rosja, jak Austria, no to one były silne, zbudowały właśnie silne organizmy państwowe, bardzo skuteczne przez całe dziesięciolecia czy stulecia, ale na pewno było tam mniej wolności niż w tej Polsce przed rozbiorami. Ja chyba jednak wolę żyć w takim kraju, gdzie trochę jest słabsza władza, a trochę silniejsze społeczeństwo i trochę jest więcej swobody niż w takim kraju jakby zarządzanym twardą ręką. Więc to była też przyczyna tej polskiej tolerancji. Ona nie była tak po prostu zapisana w kamieniu i w konstytucji i tak dalej, tylko ona była efektem pewnego szczęśliwego zbiegu okoliczności.
1: Dzięki temu Polska jest wielokulturowa, no bo dzisiaj to odkrywamy i też możemy się pocieszyć z tego, że tyle było tych różnych i wciąż jest grup etnicznych, społecznych, tyle różnych myśli, tyle różnych historii. Warto archiwizować takie swoje historie rodzinne, zapisywać i odkrywać korzenie, żeby doszukiwać się tego, co było. Po spotkaniach zapewne dużo osób przychodzi do Pana i mówi o tym, że dzięki tej książce odkryło coś w swojej historii. Czy będzie jakaś kontynuacja w takim razie tej książki? Czy poszerzy Pan terytorium albo już ma jakiś temat w głowie? Wiem, że Pana wcześniejsze reportaże dotyczyły krajów postsowieckich, ale od jakiegoś czasu, też kilka lat temu napisał Pan wspaniały reportaż Szlachta, przywołuje Pan te historie lokalne, polskie.
0: Lubię to, lubię odkrywać takie historie. Nie mam jeszcze pomysłu na kolejną książkę. Nawet gdybym miał, to bym go nie ujawnił. Więc zobaczymy. Najważniejsze to jest znaleźć czas, bo takie jeżdżenie wymaga też bardzo dużo czasu, żeby móc poświęcić się na te rozmowy z ludźmi, na to, żeby się wyciszyć i móc się skupić na słuchaniu kogoś innego. A to jest często trudne. Więc ja bym chciał napisać, ale czy się uda, to zobaczymy.
1: Ale ta książka wywołuje też sporo dyskusji na tematy lokalne. Tak było w Opolu. Bardzo dużo osób dyskutowało, przywoływało historię Śląska. Dyskutowano o śląskości, o tym terenie, kim jest Ślązak, czy można było mówić po śląsku, czy też nie, jakie były historie, czym i jaka była Niemczyzna. Kilka osób też podeszło do mnie i opowiadało o swojej niemieckiej historii. Widzę, czy takie rozmowy są potrzebne, że chcemy mówić o tym, jakie były nasze rodziny, jakie były nasze losy, a ta książka jest na pewno pretekstem, bo ja czytam ten tytuł Nasi Niemcy jak Niemcy stąd, po prostu. Tacy, którzy budują tę przestrzeń i to miejsce i nas. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: No i oczywiście życzymy Państwu dobrego wieczoru, no i odkrywania swojej historii, pielęgnowania też pamięci, tworzenia takiej otwartej, zbiorowej, świadomej pamięci swoich rodzin i też swojego regionu.

0: moment godzina 22, to oznacza, że czas na wiadomości w Radiu Opole, później informacje o pogodzie. Droga od Czerwonkowa do skrzyżowania z wojewódzką 416 będzie remontowana. Kanada odpowiada cłami na cła Trumpa. Powiemy też o tym, jak zmieni się zabytkowy park w Sławięcicach.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Już wkrótce rozpocznie się długo oczekiwany remont około 2-kilometrowego odcinka drogi biegnącej od Czerwonkowa do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 416 w miejscowości Sucha Psina. To za około 5 milionów złotych. Umowa z wykonawcą robót została podpisana, niebawem ruszą pierwsze prace, informuje Anna Kobierska-Mróz, starosta powiatu głubczyckiego.
2: To jest bardzo ważna inwestycja i dla mieszkańców gminy Baborów, i dla mieszkańców gminy Kietrz. To jest taki trakt, który łączy Głubczycę z Raciborzem, także dla nas bardzo ważna droga do realizacji. Ruszamy niebawem, inwestycja jest rozłożona na 2 lata budżetowe. W tym roku pierwszy etap prac, już myślę niebawem prace ruszą, a w następnym roku mamy zamiar tą inwestycję zakończyć.
0: A przypomnijmy, 2 lata temu powiat głubczycki przeprowadził kompleksowy remont nawierzchni blisko 4 km jezdni na trasie od miejscowości Czerwonków do Baborowa.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Kanada nałożyła cła odwetowe na amerykańskie towary warte około 20 miliardów dolarów. Objęły stal, nabiał, sprzęt AGD czy maszyny rolnicze. Więcej z Waszyngtonu, Marek Wałkuski.
3: Kanadyjskie cła wejdą w życie 8 września. Lista objętych nimi produktów liczy ponad 800 pozycji, a stawki wynoszą od 15 do 50%. Najwyższą obłożono wyroby ze stali i aluminium, a także meble oraz odzież. 25% stawkę zapłacą importerzy nabiału, sera, ryb i sprzętu domowego. Cła obejmują także owoce morza, kosmetyki i papier toaletowy. W weekend weszły w życie amerykańskie 50% cła na kanadyjskie towary, po tym jak rozmowy handlowe pomiędzy Ottawą i Waszyngtonem się załamały. Premier Mark Carney tłumaczy, że wycofał się z negocjacji, bo Amerykanie w ostatniej chwili zaproponowali warunki nieuczciwe i nieopłacalne. Donald Trump zaostrzył dziś retorykę i zagroził, że jezioro Ontario przemianuje na jezioro Ameryka.
0: Dziękuję za relację i wracamy do naszego kraju. Z roku na rok w szkołach przybywa psychologów, ale w 12% gmin nie zatrudniono żadnego specjalisty w tym zakresie. Takie są wyniki raportu przygotowanego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii. Są duże różnice regionalne i białe plamy na mapie Polski, mówi Dominik Kuc, współautor raportu.
4: To przede wszystkim województwo podlaskie, mazowieckie i zachodniopomorskie. Te trzy regiony Polski to aż niemalże 50% białych plam, tylko te trzy regiony. W związku z czym chcemy, aby ta opieka docierała niezależnie od kodu pocztowego, niezależnie od tego, gdzie młody człowiek mieszka i do jakiej szkoły uczęszcza.
0: A dodajemy, w ramach Narodowego Programu Zdrowia Instytut Psychiatrii i Neurologii rozszerza program przeciwdziałania zachowaniom samobójczym w szkołach, tak zwany SOS. W tym roku do 160 szkół dołączy kolejnych 300 placówek.
1: Wiadomo, wiadomości Radia Opole.
0: Zabytkowy park w Sławięcicach nabiera nowego blasku. Niezagospodarowana dotąd część terenu została uporządkowana, a wkrótce pojawią się tu nowe alejki spacerowe, ławki, kosze na śmieci czy stojaki na rowery. Całość uzupełni oświetlenie, które poprawi tu bezpieczeństwo, mówi Piotr Pękala, rzecznik miasta.
5: W ramach inwestycji powstanie około 3,5 tysiąca metrów kwadratowych nowych ścieżek dla spacerowiczów. Zamontowanych zostanie ponad 20 ławek, kilkanaście koszy na śmieci, 5 stojaków na rowery oraz 3 tablice edukacyjne. O oświetlenie zadbają 43 stylowe lampy. Oczywiście wszystkie prace prowadzone są pod czujnym okiem konserwatora zabytków.
0: I jeszcze na koniec, polskie siatkarki pokonały Słowenki 3-0 w rozgrywanym w Stambule meczu grupy A Mistrzostw Europy. Dzięki zwycięstwu Polki są już pewne awansu do 1/8 finału. Najwięcej punktów dla reprezentacji Polski, bo 24 zdobyła Magdalena Stysiak.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: A teraz 4 minuty po godzinie 22.
1: Wiadomości w języku ukraińskim.
6: Witaju всіх слухачів Радіо Поле, у студії Світлана Мех. Коротко про події України та світу. Директор ЦРУ Джон Редкліф прилетів до Росії. Про це пише «Європейська правда» із посиланням на західні ЗМІ. Як зазначає видання, США зібрали розвідувальні дані, що свідчать про ранні приготування Росії до можливої військової мобілізації для війни проти України та плани щодо перевірки рішучості НАТО. Аналітики вважають, що Редкліф мав зустрітися із кремлівським правителем Владимиром Путіним, щоб висловити попередження. Востаннє голова ЦРУ прилітав до Москви у листопаді 2021 року. Зупинити війну в Україні закликав голова дипломатії Ватикану, який теж сьогодні перебував у Москві. Архієпископ Пол Галахер зустрівся із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Як передає Reuters, це перші очні їх переговори за останні 5 років. У Кривому Розі завершили аварійно-рятувальні роботи на місці удару по торгово-розважальному центру. Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, унаслідок атаки 16 загиблих, 136 поранених. Сьогодні, 25 серпня, на Старому Голосківському кладовищі у Львові розпочалися дослідження з метою ексгумації та подальшого перепоховання останків вояків війська польського, котрі загинули у вересні 1939 року. Ексгумаційні дослідження відбуваються на виконання домовленостей, досягнутих за результатами діяльності українсько-польської робочої групи з питань національної пам'яті. Роботи триватимуть до 2 жовтня. Їх проводитимуть польські та українські фахівці. Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська пам'ять» та співробітників Інституту національної пам'яті Республіки Польща і Вроцлавського медичного університету. І це була остання інформація цього випуску. У студії працювала Світлана Мех. На все добре.
1: Погода.
0: W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami słabe opady deszczu, a nad ranem mgły, które mogą ograniczać widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 10 do 12 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, pod koniec dnia na całym obszarze małe, ale miejscami też może delikatnie popadać deszcz. Temperatura maksymalna od 22 do 24 stopni. Nasz termometr nadal pokazuje 13 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Natury.
1: Minęła 22, przed mikrofonem Iwona Tokarska. Rozpoczynamy program Szepty Natury, a zaproszenie do naszego studia przyjął dziś profesor Tomasz Ciesielczuk z Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Opolskiego. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: Panie profesorze, pamiętam jak dziś, jak siedzieliśmy w studiu obok, co prawda, ale 2 lata temu rozmawialiśmy na temat powodzi w Głuchołazach, kiedy faktycznie jesienią nadeszły intensywne deszcze i Głuchołazy sobie nie poradziły. Zresztą nie tylko Głuchołazy, no bo cały nasz region bardzo mocno ucierpiał w tej powodzi. Pan wtedy powiedział, że niestety klimat nam się zmienia i takie powodzie błyskawiczne będą się zdarzać. I proszę bardzo, wystarczył jeden wieczór, kiedy spadło ponad 30 litrów wody na metr kwadratowy i w Głuchołazach znowu doszło do poważnych podtopień. Zresztą w ogóle południe naszego regionu ucierpiało.
2: Tak. Zmiany klimatyczne fundują nam tak zwane zjawiska ekstremalne, w tym właśnie powodzie błyskawiczne w coraz większej ilości. Powodzie błyskawiczne były już wcześniej, ale zdarzały się relatywnie rzadko. One są charakterystyczne jakby dla dwóch typów terenu. Pierwsza jest to zlewnia tak zwana miejska, o dużym stopniu powierzchni uszczelnionych, drogi, chodniki, parkingi, budynki. Drugim obszarem bardzo wrażliwym są zlewnie górskie. Bardzo małe zlewnie, gdzie potoki reagują na deszcz niemal błyskawicznie, w szczególności jeżeli jest to deszcz tak zwany nawalny, czyli o dużym natężeniu opadu, gdzie ten deszcz, tak jak pani redaktor powiedziała, może mieć 30, a nawet więcej milimetrów w bardzo krótkim czasie. Takie małe zlewnie wtedy reagują właśnie powodzią błyskawiczną. Co to oznacza? Że woda przybiera bardzo szybko w bardzo ciasnych dolinach, ponieważ no, nie ma gdzie odpłynąć i również później bardzo szybko opada.
1: Tak sobie myślę, że w ogóle ta wysuszona po upałach gleba, ona też nie miała tych właściwości chłonnych.
2: Tak, gleba, która w górach, zwykle z glebą cięższą, bardziej gliniastą, jeżeli przeschnie, ona z trudem chłonie wodę. Jeżeli ona jest taka lekko uwilgocona, nie jest tak źle. Natomiast właśnie przesuszona gleba, taka ciężka, gliniasto, jakaś kamienista, bardzo trudno chłonie wodę i mamy do czynienia z wytworzeniem tak zwanego spływu powierzchniowego. Znaczy woda nie jest pochłaniana przez glebę, tylko spływa po powierzchni, unosząc to, co tam znajdzie na swojej drodze. Jeżeli jest to zlewnia, która jest zalesiona, to jeszcze nie jest tak źle, bo ściółka leśna ma bardzo duże właściwości chłonne i przejmuje te pierwsze kilka, a nawet kilkanaście milimetrów, nawet niektórzy twierdzą, badacze, że do 20 milimetrów jest w stanie pochłonąć sama ściółka. Jeżeli jest jej dość dużo, jeżeli jest to ściółka taka mieszana, iglasto-liściasta, czyli to, co leży na powierzchni gleby, bardzo fajnie nam jakby tą wodę chłonie. Natomiast gleba wylesiona, znaczy jeżeli na przykład mamy z jakiegoś powodu zrobiony zręb zupełny, bo jest gospodarka leśna, bo na przykład wszedł szkodnik, musieliśmy usunąć jakąś partię drzew i nie ma tam drzew, ta ściółka bardzo szybko się mineralizuje, to znaczy ta warstwa organiczna, która była na powierzchni, rozkłada się do części mineralnych, więc tracimy tą warstwę organiczną i wtedy ta retencja w ściółce zanika. Nie mamy jej po prostu. I wtedy właśnie mamy ten spływ powierzchniowy, woda płynie po powierzchni gleby, zabierając to, co tam napotka na swojej drodze. Dlatego mamy później do czynienia z tak zwanymi mikrolawinami błotnymi również. To jest bardzo niekorzystne zjawisko, ta erozja wodna, bo tak to się ładnie nazywa, właśnie unoszenie przez wodę opadową na stoku różnych części gleby, po której ta woda płynie, ponieważ prowadzi to do zubożenia gleby, ponieważ ta część, która jest na powierzchni gleby, jest najbardziej żyzna. Tam jest ta właśnie próchnica glebowa, jest tam jej najwięcej i ona właśnie zostaje usunięta przez tą wodę opadową, która sobie płynie swobodnie po powierzchni, bo nie jest pochłaniana przez przesuszoną glebę. Bo pada jej za dużo. W mieście jest to samo. W mieście, jeżeli mamy dużo tych powierzchni uszczelnionych, mamy do czynienia z nagłym przyborem wody. Żadna kanalizacja deszczowa, tak zwana burzówka, nie odbierze deszczu nawalnego, bo nie jest projektowana na taki deszcz. W związku z czym, no, oczywiście są zalane ulice, chodniki, parkingi, w szczególności narażone są parkingi podziemne, które mamy w miastach. I w mieście również to jest bardzo groźne zjawisko. W związku z tym poszukuje się metod, które pozwolą złagodzić skutki takiego padu nawalnego, żeby tej powodzi błyskawicznej albo nie było, albo żeby jej zasięg był dużo, dużo mniejszy. A w związku z tym mniejsze straty materialne.
1: Mhm. Ale poruszył Pan ważną kwestię infrastruktury. Ile my możemy wymagać w ogóle od tej infrastruktury, jeśli chodzi o taki intensywny deszcz? Ile ona uciągnie?
2: Ile uciągnie, to zależy od terenu, który ona odwadnia. To znaczy, zależy z jak dużego terenu do danej nitki kanalizacji deszczowej spływa woda. I też jak jest rozłożony opad. Jeżeli jest to opad faktycznie nawalny, gdzie w kilkanaście, kilkadziesiąt minut spada 30-40 mm deszczu, to żadna kanalizacja deszczowa tego nie uciągnie. Nie ma siły. W dodatku studzienki bardzo szybko zapchają się takim rumoszem typu jakieś liście, drobne gałęzie, które są niesione i przestają praktycznie w ogóle odbierać tą wodę. W związku z tym jednym właśnie ze sposobów takiego jakby odciążania tej kanalizacji deszczowej jest budowa zbiorników detencyjnych. To są bardzo fajne zbiorniki, które mogą być w ogóle niewidoczne, a więc one nie psują nam krajobrazu. A nawet jeżeli są czasem widoczne, bo są na powierzchni, mogą się bardzo ładnie wtapiać w krajobraz i nawet ładnie wyglądać.
1: O proszę.
2: Zbiornik detencyjny jest to taki zbiornik, do którego kierowana jest deszczówka spływająca z bednarki rynnowej. Nie jest ona do kanalizacji deszczowej kierowana, ani gdzieś tam na powierzchnię chodnika czy drogi, tylko jest do takiego zbiornika. Czasem jest to zbiornik podziemny. W terenach zabudowanych na wsiach górskich może to być na przykład były zbiornik na tak zwane nieczystości płynne, tak zwane szambo. Mhm. Czasami to szambo jest opróżniane, dezynfekowane i służy właśnie jako zbiornik detencyjny, odbierając wodę z rynien. Także ta woda z rynien nie trafia gdzieś tam do kanalizacji burzowej, tylko właśnie do takiego zbiornika, który może mieć 10, a nawet 15 metrów sześciennych pojemności.
1: Tyle, że wydaje mi się, że te dawne szambo zostały jednak zakopane, zniszczone i po prostu nieutrzymane do dziś.
2: I właśnie szkoda, że tak się stało, bo jeżeli nawet doprowadzona została do wsi kanalizacja sanitarna i mamy wodociąg i kanalizację, to taki zbiornik właśnie, tak zwane szambo, mogłoby być wykorzystywane jako zbiornik detencyjny. Jeżeli już nie ma czegoś takiego, czasami te zbiorniki buduje się jako zbiorniki naziemne w postaci stawu. Stawu suchego, który na co dzień nie ma tam żadnej wody, natomiast w czasie właśnie deszczu nawalnego ta woda jest tam kierowana. Oczywiście taki staw ma skończoną pojemność, on się kiedyś napełni, ale przejmie tą pierwszą część tej fali tego opadu nawalnego. W związku z tym po napełnieniu się takiego stawu przez przelew nadmiar wody jest wtedy dopiero odprowadzany do kanalizacji. Jeżeli takich stawów detencyjnych czy zbiorników detencyjnych, bo to nie musi być staw, będziemy mieli w mieście, gdzie tych powierzchni faktycznie uszczelnionych jest bardzo dużo, będziemy mieli wiele w systemie takim rozproszonym. One nie muszą być duże, ale żeby było ich całkiem sporo ilościowo, to wtedy mamy szansę, że tych powodzi, skutków tych powodzi nie będziemy aż tak odczuwać, bo one będą dużo, dużo mniejsze, ponieważ ta woda zostanie zatrzymana, zanim trafi do kanalizacji burzowej. W związku z tym ta infrastruktura, tak zwana błękitno-zielona infrastruktura, jak to niektórzy mówią, jest niezwykle istotna w miastach, które faktycznie ta retencja glebowa jest bardzo ograniczona. Jednak tych uszczelnionych powierzchni mamy dużo.
1: No właśnie i chyba też ta skała, umówmy się, ona też nie daje nam zbyt dużych możliwości.
2: Tak, jeżeli zaplanujemy gdzieś tam tereny zieleni, to zwykle nie są one wykorzystywane pod takie zbiorniki detencyjne. Jeżeli mamy do czynienia właśnie z tymi bardzo trudnymi zlewniami górskimi, one są malutkie i faktycznie na potoku możemy zbudować jakąś mikroprzegrodę, która przejmie tą pierwszą część fali, powodując piętrzenie lekkie, to też ta przegroda spowoduje to, że ten potok nie będzie aż tak silnie przybierał w pierwszych minutach tego deszczu. Te deszcze nawalne są czasem kilkunasto, maksymalnie kilkudziesięciominutowe. One nie trwają długo. Dużo lepszym dla nas i dla wszystkich, chyba dla przyrody również, są deszcze o niskim natężeniu, trwające długo. bo one zasilają również wody podziemne. Wody podziemne są bardzo ważne, bo wykorzystujemy jako wody pitne, wykorzystujemy jako wody przemysłowe, jako wody do nawodnień rolniczych. W związku z tym zasoby wód podziemnych nie odnawiają się, bądź się praktycznie, no prawie nie odnawiają w czasie deszczu nawalnego. Spadło 30 mm deszczu, tak jak pani redaktor powiedziała, ale prawdopodobnie wody podziemne na tym w ogóle nie skorzystały. Tak. Znaczy nie zostały zasilone, bo nic nie przeniknęło przez warstwy gleby, a później gruntu do warstw wodonośnych. I to jest problem, bo wtedy mamy suszę hydrogeologiczną, która spowoduje to, że w pewnym momencie zabraknie na wodę w kranie. Natomiast deszcz taki o niewielkim natężeniu, który sypada przez jeden dzień lub dwa dni, bardzo wolniutko, taki kapuśniaczek sobie leci, jest super, jeżeli chodzi właśnie o zasilanie wód podziemnych, które później my wykorzystujemy właśnie do naszych celów gospodarczych i również jako wody pitne.
1: Panie profesorze, co powinno się zrobić po takiej katastrofie, jak już uprzątniemy wszystko, całą tę wodę? Bo wydaje mi się, że trzeba tam kolejnych rozwiązań w tej miejscowości.
2: Takie rozwiązania są trudne i kosztowne. Przede wszystkim nie możemy pozwolić na zabudowę wszelkich możliwych terenów, które są terenami przynajmniej teoretycznie infiltracyjnymi czy retencjonującymi wodę w sposób naturalny. To znaczy wszelkie tereny biologicznie aktywne, tereny zieleni muszą takie pozostać. Zabudowa zbyt blisko cieków wodnych też jest właściwie nieprawidłowa, ponieważ te nieruchomości są w pierwszym, jakby na pierwszym froncie, który woda dotrze tam i zaleje piwnice, garaże i są straty wtedy już finansowe. Więc odsuwajmy tą zabudowę w takich właśnie niewielkich zlewniach, w miejscowościach, które już mają takie doświadczenie, że takie powodzie są u nich możliwe. Odsuwajmy tą zabudowę od cieków, co oczywiście czasami jest niemal niemożliwe, bo jeżeli dom został tam wybudowany bardzo dawno, trudno powiedzieć rodzinie, musicie się wyprowadzić z tego domu, ponieważ on zostanie w czasie kolejnej powodzi po raz kolejny zalany. W związku z tym nie zawsze jest to możliwe. I właśnie ta budowa tych zbiorników, które jakby spłaszczą tą falę powodziową, czyli zbiorników detencyjnych, może jakby być jednym z etapów takiego rozwiązania. Mogą to być również zbiorniki oczywiście podziemne i dbanie o właściwą gospodarkę leśną, o to, żeby ten stan zalesienia był na tyle duży, żeby ta retencja właśnie w ściółce i w glebie leśnej była duża. Retencja korytowa to jest bardzo dobra rzecz, która też jakby spowalnia nam ten odpływ wody do cieku wodnego. To znaczy mamy rowy melioracyjne na polach, one są wyposażone w zastawki. Jeżeli spółki wodne, które się opiekują tymi zastawkami, działają dobrze, znaczy faktycznie ci opiekunowie czuwają, to wtedy w czasie takiego deszczu nawalnego zamknięcie zastawki może spowodować to, że taki rów melioracyjny zgromadzi ogromną ilość wody, a nie zostanie ona odprowadzona dalej i nie spowoduje zalania. W związku z tym tutaj jakby ta koordynacja działań nie tylko planistycznych, które spowodują to, że powstanie jeden czy dwa zbiorniki detencyjne, co pewnie za mało, pewnie każde gospodarstwo domowe powinno mieć taki swój zbiornik detencyjny.
1: Też tak mi się wydaje, jak pan o tym opowiada, to tak sobie myślę, że nie tylko schrony powinniśmy sobie budować w naszych ogródkach, ale i te zbiorniki detencyjne.
2: Tak, bardzo fajnym takim rozwiązaniem są stawy infiltracyjne. Niektórzy w miastach mówią, że to jest źle, bo tam się komary hoduje. To nie jest prawda. Zbiornik infiltracyjny, staw infiltracyjny jest napełniony wodą maksymalnie do 3-4 dni. Później ona wsiąka albo odparowuje. W związku z tym komary no, nie mają czasu na to, żeby się tam rozmnożyć. Więc nie jest to wylęgarnia komarów, jak to niektórzy twierdzą, i które później są uciążliwe. Ponieważ właśnie taki staw detencyjny nie jest uszczelniony. On specjalnie nie jest uszczelniany żadną folią czy czymś takim. Nie ma on stanowić oczka wodnego. On ma właśnie powolutku spowodować to, że ta woda zinfiltruje, czyli będzie zasilała wody podziemne albo odparuje. Natomiast jest on jakby fajnym elementem krajobrazu, bo tam rosną normalne rośliny, które są odporne na zalanie. Jednym z takich właśnie elementów też planistycznych, które no, powinny być wprowadzone w takich trudnych zlewniach, jest właśnie zachęcanie gospodarstw, gospodarzy do instalowania właśnie zbiorników nawet o niewielkiej pojemności, powiedzmy sobie pojemności 1 m3, ale który jest jakby zasilany wodą z każdej rynny, znaczy pod każdą rynną taki zbiornik mógłby być, natomiast oczywiście wygląda to niefajnie. Zbiornik, który stoi pod rynną i ma 1 m3, no jest strasznie widoczny i on szpeci.
1: Zwłaszcza w turystycznej miejscowości.
2: Zwłaszcza w turystycznej miejscowości. W związku z tym te właśnie zbiorniki podziemne były bardzo wskazane i były takie programy, one się nazywały Moja Woda, które no, można było uzyskać dotację na zakup takiego zbiornika, który służył do gromadzenia wody deszczowej. Jeżeli nie ma takiej możliwości, powinniśmy zadbać o to, żeby ta woda była rozprowadzana systemem drenów. Jeżeli mamy możliwość, wykonujemy dreny poziome i naszą bednarkę rynową do tych drenów podpinamy i wtedy, nie mając zbiornika, woda jest rozprowadzana od razu w gruncie. I nie jest ona znowu przyczyną wtedy powodzi, czy nie jest elementem, który spowoduje podtopienie, czy też powódź. W związku z tym takie działania nie są tanie, ale działają przez wiele, wiele lat i dzięki temu przez wiele lat chronią gospodarstwa domowe przed stratami finansowymi, które będą powodowane przez kolejne powodzie błyskawiczne, które naprawdę będą się zdarzać.
1: No właśnie, z czego to, panie profesorze, może wynikać? Z ukształtowania terenu, po prostu z umieszczenia też Głuchołaz i tych miejscowości, które teraz bardzo mocno oberwały?
2: Tak, jeżeli dana miejscowość jest w miejscu, gdzie po pierwsze, suma opadów roczna jest duża. W górach wiemy, że te sumy opadów są zdecydowanie większe niż na nizinach. Właśnie wynika to z górskiego charakteru i z kondensacji pary wodnej. Te deszcze tam występują oczywiście w większej ilości. Nawet powyżej 1000 mm u nas w Polsce, gdzie średnia w Polsce to jest jakieś 600 mm, natomiast pewnie w Wielkopolsce by powiedzieli, że średnia u nich to jest 500 mm. Natomiast w górach pewnie 1000 i powyżej. W związku z tym takie właśnie zlewnie powinny być pod szczególną opieką hydrologów, bo to hydrolodzy wiedzą, jak takim powodziom błyskawicznym zapobiegać, czy dążyć do zapobiegania.
1: Albo przynajmniej je ograniczać.
2: Albo ograniczać
1: skutki.
2: Żeby te skutki nie były aż tak negatywne, tak tragiczne. Żeby te straty materialne były jak najmniejsze. W związku z tym do takich prac planistycznych, które teraz też mogą być prowadzone. Oczywiście czasami są bardzo trudne i bardzo kosztowne do wykonania, ale właśnie to ukształtowanie terenu, który jakby w jednym miejscu powoduje to, że ta woda jest jakby odprowadzona w jedno miejsce z wielu cieków wodnych, gdzie gleba ma trudności z wchłanianiem wody, bo jest przesuszona albo zawiera za mało materii organicznej. Musimy pamiętać o tym, że im więcej gleba ma materii organicznej, nawet oczywiście gleba na polach i innych terenach, tym dla nas lepiej, bo ona pochłonie więcej wody. Więc jeżeli rolnik nie zadba o odpowiednie nawożenie organiczne, to wtedy ta gleba staje się bardziej mineralna, a ona gromadzi mniej wody. W związku z tym to jest jakby taka układanka, która się składa z wielu elementów, ale jeżeli będziemy po kolei te wszystkie elementy ze sobą jakby spasowywać i dbać o nie, mamy szansę, że te powodzie błyskawiczne nie będą aż tak negatywne w skutkach.
1: Czyli jesteśmy w stanie okiełznać ten żywioł?
2: Nie. Nie jesteśmy w stanie go okiełznać, ale jesteśmy w stanie jakby zminimalizować jego negatywne oddziaływanie na gospodarkę i na nasz budżet po prostu. Bo z przyrodą człowiek nie wygra. Zmiany klimatyczne, które no tak rozchwiały naszą pogodę, że czasami zdarzają się albo ekstremalne susze, albo ekstremalne właśnie opady nawalne, to już będzie norma. Od tego nie uciekniemy. W związku z tym, że ten klimat się zmienia na całej planecie, i teraz uwaga, to jest może kontrowersyjne, co powiem, ale w ramach ocieplania się klimatu w następnych kilkudziesięciu latach w Europie się ochłodzi.
1: O! W ramach ocieplania się klimatu?
2: Tak. Klimat na całym globie będzie się ocieplał, ale Europa będzie chłodnieć.
1: O!
2: Bo załamuje się powolutku taki system prądów oceanicznych, który jest na Atlantyku, który ogrzewa Europę. Jak on się już całkiem załamie, to u nas się stanie chłodniej, chociaż globalnie temperatura będzie ciągle rosła.
1: To jest to szokujące.
2: To jest szokujące, ale to się stanie dopiero w około roku 2100. Aha. Także jeszcze chwilka.
1: Aha. To jeszcze musimy poczekać.
2: Jeszcze musimy poczekać.
1: Bo na razie Morze Śródziemne ma jakąś rekordową temperaturę ponad 33 stopni.
2: W tej chwili anomalia temperaturowa wód Atlantyku i Morza Śródziemnego jest ogromna właśnie, in plus oczywiście, co jest też no, negatywnym zjawiskiem,
1: tak
2: to nie jest dobre.
1: Tak jest.
2: Chociaż być może, nie wiem, turyści, którzy się kąpią w Atlantyku.
1: Francuzi właśnie, dotarły do mnie informacje takie, że Francuzi są przerażeni właśnie, bo ekosystem cierpi.
2: Tak, ekosystem cierpi, chociaż być może właśnie kąpiący się w Atlantyku, który jest relatywnie chłodnym akwenem, pewnie się cieszą, że mogą dłużej posiedzieć w wodzie i popływać sobie. Natomiast faktycznie jest to negatywne zjawisko. W tej chwili właśnie dbając o zasoby wodne, przede wszystkim gromadząc właśnie wodę opadową, możemy ją później oczywiście wykorzystać do jakichś naszych celów, do nawodnień. Jeżeli jest to zbiornik szczelny, jeżeli nasz zbiornik detencyjny nie jest zbiornikiem rozsączającym, czyli gdzieś tam ta woda się nie infiltruje powoli, bo jest to na przykład byłe szambo, które wykorzystujemy jako taki zbiornik, możemy sobie użyć ją do nawodnień, nie wykorzystując wody pitnej do nawodnień. Wiele osób podlewa ogrody wodą wodociągową. To jest woda
1: pitna,
2: która jest przygotowywana do celów pitnych i nie powinna być wykorzystywana do podlewania ogrodów. W związku z tym, mając taki zbiornik, mamy bardzo fajną wodę, bo deszczówka jest idealną wodą do podlewania. Mamy ją za darmo, nie musimy płacić. W związku z tym i nie zubażamy wtedy warstwy wodonośnej, z której no, nasze miasto czerpie wodę pitną, bo no, w cudzysłowie marnujemy ją do podlewania ogrodów. Już słyszeliśmy w wielu państwach, jest susza, zakaz.

0: skończy. Mhm. Będziemy musieli sięgnąć głębiej. I ta woda, która jest głębiej, ona tam jest, ale też do pewnego czasu, bo ona się też odnawia, ale jeszcze wolniej, bo im głębiej warstwa wodonośna zalega, tym wolniej zasoby w niej się odnawiają. I to nie jest kwestia roku, dwóch czy nawet dziesięciu, tylko jest to kwestia kilkunastu, kilkudziesięciu lat, zanim woda, która w czasie deszczu takiego powolnego opadła na powierzchnię gleby, zinfiltruje do tych wód głębinowych. Musi mieć czas po prostu na to, żeby przez te warstwy skalne się przedostać do wód podziemnych, tam gdzie mamy właśnie warstwę wodonośną, z której później korzystamy. Czasami są to nawet tysiące lat przy wodach bardzo głęboko zalegających. W związku z tym musimy zdawać sobie sprawę z tego, że deszcze nawalne, które teraz się zdarzają, w sposób niewielki tylko zasilają wody podziemne, w związku z tym one nie są odnawiane w sposób regularny, a powodują jednocześnie straty w gospodarce, powodując zalania, podtopienia. Jeżeli leśnicy, rolnicy będą prowadzili taką gospodarkę leśną i rolną, która będzie dbała o to, żeby gleba była utrzymywana w dobrej kulturze i żeby mogła pochłaniać duże ilości wody, to będzie to istotny element, który nie tylko spowoduje to, że powodzie będą mniejsze, ale też spowoduje większe właśnie zasilenie wód podziemnych, z których później my korzystamy jako ze źródła wód pitnych.
1: Panie profesorze, no tegoroczne lato w ogóle przyniosło nam takie okresy bardzo wysokich temperatur, zresztą w ogóle rekord Polski został Pruszkowowi odebrany i już teraz inna miejscowość 40,5 stopnia, o ile się nie mylę, odnotowała. Chwilę później mamy bardzo gwałtowne burze i lokalne podtopienia. Czy jedno napędza drugie?
0: Tak. Wysoka temperatura powietrza powoduje to, że w takim powietrzu gromadzi się coraz więcej pary wodnej. Znaczy, ciepłe powietrze zgromadzi więcej pary wodnej niż chłodne. W związku z tym, im cieplejsze powietrze, im wyższa temperatura, tym więcej pary wodnej może się zmieścić w statystycznym metrze sześciennym takiego powietrza. W związku z tym, jeżeli taka masa wilgotnego powietrza później następuje kondensacja w postaci wytworzenia chmur burzowych i wytworzenia tak zwanych komórek burzowych, czy też superkomórek burzowych, powoduje to, że ta masa wody zgromadzona w tym wilgotnym powietrzu zostanie skierowana w jedno miejsce. Burza jest zjawiskiem lokalnym tak naprawdę. W jednej dzielnicy Opola może padać, w drugiej nie spadnie ani kropla deszczu. I załóżmy, Śródmieście zostało zalane, a na Zaodrzu mówią, a u nas nic nie padało, ani kropla nie spadła. To jest bardzo lokalne zjawisko. W związku z tym ta masa wody, która odparuje w czasie bardzo wysokich temperatur z powierzchni gleby, z powierzchni liści roślin, jest jakby kierowana przez burzę, przez to zjawisko atmosferyczne w jedno miejsce. Dlatego to jest takie groźne. Nie jest to deszcz, który obejmuje ogromny obszar. Jedno, dwa województwa i z chmur sobie pada lekki deszcz przez dzień czy dwa. Takich opadów długotrwałych nie mamy już w tej chwili praktycznie. One się zdarzają bardzo rzadko, że ludzie narzekają, co to za wakacje, od tygodnia pada deszcz. Nie ma takich wakacji, na których od tygodnia pada deszcz, bo takie wakacje były dawno temu. Natomiast w tej chwili mamy właśnie zjawiska ekstremalne. Ekstremalna susza, ekstremalny opad później. W związku z tym, jeżeli mamy wyższe temperatury, ta temperatura średnia cały czas rośnie, to mamy właśnie do czynienia z tym, że w tym powietrzu gromadzi się dużo większe ilości wody i wtedy one są groźne, jeżeli są właśnie przez burzę zrzucane w postaci deszczu, czy też gradu, bo i takie sytuacje się zdarzają. Grad powoduje oczywiście ogromne zniszczenia nie tylko w gospodarstwach domowych, ale również w rolnictwie, gdzie całe uprawy są niszczone przez opad gradu. W związku z tym tu możemy zobaczyć, że podwyższająca się temperatura, ktoś powie, no to fajnie, bo nie zużywam zimą tyle opału, bo jest wyższa temperatura i nie muszę tyle palić zimą. Latem ona powoduje ekstremalne susze, które działają negatywnie na plony. Wiele rolników w krajach Unii Europejskiej nawadnia uprawy,

0: prawy kukurydzy są nawadniane wodą podziemną.
1: Prawy kukurydzy, kiedy wydaje się, że to jest taka dosyć wytrwała roślina.
0: Kukurydza dosyć dobrze gospodaruje wodą, natomiast żeby uzyskać odpowiedni plon, uprawy kukurydzy są nawadniane. Po prostu na polach są zainstalowane zraszacze i nawadniają z góry kukurydzę. To jest o tyle też troszkę niefajne, bo woda, która pada na roślinę, właściwie na liście, częściowo z niej odparuje. Zanim roślina potrafi ją pochłonąć, no ta woda już zdąży odparować, więc my ją tracimy. Wyciągamy ją z warstwy wodonośnej, ona jest stracona, bo odparuje do powietrza. Oczywiście kiedyś ona tam spadnie w postaci deszczu, ale nie wiemy, gdzie ona spadnie i czy to nie będzie czasem właśnie deszcz nawalny. W związku z tym mamy tutaj do czynienia z taką trochę stratą tej wody. Lepsze byłoby może nawadnianie w jakiś inny sposób realizowane. Natomiast faktycznie rolnictwo tutaj bardzo cierpi, jeżeli rośliny nie mają wody, czyli plony są niższe. W związku z tym będziemy musieli przerzucić się na rośliny, które z tą brakiem wody sobie jakoś tam radzą, ale nie wszystkie rośliny, właściwie żadne, nie poradzą sobie z deszczem nawalnym. To znaczy takim, który wypłukuje tą najbardziej żyzną wierzchnią warstwę gleby i jednocześnie może powodować straty, bo jeżeli do tego dochodzi grad, no to wtedy już mamy uprawę zniszczoną, no po prostu przez fizyczne oddziaływanie gradu. Robią się dziury w liściach i całe rośliny mogą być no, nie do użycia. Zatem okazuje się, że zmiany klimatyczne, które, no niektórzy w niej nie wierzą, że nie ma czegoś takiego jak zmiana klimatyczna albo że człowiek nie ma z tym kompletnie nic wspólnego.
1: To się dzieje.
0: Wpływają na nas wszystkich. Nie możemy powiedzieć, to niech się tym zajmą klimatolodzy, niech się tym zajmą hydrolodzy, może rolnicy niech się tym zajmą, albo leśnicy. Wszyscy musimy się zająć tym, żeby te zmiany klimatyczne, nie tylko się do nich adaptować, są programy adaptacji do zmian klimatu, ale też próbować im przeciwdziałać. To znaczy, żeby te właśnie zjawiska ekstremalne, które będą występowały coraz częściej, bo tak będzie, nie powodowały aż tak wysokich strat, czyli nie powodowały podtopień, powodzi, które prowadzą do zniszczeń infrastruktury budynków czy też pojazdów.
1: Rozmawialiśmy tutaj sporo o tych zmianach klimatycznych, o powodziach, ale mam też wrażenie, że w ogóle coraz częściej w Polsce można spotkać trąby powietrzne. Ostatnio w Balcerzowicach też mieliśmy znowu do czynienia właśnie z takim zjawiskiem. Wydawałoby się, że ono jest przypisane tylko do Stanów Zjednoczonych, a jednak w naszym kraju też regularnie dochodzi do takich katastrof.
0: Tak, jeżeli właśnie no, mamy takie zjawisko też ekstremalne pod tytułem trąba powietrzna, jest to niezwykle niszczycielskie zjawisko, które kiedyś znaliśmy tylko właśnie z ekranów telewizorów i w Stanach Zjednoczonych pokazywane były właśnie takie trąby powietrzne. One w tej chwili już są u nas i jest to jeden z dowodów na to, że faktycznie te zjawiska ekstremalne, które kiedyś były niezwykle egzotyczne dla nas, zdarzają się też w Polsce, powodując ogromne straty materialne, pozbawiając ludzi domów. W związku z tym, jeżeli będziemy mogli przynajmniej w części przeciwdziałać tym zjawiskom ekstremalnym przez nasze działania dotyczące właśnie gospodarowania wodą między innymi, mówi się, że kolejna wojna będzie wojną o wodę. Że jeden drugiego będzie podejrzewał, że ma gdzieś tam studnię, która jest gdzieś tam wykopana i może go napaść, bo sąsiad ma dostęp do wody, a ja nie mam. W związku z tym gospodarowanie wodą jest niezwykle istotne z punktu widzenia istnienia ludzi na ziemi. W związku z tym, jeżeli będziemy te wody słodkie marnotrawić, no to przyszłe pokolenia będą miały problem z przetrwaniem. Natomiast jeżeli nauczymy się racjonalnie nimi gospodarować, nie odprowadzać tej wody, tylko dbać o retencję, nie powodować to, żeby w rzekach ta woda szybko odpływała do morza. Jak odpłynie do morza, to my już ją mamy straconą. W związku z tym, żeby ta retencja, nie tylko ta mikroretencja w glebie, czy w jakichś zbiornikach detencyjnych, czy innych torfowiskach, mokradłach była, eksploatacja torfowisk jest jednym z najbardziej niszczycielskich czynności, które robi człowiek, pozbawiając się wody podziemnej. Ponieważ z torfowiska woda w sposób ciągły infiltruje do wód podziemnych, czyli zasila warstwy wodonośne. Jeżeli likwidujemy torfowisko, bo sobie wykopujemy torf do celów ogrodniczych, nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale wiele no, typów ziemi workowanej, to jest głównie torf. Chociaż ona się może różnie nazywać. Mhm. Ziemia do kwiatków balkonowych, albo tam do innych, albo uniwersalna, albo tam jakaś, głównie składa się z torfu. Torf pochodzi z torfowisk, gdzie on jest wydobywany, ten torf, koparką i później jest workowany i sprzedawany w marketach ludziom, którzy zajmują się ogrodnictwem albo nawet mają skrzynki balkonowe. Natomiast jeżeli takie torfowisko pozostawimy nienaruszone, to ono po pierwsze jest bardzo fajne, bo tam jest duża bioróżnorodność tych gatunków, które tam sobie żyją, jest roślin i zwierząt jest bardzo dużo, to ta woda, która tam jest ciągle, bo ona tam ciągle jest i sobie powolutku infiltruje do warstwy wodonośnej, to jest idealne rozwiązanie, które nas nic nie kosztuje, a zapewnia nam ciągłe zasilanie wód podziemnych, czyli naszych warstw wodonośnych, o które powinniśmy dbać. Mhm. Mokradła to samo. Nie osuszajmy mokradeł, bo one dbają o zasoby naszych wód podziemnych. Jeżeli bobr zrobił tamę i zablokował troszkę tam, zrobił małe rozlewisko, to jest bardzo dobrze, bo on to zrobił też za darmo. I też powoduje to, że ta woda jest zatrzymywana w krajobrazie. Nie odpływa sobie bardzo szybko do morza. Natomiast niestety w wielu miejscach w Polsce ciągle jeszcze te wody opadowe są jak najszybciej odprowadzane. Zatrzymujmy je tam, jak najbliżej tego miejsca, gdzie one opadły. Mhm. Czyli właśnie w naszych zbiornikach detencyjnych, czy to będą podziemne, czy to będą stawy infiltracyjne, czy nawet zbiorniki o pojemności 1 m³.
1: Panie profesorze, a czy są jakieś naukowe badania dotyczące tego, czy w ogóle nam się te wody głębinowe regenerują? Te źródła głębinowe nam się regenerują?
0: Są badania, ale są to badania, które są jakby istotne tylko i wyłącznie lokalnie. To znaczy nie możemy badań, które zostały przeprowadzone na przykład w Sudetach, przenieść w Karpaty albo na przykład na Mazowsze. Ponieważ zależy to od składu petrograficznego, jak to się ładnie nazywa, czyli od rodzajów skał, z którymi mamy do czynienia na danym terenie. I przez jedne skały woda lepiej infiltruje, czyli będą te warstwy odnośnie zasilane szybciej, a przez inne typy skał woda infiltruje bardzo, bardzo wolno. W związku z tym tam odnawianie tych wód podziemnych będzie utrudnione, znaczy bardzo wolne, zajmujące kilkadziesiąt, kilkaset lat. W związku z tym takie badania, które są robione, są badaniami bardzo lokalnymi i właśnie w zależności od rodzajów skał zależy właśnie to odnawianie tych wód podziemnych, od których zależy to, czy mamy wodę w kranie, czy nie. Bo już zdarzały się takie przypadki w miastach w Polsce, gdzie studnie miejskie wysychały. W związku z tym mamy tutaj do czynienia z zjawiskiem bardzo poważnym. Jeżeli nie zadbamy właśnie o to, żeby między innymi ze zbiorników detencyjnych te wody podziemne były zasilane, albo z naszych torfowisk, mokradeł, ta woda sobie spokojnie tam infiltrowała, bo my te mokradła będziemy osuszać, bo chcemy tam zrobić, nie wiem, pole uprawne albo łąkę i stwierdzimy, że takie mokradło to nikomu do niczego się w sumie nie przydaje, to je osuszmy i zrobimy sobie tam jakiś areał rolniczy. Ten proces osuszania Polski zaczął się już bardzo dawno temu, grubo przed II wojną światową. Wtedy właśnie zbudowano bardzo wielką sieć rowów melioracyjnych, które miały za zadanie odprowadzenie wody. Ta woda została odprowadzona, mamy jej coraz mniej, a te rowy nadal są i nadal odprowadzają. W związku z tym one powinny być pod taką opieką właśnie spółek wodnych, żeby w razie suszy zastawka była zamykana, żeby ta woda nie odpływała. Bo wtedy rolnik będzie miał nawadnianie pola też za darmo, bo ta woda będzie sobie w tym rowie. Natomiast no, różnie to bywa i najczęściej te rowy po prostu odwadniają, zamiast też mieć funkcję nawadniającą.
1: No właśnie.
0: W związku z tym te wody powierzchniowe w postaci no, tej retencji korytowej właśnie w rowach melioracyjnych, czy też w naszych ciekach i wody podziemne są połączone, ponieważ z wód powierzchniowych woda se powolutku infiltruje, zasilając nasze wody podziemne i później możemy se z nich korzystać jako, nie wiem, z wody pitnej, z tych wód podziemnych. W związku z tym, jeżeli nie zadbamy o odpowiednie, powolne odprowadzanie tej wody, czyli o mikroretencję, nie chodzi o budowę ogromnych zbiorników wód powierzchniowych, tylko o właśnie dużą liczbę małych zbiorników detencyjnych. Czasami one naprawdę fajnie wyglądają w krajobrazie, a one w bardzo dobry sposób nie tylko właśnie likwidują tą falę powodziową w przypadku deszczu nawalnego, czyli jakby zmniejszają nasze straty gospodarcze, ale również w bardzo fajny sposób zasilają wody podziemne. W związku z tym tej wody wtedy wystarczy i do celów pitnych, i do celów nawodnień rolniczych, i do celów przemysłowych.
1: Czyli to może być dobra rekomendacja dla właśnie tamtych terenów, te zbiorniki detencyjne, które mogłyby naprawdę poprawić sytuację w związku z tym, że klimat się zmienia i te powodzie błyskawiczne będą się pojawiać. Natomiast panie profesorze, jeszcze chcę zapytać, czy to lato tak już będzie wyglądać w naszym kraju, że będą takie okresy, że mamy przez 3 tygodnie upał, a potem przychodzi 1-2 dni deszczowe, burzowe i będziemy mieli do czynienia właśnie z takimi nawalnymi deszczami?
0: Tak będzie wyglądać. Czasy, gdzie okres ten ciepły był takim okresem przeplatanym właśnie takimi jakimiś przelotnymi deszczykami, była taka temperatura 25-27 stopni, czasem 20 i to lato było, jak to niektórzy mówią, takie nijakie, już minęły. Lata będą w tej chwili gorące, czyli ktoś powie, że bardziej taki jakby wkradł się nam klimat kontynentalny. Tak. Chociaż tak naprawdę takim nie jest, ale no globalnie ta temperatura cały czas rośnie, w związku z tym mamy tutaj bardzo gorące lata, się szykują, a bardzo gorące lata, tak jak powiedzieliśmy, i ta duża ilość pary wodnej, która się gromadzi w tym bardzo silnie ogrzanym powietrzu, powoduje to, że te burze będą bardzo częstymi zjawiskami, również połączonymi z opadami gradu, w związku z tym nie uciekniemy od takiego scenariusza, który też mieliśmy w tym roku, tak? Gdzie te podtopienia lokalne, ale są. Też z okrętów telewizorów dawno temu słyszeliśmy z innych krajów, gdzie teren borykał się z długotrwałą suszą, a na obrazku mamy obszar zalany po horyzont. A teraz mamy tam powódź.
1: No
0: w związku z tym to, co kiedyś znaliśmy właśnie też tylko z innych krajów, możemy mieć w tej chwili w Polsce. Natomiast właśnie to gospodarowanie wodą opadową staje się niezwykle istotnym elementem, żeby ją zatrzymywać w maksymalnej ilości jak najbliżej tego miejsca, gdzie ona spada. Czyli tam, gdzie ona wypływa na przykład naszej bednarki rynnowej. Czyli gromadźmy tą wodę, nie odprowadzajmy jej. I nawet w prawie wodnym jest taki zapis, że właściciel działki jest zobowiązany do w pierwszym jakby kroku do zagospodarowania wód opadowych na terenie własnej działki. Jeżeli nie mamy ochoty instalować sobie pod ziemię jakiegoś zbiornika, możemy sobie zainstalować dreny, które rozsączą tą wodę pod ziemią i dzięki temu też zasilą wody podziemne. W związku z tym nie jest to widoczna infrastruktura, ona nam nie psuje krajobrazu na naszej działce, natomiast w sposób bardzo dobry przyczynia się do tego, że a. nie odprowadzamy tej wody do kanalizacji burzowej, nie obciążamy jej, b. w bardzo fajny sposób zasilamy wody podziemne deszczówką, która spływa z naszego dachu. W związku z tym właśnie te zlewnie, gdzie mamy dużo uszczelnionej powierzchni, które też są właśnie wrażliwe na te powodzie błyskawiczne i później w szczególności jakieś przejazdy pod liniami kolejowymi są filmowane, że tam dużo tej wody się zgromadziło, bo faktycznie ta kanalizacja deszczowa no, nie poradzi sobie z deszczem nawalnym, to właśnie to zagospodarowanie wody i zatrzymywanie jej w miejscu, gdzie ona spadła, będzie priorytetem coraz bardziej istotnym, ponieważ od zmian klimatu nie uciekniemy.
1: Prawda.
0: To gospodarowanie wodą staje się jakby obowiązkiem każdego z nas, a nie tylko hydrologów czy rolników albo leśników.
1: I za te wszystkie wskazówki bardzo dziękuję. Profesor Tomasz Ciesielczuk z Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi i Gospodarki Przestrzennej był naszym gościem. Pięknie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A za uwagę dziękuję również Iwona Tokarska. Spokojnej nocy i do usłyszenia.

0: Za moment dosłownie wiadomości na Radio Pola, to dlatego, że za moment godzina 23. A w wiadomościach pytamy, na jakim etapie jest rewitalizacja rynku w Gorzowie Śląskim. W nich również o pieniądzach z programu Aktywni Seniorzy.
1: Będą to warsztaty malarskie, rękodzieła, teatralne.
0: Zaprosimy również na imprezy dla miłośników sportu do Kluczborka.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. W Gorzowie Śląskim odnawiany jest rynek, to za 5 milionów złotych, z czego nieco ponad 4 miliony pochodzi z funduszy europejskich dla polskiego. Rewitalizacja ma trwać do końca listopada, a co już do tej pory udało się zrobić? O tym Rafał Kotarski, burmistrz Gorzowa Śląskiego.
3: Rozpoczęły się prace w końcówce lipca, dzisiaj mamy końcówkę praktycznie sierpnia za chwilę, ale jest już dosyć mocno zaawansowane wszystko, jest cały rynek przekopany, już kładą krawężniki, miejsca parkingowe, instalacje elektryczna jest zrobiona, niecka fontanny, wszystkie kable pod oświetlenie, także wszystko zmierza w bardzo dobrym kierunku. Na radach budowy, jak rozmawiamy z inspektorami, z wykonawcą, widzimy, że nie powinno być żadnego poślizgu.
0: A projekt zakłada m.in. nasadzenia drzew o wysokości kilku metrów. Z obu stron rynku z kolei będą deptaki. Oficjalne otwarcie na początku grudnia.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Pierwsze organizacje działające na rzecz seniorów na Opolszczyźnie otrzymały pieniądze w ramach programu Aktywni Seniorzy, czyli ASY. Uzyskaliśmy ponad 63 tysiące złotych. Przeznaczymy to na realizację niespełnionych marzeń, mówi Urszula Barbaś-Struś, prezes Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu III wieku w Nysie.
1: Będą to warsztaty malarskie, rękodzieła, teatralne, brydżowe oraz foto i wideo. Natomiast jeśli chodzi o priorytet czwarty, tutaj postawiliśmy stricte na zdrowie i na działania międzypokoleniowe. Między innymi będzie to wspólny wyjazd do Muzeum Piosenki Polskiej z warsztatami ze studentami jazzu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych.
0: A łącznie 8 podmiotom przyznano blisko 540 tysięcy złotych. Ruszyły zapisy na 13. Kluczborski Bieg Przełajowy i 7. Marsz Nordic Walking o Złotą Barć w Kluczborku. To 20 września. Uczestnicy mają do wyboru bieg na 5 lub 10 kilometrów, a także marsz z kijkami na dystansie 5 kilometrów. Mówi Jarosław Kielar, burmistrz Kluczborka.
4: Zazwyczaj uczestniczy w samym biegu ponad 200 osób. Oprócz tego są to działania związane z dziećmi. Kilkaset dzieci również bierze udział, jak i osoby, które zajmują się chodem, również mają twój wyścig tradycyjnie wokół zbiornika duktami leśnymi. Mam nadzieję, że jak zwykle przy dobrej pogodzie uczestnicy nie zawiodą.
0: A zapisy potrwają do 16 września.
2: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: W wieku 80 lat zmarła Dolly Parton. To jedna z najważniejszych postaci amerykańskiej muzyki country. O jej śmierci poinformowała z rodzina, a z Waszyngtonu o tym Marek Wałkuski.
5: Komunikat ogłosił siostrzeniec artystki Brian Seaver. Wpis opublikował na oficjalnym profilu piosenkarki w mediach społecznościowych. Parton zmagała się z problemami zdrowotnymi od kilkunastu miesięcy. We wrześniu ubiegłego roku odwołała powrót na scenę w Las Vegas, tłumacząc to koniecznością przejścia zabiegów. Jeszcze w piątek zapewniała, że pracuje i ma wiele planów. Mówiła, że zaniedbała własne zdrowie, gdy opiekowała się umierającym mężem. Dolly Parton urodziła się w Tennessee w 1946 roku. Debiutancki album wydała w roku 1967. Jest najlepiej sprzedającą się artystką w historii muzyki country. Jej płyty rozeszły się w ponad 160 milionach egzemplarzy.
0: Dziękuję za relację. I jeszcze na koniec. Od tego roku szkolnego edukacja zdrowotna będzie obowiązkowym przedmiotem w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a nie jak do tej pory lekcją dodatkową. Tylko udział w module dotyczącym zdrowia seksualnego pozostanie nieobowiązkowy i będzie zależał od decyzji rodziców i pełnoletnich uczniów. Tematy zajęć to odżywianie, profilaktyka uzależnień, zdrowie psychiczne czy higiena cyfrowa.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami słabe opady deszczu, nad ranem mgły, które mogą ograniczać widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna w nocy od 10 do 12 stopni. Jutro maksymalnie 22-24, a więc naprawdę bardzo przyjemnie. A co na niebie? Trochę chmur i trochę więcej chmur, natomiast przejaśni się w drugiej części dnia. Natomiast na krańcach południowych regionu możliwe słabe opady deszczu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Muzyka źródeł.

Dobry wieczór, witamy serdecznie. Audycję realizuje jak zawsze Arkadiusz Czyżewski, a przy mikrofonie Marzena Milcarek. Dzisiejszy program rozpoczęliśmy muzyką Jukagirów. Jukagirzy to jeden z rdzennych ludów Syberii, zamieszkujący głównie północno-wschodnią część Rosji. Ich kultura muzyczna jest ściśle związana z życiem codziennym, przyrodą oraz tradycyjnymi wierzeniami. Muzyka przez wieki była przekazywana ustnie z pokolenia na pokolenie i stanowiła ważny element obrzędów oraz wspólnotowego życia. Charakterystyczne dla muzyki Jukagirów są przede wszystkim śpiew i proste instrumenty tradycyjne. Pieśni mogły opowiadać o polowaniach, podróżach, relacjach między ludźmi, zwierzętach czy wydarzeniach z życia społeczności. Ważne miejsce zajmowały również pieśni związane z wierzeniami animistycznymi i szamanizmem. W takich utworach muzyka pełniła nie tylko funkcję artystyczną, lecz także obrzędową i duchową. Istotną cechą tradycyjnego śpiewu Jukagirów jest jego silny związek z rytmem i naśladowaniem dźwięków otaczającej przyrody. Muzyka pomagała wyrażać emocje, podtrzymywać pamięć o przodkach oraz przekazywać wiedzę o świecie. Współczesne tradycje muzyczne Jukagirów są zagrożone zanikiem, jednak podejmowane są działania mające na ich udokumentowaniu i zachowaniu dla przyszłych pokoleń.

من تلي ترقيا.

0: jam daynge ki bas ang jam manyang tere bas ang jam manyang te hen chanyal manyang melle yonyal manyang Matsubaja die manyinga, matjajka die manyinga.
1: Żytomierszczyzna jest jednym z ważnych obszarów, na których przez pokolenia zachowała się polska tradycja i kultura. Dobrym świadectwem tego dziedzictwa jest płyta Muzyki źródeł, wolumen 16, Polacy na Ukrainie, w Rumunii i Kazachstanie, wydana przez Polskie Radio. Nagrania zamieszczone na płycie zostały wykonane w latach 1995-96 i dokumentują pieśni funkcjonujące w pamięci miejscowej ludności. Część poświęcona żytomierszczyźnie obejmuje 13 utworów, znajdują się wśród nich pieśni religijne, pielgrzymkowe, wojskowe, powstańcze oraz ballady o tematyce obyczajowej i miłosnej. Szczególnie interesujące jest to, że muzyka na żytomierszczyźnie pełniła nie tylko funkcję rozrywkową. Była sposobem przekazywania pamięci o przodkach, wierze i polskim pochodzeniu.

i tuman biały rwie się i trzepie, jakby uragan śnieżysty był. Śród tego stepu wichrami gnana pędzi kibitka i z ziemi w świat i dzwonek

Pobiegł panierz Gaj, skręcił dudki, zrywał kwiatki, z krzykiem zaskiem biegł do matki. O mamo moja, o mamo moja, otoż dudki mam i tak pięknie gram. Otoż dudki mam i tak pięknie gram. Dudka moja osobliwa, jak siostrzyczka twoja śpiewa.

Na noże, na ciewiczku, na podlodze, na ciewiczku, na podlodze. Sługa kury zażnęła, sługa kury zażnęła, na ciewiczek krew bryznęła, na ciewiczku.

0: Ludy pragnie, użyń się lintaju, bo ci tak nie ładnie. Użyń się lintaju, bo ci tak nie ładnie. Jak ja będę żenił, będą ma szyrować, będą za mną wszyscy. Panienki żalować, będą za mną wszyscy. Panienki żalować. Oj, nie tak, panienki, jak młode młodzieńca wyprowadzają. Mnie na zbytny gościniec wyprowadzają mnie, na zbytny gościniec. Na zbytny gościniec, na zielone lączki podaj, podaj, mila. Ostatnie rozlączki podaj, podaj, mila. Ostatnie rozlączki. Rączki nie podala, bardzo zaplakala, kiedy wże ja była. Kochania nie znala, kiedy wże ja była, kochania nie znala. Kto nie zna kochania, ten nie ma zaboty, jemu noc spokojna, a w dzień ma roboty, jemu noc spokojna, a w dzień ma roboty.
1: Na koniec posłuchajmy zespołu Puerto Mexico. Audycję zrealizował Arkadiusz Szyrzewski, a do usłyszenia mówi Państwu Marzena Mielcarek.

Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Sezon ogórkowy.
1: Sułek, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję, w której będzie sporo gości. Będzie dziś dużo, dużo muzyki, ale także pojawią się Klementyna Melanicz i Bogna Peter. Oficjalnie będą mówiły o wydarzeniach w Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Polsce, które jest oddziałem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, ale będą to wydarzenia współorganizowane, czy to z germanistyką, czy z różnymi stowarzyszeniami też ukraińskimi w Polsce oraz z mniejszością niemiecką, ale wszystko o charakterze otwartym. Będzie chodziło o to, żebyśmy wzajemnie razem się lepiej poznawali. Szczegóły zresztą za chwilę Wam przybliżą. Natomiast w kolejnej godzinie posłuchamy zespołu Dr. Floyd. Tydzień temu, jeżeli Państwo słuchaliście audycji, a jest w razie czego podcast też na stronie Radia Opole, moją gościnią była Agnieszka Kania, która mówiła o zbliżającym się pierwszym festiwalu sztuk lekarskich, który odbędzie się w Domu Sztuki Żar na Małym Rynku 11 września od 16 do 22. No i tam między innymi wspominała o tym, że będą wystawy, warsztaty malowania ceramiki, także dla dzieci, nie tylko dla dorosłych. Będzie spotkanie poetyckie z Bronisławem Majem, wybitnym poetą, ale też znawcą literatury. Wernisaż wystawy fotografii Jolanty Mokrzyckiej i malarstwa Gabrieli Soboty Czcionkowskiej, ale też koncerty. No i o koncertach było oczywiście trudno opowiedzieć, więc postanowiłem zaprosić członków zespołu Dr. Floyd. Doktor, wiadomo, prawda, są lekarzami, bo Festiwal Sztuk Lekarskich, a Floyd może nam się kojarzyć z grupą Pink Floyd. I mogę tylko powiedzieć, jeżeli tak się Państwu skojarzyło, to bardzo słusznie się skojarzyło. No i właśnie w drugiej godzinie Dr. Floyd się pojawi, opowiedzą o swojej muzyce, a naprawdę sporo mają sukcesów na koncie, łącznie z tym, że mają zgodę na wykonywanie muzyki z repertuaru właśnie zespołu Pink Floyd. Więc będzie dzisiaj naprawdę wielobarwnie. Zostańcie ze mną przez najbliższe dwie godziny.

0: drodzy Państwo, razem ze mną w studiu pierwsze zapowiedziane dziś gościnie, a są to Klementyna Melanicz, cześć.
1: Cześć.
0: I Bogna Peter, cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Bogna Peter z Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego Niemców w Polsce, a Klementyna Melanicz jako ktoś, kto w tym właśnie centrum też odbędzie się kilka spotkań, o których opowie, ale takich już międzynarodowych. Ukraińsko, niemiecko, polskich, prawda?
1: Tak.
0: Tak, wszystko się zgadza, ale żeby trzymać się chronologii, postanowiłem, niech daty zdecydują. Pierwsze wydarzenie, które odbędzie się 2 września w centrum, z szuflady wspomnień moich dziadków. Kto będzie wspominał? Nie twój dziadek, Bogna, prawda?
2: Nie. Ja niestety już dziadków nie mam, dlatego lubię pracę w centrum, bo mogę bardzo dużo takich opowieści o dziadkach i o babciach słuchać. O szufladzie wspomnień swoich dziadków opowiedzą studenci, no dzisiaj to już chyba wszyscy są absolwentami, opolskiej germanistyki, którzy pod koniec roku akademickiego pokazali utworzoną przez nich wystawę. Oni sięgnęli do wspomnień, do fotografii, do rodzinnych pamiątek swoich rodzin, połączyli je z opowieściami i utworzyli wystawę. I to zostało zaprezentowane po raz pierwszy pod koniec roku akademickiego właśnie, a dzisiaj na wrzesień zaplanowaliśmy otwarcie tej wystawy ponowne, ale wtedy ta wystawa zostanie z nami na cały wrzesień. O wystawie opowiedzą już nie tylko studenci, ale koordynatorka tego projektu, pani doktor habilitowana Gabriela Jeltopiechulik. Ona będzie naszą gościnią.
0: Doskonale znana zresztą też, bo była wielokrotnie moją gościnią także w audycjach literackich, bo jako germanistka też doskonale zna się na współczesnej literaturze i kilka razy już mieliśmy przyjemność rozmawiać. Tu zresztą taki element literacki też będzie, ponieważ będzie spotkanie autorskie z Johannesem Kwapisem, a skoro autorskie, to znaczy, że jest autorem jakiejś książki.
2: Dokładnie. I od tego spotkania zaczniemy. Johannes Kwapis, powiedzielibyśmy po niemiecku, to taki Spät aus Siedler. On, gdy miał 20 kilka lat, wyjechał do Niemiec. I gdy nas odwiedzał, bo już parę razy się widzieliśmy, on tutaj czasami przyjeżdża w odwiedziny do rodziny, to my się lubimy zapytać, a w jakim języku pan chciał rozmawiać? I pan Johannes odpowiedział: obojętnie, wybierzcie panie.
0: Czyli możemy cały czas mówi po polsku.
2: Dokładnie, bo cały czas pamięta.
0: Oczywiście nie chciałbym, żeby to zabrzmiało bardzo jakoś złośliwie, ale pamiętając też wiele osób z mojej młodości, które wyjechały później, różnie z tym polskim bywało, ale jest duża część, która sobie cały czas doskonale radzi i nie ma z tym problemu.
2: No pan Johannes już ma 20 kilka lat, chyba 23, jak tak spojrzałam. W zależności od tego oczywiście, w którym momencie roku wyjechał, kiedy miał urodziny. W każdym razie no trudno by było, żeby wszystko zapomniał, aczkolwiek już czuć, jak się kilkadziesiąt lat rozmawia, głównie po niemiecku, to słówka zapomina.
0: To się zdarza. Poza tym też język się różni. Ja pamiętam, kiedy odwiedzam swoją rodzinę na wschodniej ścianie, mam rodzinę i na Lubelszczyźnie, i w Chełmie, i w Warszawie, to oni zawsze mówili: ale ty dziwnie mówisz, prawda? Chociaż ja nigdy w życiu nie mówiłem na przykład po śląsku, ale mówimy tu inaczej. Nasiąkamy, inaczej akcentujemy, inna jest śpiewność tej mowy i tak dalej, czego ja normalnie nie słyszę, ale z kolei jak oni mówią, to ja też słyszę, że oni tak śpiewnie zaciągają lekko już, prawda? Więc są, ale to są rzeczy urokliwe. Ta książka to mój dziadek, mój ojciec i ja. Troszeczkę patriarchalnie, tak, bo nie pojawia się babcia.
2: Nie, to jest dobre tak, pytanie, dlaczego akurat tak nazwał
0: ten pokolenie. Autor
2: wspomnień. Może tak być. No, pan Kwapis już jest w wieku emerytalnym, więc może faktycznie jest to takie tradycyjne podejście do tematu, ale zachwyca mnie bardzo w nim to, że on też nam to opowiadał. On teraz ma czas na to, żeby te wspomnienia zebrać. Często są to wspomnienia oczywiście połączone z ilustracjami, z dokumentami, ze zdjęciami. I tak jak bardzo często mamy ta przysłowowa szuflada wspomnień, tak, że one tak są nieuporządkowane, jest to taki chaos, a właśnie pan Kwapis zadał sobie ten trud i uporządkował to wszystko.
0: Bo układanie takich rodzinnych historii jest fascynujące. Zresztą my często mówimy o tej wielkiej historii, jak oglądamy, coś czytamy, no to te wielkie wydarzenia, wielka historia. A te nasze malutkie, osobiste często tak schodzą na plan dalszy, a później otwieramy jakiś album po dziadkach i nie wiemy, kto tam jest. Co to było, bo nie pytaliśmy, tak. Nie zapisywaliśmy.
2: No nas zginął, prawda? Zostały tylko twarze.
0: I chociaż ja też nie mam własnych dziadków już od wielu, wielu lat, to mnie fascynują takie historie. Właśnie osobiste, rodzinne. Zresztą coraz więcej badaczy i myślę, że to też pani profesor Gabriela Jelito-Piechulik potwierdzi. Zbiera właśnie te historie takie bardzo prywatne, osobiste. Bo one tworzą ciekawą opowieść. One jakby dopełniają tę wielką historię. Właściwie nie ma tej wielkiej historii bez tej małej. Te prywatne, osobiste, małe dramaty dużo więcej wnoszą. My możemy lepiej też zrozumieć, dlaczego społeczeństwo tak, a nie inaczej reagowało. Dlaczego takie, a nie inne nastroje panowały w danym

0: bardziej znali, kochali, szanowali, lubili i zgodnie ze sobą żyli. Takie, myślę, przesłanie górnolotnie to zabrzmiało, ale tak pewnie jest i myślę, że podobnie będzie ze spotkaniami, o których za chwilę opowie nam Klementyna Melanicz, ale żeby tego nam się nie łączyło razem wszystko, to zamknijmy. Tu tylko przypomnę, tradycja w dialogu, wystawa, rozmowa i spotkanie autorskie. To już 2 września w Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Polsce. Oczywiście za darmo, jak najbardziej. A za chwilę do was wrócimy.
1: O 11. Tak, tego dnia zapomnę powiedzieć, żeby tak, bo przeważnie mamy popołudniowe wydarzenia, a to jest takie przedpołudniowe.
0: Mhm.
1: Tak.
0: Dobrze, no to ci, którzy pracują, trudno, no jakoś, ale można będzie wystawę przynajmniej zobaczyć później, bo wystawa będzie
1: tak,
0: dłużej.
1: Wystawę koniecznie, ale spotkanie zdecydowanie.
0: Mhm. Jak tylko ktoś może, to zachęcamy. No i za chwilę do was wrócimy.

0: już jesteśmy z Państwem ponownie. Przypomnę, w studiu jest Bogna Peter i Klementyna Melanicz. Klementyna na razie wiele nie mówiła, dlatego że teraz przyszedł ten właśnie moment, ponieważ drugie wydarzenie, które odbędzie się również, a właściwie kilka wydarzeń, które odbędą się również w Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Polsce, czyli oddziale Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, dodam jeszcze, na ulicy Szpitalnej 11, to cykl spotkań, które mają wspólny tytuł Tańcem, smakiem, kolorem. Spotkania o tradycjach i kulturach. No i z racji tego, że ja już widzę rozpiskę, wszystkie bohaterki, bo akurat jakoś tak jest, że same kobiety będą prezentowały. Klementyna Melanicz też jest kobietą. Będą one poświęcone tradycjom i kulturze ukraińskiej. W tym przypadku ja od razu dopowiem, bo mówiłem witając się, że polsko-ukraińskie i niemieckie, bo po tych wrześniowych ukraińskich będą kolejne trzy niemieckie. Ale o nich nie będziemy mówili, bo one będą w kolejnych miesiącach, więc na razie skupimy się tylko na tych 10, 18 i 25. Taniec, stroje i kuchnia. Wszystko osobno, nie razem.
1: Nie razem. Dlatego, że oczywiście, że każda kultura, każde państwo ma bogatą historię. I można to połączyć, nie ma w tym problemy, ale chcielibyśmy, żeby wy zobaczyli dużo tego wszystkiego. Usłyszeli od nas naszą historię nie tylko tak w 15 minut, szybko po kolei i lecimy dalej. A też wzięli w tym udział, żeby to było nie tylko takie popatrzeć, a takie jak doświadczenie, jakieś wydarzenie, jakie zostawy emocji. I dlatego nie wiem naprawdę, czy Wira Choworucha zaprosi zatańczyć razem, ale czasem na wydarzeniach tańczymy.
2: I trochę bardzo na to liczymy.
1: Tak, i liczymy na te.
0: Bardzo ja bym wolał też potańczyć, niż tylko patrzeć, jak ktoś inny tańczy, bo to by mi przypomniało dyskoteki z dzieciństwa, kiedy jeszcze tańczyć nie umiałem, stałem pod ścianą i bałem się poprosić jakąś dziewczynę, żeby jej nie podeptać. A jakbym się nauczył, tak jak tutaj na takim spotkaniu, to bym później był być może, no jeżeli nie lwem parkietu, to przynajmniej jakimś kotem niedużym parkietu, ale przynajmniej bym się nie bał.
1: I to jest bardzo ciekawe, bo te tańczymy może nie codziennie, ale tańczymy od różnego. I czasem to jest taniec jakiś taki tam, nie wiem, na wesele, to jest jeden taniec, to może być polka, to jest coś takie oczywiście szybkie, jakieś taka emocja, taka z jakiegoś zachwytu, ale może być i inny taniec, taki jakiś więcej wojowniczy, taki jak chłopak, to taniec więcej dla chłopaków, gdzie każdy pokazuje swoje umiejętności. I to nie jest taki łatwy taniec, że można tak po prostu tam nauczyć się za chwilę. I każdy taniec przekazuje coś takiego z życia i wtedy też rozumiesz, dlaczego tak tańczymy. Co było w życiu takiego, że chciałby powtórzyć albo nie chciałby. Dlaczego w ogóle uczyć historię, dlatego że nie tylko pamiętać o tym, że kiedyś było, dlatego żeby rozumieć, jak żyć dalej, żeby nie powtórzyć jakieś błędy, ale oczywiście, żeby przekazać coś fajnego dla naszych dzieci, zrobić coś wspólnego. I oczywiście to jest super moment zrobić to razem.
0: To no. Prawda. A tutaj, kiedy mówisz o symbolice tańca, bo najczęściej od wielu, wielu lat kojarzymy taniec jako coś, co służy jednak rozrywce, ale przecież mamy taniec słońca, mamy tańce rytualne i to leży w dużym stopniu u podstaw tańca w ogóle. No dziś kojarzymy to z kulturami szamańskimi, prawda, albo indyjskimi, że tam to jeszcze jest. Jak jedzie tam wycieczka, to chcę bardzo, żeby Indianie zatańczyli taki taniec wojowników albo słońca. Tymczasem, tak jak mówisz, te tańce w wielu przypadkach taką rolę pełniły. No nawet ci nasi górale z ciupagami gdzieś skaczący przez ogień, to i ogień ma swoją symbolikę. Nie przez przypadek są tam te ciupagi i konkretne też ruchy, które bardzo często miały coś symbolizować. Bo rozumiem, że to nie będzie tylko pokaz, ale będzie też opowieść o genecie tych tańców, o ich historii.
1: Oczywiście. Bo Wira zna dużo wszystkiego i to faktycznie i opowieść o tancach, sam taniec, no i bardzo by chciała, żeby zatańczyli my wszyscy razem, no, zobaczymy. Ja
0: myślę, że znajdą się chętni. No. Bogda już powiedziała, że chętnie będzie tańczyła, więc jak już zawsze jest, tak jest, że jak pierwsza osoba się już zdecyduje, tak, to później reszta już jakoś łatwiej się porywa. I te tańce będą 10 września o godzinie 12, a później będą stroje. Chociaż stroje bardzo często z tańcem też, to jak stroje ludowe. Nie wszystkie tańce wymagają stroju, więc to będą stroje szerzej, nie tylko w kontekście tańca, ale w ogóle, jakie są regiony w Ukrainie, bo jak u nas wiemy, te stroje się różnią. Co to znaczy? No, polski strój ludowy najczęściej, jak jesteśmy na lotnisku na Okęciu, to jest tylko jakby był jeden, prawda? Wszyscy kupują tego krakusa i te laleczki. No, no właśnie, albo łowicki. No, ale tu każdy region ma w Ukrainie jest podobnie.
1: Tak, wszystko jest to samo i też kiedyś opowiadałam, że każdy patrzy na te nasze haftowane koszule i myśli, że to jest tylko jedna koszula w kwiatki i nic więcej. Nie, to nie jest takie coś proste i też każdy region ma swój taki wizerunek i to zależy też od tego, gdzie w ogóle znajduje się ten region, bo na zachodniej Ukrainie mamy dużo kwiatów, a tam w części południowej mamy dużo winogrona i innego takiego wszystkiego tam czasem można zobaczyć już nowoczesne takie tam te haftowane koszule, gdzie takie elementy tam, nawet ten jakiś tam harbus albo coś tam, tomat, że jest symbolem każdej części. I to idzie z prapradawna do teraz i cały czas wymyślamy coś nowe, ale to nie idzie tak, że po prostu w tej części, a dobrze, to będziemy zaraz robić tu winogrono albo kwiaty. Nie, to było dlatego, że w tej części te grono dawało życie faktycznie tam. I dlatego ten wzór, ten taki element jest faktycznie jakimś takim symbolem, no nie prosto tak używanym, albo też już mówiłam, w tej części, gdzie było wydobywane węgiel, więcej takiego geometrycznego ornamentu. Wszystko jest ustawione.
0: Tak, jak u nas w górnicy, z tymi czapkami, kilofami, prawda?
1: Tak, też musi wszystko być takie równe, proste, tam ustawione jedne do jednego i jest także ta różnica kolorowa, bo nie może być tylko tam w kwiatuszki i w tam kolor tam czerwony, zielony, tam nie wiem, żółty. Oczywiście, że to jest symboliczne kolory, ale mamy nawet pieśni o tych haftowanych koszulach i co symbolizują te kolory. I co jeszcze takiego ważnego? Ten strój jest różny na co dzień, na dzień pracy, na urodziny, na wieselie. Zapomnialiśmy o tym, bo ubieramy po prostu, jak mówię, zwykłą koszulę w kwiateczki i mówimy, że to jest super ekstra i jestem ubrana w jakiś taki strój ludowy. Ale nie, bo ta tradycja, że idzie tam od babci, też już opowiadała pani, że kiedyś nie było u nas tak, że długą zimą po prostu my tam, nie wiem, siedzimy, śpiewamy. Babcia najpierw uczyła tam matki, wtedy matka uczyła córki, jak wygotować, ale nie tylko koszule, to były obrusy, ręczniki, to wszystko było zrobione ręcznie. I te tradycje naprawdę takie ciekawe i chciałabym, żeby Państwo zapoznali się z tymi tradycjami i zobaczyli, że w czymś mamy różne, ale coś mamy bardzo podobne.
0: Mhm. A to będzie 18 września z kolei. Powiem i też o 12, jeżeli chodzi o stroje, a wisienką na torcie, chociaż nie wiem, czy wiśnie akurat pojawią się na stole, będą tradycje kulinarne. Ja przyznaję, że o nich najtrudniej mówić, bo już mi ślinka cieknie, już bym jadł oczywiście. Będzie tradycyjna kuchnia i warsztaty. To Svitlana Gawriłowa poprowadzi 25. Intryguje mnie, że też z warsztatami, bo rozmawianie o kuchni, kiedy nie ma można niczego spróbować, to przyznaję, po 15 minutach chyba bym wyszedł, albo bym przyniósł ze sobą kanapki. No nie po to przychodzę, żeby poznać tradycyjną kuchnię ukraińską, żeby jeść własną kanapkę z kiełbasą, prawda? Więc no warsztaty tak. Z poczęstunkiem.
1: Oczywiście, warsztaty będą z poczęstunkiem. Będziemy robić winigret. Mamy dużo straw z buraka. Wszyscy wiemy, że w Ukrainie nasz barszcz tradycyjny z buraka jest zrobiony dużo, dużo przepisów i tego winigretu też mamy dużo przepisów, ale trochę łatwiej jego zrobić na warsztatach, aniż tam barszcz
0: no i zgotować. Pielmieni też raczej nikt nie będzie lepił, bo to czasochłonne, myślę.
2: Nie mamy jak upiec, więc aha, musieliśmy sobie jakoś radzić. Ja tylko podpowiem, bo ja dopóki mi dziewczyny nie powiedziały, to nie wiedziałam, winegret to sałatka.
1: Tak, tak.
2: Że państwo nie myśleli, że będziemy jakieś ocety tutaj uprawiać i przygotowywać. Nie, nie, to będzie
1: to
2: sałatka.
1: To jest sałatka, ale bardzo pyszna i bardzo pożywna. I też dużo, dużo różnych rodzajów przepisów.
0: A robisz w domu czasami taką?
1: Robię.
0: To co tam jest, powiedz? No, robimy ludziom apetytu.
1: Marchewka, ziemniaczki, burak. Wtedy może być fasolka, może być kiszony ogórek, albo może być kiszona kapusta. Jeszcze tam mamy takie ciekawostki, nie będę zaraz opowiadała, bo każda gospodynia dodaje coś swojego, no i oczywiście miłość, z jaką to wszystko musi być zrobione.
0: Ja przyznaję, że
2: witamina M jest.
0: Kusi mnie wersja z kapustą kiszoną, bo ziemniaki, marchewka, ogórek, no to pojawia się też w takiej śląskiej sałatce, do której jeszcze niektórzy dorzucają kiełbasę. I wtedy jest taka nasza, tutejsza, a tutaj wersja z kiszoną kapustą mnie kusi. Jeżeli taka będzie, zresztą najprościej przyjść i tak, żeby była wersja z kiszoną kapustą.
2: A musisz wtedy przyjść.
0: No przyjdę, to jest, nie wiem, dokładnie 25, jaki to jest dzień, czy nie wypadną mi audycje.
1: Piątek,
0: 12. No powiem tak, fatalnie, jest to czas moich stałych nagrań, ale zobaczymy, może
1: coś
0: się
1: przełoży.
0: Ale mamy
1: czas wszystko ustawić inaczej.
0: No właśnie, albo mam nadzieję, że to potrwa trochę dłużej. Nie, no przejdę, jak miałbym nie przyjść. A państwo też oczywiście możecie, 25 września. Zresztą wszystkie informacje szczegółowe co do terminów znajdziecie też na stronie, na profilu Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego Niemców w Polsce. To wydarzenie, cały cykl nazywa się Tańcem, Smakiem, Kolorem, cykl spotkań i warsztatów na rzecz wielokulturowości województwa opolskiego. I Bogna dodaje... Tak, bo Związek Niemieckich Stowarzyszeń organizuje
2: to
0: też.
2: Tak, oczywiście, że tak, za co bardzo jesteśmy wdzięczni, ale myśmy tutaj się tak rozgadali na temat trzech spotkań, ale cały program, cały ten projekt to jest spotkań aż sześć. W przygotowaniu są trzy kolejne. No i te trzy będą dotyczyły tradycji mniejszości niemieckiej.
0: To wtedy zamiast kapusty będzie kiełbasa, chociaż Niemcy bardzo lubią kiszoną kapustę przecież. To...
2: Zostaw to nam, jeszcze ustalamy.
0: Też przyjdę zjeść.
2: Na razie jest to niespodzianka, terminy podamy wkrótce, jeszcze jest to w przygotowaniu, więc jeszcze chwileczkę, ale to nie koniec, to dopiero połowa tego projektu.
0: Ale to się wtedy spotkamy jeszcze po prostu za jakiś czas i jak będą już tamte ustalone dokładnie, kto wystąpi i o czym, to po prostu wtedy państwu o tym zwyczajnie opowiemy.
2: Też będzie smacznie i kolorowo.
0: No na pewno. Mam nadzieję, że narobiliśmy państwu apetytu na ucztę taką dla żołądka i dla ducha. Przypomnę, że robiły to Klementyna Melanicz i Bogna Peter. Bardzo wam dziękuję za wizytę w studiu.
2: Dziękujemy serdecznie.
1: Dziękujemy również. Zapraszamy.
0: A ja państwu jeszcze nie dziękuję, ponieważ usłyszymy się w kolejnej bardzo muzycznej części audycji.

Kryje się ktoś, kim już nie jesteś, ale patrzy się na ręce, bo w każdym z nich kryjesz się ty, o którym pamiętać nie chcesz. Ciągle masz nade mną kontrolę, kiedy ja już tak dalej nie mogę. Historię zataczę koło w koło, w koło, w koło, w koło. Wybieram drogę, drugi siebie znowu nie stworzę. Kiedy przyjdzie w końcu ten moment, że wyciszę opowieści rodowe. Ciągle masz nade mną kontrolę, kiedy ja już tak dalej nie mogę. Historię zataczę koło w koło.

0: Sezon ogórkowy.
1: Razem ze mną w studiu jest Agnieszka Kupiec. Dobry wieczór i cześć.
2: Cześć, dzień dobry, kłaniam się słuchaczom i słuchaczkom.
1: Agnieszka Kupiec dzisiaj jest w podwójnej roli. Pierwsza, o której opowiemy, to wydarzenie, które jest organizowane w miejscu X. Miejsce X jest doskonale Państwu znane. Robi bardzo dużo różnych wydarzeń kulturalnych, także koncertów, ale jakoś tak jest, że po wakacjach na razie koncertów nie będzie, będą za to inne wydarzenia. Jedno z nich właśnie Agnieszka organizuje i będzie to gra terenowa. O niej porozmawiamy w pierwszej części, ale później porozmawiamy jeszcze o slamie. To tak, żeby narobić Wam apetytu, ale żeby wszystkiego do jednego worka nie wrzucać, to powiedzmy o tej grze terenowej. Ja wiem, że będzie trudno pewnie o niej opowiedzieć, bo kiedy przeczytałem takie informacje, to jest to wszystko bardzo tajemnicze. Można przyjść pojedynczo, maksymalnie we dwie osoby, czyli w parze. Będzie do wykonania 10 zadań. Nie wiem, czy wszystkie w obrębie rynku, ale raczej wszystkie w obrębie Starego Miasta. Tak? Dobrze tak, zapamiętałem.
2: Tak, dokładnie. Chodzi o to, żeby trochę zaktywizować mieszkańców i cudzoziemców, bo jest to wydarzenie, które wpisuje się w cykl spotkań, o których zaraz wspomnę. Chodzi o to, żeby na koniec wakacji trochę się jeszcze poruszać, skorzystać z dobrej pogody, bo mam nadzieję, że będzie nam sprzyjała.
1: Kiedy sprawdzałem prognozę, ma być względnie bezdeszczowy. I ta bezdeszczowość jest tutaj kluczowa, jeżeli chodzi o wydarzenia plenerowe, bo nawet jeżeli będzie nieco chłodno, od niej kilkanaście stopni, no to można po prostu założyć kurtkę i tyle. I tak będziemy je za chwilę zakładali. Tak. Brak deszczu jest kluczowy, a wszystko wskazuje, że rzeczywiście deszczu nie będzie i powinno się udać.
2: Więc mamy szansę na przeprowadzenie fajnej gry terenowej. Właśnie dużo Państwu nie mogę zdradzić, bo to ma trochę być owiane tajemnicą, ale na pewno przed godziną 19 warto już być w okolicach rynku ratusza. Czy to z przodu, czy to z tyłu, tak powiem. Trzeba się troszeczkę rozejrzeć i poszukać prowadzącego.
1: To już jest ciekawie, bo ja przyjdę i teraz tak, będę chodził dookoła ratusza i szukał, kto mi wygląda na prowadzącego bądź prowadzącą i to wcale może nie być takie oczywiste. Jak nie znajdę, to nie zagram.
2: Dokładnie, ale nie, będziemy się starali, żeby ten prowadzący, już pomysł na to jest, był widoczny, będzie też jakieś oznaczenie, myślę, że wszystko będzie w klimacie takim, no właśnie trochę owianym tajemnicą. Na pewno go Państwo nie przeoczą, o, powiem tak, ale warto właśnie przyjść tych kilka minut wcześniej, żeby sobie tego prowadzącego namierzyć, ustawić się już w jego okolicy, dlatego że o 19 rozpoczynamy już grę, czyli rozdajemy koperty. W tej kopercie będzie się znajdowała instrukcja, jak ta gra dalej wygląda, co robić i 10 zadań do rozwiązania. Więc oczywiście, jeśli się Państwo spóźnią, przychodzą 19:05-10, do gry dopuścimy, ale to już jest czas na Państwa niekorzyść, bo reszta wystartowała i wzięła już udział w grze. Więc warto zrobić sobie ten zapas, żeby się zorientować.
1: No wiesz, ja jako człowiek taki praktycznie raczej myślący, chociaż poeta, to powiem tak, jeżeli przyjdzie powiedzmy 20 osób, 30 nawet par różnych, no to samo wydawanie kopert może troszeczkę potrwać, więc myślę, że tak technicznie to pewnie tak, najpierw rozdajemy koperty, nikomu nie pozwalamy zaglądać, jeżeli
2: tak,
1: się zebrali,
2: dokładnie.
1: A dopiero później na gwizdek albo inny sygnał prowadzącego czy prowadzącej zaglądamy do kopert i ruszamy rozwiązywać zagadki.
2: Słuszna uwaga, tak to też będzie, tylko właśnie chodzi o to, że te 19 jest tym punktem, kiedy zaczynamy już to rozdawanie, więc tu wszystko zależy, jak dopisze nam też, no nie publiczność, bo uczestnicy, ale to takie jest, puszczam oczko do spóźnialskich, którzy lubią bardzo na ostatnią chwilę, bo myślą sobie, a dobra, tam kwadrans w tom czy w tom. No właśnie, może niekoniecznie kwadrans, warto się tutaj pojawić wcześniej.
1: Wiesz, czymś na pewno jeszcze zachęcimy, bo tak, albo może to być jakaś nagroda, albo satysfakcja, że się po prostu to wszystko rozwiązało. I jakkolwiek, wiadomo, że nie możemy powiedzieć, jakiego to rodzaju będą zagadki, zakładam, że jednak związane z tym, co na rynku się znajduje, przynajmniej częściowo. Może trzeba będzie wypatrzeć jakiś element, na przykład architektoniczny, albo coś w tym stylu, no bo nie przez przypadek, zwłaszcza skoro to ma być też taka gra, która ma troszeczkę zintegrować środowisko też międzynarodowe nasze, mieszkające w Opolu, bo to jest w ramach szerszego też cyklu skierowanego i do mieszkańców Opola, tych stałych, ale też do wszystkich obcokrajowców. I tu się zastanawiam z instrukcjami, czyli język polski, bo wszystko będzie po polsku pewnie.
2: I język angielski właśnie, bo może od tego warto było wyjść.
1: No widzisz,
2: wyjść,
1: bo ja tak mam. Jestem taki, jak mówiłem, mam, nie wyglądam, a mam taki bardzo praktyczny umysł. Wiesz, bo ludzie mogą słuchać i pomyślą teraz, a ja po polsku niedobrze umiem, to pewnie nie zrozumiem instrukcji. Nie? Angielskiego wszyscy się dzisiaj uczą od przedszkola, więc...
2: Bo właśnie, to wydarzenie wpisuje się w cykl spotkań, które organizuje Stowarzyszenie OPAK. Ten cykl spotkań ma swoją nazwę, Kulturalne Spotkania na OPAK, i właśnie tutaj będziemy proponowali na każdy dzień, na każdy miesiąc jakieś inne spotkanie z innym motywem przewodnim. Tutaj mamy sierpień, jest ta gra terenowa i jest to projekt skierowany głównie do cudzoziemców. Dla tych, którzy już od dłuższego czasu mieszkają u nas w Opolu, żeby trochę ich zaktywizować. Może jeśli chcą poznać kogoś nowego, czy bardziej się tak zespolić z lokalną społecznością, ale również dla tych osób, które dopiero przyjechały, czy czasem wpadają do miasta turystycznie. Nam też bardzo zależało na układaniu tego programu i tych wydarzeń, żeby były to wydarzenia, w których można wziąć tak ad hoc. Ja dowiedziałam się, państwo teraz słuchają, tak jak to w czwartek, gra terenowa, dobra, idziemy. I można przyjść od razu, nie trzeba się szykować, nie trzeba mieć żadnych kwalifikacji ani umiejętności, i każde takie wydarzenie, które proponujemy, ma być na tyle otwarte, przyjemne i łatwe w odbiorze, żeby zachęcało, żeby jednak nastawiać się na to spotkanie.
1: Zwłaszcza, że może być tak, że się tam razem będziemy świetnie bawili, kogoś ciekawego poznamy, to później możemy pójść do kawiarenki, usiąść przy wspólnej kawie i tak naprawdę zadzierzgnąć tę nić sympatii i przyjaźni jeszcze bardziej.
2: Dokładnie.
1: Bo pierwszy krok jest najtrudniejszy, żeby podejść i poznać, a takie właśnie wydarzenia rzeczywiście mają ten walor integrujący. Ja nie będę szczegółowo pytał o to, co będzie w październiku, listopadzie i grudniu, bo do końca roku będą wydarzenia. Wiem, że będzie takie około andrzejkowe, będą to spotkania w grudniu też, żeby nie było nie tyle świąteczne, co będzie można przyjść i posłuchać, jak wyglądają święta, czy ten czas, czy andrzejkowy, czy świąteczny w innych krajach, jakie są obyczaje, jakie są tradycje, co jadamy, po prostu powymieniać się tego typu rzeczami.
2: Tak. I jest zawsze na takich spotkaniach znajduje się moderator, który jakby w zamyśle prowadzi te zajęcia, zajęcia to jest właśnie złe słowo, te spotkania takie językowo-kulturalne po angielsku, ale tutaj jest wszystko zależy od grupy osób, która przychodzi, bo czasami obcokrajowcy właśnie chcą zażywać tego języka polskiego.
1: No i tak, oni... no bo uczą się go też i dla nich jest to atrakcja, takie konwersatorium w gruncie rzeczy.
2: Dokładnie.
1: Ciekawe, nie na nudny temat, na przykład co tam w sklepie albo na dworcu, jak kupić bilet, tylko o jakichś fajnych, ciekawych tematach.
2: Które dotyczą wszystkich nas, bo my przychodzimy już z jakimś bagażem doświadczeń, więc może to się odbywać w języku angielskim, możemy przejść na język polski. No teraz jest bardzo dużo osób pochodzących z Ukrainy u nas, więc te języki się naprawdę mieszają. We wrześniu będzie spotkanie o różnych takich grach integracyjnych. Ja będę też miała przyjemność poprowadzić takie story bingo, czyli opowiadam historię moją autorską i w trakcie trzeba wykreślać wyrazy, które się pojawiły w tej historii, więc trzeba je szybko wychwycić.
1: Które nie pasowały albo które ułożą się w nową jakąś treść.
2: Tak? Być może.
1: No, musimy zdradzać. Brzmi to już intrygująco,
2: tak.
1: A ładnie też się łączy z tym, że wspomniałem o tym, że porozmawiamy o slamie. Dlatego, że moja gościni wzięła też udział w mistrzostwach slamowych. Nie wiem, czy słowo mistrzostwa tam padło, no ale była to taka ogólnopolska impreza.
2: Były to 10. mistrzostwa, to już jest 10. edycja ogólnopolskich mistrzostw w slamie poetyckim, ale to Opole po raz pierwszy.
1: Aha, dobrze, no tak właśnie. To teraz mamy już jasność. Opole po raz pierwszy wzięło w tym udział.
2: Wystawiało swoich zawodników, dokładnie.
1: Ale o tym opowiemy w kolejnej części naszej rozmowy, żeby już ten slam nam się nie zlał z Opakiem i z tymi wydarzeniami, o których rozmawialiśmy, więc posłuchamy muzyki. Za chwilę do Was wracamy.

0: Sezon ogórkowy.
1: Już do Państwa wracamy. Przypomnę, razem ze mną w studiu jest nadal Agnieszka Kupiec. Powiedziałem, że będziemy rozmawiali o slamie, ale Agnieszka to mi przypomniała, że jest jedna ważna rzecz, bo pytałem o nagrody, czy będą jakieś nagrody w tej grze terenowej, no i o tym Wam nie powiedzieliśmy, a będą.
2: Będą. Czekają na Państwa. Właściwie na tą pierwszą parę, osobę, która stanie do tej gry, do tego wyzwania i otworzy pierwsza kufer, który jest na szyfr pozamykany, więc myślę, że tu już jest kolejne elementy tajemnicze, to co tam w środku będzie. Czekają wejściówki, takie otwarte, do miejsca X i można sobie wybrać wydarzenie, na które chce się przyjść, a że miejsce X słynie z takiej różnorodności, to u nas i stand-upy, i koncerty dla dzieci, bo ostatnio też byłam ze swoją córką, i tańce intuicyjne, i improwizacje, więc warto się pokusić jednak o wygranie takiej podwójnej wejściówki i wybrać się na coś fajnego, szczególnie, że niedługo za oknem słota zimno, będzie nudno, można pod kocem spędzić całą jesień, zimę, a można też wyjść do ludzi i spróbować czegoś fajnego i coś sobie wybrać z tego całego wachlarzu.
1: A tego będzie na pewno sporo, bo jak Państwo pamiętacie, bardzo często Ola Markiw z miejsca X gości i też już spotkaliśmy się, oczywiście nie w radiu na razie powakacyjnie, ale powiedziała, że tak, będą stand-upy, będą koncerty, będzie dużo wydarzeń, a tym wszystkim będę Was na pewno jeszcze informował. I fajnie, i wejściówka, rozumiem, podwójna, więc nawet jeżeli ktoś przyjdzie sam i wygra, to i tak dostanie podwójną wejściówkę, będzie mógł być może nowo poznaną osobę, która przegrała, zaprosić, prawda?
2: O, dokładnie, dokładnie. To już wszystko zostaje powiedziane, co w niedopowiedzeniu.
1: Więc warto przyjść, jak się nawet nie wygra, może się okazać, że się wygrało znacznie więcej niż wejściówkę, na przykład nową, wspaniałą znajomość.
2: I jeszcze myślę, że to jest też warte do podkreślenia, takie spotkania, które są dedykowane obcokrajowcom, ale również tutaj przecież naszym rodzimym mieszkańcom Opola, czy przyjezdnym, to są takie mosty kultury, które warto teraz budować, szczególnie w tej narracji politycznej, która nas otacza. Ja o polityce absolutnie nie będę mówiła, ale bardzo często teraz docierają do nas te takie informacje o różnych nagonkach na tle narodowościowej, a ja ze swojego doświadczenia właśnie tu trochę o slam tylko zahaczę, czyli kiedy rozmawiam z ludźmi, kiedy wychodzę w tekstach, które mówią o tym, że jednak człowiek jest człowiekiem, to co jest, to jakiej narodowości, to jest drugorzędne. I ja się spotykam jednak tam z dużo większą aprobatą, że ludzie mówią, no właśnie tak, my nie chcemy tych nagonek.
1: No bo to normalnie powinno być oczywiste.
2: Oczywiste, tak.
1: Wydaje mi się, że w ogóle dziwnym jest konieczność powtarzania tego, kiedy spotykamy drugiego człowieka, no to spotykamy drugiego człowieka. I on później okazuje się dobrym człowiekiem albo niedobrym, może mieć takie inne rzeczy. Nie z każdym muszę ze wszystkim się zgadzać. Natomiast każdy mniej lub bardziej jest ciekawy. Znaczy każdy w sensie oczywiście wykluczając jakieś zupełne patologie, zaburzenia, bo wiadomo, że takie osoby też niestety są zaburzone, psychopatyczni mordercy, dewianci i tak dalej, no ich należy diagnozować i po prostu badać, ale nie mówimy o skrajnościach i o przypadkach medycznych, tylko o tych ludziach normalnych w cudzysłowie. Poza tym też jest tak, i to wynika z wielu rozmów, które prowadzę w programach też wieczornych o patologiach społecznych i no tam jasno wszyscy eksperci, wszyscy goście powtarzają, że najlepszym sposobem jest pokazanie drugiemu człowiekowi szacunku, przyjaźni, czyli nie reagowanie strachem i agresją, bo to tylko będzie się i wyłącznie nasilało. No a właśnie takie spotkania, o jakich mówisz, są najlepszym sposobem na tego typu właśnie integrowanie,
2: tak,
1: żeby
2: dokładnie
1: kogoś poznać. Przecież wiadomo, że jak jedziemy w nowe miejsce, też zazwyczaj troszeczkę się boimy, prawda? Widzimy obcych ludzi, jakaś grupka stoi na rogu, podejrzanie wyglądają, nie wiadomo, czy czegoś mi nie zrobią. No, jak będziemy się tym strachem za każdym razem napędzać, no to będzie strach w ogóle z domu wyjść, prawda? Natomiast im więcej będzie osób, które poznajemy, które będą uśmiechnięte, będą coś razem robiły, no to myślę, że ten margines taki wypaczony będzie czuł się osamotniony i przede wszystkim nie będzie on się czuł bezpiecznie, że nie będzie mógł bezkarnie robić komuś krzywdę, bo ludzie się integrują, spotykają, działają razem.
2: Dokładnie. I o tą integrację chodzi, więc drodzy Państwo, drodzy słuchacze, zabawa i integracja to jest przede wszystkim taka naczelna dewiza tego wszystkiego. I myślę, że to spotkanie i teraz już może podałam definicję slamu, więc to się jednak przyplata. Ale przepraszam, bo ja już jestem taką zagorzałą i za miłośniczką slamu, że u mnie wszystko, co nie powiem, to ostatecznie do tego slamu będzie wracało i od niego się brało, bo to spotkanie to jest taka dla mnie definicja tego, czym jest, ale to może, jak sam mówisz, za chwilkę o tym porozmawiamy.
1: Tak, bo slam, jak już wiecie, definicją jest, no teoretycznie wydaje się, że to chodzi o to, że ludzie spotykają się i mówią wiersze. No, nie do końca tak jest. A dlaczego nie do końca tak jest? O tym rzeczywiście za chwilę wam jeszcze opowiemy.

0: Sezon ogórkowy.
1: Już jesteśmy z wami ponownie i teraz naprawdę będzie o slamie, slamie poetyckim. Agnieszka Kupiec jest ze mną. Reprezentowałaś Opolszczyznę. Po raz pierwszy Opolszczyzna miała swoich reprezentantów na, jak się okazało, 10. już mistrzostwach slamu ogólnopolskich.
2: Tak, tak, tak, dokładnie. I mogę pochwalić tutaj, bo mieliśmy dwie reprezentantki. Drugą była Weronika Zwierzyńska, która występuje pod pseudonimem Brokat i to ona przywiozła nam tytuł wicemistrza, wicemistrzyni. No bardzo pięknie. Ja myślę, że ma się Opole czym chwalić i nieskromnie powiem, że obydwie przez długi czas tego turnieju, który jest dwudniowy, byłyśmy, no tak mogę powiedzieć, bo tak słyszałam w kuluarach, czarnymi koniami tego wyścigu, bo nikt się nie spodziewał, że jak to Opole dopiero przystąpiło, zbierałyśmy bardzo wysokie noty i trafiłyśmy na siostrzany pojedynek. Stoczyłyśmy go ze sobą i tutaj Weronika wyszła z niego zwycięsko, ale nie powiem, że mnie serce boli, bo ja się bardzo cieszę i jestem bardzo dumna, że wracamy z takim tytułem, szczególnie, że kolegujemy się gdzieś. To jest taka slamerska brać, ja to tak nazywam to środowisko, w które teraz weszłam. I wszyscy tam sobie kibicują, więc to jest duża radość, że tak się to potoczyło wszystko.
1: No tak, to jest zawsze pewien kłopot z wszystkimi konkursami, festiwalami i tak dalej, gdzie ktoś wygrywa, no bo to z jednej strony, jak mówisz, brać, a nawet siostrzeństwo, myślę, więc idea jakby piękna i generalnie chodzi o to i szczerze mówiąc lubię tego typu wydarzenia poetyckie, literackie, muzyczne, jakiekolwiek kulturalne, które nie mają tej formuły konkursowej, bo to zawsze jest takie dla mnie trudne byłoby, kiedy mi się podobają dwie, trzy osoby i nie potrafiłbym wskazać, bo to nie chodzi o to, że nie potrafimy. Czasami ktoś rzeczywiście tak się wyróżnia, że wiemy, że po prostu no, jest cudowny, jest wspaniały, jest najlepszy z różnych względów i to właśnie jest moje pytanie o ten slam, bo w normalnych warunkach, kiedy poeci piszą wiersze, drukują, bądź deklamują, bądź mają jakieś wieczory, no to raczej oceniamy tylko i wyłącznie sam literacki tekst. Różnica na moje przynajmniej ucho i oko między slamem a typową poezją pisaną, deklamowaną na jakichś konkursach poetyckich polega na tym, że tutaj jednak sposób mówienia, to jak wyglądamy, jak się ruszamy i co robimy, też jest istotny i może wpłynąć na decyzję i na odbiór.
2: Może, jak najbardziej ten element performatywny, czyli co robimy na scenie, ale ja może tak pokrótce tylko powiem, slam to jest takie wydarzenie dwuczłonowe i tu jedno bez drugiego nie działa, jest publiczność, która decyduje przez podniesienie ręki o to, kogo będzie słuchała w kolejnych etapach i slamerki, czyli osoby, które występują ze swoimi autorskimi tekstami. Mają 3 minuty na scenie, prezentują swój tekst bez rekwizytów, bez dodatkowych jakichś aranży muzycznych, choć bywają slamy i takie, jak na przykład podczas festiwalu książki u nas w Opolu, gdzie ten rekwizyt jest dopuszczony, ale to już jest taka fanaberia. Mówimy o jakimś takim wyjątkowym slamie. Taka czysta formuła slamowa mówi o nieposiadaniu rekwizytów w tych 3 minutach na scenie i tam człowiek mówi ten swój wiersz, co mu się tam w środku przelewa. Jest ten element rywalizacji, który inaczej nie mówiłby, że jest to slam, tylko bardziej taki spoken word, więc, czyli słowo mówione. Tutaj jest ważna publiczność, która głosuje przez podniesienie ręki.
1: Czyli ale to ja powiem tak, bo ta formuła, że to publiczność jest moim zdaniem świetna, bo wyobraźcie sobie Państwo, że jesteście uczestnikami, widzami, macie grupę slamerów, wychodzą ludzie, mówią swoje teksty, a Wy decydujecie, czyje Wam się podobały najbardziej i oni wygłoszą kolejne. I to ma sens, bo rzeczywiście ktoś się zaprezentował, to jest tak jak z piosenką, ktoś się zaprezentował, mówi, Jezu, ten jest świetny. A kogo chcesz usłyszeć dalej? To jestem ciekaw, co on jeszcze nagrał,
2: dokładnie,
1: prawda? To jest zupełnie naturalny, inny rodzaj wyboru, prawda? Kogo chcę słuchać dłużej,
2: tak,
1: skoro już tu jestem?
2: I to bardzo wciąga, bo nie jesteśmy tylko biernym odbiorcą, tylko my decydujemy o tym, jak to się dalej potoczy. Dlatego nawet moi znajomi, którzy jak słyszeli slam poetycki, to pewnie wejdzie gość w czarnym golfie i będzie mówił o miłości niespełnionej. No właśnie bardzo nie. Ten slam jest bardzo różnorodny, bo mamy od takich tekstów bardziej rapowych, pod tak takie poetyckie, takie trochę ja bym powiedziała herbertowskie. Są rymy, jest tak, ja taki uprawiam właśnie rodzaj tego tekstu mówionego, jak mówię do Państwa w tym momencie, że to ma być prosto, dynamicznie i zobaczymy, kto w tą podróż ze mną pójdzie bądź nie. I publiczność, która właśnie moi znajomi, którzy na początku mówili, może nie do końca, wciągnęli się mocno, albo kurczę, głosować na tego, może nie, tutaj ręka idzie w górę. I dlatego powiedziałam, że to jest spotkanie jednak, bo publiczność spotyka się ze slamerami, ale przede wszystkim my spotykamy się ze słowem żywym, które albo w nas rezonuje, albo nie, albo nas w jakiś sposób porusza. I to spotkanie jest na wielu płaszczyznach, od takich po prostu interakcji międzyludzkich, po spotkanie z samym sobą, bo proszę Państwa, slam się nie kończy tylko po, kiedy prowadzący mówi, no i dziękuję Państwu za spotkanie, widzimy się za miesiąc. Nie. Bo my te teksty niesiemy do domu. I bardzo często mi się zdarza, że ktoś do mnie podchodzi i mówi, słuchaj, miesiąc temu byłem. I ja ci dziękuję za to, co wtedy i wtedy powiedziałaś, bo ja sobie o czymś pomyślałam. To jest ogromna nobilitacja i myślę, że jak ktoś mnie czasami pyta, a to wygrałaś czy nie, to zależy, czy to pierwsze miejsce jest dla nas w kategorii wygranej bądź nie. Czy może właśnie to, że pozostawiamy drugiego człowieka z jakimś niedopowiedzeniem, z jakąś dygresją, z jakąś konkluzją. Jeśli on do nas wraca i chce nam o tym opowiedzieć jeszcze, coś w nim to poruszyło, to jest dla mnie największe zwycięstwo i nie ma dla mnie większego komplementu niż to, że to zaprasza do rozmowy.
1: Ale mi pozostaje się tylko i wyłącznie z tym zgodzić. Zresztą, jeżeli czytamy coś, to też, czy książka była ciekawa, czy coś nam dała. Jeżeli zostanie jakieś z nami zdanie, coś, co nas poruszy, przewróci nasz sposób myślenia, to tak, to warto było. Na tym to właśnie powinno polegać. I to jest satysfakcja i dla uczestników, i oczywiście dla autora, autorki. Więc ja się bardzo cieszę, że Opole tak pięknie zadebiutowało na tych mistrzostwach. Jeżeli chodzi o miejsce, przepraszam, X, czy tam będą slamy, bo w klubokawiarni Opo są co miesiąc, pamiętam.
2: Tak, ponieważ u nas w Opolu to Galeria Sztuki Współczesnej dała możliwość rozwinięcia się właśnie tutaj slamowi. Oni co miesiąc organizują. Wcześniej w galerii, teraz z racji przebudowy spotykamy się w Opo. W miejscu X na ten moment jeszcze nic slamowego się nie dzieje, ale z racji tego, że ja jestem sercem, jedną nogą w miejscu X i slamerką zagorzałą, to myślę, że coś tam ruszy też i będę chciała jakieś wydarzenie slamowe tam.
1: To była celowa prowokacja z mojej strony, żeby było, dlatego że raz w miesiącu teoretycznie może wystarczyć z punktu widzenia stałych uczestników tych slamów, natomiast żeby propagować slam jako formę, myślę, że dobrze byłoby, żeby jeszcze było kolejne na miejsce i jakieś, nie wiem, może połączone z jakimiś, nie wiem, czy można organizować te, jakiegoś rodzaju warsztaty, no ale na pewno coś dla ludzi, żeby ich w ten świat slamu wprowadzić, prawda? Co to jest? Na czym to polega? Czy piszemy zwykły wiersz, po prostu jestem poetą, napisałem wiersz i go teraz przeczytam i tyle, mam na to 3 minuty, czy jednak jest trochę inaczej, prawda?
2: No. I to inaczej, bo drodzy Państwo, slam slamem, ale ten slam zaczyna się od tego, że trzeba usiąść i napisać. I gdybym ja na przykład 2 lata temu nie usiadła i nie napisała, to dziś być może nie mówiłabym z takim optymizmem do Państwa, dlatego że to usiąść i napisać pozwoliło mi zamknąć za sobą rozdział długi depresji poporodowej. Tematu ciężkiego, który zabrał mi, myślę, że dużo radości z macierzyństwa. I to się wydarzyło tylko dzięki temu, że te rzeczy, które się we mnie kotłowały, te czarne myśli, przelałam na papier. I to jest najprostsza z możliwości, bo papier
1: najprostsza i... Najprostsza, kiedy się już to zrobi, bo usiąść i napisać, ale to też wielu terapeutów podkreśla. Tak, to co wyrzucimy z siebie, bo możemy komuś się wyżalić, opowiedzieć, możemy też napisać. Nawet jak napiszemy i sami sobie przeczytamy, to nagle jest zupełnie coś innego się dzieje w naszym organizmie.
2: Dokładnie.
1: Naprawdę, to ma moc oczyszczającą i taką pewnie może mieć też slam najzwyczajniej w świecie. Ale tego nie będziemy już dzisiaj bardzo analizować, bo musimy kończyć. Natomiast myślę, że do slamu jeszcze wrócimy, być może jak będzie kolejna edycja i wtedy się...
2: A czy my możemy zaprosić na najbliższy, który się pojawi?
1: Oczywiście, że tak.
2: To ja już Państwa zapraszam bardzo serdecznie. 3 września w klubokawiarni Opo odbędzie się. Proszę wpaść, zobaczyć, czy dla Was, czy może nie dla Was, bo warto sprawdzać sobie i wiedzieć, czy to z nami rezonuje, czy nie.
1: Tak, zwłaszcza, że nie ma obowiązku deklamowania i czytania. Tak. Ale jak ktoś ma ochotę.
2: Ale podnieść rękę i to zawsze można i to się okazuje.
1: I to też nie jest proste, jak pamiętamy ze szkoły, nie, prawda? To podnoszenie ręki, żeby nagle wstać przed wszystkimi i odpowiedzieć. Agnieszko, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Zapraszamy w takim razie i na slam, a wcześniej też na tę grę terenową w czwartek o 19:00, przypomnę.
2: O godzinie 18:00.
1: 18:00 gra. Tak. Ratusza. wokół.
2: Wokół ratusza trzeba znaleźć prowadzącego.
1: Dobra. No to wszystko myślę, mamy, myślę, że Państwo zapisaliście, jeżeli nie, to na profilach Miejsca X, pewnie w społecznościówkach też dokładnie jeszcze godziny znajdziecie. Agnieszka Kupiec była moją i Waszą gościnią. Dziękuję Ci
2: bardzo.
1: Ślicznie. I Państwu też już dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Życzę Wam dobrej, spokojnej nocy i do usłyszenia.